go. It ain't no country club either.

0: Nam chodzi o odgłos paszczą.
1: Patataj.
2: Słuchasz Radia Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
1: Program Tydzień w Legnicy, przy mikrofonie Joanna Struteńska. Witam Was gorąco i miło mi, że to ja będę z Wami w najbliższym czasie. A co dla Was przygotowaliśmy? Posłuchacie między innymi o najnowszym numerze muzycznego pisma Legnickiego Centrum Kultury, czy o sekretach, które skrywa siedziba Legnickiej Biblioteki Publicznej. Najpierw jednak porozmawiamy o placach zabaw na Dolnym Śląsku i o pieniądzach na ich stworzenie i rozbudowę.
0: Edukacja na Dolnym Śląsku.
2: Anna Żabska, wojewoda dolnośląska. Ponad 5 milionów złotych do 18 żłobków czy klubów dziecięcych na terenie Dolnego Śląska zostało rozdysponowane na budowę, modernizację aktywnych placów zabaw. To taki prezent na Dzień Dziecka, do tego by właśnie w placówkach, gdzie jest opieka dla dzieci do lat 3, rozwijać infrastrukturę, przygotowywać, przede wszystkim dbać o rozwój, prawidłowy rozwój maluchów, o poprawę też warunków do zabawy i temu służy program Aktywne Place Zabaw. W większości przypadków powstaną nowe obiekty i co ważne, praktycznie większość dzisiaj samorządów, które podpisują umowę, dostało maksymalną wartość dofinansowania do takiego zadania, bo program określał, że do 300 tysięcy na powstanie czy na modernizację takiego obiektu można sfinansować takie zadanie. W związku z tym, tak jak mówię, ponad 5 milionów złotych to dla samorządów bardzo duży zastrzyk finansowy, co umożliwia jeszcze uatrakcyjniać ofertę właśnie opieki dla maluchów do lat 3. Pieniądze muszą być wykorzystane do końca tego roku, więc teraz czas na to, by podpisać, wyłonić wykonawców, podpisać umowy, ale mamy też doświadczenia z poprzednich lat, że ten czas jest absolutnie wystarczający do tego, żeby taką modernizację czy w ogóle budowę wykonać.
1: Jakie było zainteresowanie tymi pieniędzmi na place zabaw? Czy wszyscy, którzy chcieli, dostali te fundusze?
2: Jeśli chodzi o zainteresowanie, bo to pamiętajmy, że to jest kolejna edycja aktywnych placów zabaw i co roku taki nabór na aktywne place zabaw był ogłaszany. W tym roku większość tych samorządów, które zgłosiły swój akces, otrzymało dofinansowanie.
1: Dostała je między innymi gmina Wądroże Wielkie.
3: Tomasz Głowicki, sekretarz gminy Wądroże Wielkie.
1: Proszę powiedzieć, ile Państwo dostali pieniędzy i co z nimi zrobią?
3: Otrzymaliśmy promesę 270 tysięcy złotych na aktywne place zabaw. W naszym przypadku jest to doposażenie żłobka w miejscowości Postolicy. Są to tereny wiejskie, więc tym bardziej nas to cieszy, że tego typu inicjatywy i te pieniążki są również kierowane do nas, gdzie dzieci, które na terenach wiejskich są, mogą korzystać z tego typu infrastruktury.
1: Jakie jest zapotrzebowanie? Czy trudny był wybór tej placówki, która zdaniem Państwa powinna dostać te fundusze?
3: Jeżeli chodzi o gminę Wądroże Wielkie, no wybór był jasny, prosty i przyjemny, ponieważ mamy jeden żłobek, który skorzystał z tego programu, więc jakby doposażamy cały czas nasz żłobek po to, żeby jak najwięcej dzieci można było przyjmować i żeby te dzieci miały odpowiednie warunki do rozwoju.
1: 270 tysięcy, co będzie zrobione za te pieniądze?
3: Planujemy realizację zadania, doposażenie go w różne elementy zabawowe, które przyczynią się do tego, żeby te dzieciaki mogły się fajnie bawić, fajnie rozwijać i mile spędzać czas w żłobku.
1: Doposażenie, czyli też powiększenie, czy?
3: Planujemy również nieznaczne powiększenie tego żłobka, tak.
1: Trzeba szybko się z tym wyrobić, z tą inwestycją, do końca roku to wyzwanie?
3: Na pewno jest to wyzwanie, na szczęście mamy połowę roku, więc myślę, że sobie świetnie poradzimy i będą te środki wydatkowane mądrze, rozsądnie i na pewno do końca roku to rozliczymy.
1: Czy taka forma, że właśnie jest ogólna pula, trzeba aplikować krótkie terminy, czy to jest dobre rozwiązanie, takie wsparcie, czy może jakoś inaczej by dało się to lepiej rozwiązać?
3: My samorządowcy musimy się wbijać jeszcze w te reguły, które są ustalane. Staramy sobie świetnie sobie z tym poradzić i jak widać radzimy sobie z tym doskonale.
1: Tyle o pieniądzach na place zabaw na Dolnym Śląsku. A teraz najważniejsze informacje z ostatnich dni z Legnicy. Legnicy przedstawi Wam Urszula Miszczak.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia w Legnicy. Poniedziałek.
4: Kolejne ulice na Legnickim Tarninowie idą do remontu, które konkretnie wie Małgorzata Mura.
5: Miasto ogłosiło przetarg na modernizację nawierzchni czterech dróg. Orzeszkowej od Andersa do Grunwaldzkiej, Wojska Polskiego, Tadeusza Kościuszki od Rataja do Muzealnej oraz generała Władysława Andersa.
4: Remont obejmie regulację pionową wpustów deszczowych i włazów studni kanalizacyjnych, miejscową wymianę i regulację uszkodzonych krawężników oraz płyt chodnikowych. Bezpieczeństwo dzieci na drodze było głównym tematem spotkania profilaktycznego w ramach Dnia Rowerowego w przedszkolu Mali Odkrywcy w Legnicy. Dzieci dowiedziały się m.in. jak prawidłowo korzystać ze ścieżek rowerowych, przejść dla pieszych oraz dlaczego tak ważne jest noszenie kasku ochronnego. Przyjechały na rowerkach i hulajnogach, dzięki czemu mogły w praktyce wykorzystać zdobytą wiedzę. Wkrótce nad ich i naszym bezpieczeństwem czuwać będą nowi policjanci. O 70 wzbogacił się Dolnośląski Garnizon. Po szkoleniu podstawowym zasilą m.in. komendę w Legnicy.
0: Wtorek.
4: Kolejna ważna inwestycja w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy. Poinformował o niej w mediach społecznościowych dyrektor Maciej Leszkowicz.
6: Podpisaliśmy umowę na kwotę 10 milionów złotych na przebudowę szpitala tymczasowego. Powstanie tutaj najnowocześniejsze na Dolnym Śląsku Centrum Rehabilitacji Kardiologicznej.
4: Pacjenci mają być przyjmowani od stycznia przyszłego roku. Czerwiec to ostatni miesiąc na złożenie wniosku 800+ na nowy okres świadczeniowy. Jeśli wniosek trafi do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych po 30 czerwca, świadczenie będzie przysługiwało dopiero od miesiąca złożenia wniosku, czyli na przykład od lipca albo od sierpnia, bez wyrównania za czerwiec. Do 11 czerwca na terenie legnickiego oddziału ZUS-u złożono 10 400 wniosków na 13,5 tysiąca dzieci. Niecodzienny pasażer pojawił się w niedzielę w policyjnym radiowozie Koźle Sarny, które przestraszone biegało pomiędzy samochodami na jednej z legnickich ulic. Dzięki szybkiej reakcji policjantów malec został złapany. Trafił do ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt Klekusiowo w Tomaszowie Bolesławieckim.
0: Środa.
4: Do bardzo poważnej awarii sieci wodociągowej doszło wczoraj na ulicy Kościuszki w Wińsku w ciągu drogi krajowej 36 na zwężeniu przy policji. Droga przez wiele godzin była zamknięta, obowiązywały objazdy. Awaria jest już usunięta, dostawy wody wznowione. Coraz mniej czasu mają rodzice, którzy dotąd nie złożyli wniosku o 800+ na nowy okres rozliczeniowy, który rozpoczął się 1 czerwca. Powinni to zrobić do końca miesiąca, mówi Iwona Kowalska-Matis, rzeczniczka ZUS-u na Dolnym Śląsku.
7: Przerwy w wypłacie 800+ nie zobaczą ci rodzice, którzy się pośpieszyli i złożyli wniosek do końca kwietnia. Ci, którzy jeszcze taki wniosek wysłali w maju i teraz do końca czerwca go jeszcze wyślą, dostaną pieniądze, być może z małym opóźnieniem, ale jednak z wyrównaniem za czerwiec. Potem już będziemy wypłacać 800+ od tego miesiąca, w którym wpłynął do nas wniosek.
4: Do legnickiego oddziału ZUS-u złożono 10 400 wniosków. Zbliżają się dni Legnicy, potrwają od 26 do 28 czerwca. Wśród muzycznych gwiazd m.in. Trips, Lady Punk, Dawid Kwiatkowski.
0: Czwartek.
4: Trwa rewitalizacja legnickiej palmiarni na środku, w miejscu, w którym dach jest najwyższy, będzie rósł daktylowiec kanaryjski. Więcej wie Małgorzata Mura.
5: Okazała palma, która od dawna nie mieściła się w dotychczasowym miejscu, została przesadzona. Daktylowiec będzie teraz miał dużo przestrzeni na dalszy wzrost. Istnieje pewne ryzyko, że roślina może się nie przyjąć, ale botanicy wierzą, że wszystko będzie dobrze. Tym bardziej, że palma dobrze przetrwała zimę i dotychczasowe warunki. Lada dzień rozpocznie się szklenie pierwszej części obiektu głównego.
4: Remont potrwa do października. Nie każdy wakacyjny wyjazd trzeba planować miesiącami. Legnicki Oddział Towarzystwa Przyjaciół Dzieci ma jeszcze wolne miejsca na kolonie nad morzem dla dzieci w wieku od 8 do 15 lat, donosi portal lca.pl. To propozycja dla rodzin, które chcą, aby dziecko spędziło część lata poza domem, wśród rówieśników, pod opieką wychowawców i z gotowym programem wypoczynku. Rodzice mają do wyboru Międzyzdroje, Pogorzelice i Mrzeżyno. Ogólnodostępny park rekreacyjny otwarto w Wińsku. Są w nim m.in. tężnia solankowa, alejki spacerowe, ścieżki zdrowia dla ludzi i zwierząt. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega przed fałszywymi SMS-ami z linkiem do rzekomego portalu e-ZUS. To próba wyłudzenia danych, ostrzega Iwona Kowalska-Matis, rzeczniczka ZUS-u na Dolnym Śląsku.
7: Nigdy nie wysyłamy wiadomości zawierających jakiekolwiek linki do stron zewnętrznych. Nigdy też nie prosimy o podanie loginów, haseł czy danych kart płatniczych przez telefon.
4: Jeśli macie wątpliwości co do autentyczności wiadomości, skontaktujcie się bezpośrednio z ZUS-em. W Legnicy siedziba znajduje się przy ulicy Grabskiego.
1: To był przegląd wydarzeń tygodnia w Legnicy. A teraz zaproszenie na całoroczną wystawę i warsztaty, jakie będą się na niej odbywać. Wernisaż Kliniki Wspólnych Wyobrażeń już w piątek 26 czerwca w ramach przeglądu sztuki Survival. To co prawda we Wrocławiu, ale plan jest taki, by wystawę odwiedzały dzieci i młodzież z całego Dolnego Śląska.
0: Ciekawe wydarzenie na Dolnym Śląsku.
8: Magdalena Basak, przegląd sztuki Survival. Klinika Wspólnych Wyobrażeń to wystawa o tworzeniu wspólnoty. Jest to wystawa o charakterze tak

0: Powiedzmy coś więcej o tej wystawie.
1: Mhm. Klinika Wspólnych Wyobrażeń to jest nowy projekt Fundacji Art Transparent. Jest to wystawa oraz szereg warsztatów antydyskryminacyjnych. Dzięki dotacji, którą pozyskaliśmy, możemy przez najbliższy rok przeprowadzić warsztaty dla ponad 6 tysięcy dzieci i młodzieży z Dolnego Śląska. Warsztaty są przygotowane we współpracy z edukatorkami kulturalnymi oraz z profesor Urszulą Markowską-Manistą z Uniwersytetu Warszawskiego. Ona specjalizuje się w tworzeniu treści dostępnych dla dzieci w różnych grupach wiekowych, takich, żeby one były bezpieczne dla ich psychiki, dla etapu rozwoju, w którym są. Na wystawie prezentujemy prace między innymi Joanny Pawlik, Gosi Mycek, Kuby Stępnia, Anastazji Rydlewskiej, Agnieszki Wolny-Hamkało, czyli wrocławskiej poetki, Izy Rutkowskiej, czy Karoliny Balcer. To są prace, które opowiadają o rzeczach trudnych, ale w przystępny dla dzieci i młodzieży sposób, bo uważamy, że bardzo ważnym jest budowanie w naszym społeczeństwie takich umiejętności społecznych, które polegają na tym, aby rozumieć drugą osobę, aby spojrzeć na nią przychylnym okiem, aby nie oceniać po okładce przysłowiowej. Zależy nam na tym, żeby młode osoby mogły czuć się bezpiecznie i nie być dyskryminowane, więc chcemy, aby te dzieci i młodzież z Dolnego Śląska zostały w takie umiejętności wyposażone.
0: I ta wystawa będzie przez rok dokładnie na Bujwida?
1: Tak, ta wystawa będzie przez rok przy ulicy Bujwida 44 w budynku dawnego zakładu chemii ogólnej, więc mamy tutaj trochę połączenie survivalu z tą sytuacją wystawy edukacyjnej. Właśnie przygotowujemy przestrzeń, trwają prace nad remontem budynku. 26 czerwca wystawę otwieramy tego roku i 25 czerwca 2027 wystawa się zakończy, więc mamy cały rok na działania edukacyjne.
0: To rzeczywiście pierwszy raz, kiedy survival tak trochę, no częściowo może nie survival, ale zostaje w jakiejś części w tym miejscu, w którym się odbywa.
1: Tak, jest to pierwsza wystawa Fundacji Art Transparent, która potrwa aż tak długo. Natomiast uważamy, że temat, nad którym się pochyliliśmy, jest bardzo ważny społecznie. Łączy się też w jakiś sposób z działaniami Uniwersytetu Medycznego, który jest partnerem wystawy, ponieważ współczesny świat, w którym social media jednak grają bardzo dużą rolę i wpływają na psychikę dzieci i młodzieży, są dość destrukcyjne, więc wyposażenie dzieci i młodzieży w umiejętności krytycznego myślenia, ale też umiejętności społeczne budowania relacji jest w tym momencie bardzo ważne. Partnerem wystawy Klinika Wspólnych Wyobrażeń właśnie jest Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, który także zapewni konsultacje psychologiczne podczas warsztatów. Jeśli znajdzie się taka potrzeba, to psycholodzy z Uniwersytetu Medycznego będą w pogotowiu, aby pomóc osobom biorącym udział w warsztatach. Ponadto wystawa Klinika Wspólnych Wyobrażeń została objęta patronatem honorowym Rzecznika Praw Dziecka i Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, co jest dla nas bardzo miłym gestem i cieszymy się, że ta praca merytoryczna, która została przedstawiona tym podmiotom, została przez nie uznana i odznaczona patronatem honorowym.
0: Przypomnę, wernisaż Kliniki Wspólnych Wyobrażeń w piątek 26 czerwca, ale na zobaczenie wystawy i wzięcie udziału w warsztatach jest cały rok.
2: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
0: Dwa miejsca odwiedzimy teraz w programie Tydzień w Legnicy. Najpierw będzie to najstarsza zachowana świątynia legnickiego pola, w której, jak pewnie wiecie, mieści się Muzeum Bitwy Legnickiej. O tym miejscu w rozmowie z Maciejem Czujko opowie wam Konrad Byś z Muzeum Miedzi.
3: To jest bardzo ważne miejsce. To jest miejscowość symbol. Symbol przez wiele set lat dla wielu dziesiątek pokoleń Ślązaków, którzy widzieli w tym miejscu pamiątkę, symbol krwawej bitwy pod Legnicą z 9 kwietnia 1241 roku. Jak zapewne większość naszej publiczności wie, bitwy stoczonej pomiędzy rycerstwem księcia Henryka II Pobożnego, a armią mongolską, która pustoszyła wówczas dzielnicową Polskę.
4: Uwaga, żeby przykuć uwagę

0: słuchacza, od razu posłużę się metodą prowokacji. Bitwy, której według niektórych nie było.
1: Niektórych, ale niektórzy są w zdecydowanej mniejszości i, no co tu dużo mówić, nie przekonali większości swoimi argumentami.
0: Argumenty jak argumenty, materiały co mówią, materiały.
1: Materiały, czyli źródła. Źródła mówią, że bitwa była, a problem tylko jest, problem dotyczy lokalizacji, przebiegu. Wynik jest znany i data też jest znana.
0: Czyli a problem lokalizacji Muzeum Miedzi próbuje właśnie w trakcie rozstrzygania.
1: Tak, nasi pracownicy, archeologowie od kilku lat biorą udział w badaniach terenowych mających przybliżyć czy określić ten rejon starcia z Mongołami. Te badania, no, trzeba sobie zdawać sprawę, toczą się po upływie prawie 800 lat od bitwy i przez ten czas to dokładne miejsce starcia było przez dziesiątki lat przeczesywane przez zbieraczy metali, chociażby chłopów, którzy te miecze poległych zabierali i przekuwali na narzędzia gospodarcze. Także to jest zadanie trudne, ale wciąż widzimy tutaj szansę.
0: Tym bardziej, że z tego, co mówią panowie z Archeo, którzy to właśnie te badania prowadzą, no to też źródła nie precyzują dokładnie, gdzie miałoby to być i teren badań też jest dosyć szeroki.
1: Tak, jak najbardziej. Najstarsze źródła mówią o bitwie w okolicach, bitwie pod Legnicą, a to jest pojęcie bardzo, bardzo szerokie. Więc to jest dodatkowa trudność. Czy Legnickie Pole jest uważane według tradycji za miejsce starcia? Chociaż wcale tak nie musi być. Ono stało się symbolem tej bitwy. Tutaj można powiedzieć, nastąpiło swego rodzaju takie zagęszczenie tej tkanki kulturowej dotyczącej bitwy. Między innymi za sprawą obiektu, w którym dziś mieści się Muzeum Bitwy Legnickiej. Za sprawą dawnego kościoła pod wezwaniem Trójcy Świętej i Najświętszej Marii Panny.
0: Ja też korzystając z okazji, bo oczywiście rozmawiam o tej kłopocie ze znalezieniem miejsca pola bitwy z panami z działu archeologii. Oni wtedy oczywiście trzymają fason, chociaż badania trwają już długo, zresztą uzasadnienie, bo to rzeczywiście i duży teren, żeby już sobie nie żartować. Co sądzi Konrad Byś? Czy uda się znaleźć to? Jakbym miał stawiać duże pieniądze, Konrad Byś, to postawiłby na to, że się znajdzie to pole? O, widzę też nerwowość w oczach.
1: Nie mam dużych pieniędzy, więc nie mam.
0: Na szczęście.
1: Może i na szczęście. Czuję się bogaty w inny sposób. Ale jestem optymistą. Jestem optymistą. Uważam, może też trochę to będzie taki kompromisowe i wykrętne dla części z Państwa stwierdzenie, ale uważam, że jakieś artefakty, które można by powiązać z tą kampanią mongolską w Polsce, uda się znaleźć. Czy to wystarczy do precyzyjnego wykreślenia miejsca starcia, jakie chówce, w którą stronę się poruszały? Raczej nie sądzę, ale jestem optymistą. Uważam, że no, sam ten teren jest tak rozległy, że na pewno gdzieś jakieś pozostałości oręża, czy rycerskiego, czy oręża mongolskiego uda się znaleźć i uda się potwierdzić, że rzeczywiście w okolicach Legnicy grasowały hordy mongolskie w XIII wieku.
0: Konrad, ty jako historyk pewnie możesz nam to wszystkim potwierdzić, że w ogóle w historii spora część tego, co uznajemy za fakty, opiera się gdzieś pewnie częściowo na domysłach.
1: Jak najbardziej.
0: Tutaj ciężko o 100% potwierdzenie jakichkolwiek wydarzeń.
1: Czy zależy, co mamy na myśli, mówiąc potwierdzenie, bo jeżeli chodzi o potwierdzenie w źródłach pisanych, to potwierdzenie już jest. Tylko chodzi o to, co my dzisiaj uznajemy za kwalifikujące się wystarczająco, żeby uznać się, że jakąś wiedzę za pewną. Ludzie w średniowieczu, patrząc po tych zapiskach średniowiecznych od XIII i w XIV wieku, wystarczyło im zapisanie samego stwierdzenia, że 9 kwietnia 1241 roku miała miejsce bitwa pod Legnicą. I to w zupełności wystarczało, żeby odnotować ten fakt, żeby go upamiętnić. Nie zastanawiano się nad przebiegiem, nie poświęcano temu większej uwagi. Dzisiaj na tym cierpimy my, ale inaczej człowiek średniowiecza to postrzegał.
0: Kiedyś domyślam się, że jeśli już coś zostało zapisane, to miało pewnie dużo większe prawdopodobieństwo osadzenie w prawdzie.
1: I tak, i nie, ponieważ w ogóle pisanie o historii w średniowieczu to była zupełnie inna dziedzina, sztuka wręcz niż obecnie. Dzisiaj historykom, młodym historykom wpaja się reguły, kanony, metody krytyki źródeł, a to jest, to są koncepcje nieistniejące w średniowieczu. W średniowiecze to jest taki świat z pogranicza świata metafizycznego i fizycznego, w którym wydarzenia mają wpływ rzeczy niematerialne, duchowe, że wydarzenia to jakieś takie zmagania tego dobra ze złem w człowieku i w ogóle w historii. Dlatego no, taka wizja historii często prowadzi też do deprecjonowania tych wysiłków kronikarzy średniowiecznych. Niektórzy uważają, że oni po prostu piszą bajki z naszego punktu widzenia, że pewnych rzeczy nie da się udowodnić albo są to rzeczy wyssane z palca. Być może z dzisiejszego punktu widzenia tak, ale no, miejmy świadomość tego, jak różnił się ten świat sprzed kilkuset lat, w przypadku bitwy pod Legnicą prawie 8 wieków, do tych realiów, w których jesteśmy zatopieni.
2: Do sprawy bitwy legnickiej, w tym między innymi tego, gdzie się dokładnie rozgrywała, jeszcze wrócimy w programie Tydzień w Legnicy, ale póki co o dobrze pewnie znanym wam budynku, siedzibie Legnickiej Biblioteki Publicznej przy ulicy Piastowskiej. Maciej Czujko porozmawia o nim z dyrektorką tej instytucji, Anną Gontowską.
3: Ciekawostki o Legnicy.
0: No i dziś będziemy mówili o wybitnie ciekawej historii budynku siedziby głównej Legnickiej Biblioteki Publicznej, Loża Masońska. Pani się bała, że to dosyć kontrowersyjny temat.
4: No tak, bo miałam tutaj różne reakcje. Legniszan chociażby po remoncie biblioteki, kiedy może egzorcyzmów jeszcze nie musieliśmy robić, ale były osoby, które uważały, że tutaj jest jakaś energia specjalna, że coś się w tym budynku dzieje. Zapewniam, że nic takiego. Pracuje nam się bardzo dobrze w siedzibie dawnej Loży Masońskiej. Budynek jest przepiękny i ma bardzo ciekawą historię.
0: A ja może jeszcze zanim do historii budynku, to wykorzystam fakt, że jest pani erudytką. Czy może pani słuchaczom troszeczkę o lożach masońskich powiedzieć, skąd wzięła się ta zła sława?
4: No nie wiem, czy jestem aż taką erudytką, nie jestem historykiem, ale zła sława to za chwilę, ale masoni uważali się za potomków budowniczych katedr. Budowniczowie katedr byli to ludzie wybitnie utalentowani i wykształceni, bo potrafili w wiekach średnich, w gotyku, wznosić katedry, które miały prowadzić człowieka do Boga, stąd tak wysokie budowle, a wtedy właściwie takich budowli nie potrafiono jeszcze często budować. Więc byli to ludzie wybitnie utalentowani i przekazywali swoją wiedzę trochę w sposób taki tajny. Nie każdy mógł taką wiedzę uzyskać. Trzeba było być w cechu, trzeba było przez długie lata pracować, żeby móc budować katedry.
0: Czy my wiemy, ile tu w Legnicy było członków loży?
4: Do końca nie wiemy. Mamy taką informację o powstaniu tej loży masońskiej, ale myślę, że było ich bardzo wielu, bo masonami byli urzędnicy miejscy i rejencji legnickiej, bo Legnica była w XIX wieku bardzo bogatym miastem. Byli burmistrzowie, byli pastorzy ewangeliccy, wyżsi rangą wojskowi, bo Legnica była miastem garnizonowym, nauczyciele, ludzie utalentowani, przemysłowcy przede wszystkim. Także jeżeli mówi się o tym, że wolnomularze, że masoni to są ci, którzy chcą przejąć władzę nad światem, to mam wrażenie, że jeśli chodzi o niemieckich wolnomularzy, to raczej, przynajmniej tutaj w Legnicy, było to takie towarzystwo, takie zrzeszenie towarzysko-biznesowe, może tak to nazwijmy. Oni się bardzo mocno wspierali przy realizacji różnego rodzaju przedsięwzięć, które miały przynosić korzyści, ale też trzeba przyznać, że w XIX wieku, w schyłku XIX wieku, bo nie przez cały wiek, Legnica była kwitnącym i bogatym miastem. Nie dość, że stolicą rejencji, to jeszcze większość tych pięknych budynków, kamienic, które podziwiamy dzisiaj w Legnicy, powstała właśnie w tym okresie.
0: I oni sobie tutaj ten budynek wybudowali?
4: Oni sobie ten budynek wybudowali, bo byli już tak bogaci, że nie musieli spotykać się. Wcześniej spotykali się w swoich zakładach, których byli właścicielami, czy w mieszkaniach, ale w pewnym momencie byli już tak bogaci, że mogli wybudować budynek, który ma powierzchnię kilku tysięcy metrów kwadratowych. Nie, kwadratowych to mniej, sześciennych. wykupić działkę przede wszystkim, bo znajdujemy się przy ulicy Piastowskiej i ten rejon był, to była pozostałość po dawnej fosie miejskiej. Wykupić działkę, gdzie nie tylko duży obiekt postawiono, ale również piękny ogród stworzono. A wszystko to się działo za sprawą jednego z wolnomularzy, który przybył do Legnicy spoza miasta, był wrocławianinem. Nazywał się Karl Gottlieb Zelbstherr, który w roku 1808 roku, kiedy Izba Wojny w Głogowie została przekształcona w rząd prowincjonalny i przeniesiona do ówczesnej stolicy księstwa Legnicy, to młody pracownik tego urzędu, asesor rządu, Karl Gottlieb Zelbstherr, zajął się w 1810 roku pracami przygotowawczymi do założenia loży legnickiej. On był wrocławianinem i należał już do wrocławskiej loży Friedrich zu Goldenen Zepter. Oczywiście te przygotowania musiały dosyć długo trwać. Był wspierany przez swoją wrocławską lożę. W każdym razie utworzono legnicką lożę i na początku, tak jak mówiłam, spotykali się w miejscach prywatnych, a po około 20 latach loża przeniosła się na ulicę Piastowską. Wtedy to się nazywało Herzog Heinrich Strasse. Teren z dużym ogrodem, plac budowy tworzył trójkątny grunt ziemi pomiędzy ulicą Piastowską, Jadwigi i Waltera o powierzchni około 2000 metrów kwadratowych. Nasadzone już były na tym placu piękne drzewa liściaste. No i te platany, które były dwa, niestety został nam się tylko jeden, to była taka wizytówka nie tylko Legnicy całej, bo wiele platanów w mieście się znajduje, ale właśnie tej loży milczenia. Budynek został wybudowany w stylu neogotyckim. Drzwi opatrzone były, jak piszą dawni legniczanie, którzy przedrukowali w Legnicer Heimatblatcie wspomnienia, zarys historii wolnomularzy autorstwa Erwina Klausa. Drzwi były opatrzone różą milczenia z kolorowego szkła o średnicy około 2 metrów. Nad wejściem rzeczywiście znajduje się przepiękna rozeta. Dzisiaj niestety tylko białe szkło jest tam wstawione, nie zachowały się kolorowe elementy i nie zachowało się żaden szkic czy rysunek kolorowy tego miejsca, więc nie mogliśmy odtworzyć tych kolorowych szkieł oprawionych w róży milczenia w rozecie nad drzwiami wejściowymi.
0: To był symbol tej tajemnicy?
4: Tak, ta róża milczenia to właśnie wolnomularze to tajemnica. Oni odprawiali tutaj swoje ceremonie, przyjmowali wtajemniczali nowych członków.
2: O malarzu, który ozdabiał siedzibę Legnickiej Biblioteki Publicznej, no i więcej o historii tego miejsca już w następnej części programu Tydzień w Legnicy. Zapraszam więc, byście zostali z nami.
3: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
2: W programie Tydzień w Legnicy pozostajemy przy ulicy Piastowskiej, gdzie Maciej Czujko razem z dyrektorką Legnickiej Biblioteki Publicznej Anną Gontowską zgłębiają tajniki przeszłości siedziby tej instytucji.
3: Ciekawa Legnica.
4: Architekt, który stworzył budynek, był również wolnomularzem. Jego grób znajduje się na jednym z cmentarzy berlińskich i także opatrzony jest insygniami wolnomularskimi, czyli jest tam cyrkiel, kielnia, czasami również węgielnica. W takich miejscach się znajduje. Malarz, który upiększał budynek, także był masonem, był jednym z ciekawszych malarzy na Dolnym Śląsku. I co ciekawe, wtedy była taka estetyka, że właściwie wszystkie ściany i każdy element możliwy do pomalowania był w tym budynku pomalowany, więc i elementy drewniane, i ściany, jakieś wzory kolorowe, geometryczne czy roślinne. To wszystko było bardzo mocno określone zgodnie z potrzebami zasadami i założeniami masonerii, a okazało się, że ktoś poświęcił bardzo dużo czasu, żeby te malunki ze ścian i z innych miejsc zedrzeć. Zostało bardzo niewiele miejsc, gdzie jakieś resztki kolorowych malowideł się zachowały. Po prostu zbito tynki, bądź nawet usunięto z elementów drewnianych różnego rodzaju malunki. Między innymi w dawnej jadalni masońskiej odnaleźliśmy podczas remontu wzory geometryczne, takie w kolorze sepi i ochry, czyli dla mężczyzn słuchających radia powiemy, że to jest kolor ceglasty i seledynowy, bo trochę prościej to będzie.
0: Troszeczkę.
4: Prawda? One zostały zabezpieczone i znajdują się pod specjalnie nałożonymi tękami, natomiast ponieważ tam znajduje się czytelnia, uzgodniliśmy z konserwatorem zabytków, że będą tam jasne ściany, jednolite, bo nie wszystkie malunki bylibyśmy w tym budynku w stanie odtworzyć.
0: No jest też diabeł.
4: Tak, ale może najpierw systematycznie powiemy o historii tego budynku.
0: Bo to ja się już nie wtrącam.
4: Diabeł nam się ujawnił na końcu. Proszę sobie wyobrazić, że kiedy wybudowano już budynek i znajdujemy się tutaj w sali ceremonialnej. Dopiero zaczęliśmy uczyć się tego budynku my, którzy tutaj przybyli po wojnie. Okazuje się, że sala ceremonialna jest wybudowana tak jak kaplica albo kościół. Bo ma nawę główną, ma dwie nawy boczne, ma kolumny, które oddzielają od siebie te nawy. Jest orientowana na wschód, tak jak kościoły zgodnie ze sztuką powinny być orientowane. No, czyli mamy tutaj ewidentne odniesienie do kultury chrześcijańskiej, ale też do właśnie budowniczych katedr. W sali ceremonialnej znajdowała się apsyda. W tej apsydzie znajdują się dwa przepiękne, malutkie okienka. Kiedy kwitną kasztany, to właśnie w odniesieniu do tych pięknych drzew liściastych, o których pisze autor niemieckiej historii Erwin Klaus, te okienka wyglądają bardzo, bardzo romantycznie. Ta ceremonialna sala dekorowana jest dodatkowo cyrklami, ma przepiękne sklepienie, takie w kształcie trapeza i wiszą pod tym sklepieniem dwa cyrkle, czyli symbol masonerii. Te cyrkle udekorowane są makówkami. Makówki miały przynieść wiele bogactwa i dobra przebywającym w tym pomieszczeniu ludziom. No powiem Państwu w tajemnicy, że w przypadku biblioteki i kultury to nie zawsze się sprawdza, ale czujemy się tutaj dobrze i pracuje nam się bardzo dobrze. Z ramion cyrkli wystają takie dziwne, malutkie rurki. Okazało się, że jest to pozostałość po oświetleniu gazowym, bo na początku jeszcze, kiedy ten budynek powstał, Legnica nie była zelektryfikowana. I jeszcze drugą tajemnicę kryje ten budynek, a raczej bardzo ciekawe techniczne rozwiązanie, bo coś w rodzaju starorzymskiego hipokaustum, czyli w piwnicy, w kotłowni podgrzewane było powietrze i specjalnie wybudowanymi w budynku kanałami ono przenoszone było, podnosiło się do góry i ogrzewało w ten sposób wyżej położone sale. I w sali ceremonialnej zachowały się dwie szufle wychodzące ze ścian z piękną gałką, za którą można było pociągnąć i otworzyć szuflę w zimie, kiedy należało pomieszczenie ogrzać, a zamykano te szufle, kiedy już było nieco cieplej. Zaręczam Państwu, że na pewno nie było wtedy tak ciepło w budynku jak obecnie, no ale myślę, że również ówcześni tubylcy troszkę mniejsze mieli wymagania, jeżeli chodzi o temperaturę pomieszczeń. Wiemy, że oprócz tej sali ceremonialnej na pierwszym piętrze znajdowały się pomieszczenia i na parterze także do pracy wewnętrznej, bo jednym z założeń masonerii jest doskonalenie się, samodoskonalenie się. Była tutaj podobno spora biblioteka, oczywiście ona się nie zachowała do czasów powojennych. Ale też na parterze znajdowało się drugie bardzo duże pomieszczenie i to była jadalnia. Jadalnia służyła między innymi w wydawaniu posiłków uboższej ludności, bo tym się zajmowali masoni legnicy. Oni niekoniecznie chcieli zniszczyć władzę, chyba Niemcy nigdy nie mieli takich zamiarów do końca, natomiast rzeczywiście zajmowano się ubogą ludnością. I w tej jadalni odbywały się także wesela, chociażby być może wesela masońskie. Mamy takie zdjęcie upozowanego na schodkach wychodzących na ogród wesela, piękna panna młoda, weselnicy. Obecnie w tej sali znajduje się nasza czytelnia.
2: Opowieści o malowidłach, które zniknęły i o tym, co przydaje Legnickiej Bibliotece Publicznej romantyzmu, zamieniamy teraz na temat bitwy pod Legnicą. O micie tego wydarzenia i o tym, czy zasługuje ono na film na miarę Władcy Pierścieni, Maciej Czujko rozmawia z Konradem Bysiem z Muzeum Miedzi.
3: Ciekawostki o Legnicy.
0: Obaj już przed rozmową, jeszcze kiedy umawialiśmy się na tę rozmowę, zgodnie przyznaliśmy, że jeśli uda się znaleźć miejsce pola bitwy, miejsce, gdzie rozegrała się bitwa pod Legnicą, Legnica będzie świętowała podobnie, jakby udało się Miedzi zdobyć tytuł mistrza Ligi Mistrzów.
1: Myślę, że bardziej. Tak.
0: To prawda.
1: No na pewno będzie to wielkie wydarzenie, na pewno ściągnie uwagę, myślę, że nie tylko w kraju, ale i za granicą. No ale pytanie, czy mit Bitwy Legnickiej, mit rozumiany jako pewna taka nić, taka opowieść snująca się przez stulecia, czy mit Bitwy Legnickiej nie straci przy tym, ponieważ przez wieki może przyciągał ludzi taką tajemnicą, że był trochę niedookreślony, niedopowiedziany i każdy mógł coś znaleźć dla siebie w tej szarej sferze, w tej mgle, która nie była taka oczywista. I o tym też między innymi opowiada nasza wystawa w Muzeum Bitwy Legnickiej. To jest opowieść nie tyle o bitwie pod względem militarnym, politycznym, co jest opowieść o tym, jak bitwa została zapamiętana. Dlaczego była uważana za godną, za ważne wydarzenie, jako wydarzenie godne upamiętnienia, kultywowania, pamiętania o tym. Każde pokolenie czerpało coś innego z bitwy pod Legnicą. Ci rycerze walczący z Mongołami byli wzorcami rycerskich cnót i ideałów w średniowieczu. Później zaczęto w nich widzieć obrońców kraju, obrońców ojczyzny, więc jest ten niuans, który na przestrzeni kilkuset lat zmieniał się dosyć znacznie. I może właśnie tajemnica bitwy pod Legnicą to jest coś, z czego powinniśmy być najbardziej dumni.
0: No to spieszcie się Państwo w takim razie do Legnickiego Pola, zanim ta symbolika utraci tę mgłę tajemniczości.
1: A propos mgły, no to też warto tutaj podkreślić, że wśród eksponatów, wśród takich może elementów aranżacyjnych naszej wystawy jest taka wizyjna scena, czy takie wizyjne wyobrażenie Henryka Pobożnego według projektu witraża, który swego czasu ponad 100 lat temu wykonał Stanisław Wyspiański. Ta wizja została urzeczywistniona po raz pierwszy w Krakowie na początku XXI wieku. Zapewne wielu z Państwa widziało pawilon Wyspiańskiego w Krakowie i drugi egzemplarz tego witraża na podstawie projektu Wyspiańskiego jest w Muzeum Bitwy Legnickiej i ta mgła, te dymy pożaru, dymy bitwy osnuwają postać księcia, więc jest to takie też pewnego rodzaju doświadczenie metafizyczne w naszym muzeum.
0: Co jeszcze możemy zobaczyć, jeśli wybierzemy się do Legnickiego Pola?
1: Tradycyjnym elementem ekspozycji, bo ekspozycja tu w Muzeum Bitwy Legnickiej to jest historia już całkiem słuszna, bo w 1961 roku otwarło swoje podwoje Muzeum Bitwy Legnickiej. 10 lat później stało się oddziałem naszego muzeum, Muzeum Miedzi. I tradycyjnym, centralnym wręcz elementem ekspozycji była kopia nagrobka księcia. Oryginał szczęśliwie się zachował, znajduje się w zbiorach Muzeum Narodowego we Wrocławiu i też pokazuje właśnie symbolicznie postać księcia, postrzeganie postaci księcia, bo oto rycerz w pełnej zbroi, z głową, a wiemy, że z historii, że nie do końca tak było, depcze pod stopami postać, taką skarlałą postać Tatara. I to nam wiele mówi o tym, jak widziano księcia, jako rycerza, jako wielkiego wodza, obrońcę chrześcijaństwa, tego, który poświęcił dla chrześcijaństwa swoje życie. Więc to postrzeganie miało taki bardzo, bardzo solidną podbudowę duchową. Dzisiaj jest to oczywiście, wygląda to trochę inaczej. W w nawiązaniu oczywiście do tego, o czym rozmawialiśmy wcześniej, że każda epoka inaczej wyobrażała sobie bitwę pod Legnicą i znaczenie tej bitwy tkwiło w nieco innych elementach. Ale oprócz nagrobka Henryka Pobożnego można w naszym muzeum oglądać projekcję, która przybliża najsłynniejszy i najbardziej kontrowersyjny obraz tej bitwy, jaki wyszedł spod pióra 15-wiecznego kronikarza Jana Długosza. I wiele pokoleń Polaków, słysząc o bitwie pod Legnicą, słyszało właśnie opowieści o cegle, który obsunął się z kościoła w Legnicy, upadając tuż przed księciem, omal nie roztrzaskując mu głowy, co zostało odczytane jako złowróżbny znak przed nadchodzącą bitwą. Właśnie z tej kroniki Jana Długosza wziął się passus o sześciu palcach u lewej stopy księcia, po której miał być rozpoznany. I wiele o ataku, słynnym ataku gazowym Mongołów, który przeważył szale zwycięstwa na ich stronę. To są informacje zaczerpnięte z Jana Długosza. I mówię o tym, że jest to najbardziej znany opis, ale jednocześnie najbardziej kontrowersyjny wśród historyków. Rozmawialiśmy o tym, że rozbierając te średniowieczne przekazy na czynniki pierwsze, dostrzegamy wiele elementów, które my uznajemy dzisiaj za fikcyjne. I tak jest rzeczywiście z kroniką Jana Długosza. Sceptycznie patrzą na nią historycy, zwłaszcza historycy współcześni. Niemniej jednak w ramach naszej narracji, w ramach naszej wystawy traktujemy to, oczywiście przyjmujemy zastrzeżenia i jakieś oczywiste nieprawdziwości tej relacji, ale traktujemy ją jako cenny przekaz kulturowy. Tak jak częścią tradycji jest legenda o smoku wawelskim w Krakowie, tak częścią Bitwy Legnickiej są te legendy czy podania osnute na podstawie kroniki Jana Długosza.
0: Częścią tej historii już po prostu.
1: Jak najbardziej. To jest taki przykład tego, jak historia żyje swoim własnym życiem już po tym, gdy się rozegra. Tak w skrócie można powiedzieć, tego dotyczy nasza wystawa. I w otoczeniu rekonstrukcji replik broni średniowiecznej, w otoczeniu reprodukcji dzieł sztuki, mogą Państwo zanurzyć się właśnie w tę historię życia po życiu bitwy pod Legnicą z 1241 roku.
0: No to też chyba historia bardzo dramatyczna, to też ci, którzy emocjonalnie chcą do tego podejść, też tam odnajdą się jak najbardziej.
1: Myślę, że tak, bo to jest, gdyby według kroniki Jana Długosza nakręcić film batalistyczny na miarę Władcy Pierścieni, czy na miarę Troi, czy innych tego rodzaju produkcji, to mogłoby to porwać publiczność, myślę dzisiaj. Oczywiście z odpowiednią obsadą, budżetem i efektami.
2: Wybralibyście się na taki film? Kto wie, może kiedyś będzie taka okazja.
3: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
2: Już nie o filmach, a o muzyce w programie Tydzień w Legnicy. O najnowszy numer muzycznego pisma Legnickiego Centrum Kultury. Swojego gościa wypytuje dla Was Maciej Czujko.
3: Co jest grane w Legnicy?
5: Michał Przechera, Legnickie Centrum Kultury. Witam Państwa serdecznie.
0: No i jest kolejny zin. Który to już numer?
5: Nominalnie to jest numer 15, natomiast formalnie to już jest chyba 16 albo 17, bo mieliśmy numery specjalne po drodze, które nie były oznaczone cyferkami, natomiast przyjmujemy, że to jest numer 15, czyli tak jubileuszowy trochę.
0: Co tam w tych zinach było jubileuszowych, tych takich wyjątkowych?
5: Wcześniejszych numerów nie traktowaliśmy jako specjalnie wyjątkowych, czy to był 5 czy 10, i ten 15 też właściwie jest normalnym numerem. Na jakieś podsumowania jeszcze będzie czas. Natomiast ten numer, tak jak ostatnie, tradycyjnie już poświęcony jest w dużej mierze przeglądowi kapel rockowych, bo właśnie przy okazji przeglądu nasze gazetki kolejne się ukazują.
0: Właśnie, bo to trzeba powiedzieć, że to jest rocznik, czyli z rzadka jest ta okazja, żeby poczytać. Teraz jest okazja, żeby poczytać. Prezentowane są wszystkie kapele przeglądu?
5: Ja wolę raczej określenie nieregularnik, bo ten rocznik to jest tak bardziej kwestia wygody pewnej i wygody, może nie brzmi najlepiej, ale wygody takiej, że ludzie wtedy mają największą szansę spotkać się z tą naszą twórczością. Natomiast jeśli chodzi o przegląd, to jest to całkiem ciekawie rozwiązane, no bo z racji, że w dniu przeglądu ukazuje się kolejny numer, a właściwie nawet dzień przed przeglądem, bo przedpremiera miała miejsce na koncercie Suchego Pionu, już drugi rok z rzędu podczas festiwalu Srebro w klubu kawiarni Modrzeska. Także mamy opisy właściwie tylko kapel, które występują, natomiast więcej można przeczytać o kapelach z zeszłego roku. Bo my mieliśmy czas, żeby z tymi kapelami na spokojnie po legnickim festiwalu, przeglądzie porozmawiać, zebrać ich wspomnienia, zebrać ich plany. Także te kapele, które zostały wyróżnione w tym roku, więcej o nich będzie w roku przyszłym. Także to jest takie przesunięcie, no ale no, niestety nie jesteśmy w stanie przewidzieć, kto wygra, czy przeprowadzić wcześniejszych wywiadów ze wszystkimi. Także myślę, że taka forma też jest ciekawa i tym bardziej, że na przykład zeszłoroczny zwycięzca przeglądu kapel rockowych, The Stalk, rozpocznie drugi dzień Dni Legnicy w parku, kiedy gwiazdą będzie Lady Punk. Także te kapele wracają do naszego miasta. Raf, który w zeszłym roku zajął drugie miejsce, w tym roku wystąpił jako gość specjalny przeglądu. I też są z tymi kapelami wywiady, także to nie jest tak, że to są kapele, które były, zagrały i zniknęły, tylko jak najbardziej one cały czas w tym muzycznym życiu Legnicy istnieją i z pewnością grupy, które zostały wyróżnione w tym roku, też jeszcze się u nas pojawią z pełnym setem.
6: No dobrze, czyli nie rozumiem, że będą wracali. A jak w ogóle przegląd kapel się udał? Ile było? 8? 8 się zaprezentowało?
5: 8 kapel.
6: Ze 123
5: zgłoszonych, plus Raf jako gość specjalny, no i na koniec Flapjack, czyli gwiazda wieczoru. No śmiem zaryzykować tezę, że tylu kapel rockowych podczas jednego wydarzenia, jednego dnia w Legnicy nie było jeszcze nigdy, więc myślę, że tutaj mamy bez wątpienia rekord.
6: Wszystko tak rockowo? No nie, bo to tak mówiliśmy ostatnio, że nie tylko rockowo, że szukacie takiego szerokiego zestawu różnych brzmi.
5: Generalnie, tak jakby to powiedział Waldemar Kasta, generalnie no to jest to jednak muzyka szeroko pojęta gitarowa. No trudno wybrać jakiś wspólny punkt, jakąś styczną, bo na przykład grupa 30Z, nasi niemalże krajanie ze Strzegomia, którzy wygrali, to grali tak dosyć punkowo, natomiast wokalista trochę rapował, trochę podśpiewywał. Grupa na przykład Fluffy Moss z wokalistką taką liryczną z klawiszami w składzie. Drugie miejsce to zupełnie inne granie. Trzecie miejsce Stany Pośrednie, czyli taki typowy indie, które mógłby zagrać już dzisiaj na openerze. Czwarte miejsce Populares z Górnego Śląska, czyli takie energetyczne punki ska. Także no, rozstrzał był duży. No mieliśmy też folk rock, folk metal właściwie w postaci 4 mil lasu. Także rozstrzał ogromny. Natomiast co mi się rzuciło w oczy, to, że w pewnym sensie widać powrót do new metalu, który był 25 lat temu bardzo popularny. Potem przez moment był traktowany jako taka no, wiocha trochę, jako coś takiego, co się kojarzy właśnie z Limp Bizkit i Rolling i szerokimi gaciami. Natomiast teraz mam wrażenie, że ta muzyka właśnie przez takich naszych rówieśników 40+ grających najczęściej, tych młodych chłopaków właśnie przeżywających drugą młodość, to właśnie wraca do tych swoich czasów nastoletnich, kiedy słuchali tych wszystkich kapel od Korna przez Deftones właśnie po nawet Linkin Park. I teraz starają się pokłonić właśnie tym swoim sentymentom i robią to naprawdę fajnie, sprawnie i naturalnie. Także wydaje mi się, że właśnie ten taki przez lata krytykowany new metal teraz był trochę bardziej hołpiony. Natomiast nawet jeśli nie w takiej formie, jak to robi zespół Hope, czyli zespół wokalisty Flapjacka, który wystąpił jako gwiazda, to jednak nawet jeśli właśnie 30Z, gdzieś to punkowe brzmienie jest, ale jednak to new gdzieś tam w tle się przebija. Także to tak gdybym miał wybrać jakiś taki jeden kierunek, w którym te zespoły szły i co można było zauważyć, to jest na pewno to i z pewnością też fakt, że dużo dziewczyn śpiewa. W jury mieliśmy teraz Orcze, czyli laureatkę nagrody indywidualnej z zeszłego roku. Drugie miejsce zajęła grupa Fluffy Moss właśnie z Agnieszką na wokalu, także widać, że dziewczyny też zaczynają się coraz mocniej przebijać na tej scenie i bardzo fajnie.
6: No właśnie, jedna z tych dziewczyn w zinie, w wywiadzie.
5: Tak, to właśnie jest Orcze, czyli wokalistka zespołu After Nine, która po koncercie tutaj, po swoim jurorowaniu powiedziała nam, że właśnie opuszcza swój zespół. Także tutaj też taka ciekawostka, że właściwie jeden z tych ostatnich koncertów razem dali w Legnicy. No i też jest, jeśli chodzi o dziewczyny na wokalu, to jest też legnicka kapela Mudglas, całkiem nowa, z całkiem znaną już tutaj wokalistką na legnickiej scenie, czyli Moniką Zapaśnik, znaną jako Mątwa. Także no tak, jest coraz więcej dziewczyn i na scenie, i w zinie.
6: No właśnie, co jeszcze w zinie oprócz tego, co już powiedzieliśmy?
5: Oprócz tego na przykład jeszcze jest recenzja. Jest recenzja jednej z moich ulubionych płyt zeszłego roku, czyli grupa Viagra Boys i tytuł płyty Viagra Boys. To także było przeglądarkowo przyjaźnie. Także tutaj z pewnością, jeśli ktoś nie zna tych szwedzkich wariatów, no to serdecznie polecam i mam nadzieję, że ten krótki tekst zachęci Państwa do tego, żeby rzucić okiem. Mamy oprócz tego też tradycyjną już relację z Castle Party. Mamy też legnicki, bardzo istotny akcent, bo mamy duży wywiad z Erykiem, który jest założycielem i gitarzystą Strefy Destrukcji, pierwszej legnickiej punkowej kapeli, która w zeszłym roku po 40 latach od rozpadu de facto doczekała się swojego debiutu. Także
6: debiutuje, jeśli chodzi o wydawnictwo Czerwone Miasto.
5: Tak, dokładnie tak. Aczkolwiek, a może nic nie powiem, może jeszcze coś będzie więcej, ale to chyba tutaj się ugryzę w język, bo może Eryk był na mnie zły, że jakieś tutaj spoilery rzucam, więc na razie nic nie mówię, ale z pewnością, jeśli ktoś jeszcze nie słyszał tych starych nagrań Strefy Destrukcji, to niech po nie sięgnie i najlepiej niech da znać gdzieś tam na socjalach, jak się podoba, bo to jest też taka ciekawostka, że jednak grupa legnicka, a sprzedawana czy to nakładem Pasażera, czy to sklepu Zima, czyli dawnego Mami Records, także to poszło w Polskę i ludzie są rzeczywiście tym zainteresowani. Na różnych blogach widać komentarze, widać takie ciepłe głosy, że bardzo dobrze, że te takie stare rzeczy, stare kapele, które już wydawałoby się, że gdzieś tam na strychach, na starych taśmach zostały zamknięte i zapomniane, jednak dostają drugie życie, a właśnie być może nawet jeszcze trzecie. Kto to wie, co przyniesie przyszłość.
6: Dobra. Czy jesteś jedynym autorem, jeśli chodzi o zina, czy pojawiają się też inni autorzy? Czy ktoś do ciebie dołączył, ktoś ci pomaga? Bo myśmy ostatnio, jak rozmawiali, to mówiliśmy o tym, że zachęcasz gorąco, że jeśli ktoś ma ochotę, to proszę bardzo.
5: Są autorzy, którzy pragną zachować anonimowość, ale są jeszcze dwie osoby, które dopisują swoje teksty, natomiast no, nie chcę tutaj cytować pewnego króla i mówić zin to ja. Natomiast no, w większości jednak to tak, to ja tutaj napędzam te teksty i moje pomysły są też tymi, które ten zin w jakimś stopniu pchają muzycznie, chociażby właśnie dlatego, że często piszę o zespołach, których sam słucham i bardzo mi się podobają i chcę się dzielić tym też z ludźmi.
6: Czyli teraz rozumiem, taka będzie tradycja, że to będzie w okolicach przeglądu kapel.
5: Zobaczymy. Może coś będzie wcześniej. To też trochę szkoda jest marnować potencjału i wrzucać to tak w trakcie sezonu ogórkowego, kiedy nic się nie dzieje i nie ma jakiegoś eventu, pod którego można byłoby to przypiąć, mówiąc kolokwialnie, i jakoś ludzi zachęcić. No, promocja też w samym internecie jest trudna, jak doskonale wiemy, mamy wszystko na wyciągnięcie ręki, więc przebicie się z czymś, co trzeba czytać, nie jest wcale tak łatwe, więc jednak znacznie, mam wrażenie, bardziej zachęca ten żywy egzemplarz, ten wolumin, który można wziąć w dłoń i sobie przejrzeć ten właśnie czarno-biały skład. Czy będzie za rok, czy będzie wcześniej? No nie wiem, zobaczę, może się okaże, że na zimę coś zrobimy, a jeśli nie, no to gwarantuję, że za rok będzie jeszcze grubszy i jeszcze potężniejszy numer, to co do tego nie mam wątpliwości.
6: Ale przegląd kapel rockowych w maju przyszłego roku.
5: Tradycyjnie, czekajcie na informacje, bo to pewnie już tak po wakacjach będziemy pierwsze szlify, bo niestety przygotowanie takiej imprezy jest praktycznie całoroczne, także tutaj trzeba zacząć pracę bardzo, bardzo szybko, ale tak, tradycyjnie maj przyszłego roku kapele mogą już stroić sobie gitary i naciągi perkusyjne, także w Legnicy znowu będzie głośno.
3: Zmieniamy temat.
2: W programie Tydzień w Legnicy teraz historia ku przestrodze. Aspirant Anna Tersa z legnickiej policji.
3: Kryminalna Legnica.
7: W ostatnim czasie na terenie Legnicy doszło do oszustwa, którego ofiarą padła 92-letnia kobieta. Do jej mieszkania przyszedł mężczyzna, który podawał się za nowego listonosza. Tłumaczył, że dotychczasowy listonosz zachorował, a on ma do przekazania dodatek do emerytury. Oszust przekonywał seniorkę, że posiada jedynie banknoty o wysokich nominałach i potrzebuje gotówki, aby rozmienić pieniądze. Kobieta, działając w zaufaniu do mężczyzny, przekazała mu łącznie 570 zł. Sprawca oddalił się z pieniędzmi i już nie wrócił. Przypominamy, aby nie wpuszczać do mieszkań osób, których tożsamości nie jesteśmy pewni. Nie przekazywać pieniędzy obcym osobom, nawet jeśli podają się za listonosza, pracownika instytucji czy urzędu. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości skontaktujmy się z rodziną, sąsiadami lub bezpośrednio z daną instytucją i sprawdźmy to. Pamiętajmy, że oszuści często wywierają presję czasu i próbują wzbudzić zaufanie, aby uniemożliwić spokojne zweryfikowanie informacji. Apelujemy szczególnie do rodzin i opiekunów osób starszych. Rozmawiajcie z seniorami o metodach działania oszustów. Kilka minut rozmowy może uchronić przed utratą oszczędności gromadzonych przez całe życie.
2: No i jeszcze kilka wskazówek oraz informacji dotyczących jazdy na rowerze i hulajnodze, bo jak pewnie wiecie, zmieniły się przepisy tego dotyczące.
7: Od 3 czerwca obowiązują nowe przepisy nakładające obowiązek używania kasków ochronnych przez osoby, które nie ukończyły 16 roku życia, poruszające się między innymi hulajnogami elektrycznymi. Niestety już pierwszego dnia obowiązywania nowych przepisów na terenie Legnicy doszło do zdarzenia drogowego z udziałem 2 czternastolatków jadących jedną hulajnogą elektryczną. Jeden z nich nie posiadał wymaganego kasku ochronnego. Do zdarzenia doszło na ulicy Piłsudskiego w Legnicy. Mimo że w tym kierunku przebiega ścieżka rowerowa, chłopcy jechali chodnikiem. W pewnym momencie nastolatkowie z impetem wjechali na przejście dla pieszych, gdzie znajdował się już samochód osobowy, którego kierujący wykonywał manewr skrętu z ulicy Piłsudskiego w ulicę Karkonoską. Doszło do kolizji pomiędzy hulajnogą a pojazdem. Na szczęście nikomu nic poważnego się nie stało. Przepisy zabraniają przewożenia pasażerów na hulajnogach elektrycznych. W związku z tym, że 14-letni pasażer nie posiadał wymaganego kasku ochronnego, policjanci ukarali jego mamę mandatem karnym w wysokości 50 zł. Natomiast wobec kierującego hulajnogą sporządzono materiały dotyczące przewożenia pasażera oraz spowodowania kolizji drogowej, które zostały przekazane do Wydziału do Spraw Nieletnich i Patologii. Apelujemy do wszystkich użytkowników hulajnóg elektrycznych o przestrzeganie obowiązujących przepisów. Kask ochronny, jazda zgodnie z zasadami ruchu drogowego oraz korzystanie z wyznaczonej infrastruktury rowerowej mogą znacząco ograniczyć ryzyko poważnych obrażeń i niebezpiecznych zdarzeń na drodze. Hulajnogą elektryczną, oprócz niektórych wyjątków, mogą poruszać się osoby, które ukończyły 13 rok życia i posiadają kartę rowerową lub stosowne prawo jazdy w przypadku osób niepełnoletnich.
2: A przypominała o tym aspirant Anna Tersa z Legnickiej Policji. A ja dziękuję już za Waszą uwagę, bo program Tydzień w Legnicy dobiega końca. Zapraszam oczywiście na kolejne w Radiu Złote Przeboje 90 FM.
3: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
8: Radio Złote Przeboje.
9: Radio Złote Przeboje.

0: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
1: Widaron.
0: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
1: Widaron.
0: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
1: Widaron.
0: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
1: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
2: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.

0: 8 czerwca. Bielsk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
2: Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
3: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
2: No sprytnie.
4: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
7: W tę sobotę masło ekstra z polskiej mleczarni Mlekowita, 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3, 6 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 21,99 z Kaufland Kart Ekstra, 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Reklama.
9: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
10: Tak, to jest program Tydzień w Legnicy w Radiu Złote Przeboje 90 FM. Joanna Struteńska przy mikrofonie. Bardzo mi miło być z wami i zaprosić was do posłuchania, jak to u nas, o wielu rzeczach, które dzieją się w Legnicy i na Dolnym Śląsku. Będzie o tym, co gwiazdki i inne wyróżnienia Michelin dla dolnośląskich restauracji mogą zmienić w turystyce naszego regionu, czy o tym, w co angażują się seniorzy z Prochowic. Odwiedzimy też z mikrofonem Legnickie Muzeum Miedzi. Choć na początek nie o wystawach, a o filmach, jakie będzie można obejrzeć za darmo na Legnickim Zamku.
9: Co jest grane w Legnicy?
11: Aneta Muńska-Wójcik, Dolnośląskie Centrum Filmowe.
10: Wraca kino na Legnicki Zamek, druga edycja, czyli pierwsza była udana.
11: Oczywiście, spotkała się z wielkim entuzjazmem legniczan, co nas cieszy, jak to się mówi potocznie, walili drzwiami i oknami. Było przepięknie, było pełno, była cudowna atmosfera. Naprawdę poczuliśmy, że to był jakiś element kultury legnickiej, którego jeszcze brakowało na tej mapie kulturalnej miasta.
10: Właśnie, bo to taka nietypowa lokalizacja dosyć, jeśli chodzi o kino, ale też przez to ciekawa.
11: Nietypowa, bo jeszcze nie wykorzystywana chyba w takich kontekstach, chociaż z tego co wiem, były tam już jakieś pokazy teatralne. Przyszedł czas na kino pod chmurką, na kino wakacyjne. Wydaje mi się, że to jest też kwestia właśnie tego sezonu i możliwości spędzenia czasu na zewnątrz, na świeżym powietrzu, przy wspaniałej pogodzie, bo ostatnio lata nam dopisują. No i mamy tutaj dodatkową atrakcję, jeden z najstarszych zabytków na Dolnym Śląsku.
10: No i co będziemy mogli zobaczyć na terenie zamku?
11: Zapraszamy na 5 wakacyjnych piątkowych wieczorów, w tym aż 2 filmy zobaczymy dzięki wyborom mieszkańców miasta Legnicy. Zaczniemy sobie Totalitarnym Światem Kobiet 3 lipca, czyli kultową dla nas wszystkich seksmisją z Jerzym Szturem w jednej z głównych ról. Następnie 17 obejrzymy wspaniałą historię o relacji w obliczu choroby, w obliczu komplikacji, o relacji między dwojgiem ludzi i poszukiwaniu swojego miejsca na świecie w obliczu właśnie kryzysu, czyli film Ścieżki Życia Marianne Elliot.
10: No właśnie, bo to jest tak, że ten repertuar to jest trochę taki miks starego i nowego, klasyki i nowości.
11: Tak nam wyszło w tym roku. Trochę tego nie planowaliśmy, ale dzięki temu, że legniczanie wzięli udział i oddawali głosy na różne tytuły, trochę wyszedł nam właśnie miks starego, kultowego polskiego kina z kinem światowym, międzynarodowym. Nawet kończymy filmem oscarowym.
10: No to opowiadajmy dalej.
11: Dobrze. Dalej mamy wspaniałą, inteligentną hiszpańską komedię Skomplikowani, która dzieje się tak właściwie na dwóch poziomach, relacji damsko-męskich i takiej relacji abstrakcyjnej. Jest bardzo zabawnie i bardzo inteligentnie przy tym. 7, czyli już na początek sierpnia, znowu wracamy do wyborów Legniczan i obejrzymy poszukiwanego i poszukiwaną kolejną kultową komedię Stanisława Barei. No, wszyscy chyba pamiętamy pana Stanisława, który w przewrotnej sytuacji, w której zostaje oskarżony o kradzież dzieła sztuki, musi się przeobrazić w panią Marysię, co generuje oczywiście bardzo wiele perypetii. Te filmy znamy, kochamy i po prostu do nich wracamy. I to, że je oglądaliśmy 5 razy, czasami okazuje się, że jest ciągle mało. No i Kino na Zamku w Legnicy zamkniemy filmem pięknym, wspaniałym, wzruszającym o relacji ojca z córkami po śmierci matki. Filmem też nagradzanym Oscarem, Złotym Globem, wartością sentymentalną. Ważna informacja jest taka, że podobnie jak w zeszłym roku, wszystkie seanse będą się odbywały o 21:00. Wstęp na wszystkie seanse jest oczywiście bezpłatny, ale organizatorzy zastrzegają sobie ograniczoną ilość leżaków, a tym samym zachęcają mocno Legniczan do przychodzenia z własnymi leżaczkami i kocykami.
10: No właśnie, lepiej sobie zabezpieczyć to, na czym będziemy siedzieć.
11: Zgadza się. Było bardzo dużo zainteresowanie w zeszłym roku, stąd takie komunikaty. Oczywiście każdy się zmieści na dziedzińcu zamkowym, ale chodzi o wygodę, komfort i właśnie o to, żeby wspólnie, miło przeżywać te filmowe emocje, płakać, wzruszać się, oglądać piękne krajobrazy, tak jak w wypadku ścieżek życia, żeby to było takie kolektywne po prostu doznanie.
10: Godzina 21, czyli tak, kiedy trochę już się ściemni?
11: No tak, to jest właśnie taka techniczna bardzo kwestia. Oczywiście mogłyby wcześniej odbywać się pokazy, ale zależy nam na tym, żeby filmy były wyświetlane dobrze, żeby wszystko było wyraźne, więc o tej porze roku musi być to gdzieś tam właśnie ta okolica 21.
10: Tak sobie próbowałam odtworzyć kalendarz w głowie. To są weekendy?
11: To są piątki. To są wakacyjne piątki pod chmurką, do tego bardzo zachęcamy.
10: Te wybory mieszkańców Legnicy, to które to są filmy?
11: Oczywiście dwie polskie komedie.
10: Czyli można było wybierać z jakiejś puli?
11: Tam była jakaś pula propozycji, które wrzucali widzowie.
10: A powspominajmy jeszcze tą pierwszą edycję, porównując ją właśnie z tą, która nadchodzi. Wtedy było też tak, że były to stare, nowe filmy?
11: Podobno. Też mieliśmy dwie polskie propozycje i dwie zagraniczne. W tym roku, ze względu na duże zainteresowanie, jest tych pokazów aż 5.
10: I ten harmonogram na spokojnie można sobie jeszcze sprawdzić.
11: Tak, zapraszamy na social media Zamku Piastowskiego przede wszystkim. Tam na pewno wszystkie aktualne sytuacje, ale oczywiście też na socialach Dolnośląskiego Centrum Filmowego też będą się te informacje pojawiały, w tym Kina Piast w Legnicy.
10: Pierwszy seans, pokaz Seks Misji w piątek 3 lipca. A u nas czas na informacje o najważniejszych wydarzeniach w Legnicy w tym tygodniu.
9: Przegląd wydarzeń tygodnia w Legnicy. Poniedziałek.
8: Urszula Miszczak. Znana jest ostateczna lista projektów zakwalifikowanych do głosowania w ramach 14. edycji Legnickiego Budżetu Obywatelskiego. Justyna Rudzka.
12: Spośród 78 zgłoszonych propozycji pozytywną ocenę uzyskały 44 zadania. Szczegółowy wykaz dopuszczonych do głosowania projektów oraz ich opisy są dostępne na oficjalnej stronie internetowej lbo.legnica.eu. Głosowanie rozpocznie się 11 września i potrwa do 25 września.
8: 3 dni później ogłoszenie oficjalne. oficjalnych wyników. Trwa budowa centrum przesiadkowego przy dworcu kolejowym w Legnicy. Obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu. Koszt inwestycji to 35 milionów złotych. Finał w listopadzie przyszłego roku. Dużo zdjęć z miejsca pracy jest na portalu Nasze Miasto. Prace postępują także na ulicy Działkowej w Legnicy. Kompleksowy remont dotyczy odcinka od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z ulicą Chojnowską. Prace obejmują m.in. ułożenie nowego asfaltu, przebrukowanie nierówności oraz uzupełnienie ubytków w podbudowie drogi, częściowy remont chodników, doświetlenie przejść dla pieszych.
9: Wtorek.
8: Kolejna ważna inwestycja w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy. Poinformował o niej w mediach społecznościowych dyrektor Maciej Leszkowicz.
13: Podpisaliśmy umowę na kwotę 10 milionów złotych na przebudowę szpitala tymczasowego. Powstanie tutaj najnowocześniejsze na Dolnym Śląsku Centrum Rehabilitacji Kardiologicznej.
8: Pacjenci mają być przyjmowani od stycznia przyszłego roku. Czerwiec to ostatni miesiąc na złożenie wniosku 800+ na nowy okres świadczeniowy. Jeśli wniosek trafi do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych po 30 czerwca, świadczenie będzie przysługiwało dopiero od miesiąca złożenia wniosku, czyli na przykład od lipca albo od sierpnia, bez wyrównania za czerwiec.
9: Środa.
8: Legnica będzie jeszcze piękniejsza. Miasto przeznaczy w tym roku prawie 6,5 miliona złotych na dotacje do remontu 40 zabytków. Pieniądze trafią do wspólnot mieszkaniowych, parafii, instytucji oraz osób fizycznych. Które obiekty otrzymają wsparcie, możecie sprawdzić na facebookowym profilu miasta. Z kolei Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy wdraża e-usługi, mówi dyrektor lecznicy Maciej Leszkowicz.
13: Wymieniamy 400 starych komputerów na nowe, zmieniamy systemy informatyczne. Wszystko to z myślą o naszych pacjentach, aby jak najkrócej czekali na czynności administracyjne w naszym szpitalu, jak najszybciej uzyskali wyniki laboratoryjne oraz jak najszybciej uzyskali historię choroby z naszego szpitala.
8: Wartość projektu to blisko 11 milionów złotych. Do bardzo poważnej awarii sieci wodociągowej doszło wczoraj na ulicy Kościuszki w Wińsku w ciągu drogi krajowej 36 na zwężeniu przy policji. Droga przez wiele godzin była zamknięta, obowiązywały objazdy. Awaria jest już usunięta, dostawy wody wznowione. Zbliżają się dni Legnicy, potrwają od 26 do 28 czerwca. Wśród muzycznych gwiazd m.in. Trips Lady Punk.

0: złotych. Odcinek do Srebrnej Góry kosztuje 41 milionów złotych i zostanie oddany do końca tego roku. Więc mamy się z czego cieszyć. Jest to jedna z najbardziej malowniczych tras, ponieważ czy to wysiadamy nad jeziorem, czy wysiadamy na trasie na Góry Sowie, więc naprawdę warto tutaj przyjechać. Sam miałem przyjemność niedawno tutaj gościć i zapraszam z rodzinami, samemu warto. Ale też muszę zaznaczyć, że jest to pierwsza linia, która została przejęta przez samorząd województwa dolnośląskiego i została zrewitalizowana, więc tutaj też możemy się tym pochwalić.
1: Mateusz Masłowski, dyrektor Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei. Przełomowy moment, ten 4-kilometrowy pierwszy etap rewitalizacji linii 318 dobiegł końca. Jest to etap bardzo trudny wykonawczo, bo jest to linia trudna geometrycznie. Jest geometria miejscami taka, że promień łuku jest mniejszy niż 300 metrów. Jest to bardzo trudny promień jak na warunki kolejowe. Bardzo, bardzo mocny zakręt, mówiąc kolokwialnie. Do tego mamy również bardzo duże różnice terenowe, czyli ten spadek miejscami jest na 21 promili. To jest oczywiście nic w porównaniu do Karpacza, gdzie to było prawie 40 promili. To już w ogóle pociąg, no nie chcę powiedzieć, że ledwo podjeżdżał, ale miał bardzo duże problemy, żeby podjechać. Na przykład przystanek Bielawa Jezioro jest to przystanek, na który musieliśmy uzyskać odstępstwo od Ministerstwa Infrastruktury, dlatego że on jest na pochyleniu 18-promilowym, więc też trudna inwestycja, ciekawa inwestycja. Pierwszy etap dobiega końca, drugi etap 12-kilometrowy odcinek do Srebrnej Góry będzie zakończony w tym roku, myślę, że w grudniu. Z tego co pamiętam, pierwszy etap 18 milionów 4 kilometry, drugi etap 44 miliony 12 kilometrów.
2: Bardzo ważne połączenie pod względem turystycznym, ale też takim, które dopuszcza tlen właśnie do takich gmin, takich miast jak Bielawa.
3: Paweł Gancarz, marszałek województwa dolnośląskiego.
2: To, co myślę istotne, charakterystyczne, to nazwy przystanków, które są. Pan burmistrz bardzo mocno zabiegał i walczył o to, pomimo tego, że wszyscy kolejarze się uwzięli i nie chcieli tych nazw sprofilować pod kątem turystycznym, tak jak Bielawa Jezioro czy Bielawa Góry Sowie, które jednoznacznie wskazuje na atrakcję turystyczną, ale też daje jasny komunikat pasażerowi, gdzie ma wysiąść, w którym punkcie podróży.
4: No a podróż pociągiem bezpośrednio ze stacji Legnica nad Jezioro Bielawskie zajmie nam najkrócej niecałe 2 godziny.
5: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
4: Te rzeczy, których nawet jako mieszkańcy Legnicy możecie nie wiedzieć o Muzeum Miedzi, zdradzi wam u nas w programie Tydzień w Legnicy Tomasz Grabowski z tego właśnie muzeum. Ale zanim to nastąpi, to jeszcze o jedzeniu na chwilę, może nawet bardziej o biznesie gastronomicznym na Dolnym Śląsku. Bo do przewodnika Michelin trafiły w tym roku 34 restauracje z naszego regionu, z czego zdecydowana większość z Wrocławia, ale jest też 6 spoza stolicy Dolnego Śląska. Najbliżej z Legnicy jest chyba do wyróżnionego lokalu ze Szczawna Zdroju.
5: Kulinaria na Dolnym Śląsku.
6: Michał Tomaszewski, właściciel kompleksu Dworzysko, w tym właśnie restauracji Babinicz, która dostała rekomendację Michelin oraz prestiżową nagrodę za najlepszy serwis w Polsce 2026. Jest to praca całego zespołu. Bierze się na początku, myślę, z pasji.
4: Jak to jest? Czy państwo, będąc świadomymi tej doskonałości swojego serwisu, spodziewali się, że tutaj właśnie może być nagroda? Czy to jest zaskoczenie, że nie za całość?
6: Powiem tak, no, jadąc na galę, byliśmy pewni, że dostaniemy rekomendację. To było jakby pewne, no, zostaliśmy zaproszeni, ale sama nagroda za serwis była wielkim zaskoczeniem. Szokiem, to było może widać, że ktoś oglądał galę. Że byliśmy bardzo zaskoczeni.
7: Jakub Fejga, Dolnośląska Organizacja Turystyczna.
4: Co te wszystkie nagrody, właściwie już drugi rok, tak? Co one oznaczają i co możemy na bazie tego, co już się wydarzyło wcześniej, powiedzieć o tym, co one zmieniają w turystyce na Dolnym Śląsku?
7: Wszelkie nagrody, a już na pewno właśnie wyróżnienia Michelin, potwierdzają to, co my, Dolnoślązacy, już wiemy, że jakość usług, naszych usług turystycznych jest bardzo wysoka. Michelin to jest najwyższej klasy wyróżnienie dla gastronomii i jest to doskonałe poparcie naszej narracji o wysokiej jakości usług turystycznych w regionie. To nas bardzo cieszy, bo chociaż wydawałoby się, że już tak nie powinno być, niektórzy jeszcze pamiętają o powodzi i zastanawiają się, czy na pewno wszystko jest w porządku. tak, jest wszystko w porządku na całym Dolnym Śląsku i czy to właśnie restauracje, czy usługi gastronomiczne, czy usługi hotelarskie, czy atrakcje turystyczne przyjmują gości.

0: gości w taki sposób, że turyści, czy to krajowi, czy zagraniczni, są naprawdę zadowoleni. Mamy ten efekt wow.
1: Jak silnym trendem jest gastroturystyka? Czy po prostu ona jest ponadczasowa i można powiedzieć, że zawsze ludzie jeżdżą i będą jeździli za dobrym jedzeniem?
0: Jedzenie jest od zawsze elementem turystyki. Nie da się uprawiać turystyki nie jedząc. A jeżeli, tak jak w przypadku Dolnego Śląska, jest bardzo duży wybór dobrych restauracji i porządnych produktów regionalnych, to jest to tym lepsze, tym lepiej, ponieważ uzupełnia całą ofertę. Natomiast trzeba też powiedzieć wyraźnie, że jest duże grono ludzi, dla których kuchnia jest powodem do wyjazdu w dany region. I tutaj właśnie to połączenie bogactwa regionalnego z certyfikatami takimi jak Michelin powoduje, że Dolny Śląsk jest lepiej widoczny na mapie dla tych osób, które uprawiają turystykę kulinarną.
1: No właśnie, jak do tej pory pozycja Dolnego Śląska, jeśli chodzi o tego rodzaju turystów, się plasuje?
0: Oczywiście nie ma badań typowo nakierowanych na turystykę kulinarną, więc nie mogę powiedzieć, jaka jest wielkość tego ruchu kulinarnego. Natomiast widzimy to chociażby po ilości powstających restauracji. Widzimy to po tym, że już nawet w regionie, tak jak wyróżniona restauracja Boreczna czy restauracja Babinicz, w weekendy są pełne i trzeba rezerwować miejsca. To są dowody na to, że ten ruch turystyki kulinarnej rośnie.
1: A już prawie wakacje. Sezon turystyczny w zasadzie już się rozpoczyna. Można się też czasem trochę poczuć jak turysta we własnym mieście i odwiedzić na przykład Legnickie Muzeum Miedzi, do czego w swojej rozmowie spróbuję Was przekonać Maciej Czujko.
2: Ciekawa Legnica.
3: Tomasz Grabowski, Muzeum Miedzi w Legnicy, dział edukacji i promocji.
4: Ja właściwie w programie polecam Muzeum Miedzi regularnie. My właściwie, bo przecież i pan się pojawia na antenie i pracownicy Muzeum Miedzi, mówimy o poszczególnych wystawach, ale ja bym chciał też tak w ogóle podsumować troszeczkę, żeby kto chociaż odrobinę zainteresowany Muzeum Miedzi, a jeszcze nie bywał, żeby się dowiedział, co tutaj ciekawego można robić. No, podstawa działalności to wystawy czasowe, czyli te, które pokazujecie raz na jakiś czas, raz na dłuższy czas, to jest...
3: Tak, przeważnie u nas tych wystaw rocznie mamy od kilku do nawet czasami kilkunastu, nawet przesadzając, może kilkunastu to nawet za dużo, ale bardzo często się one zmieniają.
4: Czyli do 10 się zbliża czasami.
3: Tak, do 10, tak. Bardzo często mamy tych wystaw naprawdę dużo często są po prostu zmiany tych wystaw, są różnorodne, dotyczące historii Legnicy, ale też nie tylko, bo są czasami takie wystawy, które przyjeżdżają do nas z innego muzeum lub są też wypożyczane, gotowe praktycznie wystawy lub po prostu też kolekcje ze zbiorów prywatnych, więc naprawdę ta różnorodność jest bardzo duża.
4: Rozumiem. No i te wystawy oczywiście parę miesięcy w muzeum są. Ja zawsze też mówię o tym, że to jest trochę czasu, ale przypominam, że to nie jest aż tak dużo czasu, jak się wydaje. Jak człowiek zabiegany, to trzeba się zorientować, że jest, żeby zdążyć. Domyślam się, że pewnie jest wiele takich wystaw, na które ci, którzy chodzą, czasem po prostu nie zdążą, no bo z takiego zwykłego przekonania, a jest jeszcze czas, skoro wystawa na przykład 3-4 miesiące.
3: Dokładnie tak, bo nam się wydaje, każdemu się wydaje, nawet nam jako organizatorom oraz osobom, które od nas odwiedzają, że o, jak wystawa jest na przykład, nie wiem, od marca do września, to jest dużo czasu, wakacje, wszystko można sobie zobaczyć, ale później jak się właśnie poplanuje ten swój czas, to później się faktycznie nagle ten czas nam ucieka i nagle się okazuje, że tej wystawy już nie ma albo zostały parę dni do końca jej trwania, więc naprawdę my zawsze polecamy, że jeśli jest nowa wystawa, to najlepiej od razu się też na niej pojawić, bo czasami też, tak swoją drogą też w ogóle, czasami te wystawy się czasami też zmieniają. Na przykład, nie wiem, są obiekty, które są wypożyczane przykładowo na początek wystawy i muszą ze względów konserwatorskich wrócić do magazynów jakiegoś muzeum czy naszego muzeum. Są czasami te obiekty podmieniane na podobne lub kopie, więc czasami też warto przyjść. Mamy teraz taką obecnie wystawę właśnie czasową, gdzie są wypożyczone grafiki takiego artysty, który udokumentował Legnicę i te obrazki, te grafiki za jakiś czas zostaną podmienione przez inne, bo właśnie ze względów konserwatorskich muszą zostać wymienione, więc są poniekąd unikatowe, bo teraz są, za miesiąc będą inne, więc właśnie zawsze polecamy odwiedzać nasze muzeum, jeśli jest jakaś ciekawa wystawa, która kogoś interesuje bardziej, to zawsze warto przyjść sobie raz, a później sobie jeszcze obejrzeć drugi raz przed końcem, bo czasami może coś się zmienić.
4: No właśnie, czyli same wystawy też się zmieniają, się zdarza. Jakie to są wystawy? No jest sztuka, jest historia.
3: Niekiedy mamy wystawy też biżuterii, tak, w ramach Festiwalu Srebro, który tutaj od wielu, wielu lat w Legnicy gości. Mamy rokrocznie, odbywa się też u nas oczywiście międzynarodowa wystawa Satyrykon, która dosłownie niedawno została u nas otwarta. No, oczywiście mamy wystawy właśnie poświęcone historii Legnicy. No i tak czasami właśnie też robimy też wystawy malarstwa, ale też naszą główną wystawą, poza tymi czasowymi, oczywiście też jest nasza wystawa stała, no bo w końcu jesteśmy Muzeum Miedzi, to ta miedź musi też, też być, więc mamy tutaj dużo wystaw właśnie. Myślę, że dla każdego coś ciekawego, bo i malarstwo, i sztuka ogólnie szeroko pojęta. Mamy też techniczne też elementy na wystawach, właśnie też historyczne ekspozycje, więc mi się zdaje, że każdy odwiedzający nasze muzeum, przyjeżdżający, przyjechał, nie wiem, parę lat temu, czym co odwiedza je często, to zawsze znajdzie coś dla siebie nowego, ale też może też dawna rzecz też go zaskoczyć, bo tak jak mówię, czasami nawet czy stałe wystawy, czy czasowe się też czasami zmieniają, nowe obiekty są kupowane, więc to też my też dostosowujemy tą ofertę dla każdego odwiedzającego.
4: Ja myślę też, że dużo legniczan wystaw stałych pewnie też nie widziała. Ja pamiętam, że jak zaczynałem pracę i Muzeum Miedzi, sama nazwa, to myślałem, że to tylko i wyłącznie miedź, a sama miedź to nie najciekawsza. Na wystawie Miedź Dzieje Szlachetnego Metalu można się naprawdę świetnie bawić.
3: Tak, nasza wystawa Miedź Dzieje Niezwykłego Metalu jest naprawdę wystawą, która no, trwa już trochę czasu. Ona zawsze była modernizowana, wcześniej też miała nazwy inne, bo zawsze ta nasze muzeum musi mieć tą miedź, chce mieć po prostu miedź prezentowaną. I wiadomo, to były różne nazwy. Teraz obecnie ta nasza stała wystawa już od bodajże 19 roku u nas jest, ale ona też czasami jest modernizowana i każdy właśnie może tam coś znaleźć. No mamy przepiękną na wejściu, od razu wchodzi się po schodach, to widoczna jest ta przepiękna miedziana wanna, ale też każdy czy też znajdzie coś dla siebie, bo są i minerały, i zastosowanie miedzi w sztuce, w tym zastosowaniu domowym. Też są nawet elementy tutaj przedstawienia też numizmatyki, więc naprawdę i też zastosowania miedzi, nie wiem, w kuchni, w łazience, w kościele, więc tych eksponatów jest naprawdę dużo i mogą też zadziwić swoją formą, bo każdy, kto przychodzi, się zastanawia, no jak ta miedź wygląda, no, każdy sobie ma jakieś wyobrażenie, ale na tej wystawie może zobaczyć, jak różne kształty ona i zastosowanie może przybrać. No i tak jak to stare przysłowie też mówi, kto miedź przy sobie nosi, o zdrowie nie prosi, więc to cały czas na naszej też wystawie można pokazywać poprzez właśnie też właśnie biżuterię, bo mało to też każdy wie, że dawniej przynajmniej mówiono, że właśnie miedź też noszono, aby tą miedź dostarczać do organizmu, więc naprawdę tej miedzi, jej zastosowania i wykorzystywania na przestrzeni lat można tutaj zaobserwować na tej wystawie bardzo dużych rodzajach.
4: Jest też wystawa, która opowiada o Akademii Rycerskiej, miejscu, w którym mieści się część Muzeum Miedzi.
3: Dokładnie tak. Teraz Akademia Rycerska, po dziś dzień oczywiście monumentalny gmach, w którym teraz się obecnie znajdują różne instytucje, tak, bo jesteśmy my, czyli Muzeum Miedzi, jest Urząd Miasta, ale jest Legnickie Centrum Kultury, który organizuje świetne imprezy, między innymi właśnie wcześniej wspomniany Satyrykon rokrocznie i szkoła jeszcze jest muzyczna, więc naprawdę budynek o wielkiej historii, obecnie wykorzystywany w inny nieco sposób, chociaż poniekąd w sumie dalej ta edukacja jest w środku, w tym obiekcie, a my właśnie w części muzealnej opowiadamy między innymi poza salą pod wystawy czasowe, to my właśnie też tam mamy tą wystawę stałą, opowiadającą o dziejach i historii tego gmachu, o tym, jak ona się zmieniała na przestrzeni lat, jak wyszła od małego budynku Fundacji Świętojańskiej po ten ogromny, monumentalny, czworoboczny budynek z dziedzińcem na środku, z przepięknymi wnętrzami sali królewskiej, czy też sali maneżowej. Więc naprawdę tutaj na naszej wystawie, która być może nie jest duża, ale jest bogata w ogromną historię i przybliża tą historię tego monumentalnego gmachu.
4: Muzeum Miedzi to też najróżniejsze wydarzenia dodatkowe, organizowane z różnych okazji, ale czasami i bez okazji.
3: Tak, no my patrząc na nasz harmonogram roczny, czy też w ubiegłych latach, to naprawdę tych wydarzeń takich, nie tylko właśnie wernisaży, otwarć wystaw, przygotowań wystaw, mamy też różne rodzaje różnych imprez, typu właśnie rokrocznie odbywa się Noc Muzealna, w tym roku, właśnie w 26 roku mamy już 20. Noc Muzealną, która się tutaj w naszych murach, naszego muzeum odbywa. Oczywiście oczywiście mamy też koncerty we współpracy z różnymi instytucjami oraz też sami organizujemy. Mamy różne debaty, wykłady, mamy promocję książek, wydawnictw naszych, ale też jeśli jest jakaś ciekawa książka regionalna, to oczywiście też organizujemy tego typu spotkanie. No mamy oczywiście też imprezy w naszych placówkach podległych, bo nasze muzeum ma kilka oddziałów. To jest jedna Akademia Rycerska, drugi to jest Zamek Piastowski, Legnickie Pole, Muzeum Bitwy Legnickiej, więc tam też czasami organizujemy różne wydarzenia. Na zamku oczywiście to się przychodzi myśl, jakieś pikniki średniowieczne, więc nasza oferta w ciągu roku jest bardzo bogata. No, naszym też taką poniekąd też można powiedzieć chlubą jest też od paru lat organizowane legnickie spacery historyczne, gdzie właśnie mieszkańców, turystów zabieramy w podróż po naszym mieście, po nieoczywistych miejscach, zabytkach, na co dzień czasami niedostępnych, zamkniętych niekiedy, więc one też przyciągają ogromną falę zainteresowanych tych tematem i tak samo te inne wydarzenia tak samo ściągają dużo naszych odwiedzających, naszych sympatyków, ale też nie tylko, bo często zaobserwujemy, że ta publiczność się czasami zmienia, więc to też nas cieszy, że też docieramy do nowych odbiorców.
4: No, Muzeum Bitwy Legnickiej, tam też warto zaprosić gorąco.
3: Tak, gdzie bitwą żyje się na co dzień. Nasze Legnickie Pole, gdzie jak doskonale wiemy, w 1241 roku w kwietniu odbyła się ważna dla kart historii bitwa. No niestety dla nas nieszczęśliwa, bo zginął w niej Henryk Pobożny, nasz książę legnicki. Niemniej właśnie to nasze muzeum, które no, już od ponad 60 lat funkcjonuje w dawnym kościele, w którym według legend odnaleziono zwłoki Henryka Pobożnego i w miejscu tego znaleziska, że tak powiem, można tak powiedzieć, wybudowano kościół, to tam się nasze Muzeum Bitwy Legnickiej mieści. Tam opowiadamy historię właśnie tej ważnej dla naszego regionu i w ogóle dla historii Polski bitwie.
1: A zapraszał do niego, ale też przede wszystkim do Muzeum Miedzi w rozmowie z Maciejem Czujko, Tomasz Grabowski z działu edukacji i promocji tej instytucji.
2: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
1: O wydarzeniu adresowanym do mikro, małych i średnich firm z Dolnego Śląska, ale też o kondycji tychże spółek w naszym regionie będzie teraz w programie Tydzień w Legnicy. Kongres małych i średnich przedsiębiorców dopiero jesienią, ale rekrutacja już ruszyła.
2: Co słychać na Dolnym Śląsku?
5: Robert Koszut, prezes zarządu Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju.
1: Czym jest kongres? Dlaczego warto, żeby przedstawiciele, właściciele małych i średnich firm z Dolnego Śląska przyjechali na to wydarzenie?
5: Jest to niejako rozwinięcie innego naszego projektu Dolnośląskich Liderów Biznesu, gdzie odwiedzając poszczególne powiaty na terenie naszego województwa staramy się zachęcić mikro, małych i średnich przedsiębiorców, aby zapoznali się zarówno z ofertą Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju, produktów finansowych, pożyczek, raporęcznej na preferencyjnych warunkach oferowanych takim przedsiębiorcom, aby również mieli możliwość spotkania się z przedsiębiorcami innymi, którzy prowadzą biznes, z profesjonalistami, fachowcami z różnych dziedzin działających w otoczeniu biznesowym, jak usługi księgowe, podatkowe, prawne, cyberbezpieczeństwo, przedstawicielami Krajowej Administracji Skarbowej, którzy również byli i będą obecni w tym roku na tym wydarzeniu. Czyli ma być to taka przestrzeń, która integruje przedsiębiorców z terenu Dolnego Śląska. W związku z tym, że jest to bezpłatne wydarzenie, zapewniamy szeroki dostęp. W zeszłym roku mieliśmy ponad 800 zgłoszeń. W tym roku liczymy na to, że liczba uczestników będzie się zamykała liczbą około 1000. W związku z tym, że już startuje rejestracja do tego wydarzenia, wszystkich przedsiębiorców bardzo serdecznie zapraszamy, aby rzeczywiście pojawili się już 8 października na Bielanach Wrocławskich i wzięli czynny udział w tym przedsięwzięciu dla swojej korzyści i również z możliwością nabrania doświadczeń, które będą pomagały im prowadzić biznes.
1: To tylko taka kwestia techniczna, zanim pójdziemy dalej. Rejestracja, ona do konkretnego momentu trwa, czy prawie do samego konkretu?
5: Oczywiście w zeszłym roku musieliśmy w pewnym momencie zamknąć rejestrację z uwagi na ograniczenia lokalowe, dlatego też w tym roku przeznaczyliśmy trochę więcej powierzchni, aby przyjąć więcej przedsiębiorców i dopóki będziemy mieli wolne miejsca, będziemy tą rejestrację prowadzić. W momencie, kiedy rzeczywiście okaże się, że liczba liczba zgłoszeń przekracza nasze możliwości lokalowe, no z czysto bezpiecznych, z czysto powodów takich bezpieczeństwa będziemy musieli zamknąć rejestrację, o czym będziemy wtedy informować przedsiębiorców. Choć mam nadzieję, że wszyscy ci, którzy są chętni, będą chętni, uda im się wziąć udział w tym przedsięwzięciu.
1: Mamy hasło tego wydarzenia, Dolny Śląsk w gospodarczym sercu Europy. Co to w praktyce oznacza i jakie konkretne kwestie będą poruszane na tym?
5: Tematem przewodnim tegorocznego kongresu ma być promowanie dolnośląskich mikro, małych i średnich przedsiębiorców na rynku europejskim, czyli coś, z czym nie tylko dolnośląscy mali i średni przedsiębiorcy mają problem, aby zaoferować swoją produkcję, swoje usługi nie tylko w granicach naszego kraju, ale również na rynkach europejskich w ramach Unii Europejskiej. Temu służą również te produkty finansowe, które oferujemy, ale również w ramach kongresu chcemy pokazywać, rozwijać odpowiedzi, przedstawiać również decydentom, którzy będą brali udział w tym wydarzeniu, jak likwidować te bariery, które być może uniemożliwiają wyjście na szerokie wody naszym przedsiębiorcom tutaj z Dolnego Śląska, tak aby mogli osiągać swój sukces nie tylko na terenie naszego województwa i w naszym kraju, ale również poza granicami.
1: Promocja, coś jeszcze?
5: Szkolenia, panele, możliwość spotkania z instytucjami otoczenia biznesu, z agencjami rozwoju regionalnego, możliwość spotkania również z przedstawicielami samorządu, czyli takie grono, które rzeczywiście będzie umożliwiało szerokie spektrum różnych rodzajów opinii i rozwiązywanie problemów.
1: Ile my mamy tych małych, średnich przedsiębiorstw na Dolnym Śląsku?
5: Na terenie Dolnego Śląska mamy zarejestrowanych ponad 200 tysięcy przedsiębiorstw tego rodzaju. Zdecydowana większość to są mikroprzedsiębiorcy, czyli tacy, którzy zatrudniają do 9 osób i osiągają przychody w skali roku do 2 milionów euro. Warto podkreślić, że w skali całego kraju jest to sektor, który wypracowuje prawie 50% produktu krajowego brutto, zatrudnia prawie 7 milionów osób, czyli mówimy o takim fundamencie polskiej gospodarki, o tych właśnie małych, średnich przedsiębiorstwach, często niedocenianych, często niedostrzeganych, często mówimy tylko o tych największych markach, o inwestorach zagranicznych, a mało kto wie właśnie, że te 50% naszego PKB to właśnie ci mali przedsiębiorcy, którzy ciężko pracują, którzy są bardzo mocno związani ze swoimi też lokalnymi ojczyznami, którzy tu płacą podatki, tu mieszkają, tu pomagają w sytuacjach kryzysowych, choćby w czasie powodzi w 2024 roku, gdzie również my jako DFR uczestniczyliśmy w uruchamianiu takich produktów interwencyjnych, gdzie mieliśmy kontakt z wieloma przedsiębiorcami. Polski kapitał, który też warto wspierać, dlatego instytucja taka jak Dolnośląski Fundusz Rozwoju należąca do samorządu województwa dolnośląskiego stara się w różny, szeroki sposób wspierać właśnie w ten sektor, zarówno poprzez te preferencyjne produkty finansowe, ale również poprzez te działania edukacyjno-informacyjne, takie jak kongres MŚP.
1: Jeszcze odnośnie tej diagnozy czy informacji o tym, jak to jest właśnie na Dolnym Śląsku, jeśli chodzi o małe, średnie firmy. Czy można mówić o jakichś branżach, które generalnie przeważają, albo na przykład ich przedstawiciele przeważali na poprzednim kongresie?
5: Tutaj szerokie spektrum przedsiębiorców. Ciężko wskazać jakąś jedną konkretną branżę, która uczestniczyła, albo która wzięła udział, albo chciała wziąć udział w tym wydarzeniu. Patrząc tak statystycznie małych, średnich przedsiębiorców na terenie naszego województwa, no to jest to przede wszystkim sektor usług, bardzo mocno rozwinięty, ale również sektor produkcyjny, branże, które na przykład współpracują z branżą automotive na terenie Dolnego Śląska. I to, co podkreślałem, większość przedsiębiorców z tego sektora to mikroprzedsiębiorcy. 99% tych zarejestrowanych przedsiębiorców z tego sektora ogólnie określonego jako MŚP to są właśnie ci najmniejsi i do nich staramy się dotrzeć, choćby likwidując tą barierę w dostępie do kapitału. Do tego został powołany właśnie Dolnośląski Fundusz Rozwoju, aby przedsiębiorcy mogli uzyskiwać na preferencyjnych warunkach choćby pożyczki, które ciężko uzyskać dla takich osób, które być może startują z biznesu, nie mają do końca dobrej sytuacji finansowej w komercyjnych bankach. Po to ten dostęp do kapitału ma być zapewniany przez instytucje samorządowe i przez środki publiczne, którymi dysponuje DFR.
1: Jakie jest zainteresowanie tymi pożyczkami?
5: Bardzo duże. W zeszłym roku wypuściliśmy poprzez naszych pośredników finansowych dolnośląską pożyczkę obrotową. Została ona przewidziana na 3 transze po 60 milionów złotych i ten pierwszy nabór, który był prowadzony na jesieni jesieni tego roku i uruchamiane poszczególne umowy w pierwszym kwartale i w drugim kwartale tego roku rozeszły się jak na pniu, można powiedzieć, bardzo szybko. Ten nabór się skończył w ciągu kilku dni. W związku z tym na pewno po zakończeniu tej pierwszej transzy będziemy starali się poprzez pośredników uruchamiać drugą transzę. W maju tego roku natomiast skierowaliśmy na rynek już bezpośrednio jako DFR inwestycyjną pożyczkę obronnościową, czyli tutaj cele inwestycyjne związane z podwójnym zastosowaniem na przykład inwestycji w sektor obronny, ale również cywilny, w cyberbezpieczeństwo, inwestycje zwiększające odporność przedsiębiorstwa na różnego rodzaju zagrożenia kryzysowe, inwestycja w nieruchomości, które mogą być przeznaczone na podwójne zastosowanie, czyli tutaj wychodząc naprzeciw wyzwaniom, z którymi mamy do czynienia obecnie, zdecydowaliśmy, aby właśnie taką hybrydową pożyczkę na cele obronnościowe skierować do sektora również MŚP.
1: Są chętni na tę obronną pożyczkę? Tak?
5: Jak najbardziej. Tutaj niecały miesiąc trwa nabór i mamy już szereg wniosków, które właśnie poddajemy analizie, tak aby wnioski, to uzasadnienie odpowiadało regulaminowi pożyczki, ale zainteresowanie jest na pewno duże. Tutaj kreatywność przedsiębiorców będzie jedynie ograniczała możliwość udzielenia tego typu wsparcia. To podwójne zastosowanie, które jest wymogiem, tutaj przedsiębiorcy mogą się wykazać bardzo dużą kreatywnością, aby taką pożyczkę uzyskać.
1: Jeszcze chciałam zapytać o spotkania liderów biznesu. Na jakim etapie jest ten projekt?
5: Jest to projekt, który wystartował w 2025 roku. W zeszłym roku od lutego do grudnia odwiedziliśmy 10 miejscowości. Dwa razy byliśmy we Wrocławiu. W tym roku kontynuujemy ten cykl od lutego. W tym miesiącu odwiedziliśmy już chociażby Lubin. Przed wakacjami odwiedzimy jeszcze Jawor. W okresie wakacyjnym mamy krótką przerwę i po wakacjach wznawiamy cykl. Staramy się co miesiąc odwiedzać jedno miasto powiatowe naszego województwa, czyli jest to taki projekt rozpisany co najmniej na 3 lata, tak aby można było odwiedzić prawie 30 powiatów, które mamy na terenie naszego województwa.
1: Legnica już była?
5: Legnica już była w zeszłym roku. Tutaj z Zagłębia Miedziowego była Legnica, był Głogów, był teraz Lubin. Tutaj staramy się tak te miejscowości wybierać, aby one były od siebie oddalone, aby z miesiąca na miesiąc nie były to powiaty sąsiadujące ze sobą, tak aby przedsiębiorcy ewentualnie, bo też z tym mieliśmy do czynienia, na przykład odwiedzali sąsiednie miejscowości i korzystali z tych spotkań.
1: Jeszcze na koniec, wracając do głównego wątku naszej rozmowy, czyli kongresu, on jest związany też z nagrodami. Proszę powiedzieć o nich.
5: Tak, w tym roku będziemy mieli 6 kategorii nagradzających małych i średnich przedsiębiorców. W zeszłym roku takich kategorii mieliśmy 4. Staramy się dostrzegać takie firmy, które wykonały bardzo duży skok, jeśli chodzi o rok do roku porównanie skali działalności, przychodów, zysków, ale również takie, które w sposób zauważalny potrafiły rozszerzyć swoją działalność również poza rynek województwa, poza rynek krajowy. Tutaj będziemy starali się duży nacisk kłaść w tym roku właśnie na takie przedsiębiorstwa, które zaczynają zdobywać sukcesy i osiągnięcia na rynkach Unii Europejskiej.
6: Marcin Lerner, prezes zarządu Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna Invest Park. Jako główny partner Kongresu MŚP będziemy mówili o kolejnej edycji, wydarzenia, które osiągnęło wielki sukces na Dolnym Śląsku w ubiegłym roku. W tym roku 3 sceny tematyczne, strefa lifestyle, strefa biznes, ale też strefa odporności. Strefa odporność jest bardzo ważnym obszarem. Dzisiaj się mówi dużo o local contencie, dużo się mówi o dual use, ale nie ma odporności bez lokalnego, silnego łańcucha dostaw i to właśnie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa są kluczowe do tego obszaru.
1: Państwo zachęcają do udziału w tym wydarzeniu te kilka miesięcy wcześniej. Dlaczego teraz?
6: Mówimy o tym już teraz, dlatego że chcielibyśmy, żeby dotarło to do bardzo szerokiego grona. Pamiętajmy, że MŚP cały czas to blisko połowa PKB krajowego. To ponad 95% wszystkich przedsiębiorców w Polsce. Obszar startupowy, który jest bardzo silny na Dolnym Śląsku. Obszar MŚP, który urósł w długim czasie przy dużych międzynarodowych koncernach, które się właśnie tutaj ulokowały i dzisiaj oferuje już zupełnie inną jakość produktów, procesów w zakresie tego dużego łańcucha dostaw, ale chcielibyśmy, żeby właśnie te spółki, te firmy MŚP były wyżej w wartości tego łańcucha dostaw. I jest na to realna szansa. Mówimy o tym już dzisiaj. Zapraszamy 8 października.
1: Te małe i średnie przedsiębiorstwa na Dolnym Śląsku, czy możemy powiedzieć, jakie to są najczęściej branże?
6: To są bardzo różne branże, bo strefy kojarzą się oczywiście z dużymi przedsiębiorcami, z tymi największymi przemysłowcami. Natomiast oczywiście jest tu mocny obszar automotive, jest mocny obszar związany z przetwórstwem choćby w metalu, przetwórstwo plastiku. Natomiast jest też dużo firm usługowych. My wydajemy decyzje nie tylko dla tych największych przedsiębiorstw wielomilionowe, ale są też decyzje rzędu 700-600 tysięcy złotych w zakresie deklarowanych nakładów inwestycyjnych dla tych mniejszych przedsiębiorstw. Dlatego bardzo zachęcamy do tego, żeby się firmy zapoznały z naszą ofertą. To, co my oferujemy i konsultacje, które są u nas dostępne, są zupełnie bezpłatne. Decyzje o wsparciu najczęściej to jest mniej więcej 30 dni od momentu, kiedy trafia do nas kontakt. Jeżeli firma się kwalifikuje, oczywiście są pewne warunki, jesteśmy w stanie najczęściej w terminie 30 dni taką decyzję wydać. I to jest bardzo realna pomoc. Zapraszamy do kontaktu.
1: Z Państwa doświadczenia, z jakimi wyzwaniami, no mówimy o pieniądzach i to jest pewnie główny temat, z jakimi wyzwaniami te małe i średnie przedsiębiorstwa na Dolnym Śląsku się mierzą teraz?
6: Oczywiście element, który słyszymy najczęściej, to jest obszar energetyki i zasilania. To jest bardzo ważny obszar, jeżeli chodzi o moce przyłączeniowe, nie tyle o ich dostępność, ale ich dostępność w czasie, jak szybko jesteśmy w stanie w różnych obszarach, szczególnie nowych obszarach, terenach, które my oferujemy, uzbrajamy całkowicie nowe tereny, nie tylko w tych największych aglomeracjach, ale też w obszarach w regionie. No i na pewno dostępność do finansowania. Natomiast i tutaj warto wspomnieć o tym, że strefa oferuje ulgi podatkowe, natomiast jest cały szereg innych narzędzi finansowych oferowane przez inne jednostki, takie jak fundusze regionalne, narzędzia oferowane na przykład przez DFR, narzędzia oferowane przez takie instytucje jak BGK. Warto spotkać się, rozmawiać o tym, bo połączenie tych narzędzi wielu obszarach daje realne możliwości i czasem może być tym elementem decyzyjnym do tego, czy ten przedsiębiorca będzie inwestował, czy nie.
1: Na Dolnośląski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorców trzeba będzie dojechać z Legnicy do Bielan Wrocławskich. Wydarzenie odbędzie się, jak już było mówione, 8 października.
2: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
1: Dyskutują o ciekawych książkach, tańczą, malują. Wcale nie tak rzadko odkrywają zupełnie nowe pasje. Mowa o seniorach. O nich teraz trochę więcej w programie Tydzień w Legnicy, a powodem są pieniądze rozdane w ramach programu Aktywni Seniorzy ASY. Legnica otrzymała 20 tysięcy złotych na zadanie Silna Rada Seniorów Aktywni Seniorzy w Legnicy. Pieniądze dostały również Prochowice.
2: Aktywnie na Dolnym Śląsku.
7: Alicja Sielicka, burmistrz miasta i gminy Prochowice.
1: Proszę powiedzieć, jak Państwo aktywizują, czy zamierzają aktywizować seniorów?
7: My od zawsze aktywizujemy seniorów, mamy różne formy aktywizacji. Zanim powstał Klub Seniora, mieliśmy już dyskusyjny klub książki, który ogromadzi, już ponad 20 lat mamy taki klub, który ogromadza właśnie seniorów. Oprócz tego dwa lata temu założyliśmy Klub Senior Plus, przystosowaliśmy pomieszczenia specjalnie dla naszych seniorów, dla emerytów. Przygotowaliśmy takie miejsce, które pozwoli czuć się seniorom jak w domu. I nasze zamierzenie naprawdę się udało, ponieważ bardzo chętnie seniorzy przychodzą i mówią, że jak jest dzień, w którym nie idą, to nie jest udany dzień. Także polubili to miejsce, przystosowaliśmy je do dobrych warunków. Jest zaplecze, jest kuchnia, jest jadalnia, salon, obrazy, no tak nastrojowo. No tutaj akurat są zajęcia programowe, czyli są warsztaty różne, rozwijają pasje swoje. Najczęściej to są kulinarne, ale nie tylko, bo bardzo rękodzieło u nas się rozwinęło, bardzo piękne prace wykonują nasi seniorzy, ale oni nie są sami sobie, bo się włączają w nasze życie społeczne, w społeczność gminy, biorą udział aktywny w dożynkach, w festynach. Naprawdę ta działalność tego klubu bardzo i zintegrowała seniorów. Mają dwóch mężczyzn, reszta to są kobiety. I dzięki temu też seniorzy są taką integralną częścią naszej społeczności. Mamy też ten dyskusyjny klub książki działający przy bibliotece. To jest też bardzo ciekawa forma. aktywności. Seniorzy czytają książki i potem przychodzą, dyskutują na temat tej książki. Wszyscy czytają tę samą. Zawsze jest prezentowana recenzja, ktoś przygotowuje, a potem po omówieniu książki fajnie się spierają, inne punkty widzenia. No i wiadomo, a potem już takie czysto ludzkie relacje, rozmowy.
1: A to jest tak, że ten klub był pomyślany jako sposób spotkań dla seniorów, czy to tak wyszło po prostu?
7: A jeśli chodzi o klub książki, to jest już ponad 20 lat. Mamy piękną bibliotekę, mamy piękną czytelnię i zamysł był taki, żeby zrobić coś właśnie dla ludzi, którzy chcą czas wypełnić. I to wspólny pomysł, prawda? Biblioteka, gmina i oczywiście wspieramy tę działalność, bo też są wycieczki, ostatnio wyjazdy, wzbogaciliśmy ofertę. Pozyskuję też pieniądze często z różnych fundacji, żeby wzbogacić tę aktywność. No i kiedy zauważyłam, że to tak świetnie funkcjonuje, to jak się pojawił nowy lokal wolny, to pomyślałam, a wyremontujmy dla seniorów, żeby mieli na płasko, żeby było dobre, wygodne dojście. I wtedy podjęliśmy decyzję. Jeszcze nawet nie było wtedy programu, ale dobrym trafem pojawił się świetny program, na który pozyskaliśmy właśnie środki. Trochę dołożyliśmy swoich i już ponad 2 lata działa u nas ten Senior Plus. No, mamy też dofinansowanie, ale z budżetu gminy wydajemy około 100 tysięcy na klub Senior Plus. No bo po prostu warto. I ci seniorzy, jak są uroczystości gminne, czy imprezy takie różnego typu, oni są tacy wdzięczni, tacy otwarci, cieszą się, a ja razem z nimi przychodzą właśnie z życzeniami. Naprawdę to jest coś bardzo dobre, pożyteczne działanie, ale też chodzi o to, żeby integrować, bo są zajęcia też, spotkania, przychodzą na przykład do przedszkola, do szkoły. No naprawdę świetna forma aktywności. I myślę, że ona się będzie jeszcze rozwijała, ponieważ jest zapotrzebowanie, społeczeństwo chce wychodzić, chce być razem, także bardzo się z tego powodu cieszymy, że mamy taki pomysł. No oprócz tego nawet ten bal seniora zawsze był u nas i też pozostał. Włączamy te zajęcia, które były wcześniej, czy pomysły, w działalność klubu. To wszystko idzie od ludzi, to nie są ramki, to nie jest jakiś sztywny program, tylko realizujemy to, co też lubią, prawda? Oprócz tych wymogów takich, jak mamy dotacje, to są wymogi takie kryterialne, to oczywiście stosujemy i te projekty realizujemy, które są obowiązkowe, natomiast bardzo dużo jest takich nowych, innowacyjnych pomysłów i to wszystko się po prostu dzieje. Naprawdę świetna atmosfera jest wokół klubu seniora i naszych seniorów.
1: No właśnie, można mieć wpływ na to, co się dzieje w klubie, zasugerować?
7: Można, dlatego że oni mówią, co by chcieli. A to parzenie kawy, a to parzenie herbaty, a dzisiaj szydełkujemy, a dzisiaj gotujemy, albo są dożynki, to weźmy piec ciasta. No też można, oczywiście. To inspiracja jest od wewnątrz, ale też z zewnątrz, bo jakby życie narzuca trochę te potrzeby, a oni to akceptują, seniorzy, to są nasi mieszkańcy, bardzo ważni, oni też dzielą się swoimi wartościami, tradycje kultywują, przekazują młodemu pokoleniu, fajnie się tak zazębia, niektórzy działają w koła gospodyń, naprawdę nawet ze wsi przyjeżdżają od nas sołectw na spotkania w klubie seniora.
1: No i rzeczywiście mówimy seniorzy, ale powinnyśmy mówić seniorki bardziej?
7: Nie, myślę, że to nazwa to jest sprawa umowna, to nie ma w ogóle znaczenia. To są nasi ludzie, to są czyjeś babcie, dziadkowie, także to w ogóle nie ma znaczenia.
1: A jak bogata to jest grupa? Jak liczna?
7: Jak liczna? Jeśli chodzi o program, o projekt, to jest 15 osób, natomiast tak naprawdę jest dużo więcej tych osób. U nas to tak się oscyluje wokół 25-27. My nikogo nie odpędzamy, prawda? Włączamy w nasze działania. Co wynika z projektu, to z projektu, ale jest więcej różnych innych działań, bo my nie, tak mówię, nie trzymamy się takiej sztampy, ramki, tylko tworzymy naprawdę coś więcej, bo to się ma rozwijać. To nie jest tak, że mamy projekt, trwałość i się skończy. Nie, u nas to się rozwija i będzie żyło, bo jest potrzeba. No i to od ludzi zależy. Chcą, są twórczy, fajni, otwarci i to tak trzeba.
1: Pojawił się w naszej rozmowie temat finansowania, zdobywania funduszy. Ta promesa to pieniądze i na co Państwo będą je wykorzystywać?
7: Znaczy tak, to są pieniądze, ta promesa. Mamy od kilku lat, chyba już trzecia promesa, na bieżącą działalność. To jest bieżąca działalność. No, oczywiście musimy się rozliczyć też na zajęcia, bo są różne warsztatowe, fachowe, psychologiczne. Więc to jest jakaś namiastka tej, no, jak jest coś, to zawsze łatwiej dołożyć z budżetu. No oczywiście my z budżetu dajemy, tak mówię, około 100 tysięcy. To jest teraz większa część, ale to w ogóle nie ma takiego znaczenia. Mi się wydaje, że tu chodzi o coś takiego, żeby jak jest pomysł, to pieniądze muszą się znaleźć. I my tak się staramy. Nieważne, czy my dostaniemy 15 czy 20, po prostu to żyje, działa i tyle. I reszta musi być, nie? Więc staramy się szukać i w fundacjach różnych. No i też prawda jest taka, że seniorzy są tacy wdzięczni i operatywni, że sobie świetnie radzą. Także na pewno są bardzo, to jest bardzo fajna działalność. Dużo czasu jej poświęcam. Lubię tych seniorów, naprawdę są ważni i są życzliwi i nie można oddzielić, zostawić ich samych sobie. Właśnie teraz rozmawialiśmy, że za granicą, w południowych krajach, starsi ludzie są dowartościowani bardziej, wychodzą więcej z domu, jest ich więcej w kawiarniach, jest to większa otwartość. U nas to powoli też przyjdzie, ale musimy do tego, tego się musimy dopracować. Bo to jest, wiadomo, że wiek ten dojrzały, to jest no, zacny wiek, ktoś przeżył życie i nigdy nie ma jakiejś granicy. No, każdy do ostatniej chwili życia chce dobrze żyć i my mamy taką moralną odpowiedzialność, prawda, stworzyć te warunki. Także myślę, że ja jestem bardzo zadowolona, myślę, że seniorzy nasi też, bo to nie o mnie chodzi, tylko o nich, prawda? Myślę, że oni też od czego dają wyraz wielokrotnie podczas spotkań, rozmów. To się czuje po prostu.
1: Seniorzy z Prochowic czy seniorzy z Legnicy dostali właśnie pieniądze w ramach programu Aktywni Seniorzy. Po środki z tego programu jeszcze można zresztą się zgłaszać.
8: Anna Żabska, wojewoda Dolnośląska. Po pierwsze, program ASY, czyli Aktywni Seniorzy, to program wieloletni. Od 2026 roku do 2030, na co rząd polski przeznacza ponad 600 milionów w skali całego kraju. Teraz wręczamy decyzję dla 12 samorządów z priorytetu trzeciego i 73 podmiotów z priorytetu piątego, ale jeszcze trzy programy będą także rozstrzygane, więc tą finalną liczbę samorządów i podmiotów możemy podać dopiero po rozstrzygnięciu wszystkich zadań z poszczególnych priorytetów tego programu. Bo ten program przede wszystkim skierowany jest do samorządów, do podmiotów, które zajmują się szeroko pojętą polityką senioralną. I stąd też poszczególne priorytety z programu ASY, czyli Aktywni Seniorzy, bo mówimy tu nie tylko o opiece dziennej, mówimy tutaj nie tylko też o podnoszeniu kompetencji dla seniorów, ale także o ich edukacji, o wspieraniu opieki nad nimi, ale przede wszystkim chodzi o aktywizację samych seniorów z terenu Dolnego Śląska. Ja cieszę się, że tak wiele samorządów i tak wiele podmiotów składa wnioski do tego, by naszych seniorów dolnośląskich wspierać, bo mówimy tutaj także o projektach, które o priorytecie trzecim. Edukacja senioralna, na którą ogłosiliśmy nabór 15 czerwca. Do końca miesiąca można składać swoje propozycje, więc będzie kolejna okazja do tego, by tym samorządom i tym podmiotom, które zgłoszą swój udział w tym projekcie, przekazać środki.
1: Na co to są pieniądze, tak przykładowo?
8: Jeśli chodzi o aktywnych seniorów i o pierwszy priorytet, który jest realizowany, to mówimy tutaj o integracji międzypokoleniowej, czyli na wszystkie zadania związane z tego, by tworzyć warunki do tego, by seniorzy mieli opiekę, a po drugie także wykorzystywać ich wiedzę, doświadczenie, kompetencje w tak zwanej komunikacji międzypokoleniowej, czyli na przykład w kontaktach czy w projektach miękkich z młodszymi pokoleniami, czyli nawet nawet maluchami czy osobami w średnim wieku. Mamy też priorytet dotyczący edukacji seniorów, czyli tutaj wprost, choćby za finansowanie Uniwersytetu Trzeciego Wieku, ale mamy także priorytet dotyczący opieki nad seniorami, czyli dziennymi domami opieki, które tworzą, tak naprawdę pomagają seniorom w ich funkcjonowaniu codziennym, ale także są to też priorytety dotyczące ich szkoleń, warsztatów, bo pamiętajmy, że te wyzwania dotyczące seniorów w naszym kraju są ogromne. Mamy też starzejące się społeczeństwo. W związku z tym tych wyzwań, tych zadań do realizacji jest bardzo wiele i stąd też tak rozległa tematyka tego programu Aktywni Seniorzy.
9: Generalnie chodzi o to, żeby aktywizować seniorów.
1: Mówi Ewa Oleniacz z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.
9: Z naszego doświadczenia, z informacji, które przekazują nam gminy i powiaty, wynika, że jeżeli senior już wyjdzie z domu, to wtedy naprawdę korzysta z tych programów. Może mi wnieść tutaj programy wnoszą bardzo dużo pozytywnej takiej energii i o to też chodzi. Oczywiście były pewne ograniczenia związane z tym, że nie wszystkie na przykład gminy mogły partycypować i wnioskować o te programy, bo ta dwójka akurat dotyczyła tych programów, przepraszam, gmin, w których działały już rady seniorów. Więc to był taki warunek kluczowy, tak? Czyli było wcześniej coś zainicjowane i wówczas mogli jakby z tego skorzystać. Różne są propozycje, naprawdę. Także jest tutaj bardzo szeroki aspekt, dużo możliwości, tylko po prostu ważne jest, żeby gminy i powiaty chciały sięgnąć po te środki, chciały wnioskować.
1: A dużo jest tych rad seniorów na Dolnym Śląsku?
9: Wie pani co? Na 169 gmin w województwie liczba gmin, w których funkcjonują rady seniorów jest 51. Czyli mamy 30%, tak? A w powiatach, bo to też jest kluczowe, powiatów mamy 26, a 5 tylko prowadzi rady senioralne.
1: W Legnicy Miejska Rada Seniorów działa już od 12 lat. A skoro mowa o czasie, kończy się już czas programu Tydzień w Legnicy. Dziękuję i żegnam się więc z wami. Do usłyszenia.
2: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.

0: różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Detour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Detoura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Detoura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Detour. Drive your future.
5: Marian, a ty komu kibicujesz?
6: No jak komu, Barbara? Niskim cenom w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych. Jest! Mamy to!
5: Mistrz.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Amazon Prime daje od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazję na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
8: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
9: Reklama.
10: Tu Radio Złote Przeboje. W sobotę minęła godzina 8. Zapraszamy na wiadomości.
11: Prezydent odebrał Wołodymirowi Zełenskiemu order Orła Białego. Prokurator generalny ma się zająć sprawą warszawskiego szpitala południowego. Awaria na kolei Poznań-Berlin potrwa nawet do poniedziałku. Agnieszka Trojanowska-Bis. Prezydent Karol Nawrocki zdecydował, Wołodymyr Zełenski traci order Orła Białego. To odpowiedź na decyzję ukraińskiego przywódcy o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Więcej na ten temat Cezary Jaszczyk.
12: O swojej decyzji Karol Nawrocki poinformował w nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych.
13: My Polacy pamiętamy o swoich. Nie porzucamy ich i zawsze się o nich upominamy. Państwo, które przestaje bronić prawdy o swojej historii, przestaje być strażnikiem narodowego szacunku.
12: Na ruch prezydenta w sprawie orderu trzeba było trochę poczekać, ale miało to być celowe działanie, by dać Ukrainie czas na wycofanie się z kontrowersyjnej decyzji. Jak widać, Kijów nie ma zamiaru tego robić. A szef ukraińskiego MSZ-u skomentował już, że decyzja Karola Nawrockiego jest strategicznym błędem, na którym zyska jedynie Moskwa. Kolejnym krokiem w sprawie będzie teraz kontrasygnata ze strony premiera.
11: Dalsze informacje. Premier zapowiedział, że zwróci się do prokuratora generalnego, by możliwie szybko wyjaśnił aferę w warszawskim szpitalu południowym. Donald Tusk zaznaczył, że dociera do niego coraz więcej informacji na temat źródeł konfliktu w tej placówce. Wczoraj minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek powiedział, że postępowanie w sprawie szpitala będzie pod jego nadzorem. Policja zatrzymała podejrzewanego o dokonanie napadu na łódzki kantor. To 22-letni Kolumbijczyk. Za napad z bronią w ręku może mu grozić 20 lat więzienia. Nawet do poniedziałku mogą potrwać utrudnienia na linii kolejowej Poznań-Berlin. Przez usterkę sieci trakcyjnej wstrzymano ruch pociągów pomiędzy Nowym Tomyślem a Opalenicą. Regionalni przewoźnicy wprowadzili zastępczą komunikację autobusową, a pociągi dalekobieżne są kierowane na objazdy. W południe, po dniu przerwy, do siatkarskiej Ligi Narodów wracają Polki. Rywalkami naszych pań będzie zespół z Holandii. To niewygodny rywal, który gra szybką siatkówkę, mówi była reprezentantka kraju Joanna Kaczor-Bednarska.
14: To przecież brązowy medalista Mistrzostw Europy sprzed 2 lat. Zespół, z którym zawsze gra nam się trudno, ale też zespół, w którym brakuje jeszcze przynajmniej 3 podstawowych siatkarek.
11: Polska i Holandia zagrają ze sobą po raz pierwszy w tym sezonie.
15: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
10: Dziś cieplej niż wczoraj, bo nawet 33 stopnie w Poznaniu, Wrocławiu, 32 w Bydgoszczy, Trójmieście i w Szczecinie, 30 lub nieco więcej w Warszawie, Krakowie, Lublinie, 28 w Białymstoku. Od zachodu i na południu możliwe burze. Kacper Sosnowski, witam pięknie. 3 minuty po godzinie 8 mamy. Na termometrach też będzie trójka z przodu, jak słyszeliśmy w wiadomościach. Ale to tak tuż po południu.
16: Radio Złote Przeboje.
10: Natomiast jak ktoś rano na spacer idzie, to czapka, okulary słoneczne i może już jakiś filtr na pewno się przydadzą. A to Lady Punk, na co komu dziś?

0: reklama.
1: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
2: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki po eobuwie. Wie.
3: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
4: Mamy to. O, w Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko zł 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
6: Doskonale! Kupujemy!
5: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie!
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Tato, co to za pan?
8: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
7: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
8: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
7: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
8: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
7: To z Tauronem.
8: Jasne, że tak. Poznaj ofertę tanie godziny z serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
9: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
10: Widaron.
9: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
10: Widaron.
9: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
10: Widaron.
9: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
10: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
11: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
13: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
14: Daleko jeszcze?
15: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
14: Wow, jaki błękitny!
16: A to nasz hotel przy samej plaży.
15: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
16: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
15: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
17: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
18: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
17: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
18: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
17: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
19: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
20: Reklama. To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

Phil Collins w Radiu Złote Przeboje, Dance into the Light. Popularne te wątki tańczenia w piosenkach Collinsa, bo I Can Dance z początku lat 90., ale także Taniec w świetle, wysłuchany przed chwilą z 96 roku. Jakby ktoś pytał, czy muzyk miał jakieś problemy z tańcem, odpowiem, że nie. Tańczył, no ale śpiewał o tańczeniu i grał na perkusji znacznie lepiej. Zaraz będzie też u nas o Dniu Ojca, który się zbliża w najbliższy wtorek. Akurat Phil Collins to miał 5 dzieci, 3 synów, 2 córki, więc w ten najbliższy wtorek życzeń przyjmie pewnie sporo.

0: 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
1: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Wybierasz się na Puchar Świata w siatkówce plażowej w Karpaczu? Koniecznie odwiedź strefę Lexus Lubin. Już od 18 do 21 czerwca na stadionie imienia Ireny Szewińskiej czekają nie tylko sportowe emocje, ale także konkursy, atrakcyjne nagrody i możliwość poznania najnowszych modeli Lexusa. Poczuj atmosferę wyjątkowego wydarzenia pod Śnieżką. Beach Pro Tour Karpacz. Od 18 do 21 czerwca. Zaprasza Lexus Lubin.
4: Uwaga! Super promocja w Teddy!
5: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
6: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
10: Super, super! Super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A polskie szparagi zielone, pęczek 500 gramów, jedynie 8,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
12: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
11: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
12: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
11: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: Reklama.
15: Nareszcie sobota. Spędzasz ją z radiem Złote Przeboje.

Tak, gramy w sobotni poranek na rozbudzenie. My, Bill Medley, Jennifer Lawrence w radiu Złote Przeboje. Dzień Ojca już w najbliższy wtorek, może niektórzy w ten weekend go będą spędzać. A o tym, jak 500 zł dostać od nas, żeby miło spędzić ten dzień, powiem tuż po 9:00, a wiem, że ojcowie chętnie teraz spędzają z dziećmi czas. 4 na 5 ojców stara się być aktywnym rodzicem, to znaczy dba o partnerskie relacje, mocno zajmuje się dzieckiem, ba, połowa ojców na zabawie i nauce codziennie spędza od 1,5 do 2 godzin. No to ja dokładam do tych ważnych informacji wsparcie muzyczne dla ojców w trudnym procesie wychowywania i uczenia dzieci. Dam gitarę.

Brian Adams w Radiu Złote Przeboje. 6 minut i będzie godzina 9. W naszych wiadomościach m.in. o podlaskim bonie turystycznym, który możecie dostać i który sprawi, że wasze na przykład tegoroczne wakacje będą znacznie tańsze.

0: dotychczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
3: Castorama. Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się odmalować salon.
4: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
3: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
4: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Ale mi gorąco, Barbara.
6: Mnie też, Marian.
5: To co, klima?
6: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
5: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
6: No przecież.
5: No.
7: Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV Lean dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Wybierasz się na Puchar Świata w siatkówce plażowej w Karpaczu? Koniecznie odwiedź strefę Lexus Lubin. Już od 18 do 21 czerwca na stadionie imienia Ireny Szewińskiej czekają nie tylko sportowe emocje, ale także konkursy, atrakcyjne nagrody i możliwość poznania najnowszych modeli Lexusa. Poczuj atmosferę wyjątkowego wydarzenia pod śnieżką. Beach Pro Tour Karpacz. Od 18 do 21 czerwca. Zaprasza Lexus Lubin.
9: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
10: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
11: Reklama.
12: Tu Radio Złote Przeboje w sobotę. No i już 9 mamy, nie zwlekajmy, wiadomości posłuchajmy.
13: Szef biura prezydenta Ukrainy zrzekł się polskiego odznaczenia. Drzewo zawaliło się na nastolatka w trakcie burzy w Wielkopolsce. W kilka minut rozeszły się ostatnio podlaskie bony turystyczne. Dziś kolejna okazja, by je upolować. Agnieszka Trojanowska, bis polskiego odznaczenia Krzyża Oficerskiego Orderu Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej zrzekł się szef biura prezydenta Ukrainy. Kryło Budanow został odznaczony przez Polskę w ubiegłym roku. To decyzja, która jest odpowiedzią na odebranie przez polskiego prezydenta prezydentowi Ukrainy Orderu Orła Białego. Karol Nawrocki odebrał odznaczenie, ponieważ Wołodymyr Załański nadał jednej z jednostek wojskowych imię bohaterów UPA. Nastolatek został ranny w wyniku zawalenia się drzewa w Wielkopolsce. Chłopiec doznał urazu nogi. Przez województwo wielkopolskie wieczorem i w nocy przeszły potężne burze. Strażacy pracowali nieustannie do rana, mówi dyżurny Straży Pożarnej w Poznaniu Błażej Wiącek.
14: Na godzinę 8 za wczorajszą służbę mieliśmy około 550 zdarzeń atmosferycznych. Głównie zalane piwnice i połamane drzewa.
13: Silna burza była m.in. w Lesznie, gdzie odbywały się pokazy lotnicze. Organizatorzy ze względów bezpieczeństwa zdecydowali się je przerwać. Widzowie musieli się ewakuować. A dziś Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał kolejne alerty drugiego stopnia w trzystopniowej skali przed burzami dla 10 województw. Pogodnie dziś jedynie na północnym wschodzie kraju i na krańcach południowo-wschodnich. Dla obszaru całej Polski wydano także alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa przed intensywnymi opadami deszczu, silnym wiatrem i burzami. W mocy pozostają także wczorajsze ostrzeżenia przed upałami w niemal całym kraju we wszystkich województwach z wyjątkiem Podlaskiego. Te kilka minut może rozgrzać systemy internetowe do czerwoności. Dziś przed południem będzie można wygenerować podlaskie bony turystyczne do wykorzystania w wakacje. Do rozdania będą 3000 voucherów o wartości 300 zł każdy. Skorzystać z nich będą mogli wybierający się na co najmniej 3-dniowy wypoczynek na Podlasie. Podlaski bon turystyczny to pomysł samorządu województwa, by wesprzeć branżę ponoszącą skutki trudnej sytuacji geopolitycznej przy granicy z Białorusią. Chodzi też o pokazanie, że region jest bezpieczny i atrakcyjny dla turystów. To już kolejna edycja. W poprzednich bony rozchodziły się w kilka minut.
11: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
12: Już teraz prawie wszędzie 25 stopni na termometrach. Pada w Małopolsce i ten deszcz w Krakowie jeszcze przez kilkadziesiąt minut możliwy. Późnym popołudniem od zachodu wejdą opady i burze, ale tak przez cały dzień na termometrach powyżej 30 stopni. Dzień dobry, miło, że wstajecie, wypoczywacie lub pracujecie z nami. Za chwilę o tym, jak na Dzień Ojca zgarnąć 500 zł, będzie też o wczorajszym koncercie Jeana Michela Jarre'a.
15: Radio Złote Przeboje.
12: Kacper Sosnowski, witam pięknie i gram.

0: Jennifer Page w Radiu Złote Przeboje. To może teraz dobry moment o tym, jak zdobyć 500 zł na Dzień Ojca, który we wtorek. Wystarczy wejść na złoteprzeboje.pl i tam w specjalnym formularzu zająć się sprawą ojcowskich supermocy, że tak powiem.
1: Mam supermoce.
0: No właśnie, to znaczy napisać, jaką nietypową supermoc lub supermoce powinien mieć przebojowy tata. Najlepiej już w ten weekend zająć się sprawą, bo od poniedziałku każdego dnia tygodnia roboczego będziemy nagradzać w naszym poranku tuż po godzinie 9:00. I za te 500 zł można iść sobie z synem, córką na obiad wspólny, do teatru może razem, albo gdzieś nawet pojechać na jeden dzień. No to już zostawiam wam. Złoteprzeboje.pl, tam wypełniamy formularz. A to Lionel Richie.

0: ta promocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Powiesz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania. I dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: VeloBank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? VeloBank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.

0: Sprawdzone. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A pyszny, soczysty arbuz. Cena sprzed obniżki 7,99. Teraz jedynie złoty 99 za kilogram. Tak, tylko złoty 99.
1: Tanie tutaj jest 100-krotka.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę. Mięsne specjały. Filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Karuzel. Kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Mamo, kto jest najlepszy na Zielonej Murawie?
7: My, jak upieczemy szynkę na ruszcie z delikatesu w centrum.
8: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 11,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 18,99. A pomidory 3,99 kilo z delikartą. Cena przed obniżką 9,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
9: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
10: Reklama.
11: To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

0: tak relaksujemy się w sobotni poranek z Radiem Złote Przeboje. Cool and the Gang, to już za nami. A teraz o człowieku, który w najbliższych dniach zagra w Madrycie i na Ibizie, ale wczoraj to był w Radomiu. Wielki koncert Jean-Michela Jarre'a za nami, a wszystko pod patronatem Radia Złote Przeboje.
1: Wczoraj wszystkie drogi w Polsce prowadziły do jednego miejsca, czyli do Radomia, bo tutaj wieczorową porą na stadionie Radomiaka Radom pojawiła się legenda muzyki elektronicznej lat 80., czyli Jean-Michel Jarre. To było niesamowite widowisko, nie tylko muzyczne, ale także laserowe. No ale wcześniej pytaliśmy naszych słuchaczy o to, jakie są ich ulubione piosenki.
2: Rendezvous, wszystkie.
3: Oxygen China też.
2: Wszystkie.
4: Oxygen.
5: Każda płyta miała takie przeboje, które do dziś dnia się słucha.
0: A no właśnie. Ależ ja zazdroszczę Wojtkowi Babiarczykowi, który był na miejscu. Zresztą wy możecie sprawdzić, co się wczoraj w Radomiu działo na Instagramie Radia Złote Przeboje.

0: Leroy, akcja na płytki trwa. To dobry czas na letni remont, bo teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na gresy i glazurę wydajesz. Odkryj naszą nową kolekcję płytek. Przy zakupie za 1500 będziesz 300 zł do przodu. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Dwutygodnik sukcesy i porażki ma 30 lat. Dziękujemy Wam, czytelniczki, za zaufanie, emocje i historie, które tworzą to pismo. W numerze wzruszającej, pełne nadziei wyznania, o szansie na miłość, odzyskanej niezależności, magicznych ziółkach i życiu, które znów nabrało rozpędu. Ponadto wracamy do lat 90. i wspominamy początki redakcji. Ekstra, praktyczne porady, inspiracje, krzyżówki, sukcesy i porażki. Takie jest prawdziwe życie. Nowy numer już w sprzedaży.
5: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
6: W tę sobotę masło ekstra z polskiej mleczarni Mlekowita, 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3, 6 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 21,99 zł z Kaufland Kart Ekstra, 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance 12 V z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
10: Skoda.
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Castorama. Teoria
14: i praktyka.
13: W teorii miał być nowy grill,
14: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.

Kwadrans i będzie 10:00, tu Radio Złote Przeboje. Niezapomniany Freddie Mercury już za nami. A jego kolega z Queen, Brian May, zaapelował ostatnio i poprosił fanów, by podpisali petycję zabraniającą wszelakich polowań na lisy, bo May jest znanym obrońcą praw zwierząt. Wspiera organizacje, lobbuje nawet u polityków o zaostrzenie przepisów, by te zwierzęta chronić. Czyli kompozytor, no i człowiek, któremu krzywda zwierząt jest dla niego bardzo ważna w życiu. Robi wszystko, żeby tej krzywdy nie było. Pozdrawiamy Briana Maya, już po 80, a to Carlos Santana.

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już dziś o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska. Zapraszam.
0: Autopromocja.

0: sprawdź promocje na etykiecie cenowej poszczególnych produktów w sklepie. Do tego lody na patyku, rożki, tubki, lodowe kanapki i kubeczki do 280 ml. 1 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. Biedronka. Codziennie niskie ceny.
1: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetoura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetoura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
3: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
4: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatu w Media Expert.
5: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Reklama. Tu Radio Złote Przeboje, w sobotę minęła 10:00. No to posłuchajmy, zacznie się od burz.
7: Ponad 1000 interwencji związanych z burzami to dziś znów nad Polską. Prezydent tłumaczy decyzję o odebraniu orderu Orła Białego Załońskiemu. Warto zapolować na bon turystyczny, system uruchomi taką możliwość za godzinę. Agnieszka Trojanowska, BIS. Gwałtowne burze przechodzą przez Polskę. Ponad 1100 zagrożeń związanych z burzami odnotowali w ciągu minionej doby strażacy w całym kraju. Najwięcej zdarzeń było w Wielkopolsce, ponad 500, ale wiele wyjazdów mieli też strażacy z województwa zachodniopomorskiego, mówi rzecznik strażaków ze Szczecina, Dariusz Szacht.
8: Działania strażaków koncentrowały się przede wszystkim na usuwaniu powalonych drzew, likwidacji skutków lokalnych podtopień, wypompowywaniu wody z zalanych posesji, czy zabezpieczaniu uszkodzonych budynków, chociażby zerwany dach budynku w miejscowości Mielno-Pyrzyckie, a także zerwany dach budynku w miejscowości Marwice w powiecie gryfińskim.
7: Dziś w kraju burze wystąpią po południu, pogodnie jedynie na Podlasiu. Prezydent Polski odebrał ukraińskiemu przywódcy Order Orła Białego. Ta decyzja ma nie tylko charakter symboliczny, to też sygnał ostrzegawczy dla Kijowa, ale jak mówi Karol Nawrocki.
9: Decyzja ta nie jest przeciwko narodowi ukraińskiemu. Nie oznacza zmiany strategicznego kierunku polskiej polityki bezpieczeństwa. Wspieraliśmy i wspieramy Ukrainę, ponieważ wiemy, że rosyjska agresja stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski i całej Europy.
7: Prezydent zdecydował się na odebranie odznaczenia ukraińskiemu prezydentowi w odpowiedzi na kontrowersyjną decyzję Załańskiego o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Policja zaapelowała o czujność nad wodą. Tylko wczoraj w Polsce utonęły 3 osoby. Twoja rozwaga może uratować życie, przypomina policja w mediach społecznościowych. Według danych rządowych Centrum Bezpieczeństwa od 1 kwietnia do wczoraj utonęło w kraju 47 osób. Już za godzinę rusza nabór na podlaski bon turystyczny. To pomysł samorządu województwa, by wesprzeć branżę turystyczną dotkniętą sytuacją na polsko-białoruskiej granicy i trudną sytuacją geopolityczną w tym regionie. Turyści mogą dziś wygenerować bon na 300 zł do wydania właśnie na Podlasiu. Nabór rusza o godzinie 11 poprzez stronę podlaskibonturystyczny.pl, mówi szefowa Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Marta.
10: Między godziną 11 a 12 zostanie uruchomiony formularz wniosku. Można aplikować o podlaski bon turystyczny na pobyt minimum 3 nocy.
7: W poprzednich edycjach bony rozchodziły się jak ciepłe bułeczki, dosłownie w kilka minut.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
6: Teraz mamy taki wstęp do upałów, bo po południu we Wrocławiu nawet 33 stopnie, a temperatury 30 nie przekroczą tylko na wschodzie. Teraz pada w Krakowie, pod wieczór pokropi w Zielonej Górze czy we Wrocławiu. Gotowi na upały? Kiedyś jak te upały były, to taki dźwięk. sprawiał, że wszyscy wychodzili na ulicę i kupowali lody. Pamiętacie? A taki dźwięk oznacza, że gra Michael Jackson. Aż stęskniłem się za tą melodią. Tą o lodach, prawda? Oj, przypominają się fajne czasy. Ale za Michaelem Jacksonem też się stęskniłem. Kasper Sosnowski, witam, fajnie, że jesteście z nami w sobotni poranek.

Urszula w Radiu Złote Przeboje. Niebo dla ciebie. 11 minut po 10, a Urszula będzie świętować dziś dni Rejmonta, bo gra koncert w Lipcach Rejmontowskich, to jest pod Łodzią. Jak ktoś szuka planów na wieczór, bardzo proszę. Wieczorem w Warszawie, Wianki nad Wisłą, no i tam też sporo koncertów. Baim z Beatą, Kasia Nosowska, Anita Lipnicka, Margaret, Patrycja Markowska, Piotr Cugowski czy Reni Juzis też będzie się działo. Bo to jutro ten najdłuższy dzień w roku będziemy świętować i jutro też pierwszy dzień lata. No chciałem powiedzieć, że w pogodzie to już czuć dzisiaj. To gram ciepło, to gram słonecznie, to gram wakacyjnie. Shakira Objection.

0: Autopromocja.
1: Gdy cały świat stanął przed kolejnym bojowym zadaniem, uratować nas może tylko nowy superbohater. Przebojowy tata. Zostań jego pomocnikiem. Napisz, jaką nietypową supermoc powinien mieć przebojowy tata i dlaczego. Najlepsze propozycje wygrywają aż 1500 zł. Wejdź na złoteprzeboje.pl i weź udział w naszym konkursie. Nie czekaj. Najbliższa okazja na wygraną już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do 1 000 000 km z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 000 zł netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
3: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
5: Citroen.
6: Marian, a ty komu kibicujesz?
7: No jak komu, Barbara? Niskim cenom w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych jest! Mamy to!
6: Mistrz! Bo w Media Expert taniej masz!
8: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.

0: 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. Biedronka.
1: Reklama. Nareszcie weekend z Radiem Złote Przeboje.

0: Stan Lee w Radiu Złote Przeboje, a teraz
1: Złote na nowo.
2: To będzie największy przebój na amerykańskiej liście Billboardu w 83 roku. Every Breath You Take. Piosenka zespołu The Police, która doczekała się różnych wersji. Ta najbardziej znana młodszemu pokoleniu z 97 roku za sprawą artysty znanego jako Puff Daddy. I ta wersja też wspięła się na szczyt amerykańskiej listy przebojów. Polskim fanom znana jest też oczywiście polska wersja przeboju, którą znakomicie wykonał zespół Perfect w 2003 roku. Każdy oddech twój, tak przetłumaczono tytuł. Każdy oddech twój. Natomiast to, że Every Breath You Take może brzmieć inaczej, pokazała Tina Arena, która stworzyła taką wersję na swój album Song of Love and Lose. Every breath you take. Ta wersja dobra na wieczorową porę. Ale ja gram oryginał.

0: Szukasz stylizacji na lato? Wskakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
1: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę. Mięsne specjały. Filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Karuzele. Kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Hello. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Super, super, super. Super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A polskie szparagi zielone, pęczek 500 gramów, jedynie 8,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
5: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
6: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
7: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
8: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
9: Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
10: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
9: No sprytnie.
11: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.

Bad Boys Blue w Radiu Złote Przeboje, 11 minut i będzie 11. Jak ktoś na bazar będzie szedł, co w sobotę przed południem jest bardzo popularne, albo na róg ulicy do straganów, których teraz wszędzie pełno z truskawkami, no to mam przeciętne informacje. Miały być truskawki coraz tańsze, już ich cena była w okolicach 10 zł, a ja wczoraj kupiłem na bazarze po 15, no i według prognoz znacząco taniej to już nie będzie, bo te ulewne deszcze trochę w tych czerwcowych zbiorach namieszały. A maj był wyjątkowo zimny. Ponoć, tak zaśpiewa Manam.

0: Wicker Show w Radiu Złote Przeboje. 5 minut niecałe i będzie godzina 11. Wtedy też nasze wiadomości. Będzie o pewnym jubileuszowym meczu na mundialu. Ale na szczegóły trzeba chwilkę poczekać.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już dziś o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska. Zapraszam.
0: Autopromocja.

0: różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
3: Citroën.
4: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
5: Let's go! Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca. Z kuponem My MediaMarkt w aplikacji 15% taniej przy zakupie minimum dwóch produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.

0: 20 czerwca, sobota, Radio Złote Przeboje, zbliża się godzina 11. Zapraszamy na wiadomości.
1: Po aferze szpitalnej prezydent Warszawy ma coraz większe problemy. Podejrzany o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej z zarzutem i wnioskiem o areszt. Jutro jubileuszowy mecz na Mundialu, będzie to widać na murawie. Agnieszka Trojanowska, BIS. Politycy PiS składają zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. To w związku z aferą i nieprawidłowościami w szpitalu południowym. Ich zdaniem Trzaskowski już rok temu był informowany o nieprawidłowościach, mówi europoseł PiS Jacek Ozdoba.
2: Jak złapią cię za szpital, mów, że to nie twój szpital. Jak złapią cię za radnego, mówią, że to nie twój radny. Ale jak złapali go za komórkę, to nagle się okazuje, że nie odczytał wiadomości.
1: Według ustaleń portalu Zero.pl prezydent Warszawy otrzymał w lipcu ubiegłego roku szczegółową informację o zastrzeżeniach dotyczących funkcjonowania Warszawskiego Szpitala Południowego oraz działalności lekarza Dawida Kasprzyka. Autorem wiadomości był ówczesny ordynator oddziału chirurgii, który 2 miesiące później stracił pracę. Jest wniosek o areszt dla mężczyzny podejrzanego o zabójstwo rosyjskiego satyryka Simona Skrepeckiego. Artysta, który w swoich pracach ostro i dosadnie krytykował Rosję i Władimira Putina, zginął w poniedziałek w Białej Podlaskiej. Sprawcę zatrzymano w czwartek pod Warszawą, mówi rzecznik prokuratury krajowej, prokurator Przemysław Nowak.
3: W tej sprawie spełnione są w zasadzie wszystkie przesłanki szczególne zastosowania tymczasowego aresztowania, w tym obawa matactwa, obawa ukrycia się, obawa ucieczki oraz groźba wymierzenia surowej kary.
1: Obywatel Gruzji usłyszał zarzut zabójstwa, za co może grozić nawet dożywocie. Według prokuratury wiele wskazuje na to, że było to zabójstwo na zlecenie. Upał, a potem burze. To scenariusz pogodowy na dziś. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia dla 15 województw, to alerty drugiego stopnia w 3-stopniowej skali. Strażacy apelują.
4: Należy unikać przebywania pod drzewami, starać się nie parkować samochodów w pobliżu drzew i niestabilnych konstrukcji, śledzić aktualne komunikaty pogodowe i ostrzeżenia.
1: Mówił rzecznik komendanta głównego Straży Pożarnej Wojciech Gralec. Burze mają pojawić się około godziny 14, ale dziś także upały średnio do 30 stopni. Wyjątkowy mecz odbędzie się jutro w trakcie piłkarskich Mistrzostw Świata. To tysięczne spotkanie w historii Mundialu. Z tego powodu FIFA zapowiedziała, że sędziowie podczas spotkania Tunezji z Japonią będą mieli okolicznościowe naszywki na strojach, dokładnie na rękawach. Możecie tam szukać napisu Mecz 1000. Jubileuszowy mecz to zaplanowane na jutrzejszy poranek czasu polskiego starcie Tunezji z Japonią, które rozegrane będzie w meksykańskiej miejscowości Guadalupe koło Monterrey.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: Pogoda na weekend.
2: Dziś cieplej niż wczoraj, bo nawet 33 stopnie w Poznaniu, Wrocławiu, 32 w Bydgoszczy, Trójmieście i w Szczecinie, 30 lub nieco więcej w Warszawie, Krakowie, Lublinie, 28 w Białymstoku. Od zachodu i na południu możliwe burze.
0: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Witam już po godzinie 11. O pozytywach dodatkowych przerw na mundialu podczas meczów mistrzostw będzie i wrócimy sobie na chwilę jeszcze do Radomia. Radio Złote Przeboje. Gdzie wczoraj fantastyczny koncert Jeana Michela Jarre'a pod naszym patronatem był.
1: Zaprasza Kacper Sosnowski.
0: A tu Mafia, Imię Deszczu. Jeżeli chodzi o deszcz, to teraz troszeczkę w Małopolsce pada.

0: Alphaville w Radiu Złote Przeboje. Trwają Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Wczoraj awans z grupy wywalczyli gospodarze, czyli USA. A ja odkryłem jeden pozytyw takich długich przerw na nawadnianie podczas meczów, bo tam organizatorzy bardzo fajną muzykę puszczają i cały stadion wtedy śpiewa. Wczoraj na przykład podczas meczu Amerykanów z Australią to było tak. I wszyscy... No właśnie, śpiewali Living on a Prayer, ale Bon Jovi w Ameryce niezwykle popularny. No i podczas innych meczów też Whitney Houston, Jennifer Lopez rozbrzmiewała w głośnikach. Generalnie same złote przeboje tam lecą. No i pięknie.
1: Cinderella cut it up one time.
0: Potem jeszcze się wszyscy cieszą, jak gospodarze wyglądają, wygrywają, czyli Stany Zjednoczone, Meksyk i Kanada. Na razie idzie im dobrze.

0: Jak zaoszczędzić 35 zł w Biedronce? To proste! Od czwartku 18 do soboty 20 czerwca zrób zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od 22 do 24 czerwca przy zakupach za minimum 199 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Akcja dotyczy jednorazowej transakcji. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
5: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety Travistofast.
6: Travistofast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
5: Travistofast i Travisto.
6: Aflofarm.
7: Co masz?
8: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
7: Chipsy Lays? Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
7: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
10: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się promki z targów na biału. Produkty roślinne chłodzone typu jogurt i pudding marki Alpro w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 20 czerwca.
11: Carrefour w sumie najlepszy jest.
12: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
13: Uwaga! Super promocja w Teddy.
14: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
15: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
16: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
15: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
16: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm. Reklama.
17: Słuchasz Radia Złote Przeboje.

0: Ajo, Rapture w radiu Złote Przeboje. A wczoraj w Radomiu wielkie wydarzenie pod naszym patronatem. Lasery z koncertu Jeana Michela Jarra było widać z kilku kilometrów. 40 metrów długości miała scena z ekranami. No i w końcu na tej scenie pojawił się on.
1: Dobry wieczór, panie! Dobry wieczór!
0: Tak, tak, po polsku też trochę poprzemawiał. Stadion w Radomiu był pełny, kapitalne widowisko zobaczyli fani, a ja tylko przypomnę, że Jarr ma rekord Guinnessa jako artysta, który zgromadził najwięcej osób na swoim koncercie. Kiedyś w Paryżu to było 2,5 miliona osób, a potem w Moskwie 3,5 miliona fanów. I to jest muzyk przez duże M. A to

0: Autopromocja.
1: Największe przewoje, dobry nastrój i przydatne informacje. To wszystko i wiele więcej dajemy całkowicie za darmo.
2: Wystarczy, że postawisz na radio Złote Przeboje. Gramy największe przeboje lat 80. i 90.
3: Podajemy wyłącznie sprawdzone informacje.
2: I każdą chwilę zamieniamy w złoto.
1: W świecie ciągłych wyborów postaw na sprawdzone rozwiązanie. Włącz twoje radio Złote Przeboje i spędźmy razem ten dzień.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Już jest wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
5: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
9: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
10: To przy okazji zjesz z nami.
9: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
11: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
10: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
9: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
10: Ach, to tylko przy okazji.
9: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
12: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
13: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
14: Wybierasz się na Puchar Świata w siatkówce plażowej w Karpaczu? Koniecznie odwiedź strefę Lexus Lubin. Już od 18 do 21 czerwca na stadionie imienia Ireny Szewińskiej czekają nie tylko sportowe emocje, ale także konkursy, atrakcyjne nagrody i możliwość poznania najnowszych modeli Lexusa. Poczuj atmosferę wyjątkowego wydarzenia pod Śnieżką. Beach Pro Tour Karpacz. Od 18 do 21 czerwca. Zaprasza Lexus Lubin.
15: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
16: W tę sobotę masło ekstra z polskiej mleczarni Mlekowita 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3, 6 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 21,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
17: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Piros 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz 9,99 za kilogram. A kalafior. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 4,99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
18: Lidl. To się opłaca.
19: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
0: Reklama.
1: Radio Złote Przeboje. Dobre.

0: Pet Shop Boys w Radiu Złote Przeboje. 8 minut i będzie południe, a wtedy u nas weekend jak marzenie Marzeny Rogalskiej. Dziś jej gościem Grażyna Wolszczak, która chyba ponoć trochę przesadza.
1: To jest babka, która przesadza. Jak można być tak ładnym nieustająco, tak pięknym. Jak to jest w ogóle możliwe?
2: I jak mnie zapytacie, dlaczego lubię się spotykać z Rogalską, to właśnie dlatego.
0: No właśnie, kto chce posłuchać pań, to już od 12 będzie taka możliwość. A jak ktoś chce sprawdzić, jak ta Grażyna Wolszczak wygląda, to zapraszamy na Instagram Radia Złote Przeboje.

0: wieczór już tutaj powoli kończy w Radiu Złote Przeboje. Wiadomości nasze w południe za 4 minuty, a ja dodam tylko, że w nich będzie o rolniku z Bangladeszu, ale szczegóły w tej sprawie za chwilę. A jak ktoś lubi włoską muzykę, to powinien słuchać naszego jutrzejszego poranka też. Zapraszam.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Let's go! Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca. Z kuponem MyMediaMarkt w aplikacji 15% taniej przy zakupie minimum dwóch produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
3: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
4: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetoura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetoura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.

0: cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A pyszny, soczysty arbuz, cena sprzed obniżki 7,99. Teraz jedynie złoty 99 za kilogram. Tak, tylko złoty 99.
1: Tanie tutaj jest 100-krotka.
2: Castorama. Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii miał być nowy grill,
3: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Reklama. Jest 12, to czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
5: Turyści rzucili się na podlaskie bony turystyczne. Wystarczyło kilka minut. Nie kończą się problemy prezydenta Warszawy w związku ze szpitalem południowym. Rolnik z Bangladeszu uszył gigantyczną flagę na mundial, ale nie dla swojej drużyny. Agnieszka Trojanowska, BIS. Podlaski bon turystyczny rozdany w dosłownie kilka minut. Środki zostały wyczerpane. Szczęśliwcy, którym udało się załapać, dostaną vouchery do wykorzystania na Podlasiu we wskazanych obiektach, mówi szefowa Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Marta Grzelak.
6: W wysokości 300 zł na pobyty minimum 3 nocy.
5: Program ma ożywić lokalną branżę turystyczną i przekonać turystów, że wypoczynek na Podlasiu może być atrakcyjny i bezpieczny. Po porannej awarii do mieszkań w Szczecinie wraca woda. Przez kilka godzin mieszkańcy byli jej pozbawieni, ponieważ uszkodził się wodociąg o tak zwanej dużej średnicy, co spowodowało albo całkowity brak wody, albo bardzo niskie ciśnienie w kranach, mówi rzecznik miejskich wodociągów Hanna Pieczyńska.
7: Do naprawy uszkodzonego wodociągu przystąpimy najprawdopodobniej w poniedziałek. Za wszelkie utrudnienia oczywiście serdecznie przepraszamy.
5: Woda powoli wraca m.in. do takich dzielnic jak Gumieńce, Pogodno i do Śródmieścia w Szczecinie. O możliwości popełnienia przestępstwa przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Do prokuratury zawiadomienie składają politycy PiS. Chodzi o aferę i nieprawidłowości w szpitalu południowym. Ich zdaniem Trzaskowski już rok temu był informowany o nieprawidłowościach. Informował ówczesny ordynator oddziału chirurgii. 2 miesiące później ten lekarz stracił pracę, mówi europoseł PiS Jacek Ozdoba.
8: Możemy mieć tu do czynienia z popełnieniem przestępstwa, stąd posłowie Prawa i Sprawiedliwości składają zawiadomienie do prokuratury, również na prezydenta Rafała Trzaskowskiego, który wskazał formalną ścieżkę komunikacji. Otrzymał wiadomość, jeżeli nie odczytał, a wskazał, no panie prezydencie, czy pan idzie mnie w poczytalność, naprawdę, no czy leci z nami pilot, no.
5: Zdaniem polityków PiS to sprawa, którą powinni zająć się śledczy. W różny sposób kibice okazują swoje przywiązanie do drużyn, nie zawsze swoich. Rolnik z Bangladeszu kibicuje Niemcom. Z tej okazji na mundial uszył 7,5-kilometrową flagę w barwach niemieckiej reprezentacji i rozwinął ją w swojej miejscowości w Magurze. Jak podkreśla, jego więź z Niemcami ma osobisty wymiar. 20 lat temu wrócił do zdrowia dzięki niemieckim lekom. Nad flagą pracował 3 miesiące, do czego użył 1000 metrów materiału. Bangladesz nigdy nie zakwalifikował się do Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Najpopularniejszym sportem w tym kraju jest zdecydowanie krykiet.
9: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Pogoda.
1: Upał już daje się nam dziś we znaki. W całym kraju maksymalnie w ciągu dnia będą 34 stopnie na zachodzie. W innych częściach kraju niewiele chłodniej, bo około 30 stopni. A około godziny 14, początkowo na zachodzie, później w niemal całym kraju zaczną się burze.

0: To jest Radio Złote Przeboja. Z nami jedna z naj... Nie powiem tego, bo jestem wstrętną zazdrośnicą z najpiękniejszych kobiet i najżyczliwszych, jakie znam. Grażyna Wolszczak, aktorka, szefowa teatru Garnizon Sztuki. Graszka, a jak ty byś się określiła? Daję ci szansę na trzy przymiotniki.
1: Aktorka, dyrektorka...
0: Optymistka?
1: Optymistka, tak.
0: Tak będzie?
1: Tak, optymistka, dobrze.
0: No właśnie.
1: Ale szczerze, przyganiał kocioł garkowi, bo jesteś taka sama jak ja.
0: Grażynko, no i proszę, i może być miło, i ja wiedziałam, kogo zaprosić. Zapraszamy, jesteśmy z wami do 15:00.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Takie pytanie osobiste do ciebie, oczywiście Grażyna Wolszczak.
2: Ty masz w sobie coś takiego, że wydajesz się być jedną z nielicznych kobiet sukcesu, która innym nie zazdrości i jest taka kochana. Jesteś takim dinozaurkiem, rozumiesz, jeśli chodzi o tę twoją życzliwość dla świata i koleżanek.
3: Ja ci powiem, nie jak miałam żadnej świadomości tego, aż któregoś dnia Aśka Kurowska, również aktorka, powiedziała tak: ty Wolszczak, Elka Zając, Hanka Śleszyńska, jesteś trzecia, która jest życzliwa i nikomu nie zazdrości.
2: Jak to jest w ogóle możliwe? Życie cię tego nauczyło? Czy ty po prostu masz to dane z góry? Masz to dane z domu?
3: Nie wiem. Chyba trochę z nieba, a trochę, czyli tak mam dane, wiesz, ja to nazywam syndrom wioskowego głupka, który tak idzie sobie przez świat, ponieważ on wszystkich lubi, to myśli, że wszyscy jego lubią i to jest oczywiście mój, mam tam jakiś swój rozum, więc wiem, że to nie jest prawda, ale tak mi się lepiej żyje z taką świadomością.
2: Ale czasem dostajesz po głowie.
3: No pewnie, jak każdy.
2: Uważam, że bardzo w tym momencie pasuje nam coś optymistycznego zagrać, a to oczywiście hit Kasi Kowalskiej.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Grażyno Wolszczak, jak dostajesz po głowie, to co wtedy ten wewnętrzny twój filozof, ten głupek wewnętrzny mówi?
2: To się zdarza, ale generalnie nie chcę sobie psuć mojego obrazu świata. Mhm. W związku z tym to jest, wiesz, dbanie o mój dobrostan tak naprawdę, bo wiadomo, że życie nie jest łatwe i cały czas się człowiek zderza z jakimiś problemami. To ja sobie tak mówię, problemy to są tylko jakieś zagadki do rozwiązania, nie? Sytuacje do rozwiązania, ale generalnie wszystko jest hej do przodu.
3: Radio Złote Przeboje. To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Rozpocznij niedzielę z wysokiego C.
2: W Złotej Piątce prezentujemy największe złote przeboje, które łączy wspólna historia. Wybieramy, odliczamy i prezentujemy je bez zawijania w sreberka.
1: Już jutro po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Co za dzień.
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Nodino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Nodino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
7: Nodino. Today is yours. Feel good.
8: Gabinet masażu, słucham.
9: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
8: Cześć, a co się dzieje?
9: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
8: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
9: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
8: Kochana, sam go stosuję.
10: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
11: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
12: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
11: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
12: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
13: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
14: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
15: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.
16: Na weekend jak marzenie do Radia Złote Przeboje zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Grażyna, pogadajmy szczerze. Grażyna Wolszczak oczywiście. Nie ma nic za darmo. Ty jesteś osobą, która wygląda tak, bo o siebie dba. Ale podobno teraz ćwiczysz więcej niż kiedykolwiek w życiu.
2: Tak jest.
1: Co się z tą stało? Wpadłaś w panikę? O co ci chodzi?
2: Tak, troszkę w panikę wpadłam, bo wiesz co, popatrzyłam, jak parę osób z mojego pokolenia wyżej odchodzi. To było, wiesz, Alzheimer, demencja, takie historie. I ja rzeczywiście tak w taką lekką panikę wpadłam, że...
1: A ja myślałam, że ja tu żarcik rzucę,
2: nie,
1: wiesz?
2: W ogóle nie. I zaczęłam zgłębiać temat, tak zwane longevity.
1: Długowieczność. Tak,
2: czyli dziedzina medycyny, która się bardzo teraz dynamicznie rozwija.
1: I chodzi o to, że nie wystarczy żyć długo, ale trzeba żyć długo w zdrowiu.
2: Formie, dokładnie. Tak. W formie fizycznej i umysłowej. Tak. I ja postanowiłam zrobić wszystko, co mogę w tej właśnie sprawie, żeby ta moja druga połowa życia, w której już jestem, nie ukrywajmy, była w jak najlepszej kondycji.
1: Sześć dych już masz?
2: Nie masz. More.
1: Much more? Bo w ogóle nawet nie przyszło mi do głowy, żeby sprawdzić.
2: No i dobrze, no i tak zostawmy nie
1: spadzać. Much more than 60. Czyli yes. Ja jestem w klubie 50+, ty jesteś w klubie 60+. Okej. Okay.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Grażynko, Grażyna Wolszczak, oczywiście wróćmy do tematu twojej kariery sportowej. Ty tak raz, dwa razy w tygodniu, czy tak everyday?
2: Jakaś aktywność everyday, czyli siłka, zajęcia różne pod tytułem yoga, pilates, wiesz, bo trzeba też się rozciągać.
1: Trzeba, koniecznie.
2: I trening siłowy przede wszystkim. Wiesz, ja wszystkim bicki pokazuję, chcesz?
1: Chcesz. Jezu, jaka bezczelna.
2: Ja ci potem brzuch pokażę, ale to już państwu nie.
1: Sześciopak tam jest, tak?
2: Nie, kaloryfer. No, jest po prostu stal.

0: autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie, więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
4: Jak prezent dla taty, to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł.
5: Widzę, że Hanie coś gryzie.
6: Komar. Zaraz część posmarujemy.
7: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
8: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
9: Już nie swędzi.
10: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
11: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
12: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
13: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
14: Castorama. Teoria
15: i praktyka.
14: W teorii miał być nowy grill,
15: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
17: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
18: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
19: Mamo, kto jest najlepszy na Zielonej Murawie?
20: My, jak upieczemy szynkę na ruszcie z delikatesu w centrum.
21: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 11,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 18,99. A pomidory 3,99 kilo z delikartą. Cena przed obniżką 9,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
22: Wybierasz się na Puchar Świata w siatkówce plażowej w Karpaczu? Koniecznie odwiedź strefę Lexus Lubin. Już od 18 do 21 czerwca na stadionie imienia Ireny Szewińskiej czekają nie tylko sportowe emocje, ale także konkursy, atrakcyjne nagrody i możliwość poznania najnowszych modeli Lexusa. Poczuj atmosferę wyjątkowego wydarzenia pod Śnieżką. Beach Pro Tour Karpacz. Od 18 do 21 czerwca. Zaprasza Lexus Lubin.
23: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
24: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
23: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
24: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
0: Reklama.
25: Sponsorem audycji jest właściciel marki Rotinger, polski producent tarcz hamulcowych serii Graphite Line. www.rotinger.pl.
0: Na weekend jak marzenie zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Grażyna Wolszczak z nami, Grażyna aktorka i Grażyna dyrektorka teatru. Grażynko, czy łatwiej jest zagrać w spektaklu, czy też zapłacić za niego rachunki?
2: Najłatwiej jest zagrać w spektaklu. Oczywiście masz tam stresy, ale jak już zrobisz tę rolę, tylko możesz powiedzieć, nie, ja w trzygwiazdkowym nie będę spała, tylko w czterogwiazdkowym, nie? Natomiast jak jesteś po tej drugiej stronie, no to rzeczywiście jest tyle problemów, z których ja sobie w ogóle nie zdawałam sprawy. I ci powiem, że zapłacenie rachunków nie jest takie największe, no bo tfu, jakoś tak nam się takiego nosa dobrego mamy, że mamy publiczność na wszystkich naszych przedstawieniach, a powiedzmy państwu, że mówimy o Teatrze Garnizon Sztuki.
1: Tak. Pamiętam, jak mi powiedziałaś o tym pomyśle, że z koleżanką planujecie założyć teatr. Ile to już lat, Graszka? Wiem, że to ja powinnam sprawdzić, ale
2: teatrem już ci mówię. Teatr bez sceny trwa w listopadzie, będzie 11 lat i rzeczywiście jeszcze pięknie się rozwijamy, mówię to obiektywnie.
1: A ja obiektywnie potwierdzam i zagram coś absolutnie przepięknego. Missing Everything But The Girl. Yeah!

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Już za chwilę wybije godzina 13 i zaproszę Was na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, a tuż po nich wracamy do rozmowy z naszą gościnią Grażyną Wolszczak i będzie o rodzicielstwie, o siostrzeństwie i o tym, czy Grażyna potrafi być i żyć slow.
2: Radio Złote Przeboje.
3: Radio Złote Przeboje.

0: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance 12 V z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety Travisto Fast.
4: Travisto Fast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
3: Travisto Fast i Travisto.
4: Aflofarm.
5: Ale mi gorąco, Barbara.
6: Mnie też, Marian.
5: To co, klima?
6: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
5: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
6: No przecież.
5: No.
7: Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV Lean dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
9: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
10: Reklama.
11: Jest 13:00. To czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
12: Polska domaga się miejsca przy stole negocjacyjnym w sprawie Ukrainy. Podlasie rozdało bony turystyczne, vouchery zniknęły w kilka minut. Polak maluje ścianę na czeskiej ulicy. To międzynarodowy projekt. Agnieszka Trojanowska-Bis. Domagamy się miejsca przy stole negocjacyjnym w sprawie Ukrainy, powiedział minister spraw zagranicznych Polski Radosław Sikorski w wywiadzie dla niemieckiego dziennika Frankfurter Allgemeine Zeitung. Szef polskiej dyplomacji tłumaczy, że jesteśmy na pierwszej linii frontu i ponosimy ryzyko. Zapytany o przewodnictwo Niemiec, Wielkiej Brytanii i Francji w negocjacjach dotyczących Ukrainy, Sikorski odpowiedział, że w Unii Europejskiej między Morzem Czarnym, Bałtyckim i Adriatyckim żyje 120 milionów ludzi, którzy są o wiele bardziej bezpośrednio zagrożeni Rosją agresją niż Niemcy. Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział odebranie Władimirowi Załońskiemu orderu Orła Białego. W odpowiedzi ukraińscy politycy oddają swoje medale i odznaczenia, które dostali od Polski. Komentarze międzynarodowe przegląda Anna Gmiterek-Zabocka.
13: Decyzja Karola Nawrockiego odbiła się w ukraińskich mediach szerokim echem, zresztą nie tylko w ukraińskich, bo również w izraelskich, niemieckich, angielskich i wielu innych. Piszą, że to wywoła sąsiedzki kryzys i niekorzystnie wpłynie na zaplanowaną w Gdańsku konferencję o odbudowie Ukrainy. Szef biura prezydenta Ukrainy nazwał decyzję Nawrockiego prezentem dla moskiewskiego agresora, a z krzyża oficerskiego orderu zasługi zrezygnował również ambasador Ukrainy w Polsce. W piątek swoje odznaczenie zwrócił też szef ukraińskiego MSZ-u Andrii Sibicha.
12: Karol Nawrocki odebrał odznaczenie, ponieważ Władimir Załański nadał jednej z jednostek wojskowych imię bohaterów UPA. Podlaskie bony turystyczne zniknęły, zanim wielu internautów zdążyło dokończyć formularz zgłoszeniowy. Około 11:15 pojawiła się możliwość zapolowania po vouchery na minimum 3-dniowy pobyt, każdy po 300 zł. Bony mają wesprzeć branżę turystyczną dotkniętą kryzysem humanitarnym na polsko-białoruskiej granicy i trudną sytuacją geopolityczną w tym regionie. Polski artysta ma swój udział przy tworzeniu nowego muralu w czeskiej Pradze. W dzielnicy Praha 6 powstaje 700-metrowe dzieło tworzone przez artystów z różnych krajów. Wśród nich jest Polak Maciej Kreda, który odpowiada za 23-metrowy fragment nazwany Stworzenie Pragi. To część większej galerii sztuki ulicznej realizowanej w ramach festiwalu Urban Pictus. Całość ma zmienić zwykłą betonową ścianę w przestrzeń artystyczną. Rezultat tego projektu będzie można podziwiać już pod koniec czerwca.
14: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
1: Pogoda.
2: Popołudnie dziś z burzami. Instytut Meteorologii przestrzega przed nimi niemal cały kraj. Pogodnie jedynie na Podlasiu. A póki nie ma burzy, to jest upał. Ten dziś do 27, miejscami 30 stopni Celsjusza. Na zachodzie jeszcze cieplej, do 34.
0: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Witamy ponownie, jeszcze dwie godziny przed nami. Grażyna Wolszczak i Marzena Rogalska. Proszę pani, o czym by pani chciała sobie pogawędzić w radiu?
2: O życiowym optymizmie?
1: Skąd się to bierze? Skąd czy to w genach człowiek ma, czy tego się da nauczyć? To dobrze, to
2: no dobra.
1: To już to, pani zaciekawiła. No to bądźcie z nami.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Jedno z moich ulubionych pytań. Grażyna Wolszczak z nami. Przypomnę. Grażyna, wierzysz w siostrzeństwo? Czy kobiety cię częściej wspierały niż raniły? Jakie są twoje doświadczenia?
2: Nie, wspierały. To jest, to wracamy do początku naszej rozmowy, czyli wiesz, no to, że ja pewnych rzeczy po prostu nie przyjmuję do wiadomości, tylko żyję sobie w jakiejś takiej swojej łudzie. Natomiast rzeczywiście bardzo mało wspierająca była moja mama, co może
1: serio?
2: To też... Tak, tak. To ja już...
1: Szorstka miłość.
2: Tak, wiele razy opowiadałam tę historię, ale przytoczę ją jeszcze raz, jak dostałam, zdawałam do szkoły na wydział aktorski i przeszłam przez drugi etap, byłam na liście, a już po trzecim etapie, czyli teoretycznym, już naprawdę parę osób tylko odpadało. Więc ja po tym drugim, gdzie to było już w ogóle wow, to było niesłychane, że ja to dźwignęłam, dzwonię do mojej mamy i mówię, mamo, mamo, ona mówi, co, dostałaś się? Ja mówię, no jeszcze nie, ale już jestem tak, no to tam na pewno są ładniejsze i zdolniejsze. To jeszcze się nie dzieje.
1: Jezus, pamiętam, mówiłaś to. Jezu, tak, teraz sobie przypomniałam, no, Boże.
2: Ale dokładnie tak. I to przecież ona nie chciała mi przywalić, broń Boże, tylko mówiła, że tak nie ciesz się jeszcze za bardzo. Ale wiesz co,
1: wiesz,
2: jakoś mi widzisz, to jakoś mi nie przeszło. A może właśnie dzięki temu ja tak, wiesz, potrafię się cieszyć.
1: Do rozmowy jeszcze wrócimy. A teraz czas na Sheryl Cole, Fight for This Love.

0: Grażyno Wolszczak oczywiście.
1: Jaką ty matką jesteś dla Filipa? Czy on w ogóle lubi to wydanie matki aktorskie, czy sobie kradnie takie chwile, kiedy nie jesteś zaczepiona? Pani Grażynko, można zdjęcie? Pani Grażynko,
2: nie,
1: można
2: to
1: autograf?
2: W ogóle coś. Ty w tym rodzicielstwie to jesteś... Ty i to dziecko w domu, no to nie jest mama w telewizorze, nie? To nie ma żadnego znaczenia. Było jedno znaczenie, pamiętam, że jak Wiedźmin był, pojawiły się billboardy z moimi gołymi cyckami i ja mówię, uła, to grubo będzie. Wiesz, że moje dziecko to nagle może mieć, no, jakiś problem z tym.

0: z drugiej strony kultowa.
1: Ale teraz wiesz, i on mi opowiada tak, że szedł tam z kolegami i koledzy powiedzieli: ty, ale fajna laska. I on w ogóle się nie przyznał, że to matka. Ale był, że spoko. Gdzieś tam był wewnętrznie, wiesz, dumny.
2: Radio Złote Przeboje.
3: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem audycji był właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych z serii High Performance. www.rottinger.pl.
1: Autopromocja.
2: Gdy cały świat stanął przed kolejnym bojowym zadaniem, uratować nas może tylko nowy superbohater. Przebojowy tata. Zostań jego pomocnikiem. Napisz, jaką nietypową supermoc powinien mieć przebojowy tata i dlaczego. Najlepsze propozycje wygrywają aż 500 000 zł. Wejdź na złoteprzeboje.pl i weź udział w naszym konkursie. Nie czekaj. Najbliższa okazja na wygraną już w poniedziałek po 9:00.
1: Autopromocja. Reklama.
3: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej, jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr, tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie 2,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny, tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
4: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
5: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
4: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
5: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
6: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Farm.
7: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
9: Zaraz część posmarujemy.
8: Lepiej zastosuj żel Entil ukąszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Entil ukąszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
10: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
11: Już nie swędzi.
12: Na ukąszenia wybieram Entil ukąszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
13: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
14: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki po eobuwie. Wie.
15: Szukasz idealnego prezentu na dzień taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
1: Reklama.
16: Come here, baby. You know you drive me up a wall, the way you make good for the nasty tricks you pull.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Grażynko, Grażyna Wolszczak oczywiście, czemu zawdzięczasz taką super relację z synem?
2: Wiesz co, też mojej mamie. Paradoksalnie. Aha. Bo ja miałam taką nadświadomość przez całe swoje życie, że jak coś w szkole ktoś niesprawiedliwie mnie potraktował, albo moja mama mnie niesprawiedliwie potraktowała, to mówiłam sobie, że zapamiętaj to sobie na zawsze, bo żeby czegoś takiego nie powtarzać
1: swojemu dziecku?
2: Z moim dzieckiem. Przysięgam ci, tak było. Moja mama miała taką przypadłość, że jak coś ja narozrabiałam, to ona zaczynała gadać. Dla mnie to było godzinami, oczywiście pewnie nie godzinami, ale wywlekała wszystkie moje winy, rozumiesz, sprzed tam...
1: Jak w małżeństwie.
2: A, to bo, nie, tak,
1: jak w małżeństwie, tak, wypominanie.
2: I słuchaj, i ja później, jak byłam jako matka, mnie wkurzyło moje dziecko i łapałam się na tym, że zaczynam tak gadać i miałam takie, nie gadaj, tak? I zamykałam się i wiesz. I tak z innymi rzeczami też absolutnie, więc ja na pewno nie byłam matką idealną, ale myślę, że byłam spoko matką.
1: No ale byłaś długo i matką i ojcem.
2: No byłam długo i matką i ojcem, to prawda, i jakoś...
1: Miałaś trochę trudniej, nie?
2: Jakoś się starałam sprostać tej roli, no tak.
1: To ja z tej radości zaproponuję ci teraz sambę. Sambę di Janeiro, Bellini w Radiu Złote Przeboje.

0: twój syn Filip, Grażynko, Grażyna Wolszczak z nami, kibicuje ci jako aktorce i cieszy się z twoich sukcesów.
1: Tak, na pewno to docenia, przychodzi na wszystkie moje premiery, bardzo jestem ciekawa jego zdania. Tak, najbardziej lubię, jak mój Menago przychodzi i jak Filip, bo to są tak zwani normalsi. To jest dla mnie taka zwrotka, jak widz nie ze środowiska i nie dziennikarz

0: Królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Welą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? VeloBank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
1: Widzę, że Hanie coś gryzie.
2: Komar. Zaraz część posmarujemy.
3: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
4: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
5: Już nie swędzi.
6: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
7: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
8: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdecare.pl. Czekamy na Twoją historię.
9: Dwutygodnik Sukcesy i Porażki ma 30 lat. Dziękujemy Wam, czytelniczki, za zaufanie, emocje i historie, które tworzą to pismo. W numerze wzruszające i pełne nadziei wyznania o szansie na miłość, odzyskanej niezależności, magicznych ziółkach i życiu, które znów nabrało rozpędu. Ponadto wracamy do lat 90. i wspominamy początki redakcji. Ekstra, praktyczne porady, inspiracje, krzyżówki. Sukcesy i Porażki. Takie jest prawdziwe życie. Nowy numer już w sprzedaży.
10: Nerwowość, rowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
12: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance 12 V z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
15: Barbara, kupiłem taniej!
16: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
17: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
18: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
17: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
18: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
19: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługuje Aflofarm.
20: Reklama. Weekend jak marzenie. W Radiu Złote Przeboje. Zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Grażyna Wolszczak z nami. Potrafisz się, Grażynko, zatrzymać w tym twoim wiecznym robieniu rzeczy, planowaniu i potrafisz się tak wyłączyć z tego świata i być naprawdę slow? Czy nie. Świadomie nie wybierasz slow?
2: Nie, nie. Wiesz co, ja slow nie wybieram i nie potrafię. Może jest to pewien rodzaj też, wiesz, takiego, że boję się spotkać sama ze sobą i za dużo pomyśleć, wiesz, że wtedy myślę, o, czy czas upływa, nie, że ile mi tam jeszcze zostało i tak. Ja w ogóle nie wypieram i w związku z tym, wiesz, jak oczywiście jestem zmęczona i chcę się odstresować, no to tak samo zapierdzielam, tylko że, wiesz, w inny sposób, czyli wyjeżdżam sobie w świat i też aktywnie biegam po miastach, czy górach, czy dolinach.
1: To ja teraz coś pięknego ci zaproponuję i wszystkim słuchaczom Radia Złote Przeboje Lighthouse Family.

0: Już za chwilę wybije godzina 14 i zaproszę Was na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, a tuż po nich wracamy do rozmowy z Grażyną Wolszczak, która nam opowie o swoim zdrowym stylu życia i o tym, jak się czuje jako dojrzała kobieta. Bądźcie z nami.
1: Radio Złote Przeboje.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem audycji jest właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych serii Graphite Line. www.rottinger.pl.
1: Reklama. Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
2: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz cześć posmarujemy.
3: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
4: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
5: Już nie swędzi.
6: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
7: Ty plus smak podróży równa się meksykańskie frykasy w Carrefourze przez cały rok. A teraz wszystkie nachosy, doritosy, tortilla chips, dipy i salsy w promocji 2 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 28 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
8: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
9: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
10: Tato, co to za pan?
11: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty.
10: A pranie też za ciebie wstawi?
11: Nie, to już muszę sam. Czekam na tanie godziny. Wtedy prąd jest tańszy.
10: Z Tauronem to zawsze można zaoszczędzić.
11: Jasne, że tak. Wejdź na tauron.pl/tanie-godziny/serwisant.
12: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
13: Reklama.
14: Wybiła 14, to czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
15: Trwa wielkie poszukiwanie byłego policjanta podejrzanego o zabójstwo. Po upale burze burzowy front nadciąga nad Polskę. Póki co upał przyciąga jednak nad wodę. Mamy dowód, że nie trzeba wyjeżdżać z miasta, by odpocząć. Agnieszka Trojanowska, BIS. Blisko 300 świętokrzyskich funkcjonariuszy policji, psy tropiące i śmigłowiec poszukują 49-letniego byłego policjanta. Jest on podejrzany o to, że w miejscowości Mierzawa w powiecie jędrzejowskim zabił 80-letniego teścia i ciężko zranił teściową. Policja mówi o mobilizacji ogromnych sił w celu schwytania napastnika. Jednocześnie w miejscu tragedii zabezpieczane są ślady. Stan rannej kobiety lekarze określają jako bardzo ciężki, choć stabilny. Mimo że policja nie klasyfikuje obecnie poszukiwanego mężczyzny jako bezpośredniego zagrożenia dla osób postronnych, to kategorycznie odradza podejmowanie prób samodzielnego ujęcia uciekiniera. Złożenie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego w związku z aferą w Szpitalu Południowym zapowiedzieli politycy PiS. Tak tłumaczy się Rafał Trzaskowski.
16: Nie miałem wcześniej żadnych wiadomości, informacji o możliwych nieprawidłowościach na SOR w Szpitalu Południowym.
17: Rafał Trzaskowski postawił kropkę nad i w sprawie tego, że jest po prostu zwykłym kłamczuchem.
15: Odpowiada europoseł PiS Jacek Ozdoba. Zdaniem polityków PiS stołeczny prezydent już w ubiegłym roku mógł wiedzieć o nieprawidłowościach. Trzaskowski miał dostać informacje za pośrednictwem jednego z komunikatorów. Sam zainteresowany tłumaczy, że prywatna wiadomość nie jest kanałem zgłaszania nieprawidłowości w miejskiej instytucji. Większość Polski objęta jest ostrzeżeniami pogodowymi. Alerty drugiego stopnia w trzystopniowej skali obejmują obecnie 12 województw bez ostrzeżeń burzowych na Podlasiu, w Warmińsko-Mazurskim, Lubelskim i na Podkarpaciu. Cały czas obowiązują także ostrzeżenia przed upałem. A upalne dni zachęcają do spędzenia czasu nad wodą. Służby apelują o rozsądek i korzystanie ze strzeżonych miejsc, a władze różnych regionów przypominają, że nie tylko nad morzem i na Mazurach można spędzić czas nad wodą. Takich miejsc sporo też jest na Mazowszu, niedaleko miast, mówi Izabela Stelmańska z Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
18: Kąpieliska nad Jeziorem Zagrzyńskim, czy to w Serocku miejskie kąpielisko, czy to w Żyrardowie, czy w Siedlcach, czy też na Pojezierzu Gostynińskim są to strzeżone kąpieliska.
15: Ratownicy wodni przede wszystkim przypominają o tym, że do wody nigdy nie powinno się wchodzić po alkoholu. Warto też dostosować plany do umiejętności pływackich.
19: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
15: Po południu upalne, ale i burzowe, gwałtowne wyładowania mogą wystąpić w całym kraju oprócz Podlasia. Jutro więcej chmur, jedynie na Pomorzu Zachodnim utrzyma się słoneczna pogoda. Na jutro w prognozach opady deszczu i burze niemal dla całego kraju. W dalszym ciągu burzom towarzyszyć będzie grad.

0: Weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Grażyna Wolszczak wita Państwa i zaprasza na rozmowę z Marzeną Rogalską i będzie...
2: I będzie fajnie.
1: Tak, już jest właściwie luzacko. Drodzy słuchacze, ja wam powiem, że naprawdę fajnie przed wakacjami z kimś takim się spotkać, kto życzy ludziom dobrze, kto jest miły i serdeczny i życzliwy.
2: To ja.
1: No właśnie, aha, takich ludzi nam trzeba. Jeszcze godzina z tym złotem nam się trafiła. Bądźcie z nami.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Grażyna Wolszczak z nami, zabawię się w ankieterkę. Proszę pani, a propos snu. Czy pani wystarczająco długo śpi?
2: Słuchaj, nauczyłam się, żeby 22:30 być w łóżku.
1: Aktywność, to już powiedziałaś. Ta. Tu pisze plusik, tu plusik. Cukier, poważasz czy nie poważasz?
2: Nie walczę. Kocham słodycze, walczę. Ze słodyczy gorzka czekolada i suszone owoce.
1: Dobra, dieta, w sensie jedzenie. Bo wiesz, w moim życiu spotkałam tylko jedną osobę. Jest nią Karolina Szlachta z Poznania, moja przyjaciółka. Aha. Która nie chwyci się fast fooda. O to chodzi.
2: Nie, ja też się nie chwytam. Nie.
1: Okej, okay, dobra.
2: Nie, żadnej...
1: Nie robisz sobie takiego czegoś. Mięso jesz?
2: Nie.
1: A kiedy kończysz jedzenie w ciągu dnia?
2: 18:00. Zaczynam 8:00.
1: Zaczynasz 8:00. Jakiś ideał normalnie tutaj.
2: Tak, ale to też jest, wiesz, od czasu do czasu, jak idę na przyjęcie, no to też mówię, dobra, bez jaj, no trzeba mieć trochę przyjemności w życiu też.
1: No tak.
2: Ale ja nie mówię, że kończąc jedzenie o 18:00.
1: Używki, alkohole, takie tam historie.
2: Do zera, zlikwidowałam do zera.
1: Mój ty ideale. Tak. No nic, tylko te Wolszczak w ramki oprawić i brać przykład.
2: Zapraszam.

0: Grażynko, Grażyna Wolszczak, jak dbasz o psychę, moja najpiękniejsza?
1: Czasem jak mnie napadają, wiesz, różne takie smuteczki, to się

kładę przed snem, mówię: Wolszczak, kocham cię, jesteś naprawdę, jesteś młoda, piękna. W ogóle nie ma drugiej takiej. Wiesz, jak co? Tak sobie popowiadam, no to trochę w to wierzę, wiesz.

0: Sponsorem audycji był właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych z serii High Performance. www.rottinger.pl.
1: Autopromocja.
2: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
3: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
2: Czas gwiazd. Już dziś od 18:00.
3: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
1: Autopromocja. Weekend jak marzenie. Z Marzeną Rogalską w radiu Złote Przeboje.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Ważne pytanie do Grażyny Wolszczak. Co dojrzałość ci zabrała, a co podarowała? I co uważasz za bezcenne?
2: No bezcenne jest to, że się już z siebie nie czepiam. Wiesz, że już tak. Jakby wszystko. Bezcenne jest to, że mogę się z moim dzieckiem kochać bez przeszkód, bo już razem nie mieszkamy. Wiesz.
1: Bo się wyniósł wreszcie.
2: Żadnego syndromu pustego gniazda, tylko taka ulga, że już nie muszę się go czepiać, bo nie lubię, jak się czepiam. Nie lubię siebie w tym wydaniu, tak, narzekactwa. Natomiast co mi zabrało? Zabrało, takie jest to poczucie nieprzyjemne, że więcej za mną niż przede mną. To nie jest świadoma, ale tak jak powiedziałam ci, ja nie jestem ciągle z tą myślą, bo wypieram i w ogóle nie zajmuję się tym.
1: To pozwól, że ja się zajmę muzyką. Mike Oldfield,

0: Grażynko, Grażyna Wolszczak, oczywiście. Marzy ci się jakaś rola? Tęsknisz za jakąś rolą, której do tej pory nie grałaś?
1: Jakbyś mnie pytała, co ja bym chciała, to jakiś taki gruby kryminał, to tak, to bym lubiła z pistoletem. Ale wiesz, no tak
0: ta życzliwa, coś takiego. Tak, nie po warunkach.
1: Ale to jest...
0: Nie po warunkach, nie?
1: Najfajniej, wiesz, się oddali.
0: I żebyś była taka być...
1: Taka,
0: że nie fajna, że tu warknie.
1: Tak, już prostytutki już grywałam, ale właśnie tak, żeby z pistoletem.
0: Aha.
1: To nie miałam jeszcze.

0: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
1: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
4: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
5: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
4: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
5: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
6: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
7: Nodino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
8: Notino. Today is yours. Feel good.
9: Ale jesteś zadowolony.
10: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
9: Aha.
10: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
9: Wow.
10: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
9: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
11: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
12: Wpadaj do Lidla, bo niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz 9,99 za kilogram. A kalafior. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 4,99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety Travistofast.
15: Travistofast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
14: Travistofast i Travistofast.
15: Aflofarm.
16: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
17: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
18: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
19: Doskonale, kupujemy.
18: Sposób na twój dobry dzień?
17: Mamy to w Lewiatanie.
18: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
20: Reklama. Sponsorem audycji jest właściciel marki Rotinger, polski producent tarcz hamulcowych serii Graphite Line. www.rotinger.pl.
21: Weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.

0: Małe rzeczy, wielkie przyjemności w Radiu Złote Przeboje.
1: A teraz czas na Grażyny Wolszczak, Małe rzeczy i wielkie przyjemności. Co to takiego?
2: Czekolada gorzka, 80%.
1: Do kawusi?
2: Do kawusi, jak najbardziej. Kawa i czekolada to są dwie rzeczy, które, no, dla których ja też...
1: Dla których ja się urodziłam.
2: Tak, no...
1: Ale jestem,
2: coś w tym jest.
1: Chciałabym się dowiedzieć, w jaki sposób ty jesz gorzką czekoladę, bo ja mam swój sposób.
2: To ja do kawki właśnie, do gorzka.
1: No ale jak?
2: Gorzka kawka.
1: Bo ja...
2: No mów.
1: No ja nie gryzę. Ja mam tak, że ja biorę kosteczkę...
2: I ci się tak rozpływa w ustach.
1: Tak ja robię. Czasem nawet wrzucam sobie kosteczkę do kawy. Rozumiesz? Ale robię tak i ona mi się... Jezus... Już mi ślinianki pracują i ona mi się tak rozpuszcza i w ogóle. I ja wtedy czuję, wiesz, intensywność tej gorzkiej czekolady.
2: Tak, ja czuję to, co ty czujesz.
1: No mówię ci.
2: Dobra.
1: Moje siostry od gorzkiej czekolady.
0: Małe rzeczy, wielkie przyjemności w Radiu Złote Przeboje.

0: Grażyna Wolszczak była z nami. Grażynko, czego na koniec ci życzyć, kochana?
1: Longevity, formy nieustającej, zdrowia oraz nieustającego rozwoju Teatru Garnizon Sztuk.
0: To niech się spełni. Tego dokładnie ci życzę oraz wspaniałych wakacji, bo te wakacje już za chwilę. No to wszystkim słuchaczom pa, pa.
1: No to pa.
2: Radio Złote Przeboje. Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem audycji był właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych z serii High Performance. www.rottinger.pl.
1: Autopromocja.
2: Zanim wstanie słońce, oni już są na nogach.
3: Wszystko po to, żebyśmy mogli razem rozpocząć nowy dzień.
4: Z najważniejszymi i najbardziej zaskakującymi informacjami ostatnich godzin.
5: Z uśmiechem na ustach i z największymi przebojami lat 80. i 90.
2: Złote przeboje na dzień dobry, czyli Barańska, Jaworski, Jachim i Florkiewicz.
3: Słuchaj nas od poniedziałku, od 6.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
7: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
8: Castorama. Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii przydałoby się odmalować salon.
9: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
8: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
9: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
11: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
12: Co za dzień.
13: Co się stało?
12: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
13: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
12: Meliski?
13: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
12: Czyli to takie pastylki antystresowe?
13: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
12: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
13: Na mnie i na Meliski.
14: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
1: Reklama.
3: Weekendowe popołudnie spędzacie z radiem. Złote przeboje na zegarach 15, przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
15: Podejrzany o zabójstwo rosyjskiego satyryka trafi do aresztu. Dziś najupalniejszy dzień tej wiosny, który zwiastuje, co będzie latem. Wielki powrót Ronaldinho. Piłkarz ma podpisać nowy kontrakt. Agnieszka Trojanowska, BIS. Jest 3-miesięczny areszt dla mężczyzny podejrzanego o zabójstwo rosyjskiego satyryka w Białej Podlaskiej. Chodzi o Simona Skrepeckiego. To jego pseudonim, który w swoich działaniach artystycznych bardzo dosadnie krytykował Rosję. Zginął w poniedziałek w biały dzień. Zdaniem służby była to egzekucja, mówi rzecznik prokuratury krajowej, prokurator Przemysław Nowak.
16: Prokuratorzy przez kilkanaście godzin zbierali materiał dowodowy oraz analizowali dowody przedstawione przez policję i ABW. W ocenie prokuratora wskazują na uzasadnione podejrzenie, iż sprawcą tego zabójstwa był zatrzymany obywatel Gruzji.
15: Mężczyzna nie przyznał się do winy, odmówił składania wyjaśnień. Ma zarzuty związane z zabójstwem. Śledczy będą teraz wyjaśniać, jakie mogło być tło tej zbrodni i czy stały za nią na przykład rosyjskie służby. W dokładnie 2,5 minuty rozeszły się wszystkie podlaskie bony turystyczne na wakacje. Samorząd województwa przeznaczył na ten cel 900 tysięcy złotych. Każdy z aplikujących mógł liczyć na 300 zł dotacji do wykorzystania przy rezerwacji co najmniej 3-dniowego noclegu. Bony szczęśliwcy, którym się udało, mogą wykorzystać wakacje do końca sierpnia. Prawie cała Polska pokryta jest dziś alertami pierwszego i drugiego stopnia przed upałem i burzami. Ostrzeżenia wydane przez IMGW niemal w całym kraju będą obowiązywać do końca weekendu. To jak na razie najgorętszy dzień tego roku, który może zwiastować bardzo dynamiczną pogodę tego lata. Rekord ciepła padł w Legnicy. Tam w południe odnotowano ponad 31 stopni Celsjusza. Dobra pogoda może się jednak szybko zmienić, mówi Przemysław Makarewicz, synoptyk IMGW.
17: Bo ja pojawią się gwałtowne burze z ulewnymi opadami deszczu do 50 mm, porywami wiatru do 90 km na godzinę, a lokalnie także z gradem.
15: Niedziela ma być także ciepła, ale już nie tak upalna. Taka pogoda według synoptyków to przednówek upalnego i dynamicznego lata. Były brazylijski piłkarz Ronaldinho według włoskich mediów ma wznowić karierę po 11 latach i podpisać kontrakt z trzecioligową Ravenną. 46-latek występował m.in. w Barcelonie i Milanie. W 2002 roku zdobył Mistrzostwo Świata, a 3 lata później triumfował w plebiscycie Złotej Piłki.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
1: Pogoda. Sobotnie popołudnie z przelotnymi opadami deszczu w okolicach Krakowa, Łodzi, Wrocławia, a także Kołobrzegu. Gdzie indziej mamy szansę na dużą dawkę słońca. W Lublinie teraz termometry pokazują do 28, a najcieplej w okolicach Zielonej Góry. Tam nawet do 35.
0: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.

3 minuty po 15 zaczynamy wspólnie drugą połówkę tego sobotniego popołudnia, na którą gorąco Was zapraszam do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a na dobry początek Queen.

Rozpieszczam was takimi numerami w to sobotnie popołudnie w Radiu Złote Przeboje, słynna Aisha i Magma. No a teraz pora na piosenkę, która w oryginalnej wersji pojawiła się w 79 roku. Skomponował ją włoski muzyk Umberto Tozzi, ale podobno ta piosenka tak spodobała się pewnej gwieździe, że postanowiła ją przerobić. Dodała tam trochę rockowego smaczku, no i wyszedł kolejny cudowny Złoty Przebój. To był rok 80. Drugi przed wami już teraz w Radiu Złote Przeboje. Laura Branigan, no i słynna Gloria.

0: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49. Jak tak, to Allegro.
1: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
3: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Marian, a ty komu kibicujesz?
5: No jak komu, Barbara? Nie.

0: Niskim ceną w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych. Jest! Mamy to!
1: Mistrz. Bo w Media Expert taniej masz.
2: Mistrzostwa świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
3: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
4: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.
5: To pewne. Niskie ceny są...

Zapamiętamy ją nie tylko jako piosenkarkę, ale także jako aktorkę. Zagrała choćby w filmie Mad Max pod kopułą gromu. To Tina Turner w radiu Złote Przeboje. No a teraz pora na artystę, który nigdy nie nagrał wspólnego utworu z Tiną Turner, chociaż razem pojawili się w słynnej piosence We Are The World USA for Africa. Przed wami Michael Jackson.

0: Autopromocja.
1: Miło, milej, najmilej. Zafunduj sobie bliskie spotkanie najmilszego stopnia.
0: Czekam na Ciebie w Radiu Złote Przeboje już od 10:00.
1: Gdziekolwiek jesteś i cokolwiek robisz,
0: będę Ci towarzyszyć z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Przekonaj się, że nadajemy na tych samych falach.
0: Zapraszam od poniedziałku do piątku między 10:00 a 14:00. Gosia Kościelniak. Radio Złote Przeboje. Autopromocja.
2: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
3: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
4: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
10: Gabinet masażu, słucham.
11: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
10: Cześć, a co się dzieje?
11: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
10: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
11: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
10: Kochana, sam go stosuję.
12: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
13: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobile One. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
14: Uwaga! Super promocja w Teddy.
15: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
16: Mistrzostwa świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
17: Sekunda po sekundzie. Informacja po informacji. Zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres. Tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
18: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.

Seweryn Krajewski, piosenka prosto z serialu Z łezką w oku, gdzie główny bohater szukał swojej wielkiej miłości. To Jan Serce w radiu Złote Przeboje. No a teraz pora na zespół, którego piosenki również pojawiały się w filmach, choćby w hollywoodzkich produkcjach, takich jak Pretty Woman. Przed wami Roxette.

0: Sami przyznajcie, że trudno się oderwać od takich genialnych kawałków lat 80. i 90., które powrócą już po sprawdzonych wiadomościach w Radio Złote Przeboje, które punktualnie o 16.
1: Radio Złote Przeboje.

0: to dobry czas na letni remont, bo teraz bateria umywalkowa Simplon za 287, a rektyfikowany gres szkliwiony Urban 59,7 na 59,7 cm już za 39,97 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz 9,99 za kilogram. A kalafior. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 4,99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
2: To przy okazji zjesz z nami.
3: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
4: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
2: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
3: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
2: To tylko przy okazji.
3: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
5: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
6: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Do sobie.

0: złotówki. 3,29 za każde opakowanie przy zakupie dwóch. A akcję kończy sześciopak lodów Kaktus Big Patek Jungle. 14,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka.
1: Reklama. Sobotnie popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach 16. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
2: Jest decyzja o areszcie dla podejrzanego o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaski. Ukraina zaatakowała rafinerię ropy naftowej na Syberii, a na koniec o nietypowej formie reklamy, czyli logo pod pachami. Agnieszka Trojanowska-Bis. Jest 3-miesięczny areszt dla mężczyzny podejrzanego o zabójstwo rosyjskiego satyryka Simona Skrepeckiego. Artysta, który w swoich pracach ostro i dosadnie krytykował Rosję i Władimira Putina, zginął w poniedziałek w Białej Podlaskiej. Podejrzany to obywatel Gruzji, który usłyszał zarzut zabójstwa, za co może grozić nawet dożywocie. Według prokuratury wiele wskazuje na to, że było to zabójstwo na zlecenie, mówi prokurator Przemysław Nowak, rzecznik prokuratury krajowej.
3: W tym postępowaniu, poza ustaleniem bezpośrednio średniego sprawcy, wykonawcy zabójstwa, niezbędne jest również ustalenie zleceniodawcy oraz motywu. I na ustaleniu tych okoliczności będą się koncentrowały przyszłe czynności w śledztwie.
2: Sprawcę zatrzymano w czwartek pod Warszawą. Ukraińskie wojsko zaatakowało rafinerię ropy naftowej w Tiumeniu na zachodzie Syberii, około 2000 km od granicy Ukrainy z Rosją, informuje doradca ministra obrony Ukrainy Serhii Sternenko na platformie X. Miejscowi mieszkańcy informują o co najmniej dwóch eksplozjach, o ataku ukraińskich dronów. Powiadomił również gubernator obwodu tiumeńskiego. Według wstępnych informacji rafineria nie została uszkodzona. Personel ewakuowano, wyjaśnił gubernator. Tiumeń jest jednym z najważniejszych regionów wydobycia ropy naftowej i gazu w Rosji. Prawie cała Polska jest objęta ostrzeżeniami pierwszego i drugiego stopnia przed upałem i burzami. Ostrzeżenia wydane przez IMGW niemal w całym kraju będą obowiązywać do końca weekendu. Według pomiarów to na razie najgorętszy dzień tego roku, który może zwiastować bardzo dynamiczną pogodę tego lata. Światowa Organizacja Meteorologiczna ostrzega już, że warunki charakterystyczne dla El Niño rozwijają się szybciej niż wcześniej zakładano. Logo sponsora trafiło pod pachy strojów sędziów technicznych na Mundialu i to nie tak, że sponsor zapłacił za mało. Producent znanej marki dezodorantu, oficjalny sponsor piłkarskich Mistrzostw Świata, z pełną świadomością umieścił swoje logo właśnie pod pachami, bo znak jest widoczny, gdy podnoszą oni elektroniczną tablicę, na której wyświetlane są numery zawodników i liczba doliczonych minut. Ten pomysł został już wdrożony w życie podczas australijskiego turnieju krykieta w sezonie 2020-2021.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
5: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
4: Pogoda.
1: W sobotnie popołudnie przelotne opady deszczu i burze mogą pojawić się w okolicach Krakowa, Łodzi, Wrocławia, a także Koszalina. Gdzie indziej ma być bez deszczu i bez niespodzianek z nieba. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Lublinie 27, a najcieplej cały czas w Zielonej Górze, tam do 35.
5: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: 3 minuty po godzinie 16:00, sobotnie popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a już teraz na dobry początek mam dla was numer, który w 95 roku zdominował wszystkie szczyty list przebojów i był najczęściej granym numerem w stacjach radiowych na całym świecie. Przed wami już teraz Don't Speak.

Ta artysta, który do dziś jest jednym z najbardziej wpływowych ludzi w branży rozrywkowej we Francji i Kanadzie, to Kimaro w radiu Złote Przeboje. To pozostajemy jeszcze w takich tanecznych rytmach. To teraz amerykańska gwiazda, która swoją wielką muzyczną karierę zaczynała w Niemczech i tam grała w słynnych musicalach. Przed wami królowa dyskotekowych parkietów lat 70. i 80. to Donna Summer, już teraz w radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja.

0: rozróżnić w zależności od sklepu. Biedronka.
1: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.
2: I to jest piękna gra!
3: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
2: Tak, wiedziałem!
3: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Tato, co to za pan?
5: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
4: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
5: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
4: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
5: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
4: To z Tauronem.
5: Jasne, że tak.

0: Poznaj ofertę Tanie Godziny z Serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
1: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
2: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
3: Skoda.
4: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
4: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
3: Sprytnie.
4: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
5: Bo z Media Expert taniej masz.
6: Kolejny dzień z mundialem w TVP. Holandia, Szwecja, Niemcy, Wybrzeże Kości Słoniowej, Tunezja, Japonia. Oglądaj od 18:40 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
7: Dwutygodnik Sukcesy i Porażki ma 30 lat. Dziękujemy Wam, czytelniczki, za zaufanie, emocje i historie, które tworzą to pismo. W numerze wzruszającej, pełne nadziei wyznania, o szansie na miłość, odzyskanej niezależności, magicznych ziółkach i życiu, które znów nabrało rozpędu. Ponadto wracamy do lat 90. i wspominamy początki redakcji. Ekstra, praktyczne porady, inspiracje, krzyżówki, sukcesy i porażki. Takie jest prawdziwe życie. Nowy numer już w sprzedaży.

To jeden z najbardziej rozpoznawalnych duetów lat 80. w Stanach Zjednoczonych, Ashford and Simpson. Oni mieli nie tylko smykałkę do muzyki, ale także do biznesu. Otworzyli kiedyś słynną restaurację na Manhattanie, gdzie codziennie można było usłyszeć koncerty znanych gwiazd. A w Radiu Złote Przeboje w to sobotnie popołudnie teraz pora na gwiazdę, która już we wrześniu otworzy swój ekskluzywny muzyczny klub w Wenecji. Przed wami Elton John.

0: oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
1: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
2: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
6: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
7: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
6: TravistoFast i Travisto.
7: Aflofast.
8: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
9: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
10: Ale jesteś zadowolony.
11: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
10: Wow!
11: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
10: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
12: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
13: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.

To gwiazda, której wizerunek w latach 80. można było podziwiać na opakowaniu sprayu do włosów. To Sandra w radiu Złote Przeboje. No a teraz pora na zespół, którego lider kiedyś w wywiadzie zdradził mi, że jak wybiera się na zakupy, no to koniecznie musi mieć ze sobą karteczkę, na której zapisane ma produkty. To już teraz Piotr Kupicha i zespół Feel.

0: to sobotnie popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Przyjemnie relaksujemy się przy dźwiękach muzyki lat 80. i 90. Na te największe kawałki powrócą tuż po sprawdzonych wiadomościach w Radiu Złote Przeboje, które punktualnie o 17.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Gdy cały świat stanął przed kolejnym bojowym zadaniem, uratować nas może tylko nowy superbohater. Przebojowy tata. Zostań jego pomocnikiem. Napisz, jaką nietypową supermoc powinien mieć przebojowy tata i dlaczego. Najlepsze propozycje wygrywają aż 1500 zł. Wejdź na złoteprzeboje.pl i weź udział w naszym konkursie. Nie czekaj. Najbliższa okazja na wygraną już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: VeloBank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? VeloBank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
4: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
5: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
6: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
5: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
6: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
7: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
0: Reklama.
8: Weekend spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach. 17 przed nami. Tylko sprawdzone wiadomości.
9: Tragedia nad Bałtykiem w powiecie puckim utonął 72-latek. Prezydent Ukrainy ogłosił, że odesłał order Orła Białego, a na koniec kilka zasad dobrze zaplanowanego urlopu. Agnieszka Trojanowska, BIS. Mimo akcji ratowniczej nie udało się uratować życia 72-letniego mężczyzny, który utonął w Bałtyku na wysokości wsi Ostrowo w powiecie puckim. Strażacy otrzymali zgłoszenie około południa. Mężczyzna tonął około 100 metrów od brzegu w Ostrowie. Wypoczywający nad wodą utworzyli łańcuch życia, dzięki czemu udało się wydobyć mężczyznę na plażę, ale mimo podjętej resuscytacji nie udało się przywrócić funkcji życiowych mężczyzny. Na Pomorzu dziś jest plażowa pogoda do około 30 stopni Celsjusza. Prezydent Ukrainy ogłosił, że odesłał order Orła Białego prezydentowi Polski. Wczoraj Karol Nawrocki ogłosił, że po konsultacji z kapitułą orderu Orła Białego zdecydował o odebraniu odznaczenia Załańskiemu, ponieważ ten zgodził się na nadanie jednej z jednostek ukraińskich sił zbrojnych nazwy bohaterów UPA.
10: Decyzja ma nie tylko charakter symboliczny, jest również sygnałem ostrzegawczym. Są granice, których w relacjach polsko-ukraińskich przekraczać nie wolno. Jest także apelem do naszych sąsiadów. Wróćcie na drogę prawdy i wzajemnego szacunku.
9: Prezydent Karol Nawrocki wyjaśnia także, że Polacy wiedzą, czym jest wojna i zagrożenie rosyjskie, ale mamy swój próg bólu, który został przekroczony. Jak dodał prezydent, musi mówić on głosem tych, których już nie ma. Za tydzień, w piątek, 26 czerwca, koniec roku szkolnego, później 2 miesiące wakacji dla uczniów, a dla dorosłych czas na urlop od pracy. Jak dobrze zaplanować wypoczynek, żeby faktycznie odpocząć, warto nie robić zbyt intensywnych planów i wziąć prawdziwe wolne od pracy, mówi psycholog z Uniwersytetu Łódzkiego Marta Znajmiecka.
11: Nie odbieramy telefonów służbowych, nie czytamy służbowych maili, nie zabieramy ze sobą laptopa. Musimy się odłączyć, żeby mieć szansę na regenerację naszego mózgu.
9: Co ważne, wypoczynek powinien być odwrotnością naszej pracy.
11: Czyli osoba, która pracuje fizycznie, nie powinna iść kopać ogródka, a osoba, która pracuje intelektualnie, może odłożyć sobie książki, a zająć się aktywnością fizyczną.
9: Warto też wysypiać się i być bliżej natury i ludzi. Badania pokazują, że odpoczynek dla mózgu później przynosi efekty w pracy.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
8: Do końca dnia burze i przelotne opady deszczu mogą pojawić się w okolicach Krakowa, Łodzi, a także Koszalina i Wrocławia. Gdzie indziej mamy szansę na dużą dawkę słońca. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Lublinie 26, a najcieplej cały czas w okolicach Zielonej Góry. Tam teraz do 34. 3 minuty po godzinie 17 to ostatnia godzina tego sobotniego popołudnia, na którą gorąco Was zapraszam do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a na dobry początek Roberto Zanetti, którego cały świat zna pod pseudonimem Savage. To będzie jego słynne Only You.

Ten zespół to kawałek polskiej historii. Grupę założył m.in. Grzegorz Skawiński, a w wieku 18 lat do grupy dołączyła także Agnieszka Chylińska. To ona, no i to były ich słynne koła czasu w radiu Złote Przeboje. No a teraz pora na brytyjski boys band, który nie zrobił tak oszałamiającej kariery jak zespół Backstreet Boys, ale zapisał się w historii muzyki, choćby tym oto przebojem. Przed wami Big Fun.

0: wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
1: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
2: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
4: Doskonale. Kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
6: Uwaga! Super promocja w Teddy.
7: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
8: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
9: Marian, a ty komu kibicujesz?
10: No jak komu, Barbara? Niskim cenom w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych jest! Mamy to!
9: Mistrz.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
13: Money, money, money!
14: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
13: Wygrałam w Cherry Money.
14: Cherry Money?
13: Nowy Ekspres Los.
14: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
15: Kolejny dzień z Mundialem w TVP. Holandia, Szwecja, Niemcy, Wybrzeże Kości Słoniowej, Tunezja, Japonia. Oglądaj od 18.40 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
16: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
17: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
18: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
17: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
18: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
17: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
19: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
20: Reklama.

gwiazda, która w wieku 19 lat wygrywa Eurowizję, to był rok 2010, to Lena w radiu Złote Przeboje. No a teraz pora na prawdziwą ikonę lat 80. Król Euro Disco tamtych czasów. Jako młody chłopak, słuchajcie, wstąpił do zakonu i planował zostać mnichem. Muzyka jednak wygrała i ostatecznie porzucił ten plan na rzecz sceny. To przed wami już teraz w radiu Złote Przeboje. Fancy!

0: autopromocja.
1: Popołudnie to nie czas na nudę.
2: Mam dla ciebie dużo muzyki, wiele ciekawostek i całą masę przydatnych informacji.
1: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się, że po 14 dzieje się więcej niż myślisz. Razem rozkręcimy każde popołudnie.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Zapraszam, Jerzy Telesiński.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: I to jest piękna gra!
7: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
6: Tak, wiedziałem!
7: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazję na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
9: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
10: Daleko jeszcze?
11: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
10: Wow, jaki błękitny.
12: A to nasz hotel przy samej plaży.
11: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
12: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
11: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
13: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód czteroletnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
14: Skoda.
15: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
16: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na twoją...
17: Ale jesteś zadowolony.
18: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
17: Aha.
18: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
17: Wow!
18: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
17: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
19: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
20: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
21: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
0: Reklama.

W latach 90. za naszą zachodnią granicą jak grzyby po deszczu powstawały zespoły, które większą karierę robiły za oceanem niż w Europie, a to był przykład takiej kapeli. To No Mercy w radiu Złote Przeboje. No a teraz pora na brytyjską formację, która w latach 80. napisała piosenkę specjalnie dla Amerykanów. To Redbox i For America.

Dobrze słyszycie, dobrze trafiliście. To jest Radio Złote Przeboje. My dobijamy do godziny 18:00. Za chwilę tylko sprawdzone wiadomości. Będzie też pogoda na resztę weekendu, a potem czas gwiazd. Dzisiaj mnóstwo ciekawostek, anegdot, a przede wszystkim muzyki związanej z Britney Spears, a także Christiną Aguilerą.

0: dotychczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Detour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Detoura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Detoura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Detour. Drive your future.
2: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
3: Multirabaty w Media Expert, drugi produkt w promocji, 30% taniej lub trzeci, 50%.

0: 8 czerwca. ISK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Tato, co to za pan?
2: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty.
1: A pranie też za ciebie wstawi?
2: Nie, to już muszę sam. Czekam na tanie godziny. Wtedy prąd jest tańszy.
1: Z Tauronem to zawsze można zaoszczędzić.
2: Jasne, że tak. Wejdź na tauron.pl / tanie godziny / serwisant.
3: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce.

0: 4 sztuki. 3,29 za każde opakowanie przy zakupie dwóch. A akcję kończy 6-pak lodów Kaktus Big Patek Jungle. 14,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka. Reklama.
1: Sobota, 18 na zegarach. Czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
2: Wołodymyr Zełenski odesłał order Orła Białego do Polski. Pierwsi nauczyciele edukacji zdrowotnej gotowi na wrzesień. Kto dołączy do USA i Meksyku i wywalczy już dziś awans do 1/16 mundialu. Agnieszka Trojanowska-Bis. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że odesłał order Orła Białego prezydentowi Karolowi Nawrockiemu. Polski prezydent dzień wcześniej ogłosił, że odbiera Zełenskiemu to najwyższe polskie odznaczenie. Ukraiński prezydent zapewnił jednocześnie, że jego kraj jest wdzięczny narodowi polskiemu za wsparcie i współpracę, co, jak zaznaczył, odgrywa znaczącą rolę w walce o ukraińską i polską niezależność od Rosji. Karol Nawrocki, przypomnę, decyzję o odebraniu odznaczenia podjął po konsultacji z kapitułą Orderu Orła Białego wobec zgody prezydenta Ukrainy na nadanie jednej z jednostek sił zbrojnych Ukrainy nazwy bohaterów UPA. Pierwsi nauczyciele edukacji zdrowotnej odebrali dyplomy na Wrocławskim Uniwersytecie Medycznym. Zakończyła się tam pierwsza edycja studiów podyplomowych przygotowujących do prowadzenia edukacji zdrowotnej w szkołach. Świadectwo odebrało 56 absolwentów. W uroczystości wzięła udział minister edukacji. Od 1 września edukacja zdrowotna ma być obowiązkowym i ocenianym przedmiotem. Stany Zjednoczone oraz Meksyk mają już zapewniony awans do 1/16 mundialu. Do tego grona mogą dołączyć tej nocy kolejne zespoły, m.in. Szwecja, pod warunkiem, że pokona Holandię. Europejski hit w drugiej kolejce mundialu rozpocznie się w Houston o 19, czyli za godzinę. Ale przed szansą awansu staną też drużyny Niemiec i Wybrzeża Kości Słoniowej, które mają już po 3 punkty ten mecz o 22 w Kanadzie. Kto ma więcej szans, próbuje rozstrzygnąć Błażej Kulesza.
3: Niemcy są uskrzydleni wysokim zwycięstwem w pierwszym meczu. Bramki znów będzie strzegł Manuel Neuer, który ogłosił, że po mundialu definitywnie kończy reprezentacyjną karierę. Nie bez powodu wycofałem się 2 lata temu po dobrym Euro. Gra w drużynie narodowej przez kolejne lata to jest zbyt duże obciążenie. Iworyjczycy do Toronto dotarli z przygodami, bo problemy z wizą miał napastnik Eli Wai, zamieszany w ustawienie meczów we francuskiej lidze. Do tej pory oba zespoły przeciwko sobie grały jedynie raz i to 17 lat temu. Wówczas padł remis 2-2.
2: To spotkanie o 22 w Toronto, a potem o 2 w nocy kibiców czeka pojedynek Ekwador-Curaçao oraz Tunezja-Japonia. To o 6 rano polskiego czasu.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
1: Cytujący klasyka, ów jak gorąco i jutro też gorąco będzie w całym kraju, ale też uwaga, jutro naprzód napady deszczu oraz burze. Te mogą pojawić się w centrum, na południu oraz też na północy. Jutro najpogodniej na zachodzie kraju. Dzień dobry, a w zasadzie to dzień dobry wieczór w ten naprawdę bardzo ciepły, gorący, sobotni wieczór. Mariusz Stelmaszczyk jestem i obiecuję, że dzisiaj cała masa anegdot związanych z twórczością, życiem i nie tylko Christiny Aguilery, a także Britney Spears, więc ruszamy za chwilę. A teraz Various Manx.

0: Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje Britney Spears i Christina Aguilera. Czas na Britney.
1: It's Britney, bitch.
0: Najbardziej przełomowy rok to 1998, kiedy nagrała piosenkę Baby One More Time. Utwór napisał szwedzki producent Max Martin, który później stał się jednym z najpoważniejszych twórców hitów popowych na świecie. Co ciekawe, piosenka była wcześniej proponowana innym wykonawcom, między innymi grupie TLC, która ostatecznie ją odrzuciła. Natomiast kiedy Britney usłyszała nagranie, od razu poczuła, że to może być dla niej wielka szansa.

Ogromną rolę odegrał także teledysk. Słynny szkolny mundurek, warkoczyki, a także korytarze liceum stały się symbolem końca lat 90. Mało kto wie, że początkowo klip miał wyglądać zupełnie inaczej i rozgrywać się w animowanym świecie. To sama Britney przekonała twórców, że prostszy pomysł będzie bardziej autentyczny i to też poskutkowało. Sam też pamiętam, jak czekałem przed telewizorem, by właśnie na ten teledysk trafić. Sukces przeszedł wszystkie oczekiwania, debiutancki album sprzedał się w dziesiątkach milionów egzemplarzy, a Britney praktycznie z dnia na dzień stała się największą nastoletnią gwiazdą świata, no i nastała Britney Mania. A my słuchamy Britney Spears już teraz w Radiu Złote Przeboje, Baby One More Time.

Szczęście uśmiechnęło się do niej dzięki Disneyowi. W 1998 roku nagrała utwór Reflection do filmu Mulan. Producentów zachwyciło to, że niespełna 18-letnia wokalistka bez problemu wykonywała bardzo wymagające partie wokalne. Piosenka otworzyła też drzwi do jej wielkiej kariery. No bo rok później ukazał się singiel Genie in a Bottle. Utwór błyskawicznie zdobył pierwsze miejsce amerykańskiej listy Billboard i uczynił z Christine jedną z największych nowych gwiazd muzyki pop.

Co ciekawe, piosenka otrzymała swoją hiszpańskojęzyczną wersję zatytułowaną Kenio Atrapado. Natomiast teledysk nakręcono na plaży w Malibu, tej samej, na której to klip do swojego utworu Sometimes zrealizowała inna gwiazda klubu Myszki Miki, czyli Britney Spears.

Jeśli poszukać wywiadów z tamtych czasów, to można odnaleźć i odnieść wrażenie, że Christina Aguilera często czuła się niezrozumiana. Wytwórnia promowała ją jako kolejną nastoletnią gwiazdę popu, podczas gdy ona marzyła o bardziej dojrzałej i ambitnej muzyce. Coraz częściej mówiła o tym, że chce mieć większy wpływ na swoją twórczość, ale o tym będzie później. Teraz słuchamy w Radiu Złote Przeboje Christina Aguilera, Genie in a Bottle.

0: autopromocja.
1: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
3: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
5: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Co za dzień.
7: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: Kolejny dzień z Mundialem w TVP. Holandia, Szwecja, Niemcy, Wybrzeże Kości Słoniowej, Tunezja, Japonia. Oglądaj od 18.40 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
10: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
11: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
10: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
11: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
12: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
13: Ale sztosy!
14: Ale co?
13: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
15: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
16: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
17: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.

Jej matka szybko zauważyła, że Britney ma wyjątkowy talent. Gdy miała 8 lat, rodzina zawiozła ją na casting do programu Disney Channel The All New Mickey Mouse Club. Nie dostała wtedy roli, ponieważ producenci uznali ją za zbyt młodą, ale byli pod takim wrażeniem jej umiejętności, że zasugerowali rozwijanie kariery w Nowym Jorku. Kilka lat później Britney wróciła na kolejny casting i tym razem została przyjęta do obsady programu. Razem z nią występowali późniejsi, no dosyć znani artyści, Justin Timberlake, Christina Aguilera czy też Ryan Gosling. Po latach wielu ludzi żartowało, że był to prawdopodobnie najbardziej utalentowany dziecięcy program telewizyjny w historii. A Christina Aguilera wspominała po latach, że Britney była jedną z najbardziej ambitnych osób w całej ekipie i zawsze chciała być w centrum uwagi. Posłuchajmy, w Radiu Złote Przeboje, już teraz Britney Spears, Sometimes.

0: Autopromocja.
1: Gdy cały świat stanął przed kolejnym bojowym zadaniem, uratować nas może tylko nowy superbohater. Przebojowy tata. Zostań jego pomocnikiem. Napisz, jaką nietypową supermoc powinien mieć przebojowy tata i dlaczego. Najlepsze propozycje wygrywają aż 1500 zł. Wejdź na złoteprzeboje.pl i weź udział w naszym konkursie. Nie czekaj. Najbliższa okazja na wygraną już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
5: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
6: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
7: I to jest piękna gra!
8: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
7: Tak! Wiedziałem!
8: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Money, money, money!
10: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
9: Wygrałam w Cherry Money.
10: Cherry Money?
9: Nowy Ekspres Los.
10: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
11: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
12: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
13: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
14: Marian, a gdzie mogę kupić
15: na ten... mediaexpert.pl.
14: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
15: Na mediaexpert.pl.
14: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
15: Barbara, na mediaexpert.pl.

0: Mamusia?
1: Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
0: To przy okazji zjesz z nami.
1: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
2: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
0: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
1: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
0: To tylko przy okazji.
1: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
3: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
4: Reklama.
3: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
5: Program Tydzień w Legnicy, przy mikrofonie Joanna Struteńska. Witam Was gorąco i miło mi, że to ja będę z Wami w najbliższym czasie. A co dla Was przygotowaliśmy? Posłuchacie między innymi o najnowszym numerze muzycznego pisma Legnickiego Centrum Kultury, czy o sekretach, które skrywa siedziba Legnickiej Biblioteki Publicznej. Najpierw jednak porozmawiamy o placach zabaw na Dolnym Śląsku i o pieniądzach na ich stworzenie i rozbudowę.
3: Edukacja na Dolnym Śląsku.
6: Anna Żabska, wojewoda Dolnośląska. Ponad 5 milionów złotych do 18 żłobków czy klubów dziecięcych na terenie Dolnego Śląska zostało rozdysponowane na budowę, modernizację aktywnych placów zabaw. To taki prezent na Dzień Dziecka, do tego by właśnie w placówkach, gdzie jest opieka dla dzieci do lat 3, rozwijać infrastrukturę, przygotowywać, przede wszystkim dbać o rozwój, prawidłowy rozwój maluchów, o poprawę też warunków do zabawy i temu służy program Aktywne Place Zabaw. W większości przypadków powstaną nowe obiekty i co ważne, praktycznie większość dzisiaj samorządów, które podpisują umowę, dostało maksymalną wartość dofinansowania do takiego zadania, bo program określa już do 300 tysięcy na powstanie czy na modernizację takiego obiektu można sfinansować takie zadanie. W związku z tym, tak jak mówię, ponad 5 milionów złotych to dla samorządów bardzo duży zastrzyk finansowy, co umożliwia jeszcze uatrakcyjniać ofertę właśnie opieki dla maluchów do lat 3. Pieniądze muszą być wykorzystane do końca tego roku, więc teraz czas na to, by podpisać, wyłonić wykonawców, podpisać umowy, ale mamy też doświadczenia z poprzednich lat, że ten czas jest absolutnie wystarczający do tego, żeby taką modernizację czy w ogóle budowę wykonać.
7: Jakie było zainteresowanie tymi pieniędzmi na place zabaw? Czy wszyscy, którzy chcieli, dostali te fundusze?
6: Jeśli chodzi o zainteresowanie, bo to pamiętajmy, że to jest kolejna edycja aktywnych placów zabaw i co roku taki nabór na aktywne place zabaw był ogłaszany. W tym roku większość tych samorządów, które zgłosiły swój akces, otrzymało dofinansowanie.
5: Dostała je między innymi gmina Wądroże Wielkie.
8: Tomasz Głąbicki, sekretarz gminy Wądroże Wielkie.
5: Proszę powiedzieć, ile Państwo dostali pieniędzy i co z nimi zrobią?
8: Otrzymaliśmy promesę 270 tysięcy złotych na aktywne place zabaw. W naszym przypadku jest to doposażenie żłobka w miejscowości Postolicy. Są to tereny wiejskie, więc tym bardziej nas to cieszy, że tego typu inicjatywy i te pieniążki są również kierowane do nas, gdzie dzieci, które na terenach wiejskich są, mogą korzystać z tego typu infrastruktury.
5: Jakie jest zapotrzebowanie? Czy trudny był wybór tej placówki, która zdaniem Państwa powinna dostać te fundusze?
8: Jeżeli chodzi o gminę Wądroże Wielkie, no wybór był jasny, prosty i przyjemny, ponieważ mamy jeden żłobek, który skorzystał z tego programu, więc jakby doposażamy cały czas nasz żłobek po to, żeby jak najwięcej dzieci można było przyjmować i żeby te dzieci miały odpowiednie warunki do rozwoju.
5: 270 tysięcy, co będzie zrobione za te pieniądze?
8: Planujemy realizację zadania, doposażenie go w różne elementy zabawowe, które przyczynią się do tego, żeby te dzieciaki mogły się fajnie bawić, fajnie rozwijać i mile spędzać czas w żłobku.
5: Doposażenie, czyli też powiększenie, czy?
8: Planujemy również nieznaczne powiększenie tego żłobka, tak.
5: Trzeba szybko się z tym wyrobić, z tą inwestycją, do końca roku to wyzwanie?
8: Na pewno jest to wyzwanie, na szczęście mamy połowę roku, więc myślę, że sobie świetnie poradzimy i będą te środki wydatkowane mądrze, rozsądnie i na pewno do końca roku to rozliczymy.
7: Czy taka forma, że właśnie jest ogólna pula, trzeba aplikować krótkie terminy, czy to jest dobre rozwiązanie, takie wsparcie, czy może jakoś inaczej by dało się to lepiej rozwiązać?
8: My samorządowcy musimy się wbijać jeszcze w te reguły, które są ustalane. Staramy sobie świetnie sobie z tym poradzić i jak widać radzimy sobie z tym doskonale.
5: Tyle o pieniądzach na place zabaw na Dolnym Śląsku. A teraz najważniejsze informacje z ostatnich dni z Legnicy przedstawi Wam Urszula Miszczak.
3: Przegląd wydarzeń tygodnia w Legnicy. Poniedziałek.
4: Kolejne ulice na Legnickim Tarninowie idą do remontu, które konkretnie wie Małgorzata Mura.
9: Miasto ogłosiło przetarg na modernizację nawierzchni czterech dróg: Orzeszkowej od Andersa do Grunwaldzkiej, Wojska Polskiego, Tadeusza Kościuszki od Rateja do Muzealnej oraz generała Władysława Andersa.
4: Remont obejmie regulację pionową wpustów deszczowych i włazów studni kanalizacyjnych, miejscową wymianę i regulację uszkodzonych krawężników oraz płyt chodnikowych. Bezpieczeństwo dzieci na drodze było głównym tematem spotkania profilaktycznego w ramach Dnia Rowerowego w przedszkolu Mali Odkrywcy w Legnicy. Dzieci dowiedziały się m.in. jak prawidłowo korzystać ze ścieżek rowerowych, przejść dla pieszych oraz dlaczego tak ważne jest noszenie kasku ochronnego. Przyjechały na rowerkach i hulajnogach, dzięki czemu mogły w praktyce wykorzystać zdobytą wiedzę. Wkrótce nad ich i naszym bezpieczeństwem czuwać będą nowi policjanci. O 70 wzbogacił się dolnośląski garnizon. Po szkoleniu podstawowym zasilą m.in. komendę w Legnicy.
3: Wtorek.
4: Kolejna ważna inwestycja w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy. Poinformował o niej w mediach społecznościowych dyrektor Maciej Leszkowicz.
10: Podpisaliśmy umowę na kwotę 10 milionów złotych na przebudowę szpitala tymczasowego. Powstanie tutaj najnowocześniejsze na Dolnym Śląsku Centrum Rehabilitacji Kardiologicznej.
4: Pacjenci mają być przyjmowani od stycznia przyszłego roku. Czerwiec to ostatni miesiąc na złożenie wniosku o 800+ na nowy okres świadczeniowy. Jeśli wniosek trafi do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych po 30 czerwca, świadczenie będzie przysługiwało dopiero od miesiąca złożenia wniosku, czyli na przykład od lipca albo od sierpnia, bez wyrównania za czerwiec. Do 11 czerwca na terenie Legnickiego Oddziału ZUS-u złożono 10 400 wniosków na 13,5 tysiąca dzieci. Niecodzienny pasażer pojawił się w niedzielę w policyjnym radiowozie Koźle Sarny, które przestraszone biegało pomiędzy samochodami na jednej z legnickich ulic. Dzięki szybkiej reakcji policjantów malec został złapany. Trafił do ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt Klekusiowo w Tomaszowie Bolesławieckim.
3: Środa.
4: Do bardzo poważnej awarii sieci wodociągowej doszło wczoraj na ulicy Kościuszki w Wińsku w ciągu drogi krajowej 36 na zwężeniu przy policji. Droga przez wiele godzin była zamknięta, obowiązywały objazdy. Awaria jest już usunięta, dostawy wody wznowione. Coraz mniej czasu mają rodzice, którzy dotąd nie złożyli wniosku o 800+ na nowy okres rozliczeniowy, który rozpoczął się 1 czerwca. Powinni to zrobić do końca miesiąca, mówi Iwona Kowalska-Matis, rzeczniczka ZUS-u na Dolnym Śląsku.
11: Przerwy w wypłacie 800+ nie zobaczą ci rodzice, którzy się pośpieszyli i złożyli wniosek do końca kwietnia. Ci, którzy jeszcze taki wniosek wysłali w maju i teraz do końca czerwca go jeszcze wyślą, dostaną pieniądze, być może z małym opóźnieniem, ale jednak z wyrównaniem za czerwiec. Potem już będziemy wypłacać 800+ od tego miesiąca, w którym wpłynął do nas wniosek.
4: Do Legnickiego Oddziału ZUS-u złożono 10 400 wniosków. Zbliżają się dni Legnicy, potrwają od 26 do 28 czerwca. Wśród muzycznych gwiazd m.in. Trips, Lady Punk, Dawid Kwiatkowski.
3: Czwartek.
4: Trwa rewitalizacja Legnickiej Palmiarni. Na środku, w miejscu, w którym dach jest najwyższy, będzie rósł daktylowiec kanaryjski. Więcej wie Małgorzata Mura.
9: Okazała palma, która od dawna nie mieściła się w dotychczasowym miejscu, została przesadzona. Daktylowiec będzie teraz miał dużo przestrzeni na dalszy wzrost. Istnieje pewne ryzyko, że roślina może się nie przyjąć, ale botanicy wierzą, że wszystko będzie dobrze. Tym bardziej, że palma dobrze przetrwała zimę i dotychczasowe warunki. Lada dzień rozpocznie się szklenie pierwszej części obiektu głównego.
4: Remont potrwa do października. Nie każdy wakacyjny wyjazd trzeba planować miesiącami. Legnicki Oddział Towarzystwa Przyjaciół Dzieci ma jeszcze wolne miejsca na kolonie nad morzem dla dzieci w wieku od 8 do 15 lat, donosi portal lca.pl. To propozycja dla rodzin, które chcą, aby dziecko spędziło część lata poza domem, wśród rówieśników, pod opieką wychowawców i z gotowym programem wypoczynku. Rodzice mają do wyboru Międzyzdroje, Pogorzelice i Mrzeżyno. Ogólnodostępny park rekreacyjny otwarto w Wińsku. Są w nim m.in. tężnia solankowa, alejki spacerowe, ścieżki zdrowia dla ludzi i zwierząt. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega przed fałszywymi SMS-ami z linkiem do rzekomego portalu e-ZUS. To próba wyłudzenia danych, ostrzega Iwona Kowalska-Matis, rzeczniczka ZUS-u na Dolnym Śląsku.
11: Nigdy nie wysyłamy wiadomości zawierających jakiekolwiek linki do stron zewnętrznych. Nigdy też nie prosimy o podanie loginów, haseł czy danych kart płatniczych przez telefon.
4: Jeśli macie wątpliwości co do autentyczności wiadomości, skontaktujcie się bezpośrednio z ZUS-em. W Legnicy siedziba znajduje się przy ulicy Grabskiego.
5: To był przegląd wydarzeń tygodnia w Legnicy. A teraz zaproszenie na całoroczną wystawę i warsztaty, jakie będą się na niej odbywać. Wernisaż Kliniki Wspólnych Wyobrażeń już w piątek 26 czerwca w ramach przeglądu sztuki Survival. To co prawda we Wrocławiu, ale plan jest taki, by wystawę odwiedzały dzieci i młodzież z całego Dolnego Śląska.
3: Ciekawe wydarzenie na Dolnym Śląsku.
12: Magdalena Basak, Przegląd Sztuki Survival. Klinika Wspólnych Wyobrażeń to wystawa o tworzeniu wspólnoty. Jest to wystawa o charakterze takim edukacyjnym. Znajduje się tam 8 prac artystycznych, które przygotowaliśmy razem z Michałem Bieńkiem, to znaczy kuratorujemy tę wystawę, a prace oczywiście przygotowały osoby artystyczne. I na wystawie przez cały rok będziemy prowadzić warsztaty dla dzieci i młodzieży z Dolnego Śląska i w trakcie survivalu będzie możliwość wzięcia udziału w takich warsztatach. Również trwają na nie zapisy na stronie survivalart.pl, więc jeśli jakiś rodzic nas teraz słucha i chciałby, żeby jego dziecko wzięło udział w tym artystycznym działaniu, to serdecznie zapraszamy.
5: Powiedzmy coś więcej o tej wystawie.
12: Klinika Wspólnych Wyobrażeń to jest nowy projekt Fundacji Art Transparent. Jest to wystawa oraz szereg warsztatów antydyskryminacyjnych. Dzięki dotacji, którą pozyskaliśmy, możemy przez najbliższy rok przeprowadzić warsztaty dla ponad 6 tysięcy dzieci i młodzieży z Dolnego Śląska. Warsztaty są przygotowane we współpracy z edukatorkami kulturalnymi oraz z profesor Urszulą Markowską-Manistą z Uniwersytetu Warszawskiego. Ona specjalizuje się w tworzeniu treści dostępnych dla dzieci w różnych grupach wiekowych, takich, żeby one były bezpieczne dla ich psychiki, dla etapu rozwoju, w którym są. Na wystawie prezentujemy prace między innymi Joanny Pawlik, Gosi Mycek, Kuby Stępnia, Anastazji Rydlewskiej, Agnieszki Wolny-Hamkało, czyli wrocławskiej poetki, Izy Rutkowskiej, czy Karoliny Balcer. To są prace, które opowiadają o rzeczach trudnych, ale w przystępny dla dzieci i młodzieży sposób, bo uważamy, że bardzo ważnym jest budowanie w naszym społeczeństwie takich umiejętności społecznych, które polegają na tym, aby rozumieć drugą osobę, aby spojrzeć na nią przychylnym okiem, aby nie oceniać po okładce przysłowiowej. Zależy nam na tym, żeby młode osoby mogły czuć się bezpiecznie i nie być dyskryminowane, więc chcemy, aby te dzieci i młodzież z Dolnego Śląska zostały w takie umiejętności wyposażone.
5: I ta wystawa będzie przez rok dokładnie na Bujwida?
12: Tak, ta wystawa będzie przez rok przy ulicy Bujwida 44 w budynku dawnego zakładu chemii ogólnej, więc mamy tutaj trochę połączenie survivalu z tą sytuacją wystawy edukacyjnej. Właśnie przygotowujemy przestrzeń, trwają prace nad remontem budynku. 26 czerwca wystawę otwieramy tego roku i 25 czerwca 2027 wystawa się zakończy, więc mamy cały rok na działania edukacyjne.
5: To rzeczywiście pierwszy raz, kiedy survival tak trochę, no częściowo może nie survival, ale zostaje w jakiejś części w tym miejscu, w którym się odbywa.
12: Tak, jest to pierwsza wystawa Fundacji Art Transparent, która potrwa aż tak długo. Natomiast uważamy, że temat, nad którym się pochyliliśmy, jest bardzo ważny społecznie. Łączy się też w jakiś sposób z działaniami Uniwersytetu Medycznego, który jest partnerem wystawy, ponieważ współczesny świat, w którym social media jednak grają bardzo dużą rolę i wpływają na psychikę dzieci i młodzieży, są dość destrukcyjne. Więc wyposażenie dzieci i młodzieży w umiejętności krytycznego myślenia, ale też umiejętności społeczne budowania relacji jest w tym momencie bardzo ważne. Partnerem wystawy Klinika Wspólnych Wyobrażeń właśnie jest Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, który także zapewni konsultacje psychologiczne podczas warsztatów. Jeśli znajdzie się taka potrzeba, to psycholodzy z Uniwersytetu Medycznego będą w pogotowiu, aby pomóc osobom biorącym udział w warsztatach. Ponadto wystawa Klinika Wspólnych Wyobrażeń została objęta patronatem honorowym Rzecznika Praw Dziecka i Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, co jest dla nas bardzo miłym gestem i cieszymy się, że ta praca merytoryczna, która została przedstawiona tym podmiotom, została przez nie uznana i odznaczona patronatem honorowym.
5: Przypomnę, wernisaż Kliniki Wspólnych Wyobrażeń w piątek 26 czerwca, ale na zobaczenie wystawy i wzięcie udziału w warsztatach jest cały rok.
3: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
5: Dwa miejsca odwiedzimy teraz w programie Tydzień w Legnicy. Najpierw będzie to najstarsza zachowana świątynia Legnickiego Pola, w której, jak pewnie wiecie, mieści się Muzeum Bitwy Legnickiej. O tym miejscu w rozmowie z Maciejem Czujko opowie wam Konrad Byś z Muzeum Miedzi.
13: To jest bardzo ważne miejsce. To jest miejscowość symbol. Symbol przez wiele set lat dla wielu dziesiątek pokoleń Ślązaków, którzy widzieli w tym miejscu pamiątkę, symbol krwawej bitwy pod Legnicą z 9 kwietnia 1241 roku. Jak zapewne większość naszej publiczności wie, bitwy stoczonej pomiędzy rycerstwem księcia Henryka II Pobożnego a armią mongolską, która pustoszyła wówczas dzielnicową Polskę.
14: Uwaga, żeby przykuć uwagę słuchacza, od razu posłużę się metodą prowokacji. Bitwy, której według niektórych nie było.
13: Niektórych, ale niektórzy są w zdecydowanej mniejszości i no co tu dużo mówić, nie przekonali większości swoimi argumentami.
14: Argumenty jak argumenty, materiały co mówią, materiały.
13: Materiały, czyli źródła. Źródła mówią, że bitwa była, a problem tylko jest, problem dotyczy lokalizacji, przebiegu. Wynik jest znany i data też jest znana.
14: Czyli a problem lokalizacji Muzeum Miedzi próbuje właśnie w trakcie rozstrzygania.
13: Tak, nasi pracownicy, archeologowie od kilku lat biorą udział w badaniach terenowych mających przybliżyć czy określić ten rejon starcia z Mongołami. Te badania, no, trzeba sobie zdawać sprawę, toczą się po upływie prawie 800 lat od bitwy i przez ten czas to dokładne miejsce starcia było przez dziesiątki lat przeczesywane przez zbieraczy metali, chociażby chłopów, którzy te miecze poległych zabierali i przekuwali na narzędzia gospodarcze. Także to jest zadanie trudne, ale wciąż widzimy tutaj szansę.
14: Tym bardziej, że z tego, co mówią panowie z Archeo, którzy to właśnie te badania prowadzą, no to też źródła nie precyzują dokładnie, gdzie miałoby to być i teren badań też jest dosyć szeroki.
13: Tak, jak najbardziej. Najstarsze źródła mówią o bitwie w okolicach, bitwie pod Legnicą, a to jest pojęcie bardzo, bardzo szerokie. Więc to jest dodatkowa trudność. Czy Legnickie Pole jest uważane według tradycji za miejsce starcia? Chociaż wcale tak nie musi być. Ono stało się symbolem tej bitwy. Tutaj można powiedzieć, nastąpiło swego rodzaju takie zagęszczenie tej tkanki kulturowej dotyczącej bitwy, między innymi za sprawą obiektu, w którym dziś mieści się Muzeum Bitwy Legnickiej, za sprawą dawnego kościoła pod wezwaniem Trójcy Świętej i Najświętszej Marii Panny.
14: Ja też korzystając z okazji, bo oczywiście rozmawiam o tej kłopocie ze znalezieniem miejsca pola bitwy z panami z działu archeologii. Oni wtedy oczywiście trzymają fason, chociaż badania trwają już długo, zresztą uzasadnienie, bo to rzeczywiście i duży teren, żeby już sobie nie żartować. Co sądzi Konrad Byś? Czy uda się znaleźć to? Jakbym miał stawiać duże pieniądze, Konrad Byś, to postawiłby na to, że się znajdzie?

0: miejsca starcia, jakie hufce, w którą stronę się poruszały, raczej nie sądzę, ale jestem optymistą. Uważam, że no, sam ten teren jest tak rozległy, że na pewno gdzieś jakieś pozostałości oręża, czy rycerskiego, czy oręża mongolskiego uda się znaleźć i uda się potwierdzić, że rzeczywiście w okolicach Legnicy grasowały hordy mongolskie w XIII wieku.
1: Konrad, ty jako historyk pewnie możesz nam to wszystkim potwierdzić, że w ogóle w historii spora część tego, co uznajemy za fakty, opiera się gdzieś pewnie częściowo na domysłach.
0: Jak najbardziej.
1: Tutaj ciężko o 100% potwierdzenie jakichkolwiek wydarzeń.
0: Czy zależy, co mamy na myśli, mówiąc potwierdzenie, bo jeżeli chodzi o potwierdzenie w źródłach pisanych, to potwierdzenie już jest. Tylko chodzi o to, co my dzisiaj uznajemy za kwalifikujące się wystarczająco, żeby uznać się, że jakąś wiedzę za pewną. Ludzie w średniowieczu, patrząc po tych zapiskach średniowiecznych od XIII i w XIV wieku, wystarczyło im zapisanie samego stwierdzenia, że 9 kwietnia 1241 roku miała miejsce bitwa pod Legnicą. I to w zupełności wystarczało, żeby odnotować ten fakt, żeby go upamiętnić. Nie zastanawiano się nad przebiegiem, nie poświęcano temu większej uwagi. Dzisiaj na tym cierpimy my, ale inaczej człowiek średniowiecza to postrzegał.
1: Kiedyś domyślam się, że jeśli już coś zostało zapisane, to miało pewnie dużo większe prawdopodobieństwo osadzenie w prawdzie.
0: I tak, i nie, ponieważ w ogóle pisanie o historii w średniowieczu to była zupełnie inna dziedzina, sztuka wręcz niż obecnie. Dzisiaj historykom, młodym historykom wpaja się reguły, kanony, metody krytyki źródeł, a to są koncepcje nieistniejące w średniowieczu. W średniowieczu to jest taki świat z pogranicza świata metafizycznego i fizycznego, w którym wydarzenia mają wpływ rzeczy niematerialne, duchowe, że wydarzenia to jakieś takie zmagania tego dobra ze złem w człowieku i w ogóle w historii. Dlatego taka wizja historii często prowadzi też do deprecjonowania tych wysiłków kronikarzy średniowiecznych. Niektórzy uważają, że oni po prostu piszą bajki z naszego punktu widzenia, że pewnych rzeczy nie da się udowodnić albo są to rzeczy wyssane z palca. Być może z dzisiejszego punktu widzenia tak, ale miejmy świadomość tego, jak różnił się ten świat sprzed kilkuset lat, w przypadku bitwy pod Legnicą prawie 8 wieków, do tych realiów, w których jesteśmy zatopieni.
2: Do sprawy bitwy legnickiej, w tym między innymi tego, gdzie się dokładnie rozgrywała, jeszcze wrócimy w programie Tydzień w Legnicy, ale póki co o dobrze pewnie znanym wam budynku, siedzibie Legnickiej Biblioteki Publicznej przy ulicy Piastowskiej. Maciej Czujko porozmawia o nim z dyrektorką tej instytucji, Anną Gontowską.
3: Ciekawostki o Legnicy.
1: No i dziś będziemy mówili o wybitnie ciekawej historii budynku siedziby głównej Legnickiej Biblioteki Publicznej, Loża Masońska. Pani się bała, że to dosyć kontrowersyjny temat.
4: No tak, bo miałam tutaj różne reakcje. Legniczan chociażby po remoncie biblioteki, kiedy może egzorcyzmów jeszcze nie musieliśmy robić, ale były osoby, które uważały, że tutaj jest jakaś energia specjalna, że coś się w tym budynku dzieje. Zapewniam, że nic takiego. Pracuje nam się bardzo dobrze w siedzibie dawnej Loży Masońskiej. Budynek jest przepiękny i ma bardzo ciekawą historię.
1: A ja może jeszcze zanim do historii budynku, to wykorzystam fakt, że jest pani erudytką. Czy może pani słuchaczom troszeczkę o lożach masońskich powiedzieć, skąd wzięła się ta zła sława?
4: No nie wiem, czy jestem aż taką erudytką, nie jestem historykiem, ale zła sława to za chwilę, ale masoni uważali się za potomków budowniczych katedr. Budowniczowie katedr byli to ludzie wybitnie utalentowani i wykształceni, bo potrafili w wiekach średnich, w gotyku, wznosić katedry, które miały prowadzić człowieka do Boga, stąd tak wysokie budowle, a wtedy właściwie takich budowli nie potrafiono jeszcze często budować. Więc byli to ludzie wybitnie utalentowani i przekazywali swoją wiedzę trochę w sposób taki tajny. Nie każdy mógł taką wiedzę uzyskać. Trzeba było być w cechu, trzeba było przez długie lata pracować, żeby móc budować katedry.
1: Czy my wiemy, ile tu w Legnicy było członków loży?

0: Do końca nie wiemy. Mamy taką informację o powstaniu tej loży masońskiej, ale myślę, że było ich bardzo wielu, bo masonami byli urzędnicy miejscy i rejencji legnickiej, bo Legnica była w XIX wieku bardzo bogatym miastem. Byli burmistrzowie, byli pastorzy ewangeliccy, wyżsi rangą wojskowi, bo Legnica była miastem garnizonowym, nauczyciele, ludzie utalentowani, przemysłowcy przede wszystkim. Także jeżeli mówi się o tym, że wolnomularze, że masoni to są ci, którzy chcą przejąć władzę nad światem, to mam wrażenie, że jeśli chodzi o niemieckich wolnomularzy, to raczej, przynajmniej tutaj w Legnicy, było to takie towarzystwo, takie zrzeszenie towarzysko-biznesowe, może tak to nazwijmy. Oni się bardzo mocno wspierali przy realizacji różnego rodzaju przedsięwzięć, które miały przynosić korzyści, ale też trzeba przyznać, że w XIX wieku, w schyłku XIX wieku, bo nie przez cały wiek, Legnica była kwitnącym i bogatym miastem. Nie dość, że stolicą rejencji, to jeszcze większość tych pięknych budynków, kamienic, które podziwiamy dzisiaj w Legnicy, powstała właśnie w tym okresie.
1: I oni sobie tutaj ten budynek wybudowali.
0: Oni sobie ten budynek wybudowali, bo byli już tak bogaci, że nie musieli spotykać się. Wcześniej spotykali się w swoich zakładach, których byli właścicielami, czy w mieszkaniach, ale w pewnym momencie byli już tak bogaci, że mogli wybudować budynek, który ma powierzchnię kilku tysięcy metrów kwadratowych. Sześciennych. Wykupić działkę przede wszystkim, bo znajdujemy się przy ulicy Piastowskiej i ten rejon był, to była pozostałość po dawnej fosie miejskiej. Wykupić działkę, gdzie nie tylko duży obiekt postawiono, ale również piękny ogród stworzono. A wszystko to się działo za sprawą jednego z wolnomularzy, który przybył do Legnicy spoza miasta, był wrocławianinem. Nazywał się Karl Gottlieb Zelbstherr, który w roku 1808 roku, kiedy Izba Wojny w Głogowie została przekształcona w rząd prowincjonalny i przeniesiona do ówczesnej stolicy księstwa Legnicy, to młody pracownik tego urzędu, asesor rządu, Karl Gottlieb Zelbstherr, zajął się w 1810 roku pracami przygotowawczymi do założenia loży legnickiej. On był wrocławianinem i należał już do wrocławskiej loży Friedrich zu Goldenen Zepter. Oczywiście te przygotowania musiały dosyć długo trwać. Był wspierany przez swoją wrocławską lożę. W każdym razie utworzono legnicką lożę i na początku, tak jak mówiłam, spotykali się w miejscach prywatnych, a po około 20 latach loża przeniosła się na ulicę Piastowską. Wtedy to się nazywało Herzog Heinrich Strasse. Teren z dużym ogrodem, plac budowy tworzył trójkątny grunt ziemi pomiędzy ulicą Piastowską, Jadwigi i Waltera o powierzchni około 2000 metrów kwadratowych. Nasadzone już były na tym placu piękne drzewa liściaste. No i te platany, które były dwa, niestety ostał nam się tylko jeden, to była taka wizytówka nie tylko Legnicy całej, bo wiele platanów w mieście się znajduje, ale właśnie tej loży milczenia. Budynek został wybudowany w stylu neogotyckim. Drzwi opatrzone były, jak piszą dawni legniczanie, którzy przedrukowali w Legnicer Heimatblacie wspomnienia, zarys historii wolnomularzy autorstwa Erwina Klausa. Drzwi były opatrzone różą milczenia z kolorowego szkła o średnicy około 2 metrów. Nad wejściem rzeczywiście znajduje się przepiękna rozeta. Dzisiaj niestety tylko białe szkło jest tam wstawione, nie zachowały się kolorowe elementy i nie zachowało się żaden szkic czy rysunek kolorowy tego miejsca, więc nie mogliśmy odtworzyć tych kolorowych szkieł oprawionych w róży milczenia w rozecie nad drzwiami wejściowymi.
1: To był symbol tej tajemnicy?
0: Tak, ta róża milczenia, Wolnomularze to tajemnica. Oni odprawiali tutaj swoje ceremonie, przyjmowali wtajemniczali nowych członków.
2: O malarzu, który ozdabiał siedzibę Legnickiej Biblioteki Publicznej, no i więcej o historii tego miejsca już w następnej części programu Tydzień w Legnicy. Zapraszam więc, byście zostali z nami.
3: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
2: W programie Tydzień w Legnicy pozostajemy przy ulicy Piastowskiej, gdzie Maciej Czujko razem z dyrektorką Legnickiej Biblioteki Publicznej Anną Gontowską zgłębiają tajniki przeszłości siedziby tej instytucji.
3: Ciekawa Legnica.
0: Architekt, który stworzył budynek, był również wolnomularzem. Jego grób znajduje się na jednym z cmentarzy berlińskich i także opatrzony jest insygniami wolnomularskimi, czyli jest tam cyrkiel, kielnia, czasami również węgielnica. W takich miejscach się znajduje. Malarz, który upiększał budynek, także był masonem, był jednym z ciekawszych malarzy na Dolnym Śląsku. I co ciekawe, wtedy była taka estetyka, że właściwie wszystkie ściany i każdy element możliwy do pomalowania był w tym budynku pomalowany, więc i elementy drewniane, i ściany, jakieś wzory kolorowe, geometryczne czy roślinne. To wszystko było bardzo mocno określone zgodnie z potrzebami i założeniami masonerii. A okazało się, że ktoś poświęcił bardzo dużo czasu, żeby te malunki ze ścian i z innych miejsc zedrzeć. Zostało bardzo niewiele miejsc, gdzie jakieś resztki kolorowych malowideł się zachowały. Po prostu zbito tynki, bądź nawet usunięto z elementów drewnianych różnego rodzaju malunki. Między innymi w dawnej jadalni masońskiej odnaleźliśmy podczas remontu wzory geometryczne, takie w kolorze sepi i ochry, czyli dla mężczyzn słuchających radia powiemy, że to jest kolor ceglasty i seledynowy, bo trochę prościej to będzie.
1: Troszeczkę.
0: Prawda? One zostały zabezpieczone i znajdują się pod specjalnie nałożonymi tękami, natomiast ponieważ tam znajduje się czytelnia, uzgodniliśmy z konserwatorem zabytków, że będą tam jasne ściany, jednolite, bo nie wszystkie malunki bylibyśmy w tym budynku w stanie odtworzyć.
1: No jest też diabeł.
0: Tak, ale może najpierw systematycznie powiemy o historii tego budynku.
1: Bo to ja się już nie wtrącam.
0: Diabeł nam się ujawnił na końcu. Proszę sobie wyobrazić, że kiedy wybudowano już budynek i znajdujemy się tutaj w sali ceremonialnej. Dopiero zaczęliśmy uczyć się tego budynku my, którzy tutaj przybyli po wojnie. Okazuje się, że sala ceremonialna jest wybudowana tak jak kaplica albo kościół. Bo ma nawę główną, ma dwie nawy boczne, ma kolumny, które oddzielają od siebie te nawy. Jest orientowana na wschód, tak jak kościoły zgodnie ze sztuką powinny być orientowane. No, czyli mamy tutaj ewidentne odniesienie do kultury chrześcijańskiej, ale też do właśnie budowniczych katedr. W sali ceremonialnej znajdowała się apsyda. W tej apsydzie znajdują się dwa przepiękne, malutkie okienka. Kiedy kwitną kasztany, to właśnie odniesienie do tych pięknych drzew liściastych, o których pisze autor niemieckiej historii Erwin Klaus. Te okienka wyglądają bardzo, bardzo romantycznie. Ta ceremonialna sala dekorowana jest dodatkowo cyrklami, ma przepiękne sklepienie, takie w kształcie trapeza i wiszą pod tym sklepieniem dwa cyrkle, czyli symbol masonerii. Te cyrkle udekorowane są makówkami. Makówki miały przynieść wiele bogactwa i dobra przebywającym w tym pomieszczeniu ludziom. No powiem Państwu w tajemnicy, że w przypadku biblioteki i kultury to nie zawsze się sprawdza, ale czujemy się tutaj dobrze i pracuje nam się bardzo dobrze. Z ramion cyrkli wystają takie dziwne, malutkie rurki. Okazało się, że jest to pozostałość po oświetleniu gazowym, bo na początku jeszcze, kiedy ten budynek powstał, Legnica nie była zelektryfikowana. I jeszcze drugą tajemnicę kryje ten budynek, a raczej bardzo ciekawe techniczne rozwiązanie, bo coś w rodzaju starorzymskiego hipokaustum, czyli w piwnicy, w kotłowni podgrzewane było powietrze i specjalnie wybudowanymi w budynku kanałami. Ono przenoszone było, podnosiło się do góry i ogrzewało w ten sposób wyżej położone sale. I w sali ceremonialnej zachowały się dwie szufle wychodzące ze ścian z piękną gałką, za którą można było pociągnąć i otworzyć szuflę w zimie, kiedy należało pomieszczenie ogrzać, a zamykano te szufle, kiedy już było nieco cieplej. Zaręczam Państwu, że na pewno nie było wtedy tak ciepło w budynku jak obecnie, no ale myślę, że również ówcześni tubylcy troszkę mniejsze mieli wymagania, jeżeli chodzi o temperaturę pomieszczeń. Wiemy, że oprócz tej sali ceremonialnej na pierwszym piętrze znajdowały się pomieszczenia i na parterze także do pracy wewnętrznej, bo jednym z założeń masonerii jest doskonalenie się, samodoskonalenie się. Była tutaj podobno spora biblioteka, oczywiście ona się nie zachowała do czasów powojennych. Ale też na parterze znajdowało się drugie bardzo duże pomieszczenie i to była jadalnia. Jadalnia służyła między innymi w wydawaniu posiłków uboższej ludności, bo tym się zajmowali masoni legnicy. Oni niekoniecznie chcieli zniszczyć władzę, chyba Niemcy nigdy nie mieli takich zamiarów do końca, natomiast rzeczywiście zajmowano się ubogą ludnością. I w tej jadalni odbywały się także wesela, chociażby, być może wesela masońskie. Mamy takie zdjęcie upozowanego na schodkach wychodzących na ogród wesela, piękna panna młoda, weselnicy. Obecnie w tej sali znajduje się nasza czytelnia.
2: Opowieści o malowidłach, które zniknęły i o tym, co przydaje legnickiej bibliotece publicznej romantyzmu, zamieniamy teraz na temat bitwy pod Legnicą. O micie tego wydarzenia i o tym, czy zasługuje ono na film na miarę Władcy Pierścieni, Maciej Czujko rozmawia z Konradem Bysiem z Muzeum Miedzi.
3: Ciekawostki o Legnicy.
1: Obaj już przed rozmową, jeszcze kiedy umawialiśmy się na tę rozmowę, zgodnie przyznaliśmy, że jeśli uda się znaleźć miejsce pola bitwy, miejsce, gdzie rozegrała się bitwa pod Legnicą, Legnica będzie świętowała podobnie, jakby udało się Miedzi zdobyć tytuł mistrza Ligi Mistrzów.
4: Myślę, że bardziej. Tak,
1: to prawda.
4: No na pewno będzie to wielkie wydarzenie, na pewno ściągnie uwagę, myślę, że nie tylko w kraju, ale i za granicą. No ale pytanie, czy mit Bitwy Legnickiej, mit rozumiany jako pewna taka nić, taka opowieść snująca się przez stulecia, czy mit Bitwy Legnickiej nie straci przy tym, ponieważ przez wieki może przyciągał ludzi taką tajemnicą, że był trochę niedookreślony, niedopowiedziany i każdy mógł coś znaleźć dla siebie w tej szarej sferze, w tej mgle, która nie była taka oczywista. I o tym też między innymi opowiada nasza wystawa w Muzeum Bitwy Legnickiej. To jest opowieść nie tyle o bitwie pod względem militarnym, politycznym, co jest opowieść o tym, jak bitwa została zapamiętana. Dlaczego była uważana za godną, za ważne wydarzenie, jako wydarzenie godne upamiętnienia, kultywowania, pamiętania o tym. Każde pokolenie czerpało coś innego z bitwy pod Legnicą. Ci rycerze walczący z Mongołami byli wzorcami rycerskich cnót i ideałów w średniowieczu. Później zaczęto w nich widzieć obrońców kraju, obrońców ojczyzny, więc jest ten niuans, który na przestrzeni kilkuset lat zmieniał się dosyć znacznie. I może właśnie tajemnica bitwy pod Legnicą to jest coś, z czego powinniśmy być najbardziej dumni.
1: No to spieszcie się Państwo w takim razie do legnickiego pola, zanim ta symbolika utraci tę mgłę tajemniczości.
4: A propos mgły, no to też warto tutaj podkreślić, że wśród eksponatów, wśród takich może elementów aranżacyjnych naszej wystawy jest taka wizyjna scena, czy takie wizyjne wyobrażenie Henryka Pobożnego według projektu witraża, który swego czasu ponad 100 lat temu wykonał Stanisław Wyspiański. Ta wizja została urzeczywistniona po raz pierwszy w Krakowie na początku XXI wieku. Zapewne wielu z Państwa widziało pawilon Wyspiańskiego w Krakowie. I drugi egzemplarz tego witraża na podstawie projektu Wyspiańskiego jest w Muzeum Bitwy Legnickiej i ta mgła, te dymy pożaru, dymy bitwy osnuwają postać księcia, więc jest to takie też pewnego rodzaju doświadczenie metafizyczne w naszym muzeum.
1: Co jeszcze możemy zobaczyć, jeśli wybierzemy się do Legnickiego Pola?
4: Tradycyjnym elementem ekspozycji, bo ekspozycja tu w Muzeum Bitwy Legnickiej to jest historia no już całkiem słuszna, bo w 1961 roku otwarło swoje podwoje Muzeum Bitwy Legnickiej. 10 lat później stało się oddziałem naszego muzeum, Muzeum Miedzi. I tradycyjnym, centralnym wręcz elementem ekspozycji była kopia nagrobka księcia. Oryginał szczęśliwie się zachował, znajduje się w zbiorach Muzeum Narodowego we Wrocławiu i też pokazuje właśnie symbolicznie postać księcia, no postrzeganie postaci księcia, bo oto rycerz w pełnej zbroi, z głową, a wiemy, że z historii, że nie do końca tak było, depcze pod stopami postać, taką skarlałą postać Tatara. I to nam wiele mówi o tym, jak widziano księcia, jako rycerza, jako wielkiego wodza, obrońcę chrześcijaństwa, tego, który poświęcił dla chrześcijaństwa swoje życie. Więc to postrzeganie miało taki bardzo, bardzo solidną podbudowę duchową. Dzisiaj jest to oczywiście, wygląda to trochę inaczej, w nawiązaniu oczywiście do tego, o czym rozmawialiśmy wcześniej, że każda epoka inaczej wyobrażała sobie bitwę pod Legnicą i znaczenie tej bitwy tkwiło w nieco innych elementach. Ale oprócz nagrobka Henryka Pobożnego można w naszym muzeum oglądać projekcję, która przybliża najsłynniejszy i najbardziej kontrowersyjny obraz tej bitwy, jaki wyszedł spod pióra 15-wiecznego kronikarza Jana Długosza. I wiele pokoleń Polaków, słysząc o bitwie pod Legnicą, słyszało właśnie opowieści o cegle, który obsunął się z kościoła w Legnicy, upadając tuż przed księciem, omal nie roztrzaskując mu głowy, co zostało odczytane jako złowróżbny znak przed nadchodzącą bitwą. Właśnie z tej kroniki Jana Długosza wziął się passus o sześciu palcach u lewej stopy księcia, po której miał być rozpoznany. I wiele o ataku, słynnym ataku gazowym Mongołów, który przeważył szale zwycięstwa na ich stronę. To są informacje zaczerpnięte z Jana Długosza. I mówię o tym, że jest to najbardziej znany opis, ale jednocześnie najbardziej kontrowersyjny wśród historyków. Rozmawialiśmy o tym, że rozbierając te średniowieczne przekazy na czynniki pierwsze, dostrzegamy wiele elementów, które my uznajemy dzisiaj za fikcyjne. I tak jest rzeczywiście z kroniką Jana Długosza. Sceptycznie patrzą na nią historycy, zwłaszcza historycy współcześni. Niemniej jednak w ramach naszej narracji, w ramach naszej wystawy traktujemy to, oczywiście przyjmujemy zastrzeżenia i jakieś oczywiste nieprawdziwości tej relacji, ale traktujemy ją jako cenny przekaz kulturowy. Tak jak częścią tradycji jest legenda o smoku wawelskim w Krakowie, tak częścią Bitwy Legnickiej są te legendy czy podania osnute na podstawie kroniki Jana Długosza.
1: Częścią tej historii już po prostu.
4: Jak najbardziej. To jest taki przykład tego, jak historia żyje swoim własnym życiem już po tym, gdy się rozegra. Tak w skrócie można powiedzieć, tego dotyczy nasza wystawa. I w otoczeniu rekonstrukcji replik broni średniowiecznej, w otoczeniu reprodukcji dzieł sztuki, mogą Państwo zanurzyć się właśnie w tę historię życia po życiu bitwy pod Legnicą z 1241 roku.
1: No to też chyba historia bardzo dramatyczna, to też ci, którzy emocjonalnie chcą do tego podejść, też tam odnajdą się jak najbardziej.
4: Myślę, że tak, bo to jest, gdyby według kroniki Jana Długosza nakręcić film batalistyczny na miarę Władcy Pierścieni, czy na miarę Troi, czy innych tego rodzaju produkcji, to mogłoby to porwać publiczność, myślę dzisiaj. Oczywiście z odpowiednią obsadą, budżetem i efektami.
2: Wybralibyście się na taki film? Kto wie, może kiedyś będzie taka okazja.
3: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
2: Już nie o filmach, a o muzyce w programie Tydzień w Legnicy. O najnowszy numer muzycznego pisma Legnickiego Centrum Kultury swojego gościa wypytuje dla Was Maciej Czujko.
3: Co jest grane w Legnicy?
5: Michał Przechera, Legnickie Centrum Kultury. Witam Państwa serdecznie.
1: No i jest kolejny zin. Który to już numer?
5: Nominalnie to jest numer 15, natomiast formalnie to już jest chyba 16 albo 17, bo mieliśmy numery specjalne po drodze, które nie były oznaczone cyferkami, natomiast no przyjmujemy, że to jest numer 15, czyli tak jubileuszowy trochę.
1: Co tam w tych zinach było jubileuszowych, tych takich wyjątkowych?
5: Wcześniejszych numerów nie traktowaliśmy jako specjalnie wyjątkowych, czy to był 5 czy 10, i ten 15 też właściwie jest normalnym numerem. Na jakieś podsumowania jeszcze będzie czas. Natomiast ten numer, tak jak ostatnie, tradycyjnie już poświęcony jest w dużej mierze przeglądowi kapel rockowych, bo właśnie przy okazji przeglądu nasze gazetki kolejne się ukazują.
1: Właśnie, bo to trzeba powiedzieć, że to jest rocznik, czyli z rzadka jest ta okazja, żeby poczytać. Teraz jest okazja, żeby poczytać. Prezentowane są wszystkie kapele przeglądu?
5: Ja wolę raczej określenie nieregularnik, bo ten rocznik to jest tak bardziej kwestia wygody pewnej i wygody może nie brzmi najlepiej, ale wygody takiej, że ludzie wtedy mają największą szansę spotkać się z tą naszą twórczością. Natomiast jeśli chodzi o przegląd, to jest to całkiem ciekawie rozwiązane, no bo z racji, że w dniu przeglądu ukazuje się kolejny numer, a właściwie nawet dzień przed przeglądem, bo przedpremiera miała miejsce na koncercie Suchego Pionu, już drugi rok z rzędu podczas festiwalu Srebro w klubu kawiarni Modrzeska. Także mamy opisy właściwie tylko kapel, które występują, natomiast więcej można przeczytać o kapelach z zeszłego roku, bo mieliśmy czas, żeby z tymi kapelami na spokojnie po Legnickim Festiwalu Przeglądzie porozmawiać, zebrać ich wspomnienia, zebrać ich plany. Także te kapele, które zostały wyróżnione w tym roku, więcej o nich będzie w roku przyszłym. Także to jest takie przesunięcie, no ale no, niestety nie jesteśmy w stanie przewidzieć, kto wygra, czy przeprowadzić wcześniejszych wywiadów ze wszystkimi. Także myślę, że taka forma też jest ciekawa i tym bardziej, że na przykład zeszłoroczny zwycięzca przeglądu kapel rockowych, The Stalk, rozpocznie drugi dzień Dni Legnicy w parku, kiedy gwiazdą będzie Lady Punk. Także te kapele wracają do naszego miasta. RAF, który w zeszłym roku zajął drugie miejsce, w tym roku wystąpił jako gość specjalny przeglądu. I też są z tymi kapelami wywiady. Także to nie jest tak, że to są kapele, które były, zagrały i zniknęły. Tylko jak najbardziej one cały czas w tym muzycznym życiu Legnicy istnieją i z pewnością grupy, które zostały wyróżnione w tym roku, też jeszcze się u nas pojawią z pełnym setem.
1: No dobrze, czyli rozumiem, że będą wracali. A jak w ogóle przegląd kapel się udał? Ile było? 8? 8 się zaprezentowało?
5: 8 kapel.
1: Z 123
5: zgłoszonych, plus RAF jako gość specjalny, no i na koniec Flapjack, czyli gwiazda wieczoru. No śmiem zaryzykować tezę, że tylu kapel rockowych podczas jednego wydarzenia, jednego dnia w Legnicy nie było jeszcze nigdy, więc myślę, że tutaj mamy bez wątpienia rekord.
1: Wszystko tak rockowo? No nie, bo to tak mówiliśmy ostatnio, że nie tylko rockowo, że szukacie takiego szerokiego zestawu różnych brzmi.
5: Generalnie, tak jakby to powiedział Waldemar Kasta, generalnie no to jest to jednak muzyka szeroko pojęta gitarowa. No trudno wybrać jakiś wspólny punkt, jakąś styczną, bo na przykład grupa 30Z, nasi niemalże krajanie ze Strzegomia, którzy wygrali, to grali tak dosyć punkowo, natomiast wokalista trochę rapował, trochę podśpiewywał. Grupa na przykład Fluffy Moss z wokalistką taką liryczną, z klawiszami w składzie, drugie miejsce, to zupełnie inne granie. Trzecie miejsce Stany Pośrednie, czyli taki typowy indie, które mógłby zagrać już dzisiaj na openerze. Czwarte miejsce Populares z Górnego Śląska, czyli takie energetyczne punki ska. Także no, rozstrzał był duży. No mieliśmy też folk rock, folk metal właściwie w postaci 4 mil lasu. Także rozstrzał ogromny. Natomiast co mi się rzuciło w oczy, to, że w pewnym sensie widać powrót do new metalu, który był 25 lat temu bardzo popularny. Potem przez moment był traktowany jako taka no, wiocha trochę, jako coś takiego, co się kojarzy właśnie z Limp Bizkit i Rolling i z szerokimi gaciami. Natomiast teraz mam wrażenie, że ta muzyka właśnie przez takich naszych rówieśników, 40 plus grających najczęściej, tych młodych chłopaków właśnie przeżywających drugą młodość, to właśnie wraca do tych swoich czasów nastoletnich, kiedy słuchali tych wszystkich kapel od Korna przez Deftones właśnie po nawet Linkin Park. I teraz starają się pokłonić właśnie tym swoim sentymentom i robią to naprawdę fajnie, sprawnie i naturalnie. Także wydaje mi się, że właśnie ten taki przez lata krytykowany new metal teraz był trochę bardziej hołpiony. Natomiast nawet jeśli nie w takiej formie, jak to robi zespół Hope, czyli zespół wokalisty Flapjacka, który wystąpił jako gwiazda, to jednak nawet jeśli właśnie 30 zeta, gdzieś to punkowe brzmienie jest, ale jednak to new gdzieś tam w tle się przebija. Także to tak gdybym miał wybrać jakiś taki jeden kierunek, w którym te zespoły szły i co można było zauważyć, to jest na pewno to. I z pewnością też fakt, że dużo dziewczyn śpiewa. W jury mieliśmy teraz Orcze, czyli laureatkę nagrody indywidualnej zeszłego roku. Drugie miejsce zajęła grupa Fluffy Moss właśnie z Agnieszką na wokalu. Także widać, że dziewczyny też zaczynają się coraz mocniej przebijać na tej scenie i bardzo fajnie.
6: No właśnie, jedna z tych dziewczyn w zinie, w wywiadzie.
5: Tak, to właśnie jest Orcze, czyli wokalistka zespołu After Nine, która po koncercie tutaj, po swoim jurorowaniu powiedziała nam, że właśnie opuszcza swój zespół. Także tutaj też taka ciekawostka, że właściwie jeden z tych ostatnich koncertów razem dali w Legnicy. No i też jest, jeśli chodzi o dziewczyny na wokalu, to jest też legnicka kapela Mudglas, całkiem nowa, z całkiem znaną już tutaj wokalistką na legnickiej scenie, czyli Moniką Zapaśnik, znaną jako Mątwa. Także no tak, jest coraz więcej dziewczyn i na scenie, i w zinie.
6: No właśnie, co jeszcze w zinie, oprócz tego, co już powiedzieliśmy?
5: Oprócz tego na przykład jeszcze jest recenzja. Jest recenzja jednej z moich ulubionych płyt zeszłego roku, czyli grupa Viagra Boys i tytuł płyty Viagra Boys. To także było przeglądarkowo przyjaźnie. Także tutaj z pewnością, jeśli ktoś nie zna tych szwedzkich wariatów, no to serdecznie polecam i mam nadzieję, że ten krótki tekst zachęci Państwa do tego, żeby rzucić okiem. Mamy oprócz tego też tradycyjną już relację z Castle Party. Mamy też legnicki, bardzo istotny akcent, bo mamy duży wywiad z Erikiem, który jest założycielem i gitarzystą Strefy Destrukcji, pierwszej legnickiej punkowej kapeli, która w zeszłym roku po 40 latach od rozpadu de facto doczekała się swojego debiutu. Także
6: debiutuje, jeśli chodzi o wydawnictwo Czerwone Miasto.
5: Tak, dokładnie tak. Aczkolwiek... A może nic nie powiem, może jeszcze coś będzie więcej, ale to chyba tutaj się ugryzę w język, bo może Eryk byłby na mnie zły, że jakieś tutaj spoilery rzucam, więc na razie nic nie mówię, ale z pewnością, jeśli ktoś jeszcze nie słyszał tych starych nagrań Strefy Destrukcji, to niech po nie sięgnie i najlepiej niech da znać gdzieś tam na socjalach, jak się podoba, bo to jest też taka ciekawostka, że jednak grupa legnicka, a sprzedawana czy to nakładem Pasażera, czy to sklepu Zima, czyli dawnego Mami Records, także to poszło w Polskę i ludzie są rzeczywiście tym zainteresowani. Na różnych blogach widać komentarze, widać takie ciepłe głosy, że bardzo dobrze, że te takie stare rzeczy, stare kapele, które już wydawałoby się, że gdzieś tam na strychach, na starych taśmach zostały zamknięte i zapomniane, jednak dostają drugie życie, a właśnie być może nawet jeszcze trzecie. Kto to wie, co przyniesie przyszłość.
6: Dobra. Czy jesteś jedynym autorem, jeśli chodzi o zina, czy pojawiają się też inni autorzy? Czy ktoś do ciebie dołączył, ktoś ci pomaga? Bo myśmy ostatnio, jak rozmawiali, to mówiliśmy o tym, że zachęcasz gorąco, że jeśli ktoś ma ochotę, to proszę bardzo.
5: Są autorzy, którzy pragną zachować anonimowość, ale są jeszcze dwie osoby, które dopisują swoje teksty, natomiast no, nie chcę tutaj cytować pewnego króla i mówić zin to ja. Natomiast no, w większości jednak to tak, to ja tutaj napędzam te teksty i moje pomysły są też tymi, które ten zin w jakimś stopniu pchają muzycznie, chociażby właśnie dlatego, że często piszę o zespołach, których sam słucham i bardzo mi się podobają i chcę się dzielić tym też z ludźmi.
6: Czyli teraz rozumiem, taka będzie tradycja, że to będzie w okolicach przeglądu kapel.
5: Zobaczymy. Może coś będzie wcześniej. To też trochę szkoda jest marnować potencjału i wrzucać to tak w trakcie sezonu ogórkowego, kiedy nic się nie dzieje i nie ma jakiegoś eventu, pod którego można byłoby to przypiąć, mówiąc kolokwialnie, i jakoś ludzi zachęcić. Promocja też w samym internecie jest trudna, jak doskonale wiemy. Mamy wszystko na wyciągnięcie ręki, więc przebicie się z czymś, co trzeba czytać, nie jest wcale tak łatwe, więc jednak znacznie, mam wrażenie, bardziej zachęca ten żywy egzemplarz, ten wolumin, który można wziąć w dłoń i sobie przejrzeć ten właśnie czarno-biały skład. Czy będzie za rok, czy będzie wcześniej? No nie wiem, zobaczę, może się okaże, że na zimę coś zrobimy, a jeśli nie, no to gwarantuję, że za rok będzie jeszcze grubszy i jeszcze potężniejszy numer, to co do tego nie mam wątpliwości.
6: Ale przegląd kapel rockowych w maju przyszłego roku.
5: Tradycyjnie, czekajcie na informacje, bo to pewnie już tak po wakacjach będziemy pierwsze szlify, bo niestety przygotowanie takiej imprezy jest praktycznie całoroczne, także tutaj trzeba zacząć pracę bardzo, bardzo szybko, ale tak, tradycyjnie maj przyszłego roku kapele mogą już stroić sobie gitary i naciągi perkusyjne, także w Legnicy znowu będzie głośno.
3: Zmieniamy temat.
2: W programie Tydzień w Legnicy teraz historia ku przestrodze. Aspirant Anna Tersa z legnickiej policji.
3: Kryminalna Legnica.
7: W ostatnim czasie na terenie Legnicy doszło do oszustwa, którego ofiarą padła 92-letnia kobieta. Do jej mieszkania przyszedł mężczyzna, który podawał się za nowego listonosza. Tłumaczył, że dotychczasowy listonosz zachorował, a on ma do przekazania dodatek do emerytury. Oszust przekonywał seniorkę, że posiada jedynie banknoty o wysokich nominałach i potrzebuje gotówki, aby rozmienić pieniądze. Kobieta, działając w zaufaniu do mężczyzny, przekazała mu łącznie 570 zł. Sprawca oddalił się z pieniędzmi i już nie wrócił. Przypominamy, aby nie wpuszczać do mieszkań osób, których tożsamości nie jesteśmy pewni. Nie przekazywać pieniędzy obcym osobom, nawet jeśli podają się za listonosza, pracownika instytucji czy urzędu. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości skontaktujmy się z rodziną, sąsiadami lub bezpośrednio z daną instytucją i sprawdźmy to. Pamiętajmy, że oszuści często wywierają presję czasu i próbują wzbudzić zaufanie, aby uniemożliwić spokojne zweryfikowanie informacji. Apelujemy szczególnie do rodzin i opiekunów osób starszych. Rozmawiajcie z seniorami o metodach działania oszustów. Kilka minut rozmowy może uchronić przed utratą oszczędności gromadzonych przez całe życie.
2: No i jeszcze kilka wskazówek oraz informacji dotyczących jazdy na rowerze i hulajnodze, bo jak pewnie wiecie, zmieniły się przepisy tego dotyczące.
7: Od 3 czerwca obowiązują nowe przepisy nakładające obowiązek używania kasków ochronnych przez osoby, które nie ukończyły 16 roku życia, poruszające się między innymi hulajnogami elektrycznymi. Niestety już pierwszego dnia obowiązywania nowych przepisów na terenie Legnicy doszło do zdarzenia drogowego z udziałem 2 czternastolatków jadących jedną hulajnogą elektryczną. Jeden z nich nie posiadał wymaganego kasku ochronnego. Do zdarzenia doszło na ulicy Piłsudskiego w Legnicy. Mimo że w tym kierunku przebiega ścieżka rowerowa, chłopcy jechali chodnikiem. W pewnym momencie nastolatkowie z impetem wjechali na przejście dla pieszych, gdzie znajdował się już samochód osobowy, którego kierujący wykonywał manewr skrętu z ulicy Piłsudskiego w ulicę Karkonoską. Doszło do kolizji pomiędzy hulajnogą a pojazdem. Na szczęście nikomu nic poważnego się nie stało. Przepisy zabraniają przewożenia pasażerów na hulajnogach elektrycznych. W związku z tym, że 14-letni pasażer nie posiadał wymaganego kasku ochronnego, policjanci ukarali jego mamę mandatem karnym w wysokości 50 zł. Natomiast wobec kierującego hulajnogą sporządzono materiały dotyczące przewożenia pasażera oraz spowodowania kolizji drogowej, które zostały przekazane do Wydziału do Spraw Nieletnich i Patologii. Apelujemy do wszystkich użytkowników hulajnóg elektrycznych o przestrzeganie obowiązujących przepisów. Kask ochronny, jazda zgodnie z zasadami ruchu drogowego oraz korzystanie z wyznaczonej infrastruktury rowerowej mogą znacząco ograniczyć ryzyko poważnych obrażeń i niebezpiecznych zdarzeń na drodze. Hulajnogą elektryczną, oprócz niektórych wyjątków, mogą poruszać się osoby, które ukończyły 13 rok życia i posiadają kartę rowerową lub stosowne prawo jazdy w przypadku osób niepełnoletnich.
2: A przypominała o tym aspirant Anna Tersa z legnickiej policji. A ja dziękuję już za Waszą uwagę, bo program Tydzień w Legnicy dobiega końca. Zapraszam oczywiście na kolejne w Radiu Złote Przeboje 90 FM.
3: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
8: Radio Złote Przeboje.
3: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Jak dobrze znam mojego tatę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super cenie na Allegro.
1: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla najlepszego taty to Allegro. Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
2: Uwaga! Super promocja w Teddy.
3: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
4: Marian? A o Dniu Ojca to ty pamiętasz?
5: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
4: No, sprytnie.
6: Dzień Ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Bo w Media Expert
7: dalej masz. Nodino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
8: Notino. Today is yours. Feel good.
2: Reklama.
9: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
10: Tak, to jest program Tydzień w Legnicy w Radiu Złote Przeboje 90 FM. Joanna Struteńska przy mikrofonie. Bardzo mi miło być z Wami i zaprosić Was do posłuchania, jak to u nas, o wielu rzeczach, które dzieją się w Legnicy i na Dolnym Śląsku. Będzie o tym, co gwiazdki i inne wyróżnienia Michelin dla dolnośląskich restauracji mogą zmienić w turystyce naszego regionu, czy o tym, w co angażują się seniorzy z Prochowic. Odwiedzimy też z mikrofonem Legnickie Muzeum Miedzi. Choć na początek nie o wystawach, a o filmach, jakie będzie można obejrzeć za darmo na Legnickim Zamku.
9: Co jest grane w Legnicy?
11: Aneta Młyńska-Wójcik, Dolnośląskie Centrum Filmowe.
10: Wraca kino na Legnicki Zamek, druga edycja, czyli pierwsza była udana.
11: Oczywiście, spotkała się z wielkim entuzjazmem legniczan, co nas cieszy, jak to się mówi potocznie, walili drzwiami i oknami. Było przepięknie, było pełno, była cudowna atmosfera. Naprawdę poczuliśmy, że to był jakiś element kultury legnickiej, którego jeszcze brakowało na tej mapie kulturalnej miasta.
10: Właśnie, bo to taka nietypowa lokalizacja dosyć, jeśli chodzi o kino, ale też przez to ciekawa.
11: Nietypowa, bo jeszcze nie wykorzystywana chyba w takich kontekstach, chociaż z tego co wiem, były tam już jakieś pokazy teatralne. Przyszedł czas na kino pod chmurką, na kino wakacyjne. Wydaje mi się, że to jest też kwestia właśnie tego sezonu i możliwości spędzenia czasu na zewnątrz, na świeżym powietrzu, przy wspaniałej pogodzie, bo ostatnio lata nam dopisują. No i mamy tutaj dodatkową atrakcję, jeden z najstarszych zabytków na Dolnym Śląsku.
10: No i co będziemy mogli zobaczyć na terenie zamku?
11: Zapraszamy na 5 wakacyjnych piątkowych wieczorów, w tym aż 2 filmy zobaczymy dzięki wyborom mieszkańców miasta Legnicy. Zaczniemy sobie Totalitarnym Światem Kobiet 3 lipca, czyli kultową dla nas wszystkich seksmisją z Jerzym Szturem w jednej z głównych ról. Następnie 17 obejrzymy wspaniałą historię o relacji w obliczu choroby, w obliczu komplikacji, o relacji między dwojgiem ludzi, i poszukiwaniu swojego miejsca na świecie w obliczu właśnie kryzysu, czyli film Ścieżki życia Marianne Elliot.
10: No właśnie, bo to jest tak, że ten repertuar to jest trochę taki miks starego i nowego, klasyki i nowości.
11: Tak nam wyszło w tym roku. Trochę tego nie planowaliśmy, ale dzięki temu, że Legniczanie wzięli udział i oddawali głosy na różne tytuły, trochę wyszedł nam właśnie miks starego, kultowego polskiego kina z kinem światowym, międzynarodowym. Nawet kończymy filmem oscarowym.
10: No to opowiadajmy dalej.
11: Dobrze. Dalej mamy wspaniałą, inteligentną hiszpańską komedię Skomplikowani, która dzieje się tak właściwie na dwóch poziomach, relacji damsko-męskich i takiej relacji abstrakcyjnej. Jest bardzo zabawnie i bardzo inteligentnie przy tym. 7, czyli już na początek sierpnia, znowu wracamy do wyborów Legniczan i obejrzymy poszukiwanego i poszukiwaną kolejną kultową komedię Stanisława Barei. No, wszyscy chyba pamiętamy pana Stanisława, który w przewrotnej sytuacji, w której zostaje oskarżony o kradzież dzieła sztuki, musi się przeobrazić w panią Marysię, co generuje oczywiście bardzo wiele perypetii. Te filmy znamy, kochamy i po prostu do nich wracamy. I to, że je oglądaliśmy 5 razy, czasami okazuje się, że jest ciągle mało. No i Kino na Zamku w Legnicy zamkniemy filmem pięknym, wspaniałym, wzruszającym o relacji ojca z córkami po śmierci matki. Filmem też nagradzanym Oscarem, Złotym Globem, wartością sentymentalną. Ważna informacja jest taka, że podobnie jak w zeszłym roku, wszystkie seanse będą się odbywały o 21:00. Wstęp na wszystkie seanse jest oczywiście bezpłatny, ale organizatorzy zastrzegają sobie ograniczoną ilość leżaków, a tym samym zachęcają mocno Legniczan do przychodzenia z własnymi leżaczkami i kocykami.
10: No właśnie, lepiej sobie zabezpieczyć to, na czym będziemy siedzieć.
11: Zgadza się. Było bardzo dużo zainteresowanie w zeszłym roku, stąd takie komunikaty. Oczywiście każdy się zmieści na dziedzińcu zamkowym, ale chodzi o wygodę, komfort i właśnie o to, żeby wspólnie, miło przeżywać te filmowe emocje, płakać, wzruszać się, oglądać piękne krajobrazy, tak jak w wypadku Ścieżek Życia, żeby to było takie kolektywne po prostu doznanie.
10: Godzina 21, czyli tak, kiedy trochę już się ściemni?
11: No tak, to jest właśnie taka techniczna bardzo kwestia. Oczywiście mogłyby wcześniej odbywać się pokazy, ale zależy nam na tym, żeby filmy były wyświetlane dobrze, żeby wszystko było wyraźne, więc o tej porze roku musi być to gdzieś tam właśnie ta okolica 21.
10: Tak sobie próbowałam odtworzyć kalendarz w głowie. To są weekendy?
11: To są piątki. To są piątki, to są wakacyjne piątki pod chmurką, do tego bardzo zachęcamy.
10: Te wybory mieszkańców Legnicy, to które to są filmy?
11: Oczywiście dwie polskie komedie.
10: Czyli można było wybierać z jakiejś puli?
11: Tam była jakaś pula propozycji, które wrzucali widzowie.
10: A powspominajmy jeszcze tą pierwszą edycję, porównując ją właśnie z tą, która nadchodzi. Wtedy było też tak, że były to stare, nowe filmy?
11: Podobno. Też mieliśmy dwie polskie propozycje i dwie zagraniczne. W tym roku, ze względu na duże zainteresowanie, jest tych pokazów aż 5.
10: I ten harmonogram na spokojnie można sobie jeszcze sprawdzić.
11: Tak, zapraszamy na social media Zamku Piastowskiego przede wszystkim. Tam na pewno wszystkie aktualne sytuacje, ale oczywiście też na socialach Dolnośląskiego Centrum Filmowego też będą się te informacje pojawiały, w tym Kina Piast w Legnicy.
10: Pierwszy seans, pokaz Seks Misji w piątek 3 lipca. A u nas czas na informacje o najważniejszych wydarzeniach w Legnicy w tym tygodniu.
7: Przegląd wydarzeń tygodnia w Legnicy. Poniedziałek.
12: Urszula Miszczak. Znana jest ostateczna lista projektów zakwalifikowanych do głosowania w ramach 14. edycji Legnickiego Budżetu Obywatelskiego. Justyna Rudzka.
13: Spośród 78 zgłoszonych propozycji pozytywną ocenę uzyskały 44 zadania. Szczegółowy wykaz dopuszczonych do głosowania projektów oraz ich opisy są dostępne na oficjalnej stronie internetowej lbo.legnica.eu. Głosowanie rozpocznie się 11 września i potrwa do 25 września.
12: 3 dni później ogłoszenie oficjalnych wyników. Trwa budowa centrum przesiadkowego przy dworcu kolejowym w Legnicy. Obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu. Koszt inwestycji to 35 milionów złotych. Finał w listopadzie przyszłego roku. Dużo zdjęć z miejsca pracy jest na portalu Nasze Miasto. Prace postępują także na ulicy Działkowej w Legnicy. Kompleksowy remont dotyczy odcinka od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z ulicą Chojnowską. Prace obejmują m.in. ułożenie nowego asfaltu, przebrukowanie nierówności oraz uzupełnienie ubytków w podbudowie drogi, częściowy remont chodników, doświetlenie przejść dla pieszych.
9: Wtorek.
12: Kolejna ważna inwestycja w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy. Poinformował o niej w mediach społecznościowych dyrektor Maciej Leszkowicz.
14: Podpisaliśmy umowę na kwotę 10 milionów złotych na przebudowę szpitala tymczasowego. Powstanie tutaj najnowocześniejsze na Dolnym Śląsku Centrum Rehabilitacji Kardiologicznej.
12: Pacjenci mają być przyjmowani od stycznia przyszłego roku. Czerwiec to ostatni miesiąc na złożenie wniosku 800+ na nowy okres świadczeniowy. Jeśli wniosek trafi do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych po 30 czerwca, świadczenie będzie przysługiwało dopiero od miesiąca złożenia wniosku, czyli na przykład od lipca albo od sierpnia, bez wyrównania za czerwiec.
9: Środa.
12: Legnica będzie jeszcze piękniejsza. Miasto przeznaczy w tym roku prawie 6,5 miliona złotych na dotacje do remontu 40 zabytków. Pieniądze trafią do wspólnot mieszkaniowych, parafii, instytucji oraz osób fizycznych. Które obiekty otrzymają wsparcie, możecie sprawdzić na facebookowym profilu miasta. Z kolei Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy wdraża e-usługi, mówi dyrektor lecznicy Maciej Leszkowicz.
14: Wymieniamy 400 starych komputerów na nowe, zmieniamy systemy informatyczne. Wszystko to z myślą o naszych pacjentach, aby jak najkrócej czekali na czynności administracyjne w naszym szpitalu, jak najszybciej uzyskali wyniki laboratoryjne oraz jak najszybciej uzyskali historię choroby z naszego szpitala.
12: Wartość projektu to blisko 11 milionów złotych. Do bardzo poważnej awarii sieci wodociągowej doszło wczoraj na ulicy Kościuszki w Wińsku w ciągu drogi krajowej 36 na zwężeniu przy policji. Droga przez wiele godzin była zamknięta, obowiązywały objazdy. Awaria jest już usunięta, dostawy wody wznowione. Zbliżają się dni Legnicy, potrwają od 26 do 28 czerwca. Wśród muzycznych gwiazd m.in. Trips, Lady Punk, Dawid Kwiatkowski.
9: Czwartek.
12: Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega przed fałszywymi SMS-ami z linkiem do rzekomego portalu e-ZUS. To próba wyłudzenia danych, ostrzega Iwona Kowalska-Matis, rzeczniczka ZUS-u na Dolnym Śląsku.
15: Nigdy nie wysyłamy wiadomości zawierających jakiekolwiek linki do stron zewnętrznych. Nigdy też nie prosimy o podanie loginów, haseł czy danych kart płatniczych przez telefon.
12: Jeśli macie wątpliwości co do autentyczności wiadomości, skontaktujcie się bezpośrednio z ZUS-em. W Legnicy siedziba znajduje się przy ulicy Grabskiego. Rusza kolejna edycja projektu Lato z głową. To otwarte spotkania dla młodzieży, podczas których rozmawia się o emocjach, relacjach i sposobach na zachowanie równowagi na co dzień. Będą w każdy czwartek o 16 w Urzędzie Miasta Legnicy przy Rynku 19. Potrwają do 30 lipca. Nie ma zapisów, wstęp wolny.
10: Urszula Miszczak przedstawiła Wam przegląd wydarzeń tygodnia w Legnicy. Tymczasem u nas o wakacyjnym już rozkładzie kolei dolnośląskich i o tym, że łatwiej teraz dostać się z Legnicy nad Jezioro Bielawskie i do szlaków górsowych. A to dlatego, że gotowe są dwie nowe stacje kolejowe w Bielawie.
9: Dolnośląskie wędrówki.
16: Po 49 latach pociąg wraca na te dwa przystanki, wraca na tą trasę.
17: Michał Radowice, marszałek województwa dolnośląskiego.
16: Całość tego odcinka to jest 4 kilometry. Całość zadania liczy 16 kilometrów, ponieważ trwa remont, trwa rewitalizacja linii od Bielawy Góry Sowie do Srebrnej Góry. Całość inwestycji 60 milionów złotych. Ten odcinek, o którym dzisiaj mówimy, kosztował nas blisko 18 milionów złotych. Odcinek do Srebrnej Góry kosztuje 41 milionów złotych i zostanie oddany do końca tego roku, więc mamy się z czego cieszyć. Jest to jedna z najbardziej malowniczych tras, ponieważ czy to wysiadamy nad jeziorem, czy wysiadamy na trasie na Góry Sowie, więc naprawdę warto tutaj przyjechać. Sam miałem przyjemność niedawno tutaj gościć i zapraszam z rodzinami samemu. Warto. Ale też muszę zaznaczyć, że jest to pierwsza linia, która została przejęta przez samorząd województwa dolnośląskiego i została zrewitalizowana, więc tutaj też możemy się tym pochwalić.
18: Mateusz Masłowski, dyrektor Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei. Przełomowy moment, ten 4-kilometrowy pierwszy etap rewitalizacji linii 318 dobiegł końca. Jest to etap bardzo trudny wykonawczo, bo jest to linia trudna geometrycznie. jest geometria miejscami taka, że promień łuku jest mniejszy niż 300 metrów. Jest to bardzo trudny promień jak na warunki kolejowe. Bardzo, bardzo mocny zakręt, mówiąc kolokwialnie. Do tego mamy również bardzo duże różnice terenowe, czyli ten spadek miejscami jest na 21 promili. To jest oczywiście nic w porównaniu do Karpacza, gdzie to było prawie 40 promili. To już w ogóle pociąg, no nie chcę powiedzieć, że ledwo podjeżdżał, ale miał bardzo duże problemy, żeby podjechać. Na przykład przystanek Bielawa Jezioro jest to przystanek, na który musieliśmy uzyskać odstępstwo od Ministerstwa Infrastruktury, dlatego że on jest na pochyleniu 18-promilowym, więc też trudna inwestycja, ciekawa inwestycja. Pierwszy etap dobiega końca, drugi etap, 12-kilometrowy odcinek do Srebrnej Góry, będzie zakończony w tym roku, myślę, że w grudniu. Z tego co pamiętam, pierwszy etap 18 milionów 4 kilometry, drugi etap 44 miliony 12 kilometrów.
19: Bardzo ważne połączenie pod względem turystycznym, ale też takim, które dopuszcza tlen właśnie do takich gmin, takich miast jak Bielawa.
20: Paweł Gancarz, marszałek województwa dolnośląskiego.
19: To, co myślę istotne, charakterystyczne, to nazwy przystanków, które są. Pan burmistrz bardzo mocno zabiegał i walczył o to, pomimo tego, że wszyscy kolejarze się uwzięli i nie chcieli tych nazw sprofilować pod kątem turystycznym, tak jak Bielawa Jezioro czy Bielawa Góry Sowie, które jednoznacznie wskazuje na atrakcję turystyczną, ale też daje jasny komunikat pasażerowi, gdzie ma wysiąść, w którym punkcie podróży.
10: No a podróż pociągiem bezpośrednio ze stacji Legnica nad Jezioro Bielawskie zajmie nam najkrócej niecałe 2 godziny.
9: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
10: Te rzeczy, których nawet jako mieszkańcy Legnicy możecie nie wiedzieć o Muzeum Miedzi, zdradzi wam u nas w programie Tydzień w Legnicy Tomasz Grabowski z tego właśnie muzeum. Ale zanim to nastąpi, to jeszcze o jedzeniu na chwilę, może nawet bardziej o biznesie gastronomicznym na Dolnym Śląsku. Bo do przewodnika Michelin trafiły w tym roku 34 restauracje z naszego regionu, z czego zdecydowana większość z Wrocławia, ale jest też 6 spoza stolicy Dolnego Śląska. Najbliżej z Legnicy jest chyba do wyróżnionego lokalu ze Szczawna Zdroju.
9: Kulinaria na Dolnym Śląsku.
21: Michał Tomaszewski, właściciel kompleksu Dworzysko, w tym właśnie restauracji Babinicz, która dostała rekomendację Michelin oraz prestiżową nagrodę za najlepszy serwis w Polsce 2026. Jest to praca całego zespołu. Bierze się na początku, myślę, z pasji.
10: Jak to jest? Czy państwo, będąc świadomymi tej doskonałości swojego serwisu, spodziewali się, że tutaj właśnie może być nagroda? Czy to jest zaskoczenie, że nie za całość?
21: Powiem tak, no, jadąc na galę, byliśmy pewni, że dostaniemy rekomendację. To było jakby pewne, no, zostaliśmy zaproszeni, ale sama nagroda za serwis była wielkim zaskoczeniem, szokiem. To było może widać, że ktoś oglądał galę, że byliśmy bardzo zaskoczeni.
22: Jakub Fejga, Dolnośląska Organizacja Turystyczna.
10: Co te wszystkie nagrody, właściwie już drugi rok, tak? Co one oznaczają i co możemy na bazie tego, co już się wydarzyło wcześniej, powiedzieć o tym, co one zmieniają w turystyce na Dolnym Śląsku?
22: Wszelkie nagrody, a już na pewno właśnie wyróżnienia Michelin, potwierdzają to, co my, Dolnoślązacy, już wiemy, że jakość usług, naszych usług turystycznych jest bardzo wysoka. Michelin to jest najwyższej klasy wyróżnienie dla gastronomii i jest to doskonałe poparcie naszej narracji o wysokiej jakości usług turystycznych w regionie. To nas bardzo cieszy, bo chociaż wydawałoby się, że już tak nie powinno być, niektórzy jeszcze pamiętają o powodzi i zastanawiają się, czy na pewno wszystko jest w porządku. Tak, jest wszystko w porządku na całym Dolnym Śląsku i czy to właśnie restauracje, czy usługi gastronomiczne, czy usługi hotelarskie, czy atrakcje turystyczne przyjmują gości w taki sposób, że turyści, czy to krajowi, czy zagraniczni, są naprawdę zadowoleni. Mamy ten efekt wow.
10: Jak silnym trendem jest gastroturystyka, czy po prostu ona jest ponadczasowa i można powiedzieć, że zawsze ludzie jeżdżą i będą jeździli za dobrym jedzeniem?
22: Jedzenie jest od zawsze elementem turystyki. Nie da się uprawiać turystyki nie jedząc. A jeżeli, tak jak w przypadku Dolnego Śląska, jest bardzo duży wybór dobrych restauracji i porządnych produktów regionalnych, to jest to tym lepsze, tym lepiej, ponieważ uzupełnia całą ofertę. Natomiast trzeba też powiedzieć wyraźnie, że jest duże grono ludzi, dla których kuchnia jest powodem do wyjazdu w dany region. I tutaj właśnie to połączenie bogactwa regionalnego z certyfikatami takimi jak Michelin powoduje, że Dolny Śląsk jest lepiej widoczny na mapie dla tych osób, które uprawiają turystykę kulinarną.
10: No właśnie, jak do tej pory pozycja Dolnego Śląska, jeśli chodzi o tego rodzaju turystów, się plasuje?
22: Oczywiście nie ma badań typowo nakierowanych na turystykę kulinarną, więc nie mogę powiedzieć, jaka jest wielkość tego ruchu kulinarnego. Natomiast widzimy to chociażby po ilości powstających restauracji. Widzimy to po tym, że już nawet w regionie, tak jak wyróżniona restauracja Boreczna czy restauracja Babinicz, w weekendy są pełne i

0: mówimy o poszczególnych wystawach, ale ja bym chciał też tak w ogóle podsumować troszeczkę, żeby kto chociaż odrobinę zainteresowany Muzeum Miedzi, a jeszcze nie bywał, żeby się dowiedział, co tutaj ciekawego można robić. No, podstawa działalności to wystawy czasowe, czyli te, które pokazujecie raz na jakiś czas, raz na dłuższy czas, to jest...
1: Tak, przeważnie u nas tych wystaw rocznie mamy od kilku do nawet czasami kilkunastu, nawet przesadzając może do kilkunastu, to nawet za dużo, ale bardzo często się one zmieniają.
0: Czyli do 10 się zbliża czasami.
1: Tak, do 10, tak, bardzo często mamy tych wystaw naprawdę dużo, dużo często są po prostu zmiany tych wystaw, są różnorodne, dotyczące historii Legnicy, ale też nie tylko, bo są czasami takie wystawy, które przyjeżdżają do nas z innego muzeum lub są też wypożyczane, gotowe praktycznie wystawy lub po prostu też kolekcje ze zbiorów prywatnych, więc naprawdę ta różnorodność jest bardzo duża.
0: Rozumiem. No i te wystawy oczywiście parę miesięcy w muzeum są. Ja zawsze też mówię o tym, że to jest trochę czasu, ale przypominam, że to nie jest aż tak dużo czasu, jak się wydaje. Jak człowiek zabiegany, to trzeba się zorientować, że jest, żeby zdążyć. Domyślam się, że pewnie jest wiele takich wystaw, na które ci, którzy chodzą, czasem po prostu nie zdążą, no bo z takiego zwykłego przekonania jest jeszcze czas, skoro wystawa na przykład 3-4 miesiące.
1: Dokładnie tak, bo nam się wydaje, każdemu się wydaje, nawet nam jako organizatorom oraz osobom, które od nas odwiedzają, że o, jak wystawa jest na przykład, nie wiem, od marca do września, to jest dużo czasu, wakacje, wszystko można sobie zobaczyć, ale później jak się te właśnie poplanuje ten swój czas, to później się faktycznie nagle ten czas nam ucieka i nagle się okazuje, że tej wystawy już nie ma albo zostały parę dni do końca jej trwania, więc naprawdę my zawsze polecamy, że jeśli jest nowa wystawa, to najlepiej od razu się też na niej pojawić, bo czasami też, tak swoją drogą też w ogóle, czasami te wystawy się czasami też zmieniają, na przykład, nie wiem, są obiekty, które są wypożyczane przykładowo na początek wystawy i muszą ze względów konserwatorskich wrócić do magazynów jakiegoś muzeum czy naszego muzeum, są czasami te obiekty podmieniane na podobne lub kopie, więc czasami też warto przyjść. Mamy teraz taką obecnie wystawę właśnie czasową, gdzie są wypożyczone grafiki takiego artysty, który udokumentował Legnicę i te obrazki, te grafiki za jakiś czas zostaną podmienione przez inne, bo właśnie ze względów konserwatorskich muszą zostać wymienione, więc są poniekąd unikatowe, bo teraz są, za miesiąc będą inne, więc właśnie zawsze polecamy odwiedzać nasze muzeum, jeśli jest jakaś ciekawa wystawa, która kogoś interesuje bardziej, to zawsze warto przyjść sobie raz, a później sobie jeszcze obejrzeć drugi raz przed końcem, bo czasami może coś się zmienić.
0: No właśnie, czyli same wystawy też się zmieniają, się zdarza. Jakie to są wystawy? No jest sztuka, jest historia.
1: Niekiedy mamy wystawy też biżuterii, tak, w ramach Festiwalu Srebro, który tutaj od wielu, wielu lat w Legnicy gości. Mamy rokrocznie, odbywa się też u nas oczywiście międzynarodowa wystawa Satyrykon, która dosłownie niedawno została u nas otwarta. No, oczywiście mamy wystawy właśnie poświęcone historii Legnicy. No i tak czasami właśnie też robimy też wystawy malarstwa, ale też naszą główną wystawą, poza tymi czasowymi, no oczywiście też jest nasza wystawa stała, no bo w końcu jesteśmy Muzeum Miedzi, to ta miedź musi też być, więc mamy tutaj dużo wystaw właśnie. Myślę, że dla każdego coś ciekawego, bo i malarstwo, i sztuka ogólnie szeroko pojęta. Mamy też techniczne też elementy na wystawach, właśnie też historyczne ekspozycje, więc mi się zdaje, że każdy odwiedzający nasze muzeum, przyjeżdżający, czy przyjechał, nie wiem, parę lat temu, czym co odwiedza je często, to zawsze znajdzie coś dla siebie nowego, ale też może też dawna rzecz też go zaskoczyć, bo tak jak mówię, czasami nawet czy stałe wystawy, czy czasowe się też czasami zmieniają, nowe obiekty są kupowane, więc to też my też dostosowujemy tą ofertę dla każdego odwiedzającego.
0: No, ja myślę też, że dużo legniczan wystaw stałych pewnie też nie widziała. Ja pamiętam, że jak zaczynałem pracę i Muzeum Miedzi, sama nazwa, to myślałem, że to tylko i wyłącznie miedź, a sama miedź to nie najciekawsza. Na wystawie Miedź Dzieje Szlachetnego Metalu można się naprawdę świetnie bawić.
1: Tak, nasza wystawa Miedź Dzieje Niezwykłego Metalu jest naprawdę wystawą, która no, trwa już trochę czasu. Ona zawsze była modernizowana, wcześniej też miała nazwy inne, bo zawsze ta nasze muzeum musi mieć tą miedź, chce mieć po prostu mieć prezentowaną i wiadomo, to były różne nazwy. Teraz obecnie ta nasza stała wystawa już od bodajże 19 roku u nas jest, ale ona też czasami jest modernizowana i każdy właśnie może tam coś znaleźć. No mamy przepiękną na wejściu, od razu wchodzi się po schodach, to widoczna jest ta przepiękna miedziana wanna, ale też każdy czy też znajdzie coś dla siebie, bo są i minerały, i zastosowanie miedzi w sztuce, w tym zastosowaniu domowym, też są

0: nawet elementy tutaj przedstawienia też numizmatyki, więc naprawdę i też zastosowania miedzi, nie wiem, w kuchni, w łazience, w kościele, więc tych eksponatów jest naprawdę dużo i mogą też zadziwić swoją formą, bo każdy, kto przychodzi, się zastanawia, no jak ta miedź wygląda, no każdy sobie ma jakieś wyobrażenie, ale na tej wystawie może zobaczyć, jak różne kształty ona i zastosowanie może przybrać. No i tak jak to stare przysłowie też mówi, kto miedź przy sobie nosi, o zdrowie nie prosi, więc to cały czas na naszej też wystawie można pokazywać poprzez właśnie też właśnie biżuterię, bo mało to też każdy wie, że dawniej przynajmniej mówiono, że właśnie miedź też noszono, aby tą miedź dostarczać do organizmu, więc naprawdę tej miedzi, jej zastosowania i wykorzystywania na przestrzeni lat można tutaj zaobserwować na tej wystawie bardzo dużych rodzajach.
1: To jest też wystawa, która opowiada o Akademii Rycerskiej, miejscu, w którym mieści się część Muzeum Miedzi.
0: Dokładnie tak. Teraz Akademia Rycerska po dziś dzień oczywiście monumentalny gmach, w którym teraz się obecnie znajdują różne instytucje, tak, bo jesteśmy my, czyli Muzeum Miedzi, jest Urząd Miasta, ale jest Legnickie Centrum Kultury, który organizuje świetne imprezy, między innymi właśnie wcześniej wspomniany Satyrykon rokrocznie i szkoła jeszcze jest muzyczna, więc naprawdę budynek o wielkiej historii, obecnie wykorzystywany w inny nieco sposób, chociaż poniekąd w sumie dalej ta edukacja jest w środku, w tym obiekcie, a my właśnie w części muzealnej opowiadamy między innymi poza salą pod wystawy czasowe, to my właśnie też tam mamy tą wystawę stałą, opowiadającą o dziejach i historii tego gmachu, o tym, jak ona się zmieniała na przestrzeni lat, jak wyszła od małego budynku Fundacji Świętojańskiej po ten ogromny, monumentalny, czworoboczny budynek z dziedzińcem na środku, z przepięknymi wnętrzami sali królewskiej, czy też sali maneżowej. Więc naprawdę tutaj na naszej wystawie, która być może nie jest duża, ale jest bogata w ogromną historię i przybliża tą historię tego monumentalnego gmachu.
1: Muzeum Miedzi to też najróżniejsze wydarzenia dodatkowe, organizowane z różnych okazji, a czasami i bez okazji.
0: Tak, no my patrząc na nasz harmonogram roczny, czy też w ubiegłych latach, to naprawdę tych wydarzeń takich nie tylko właśnie wernisaży, otwarć wystaw, przygotowań wystaw, mamy też różne rodzaje różnych imprez, typu właśnie rokrocznie odbywa się Noc Muzealna, w tym roku właśnie w 26 roku mamy już 20. Noc Muzealną, która się tutaj w naszych murach naszego muzeum odbywa. Oczywiście mamy też koncerty we współpracy z różnymi instytucjami oraz też sami organizujemy. Mamy różne debaty, wykłady, mamy promocję książek, wydawnictw naszych, ale też jeśli jest jakaś ciekawa książka regionalna, to oczywiście też organizujemy tego typu spotkanie. No mamy oczywiście też imprezy w naszych placówkach podległych, bo nasze muzeum ma kilka oddziałów, to jest jedna Akademia Rycerska, drugi to jest Zamek Piastowski, Legnickie Pole, Muzeum Bitwy Legnickiej, więc tam też czasami organizujemy różne wydarzenia. Na zamku oczywiście to się przychodzi myśl, jakieś pikniki średniowieczne, więc nasza oferta w ciągu roku jest bardzo bogata. No, naszym też taką poniekąd też można powiedzieć chlubą jest też od paru lat organizowane legnickie spacery historyczne, gdzie właśnie mieszkańców, turystów zabieramy w podróż po naszym mieście, po nieoczywistych miejscach, zabytkach, na co dzień czasami niedostępnych, zamkniętych niekiedy, więc one też przyciągają ogromną falę zainteresowanych tych tematem i tak samo te inne wydarzenia tak samo ściągają dużo naszych odwiedzających, naszych sympatyków, ale też nie tylko, bo często obserwujemy, że ta publiczność się czasami zmienia, więc to też nas cieszy, że też docieramy do nowych odbiorców.
1: No, Muzeum Bitwy Legnickiej, tam też warto zaprosić gorąco.
0: Tak, gdzie bitwą żyje się na co dzień. Nasze Legnickie Pole, gdzie jak doskonale wiemy, w 1241 roku w kwietniu odbyła się ważna dla kart historii bitwa. No niestety dla nas nieszczęśliwa, bo zginął w niej Henryk Pobożny, nasz książę legnicki. Niemniej właśnie to nasze muzeum, które no, już od ponad 60 lat funkcjonuje w dawnym kościele, w którym według legend odnaleziono zwłoki Henryka Pobożnego i w miejscu tego znaleziska, że tak powiem, można tak powiedzieć, wybudowano kościół, to tam się nasze Muzeum Bitwy Legnickiej mieści. Tam opowiadamy historię właśnie tej ważnej dla naszego regionu i w ogóle dla historii Polski bitwie.
2: A zapraszał do niego, ale też przede wszystkim do Muzeum Miedzi w rozmowie z Maciejem Czujko, Tomasz Grabowski z działu edukacji i promocji tej instytucji.
3: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
2: O wydarzeniu adresowanym do mikro, małych i średnich firm z Dolnego Śląska, ale też o kondycji tychże spółek w naszym regionie. Będzie teraz w programie Tydzień w Legnicy. Kongres małych i średnich przedsiębiorców dopiero jesienią, ale rekrutacja już ruszyła.
3: Co słychać na Dolnym Śląsku?
4: Robert Koszut, prezes zarządu Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju.
2: Czym jest kongres? Dlaczego warto, żeby przedstawiciele, właściciele małych i średnich firm z Dolnego Śląska przyjechali na to wydarzenie?
4: Jest to niejako rozwinięcie innego naszego projektu Dolnośląskich Liderów Biznesu, gdzie odwiedzając poszczególne powiaty na terenie naszego województwa staramy się zachęcić mikro, małych i średnich przedsiębiorców, aby zapoznali się zarówno z ofertą Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju, produktów finansowych, pożyczek, raporęcznej na preferencyjnych warunkach oferowanych takim przedsiębiorcom, aby również mieli możliwość spotkania się z przedsiębiorcami innymi, którzy prowadzą biznes, z profesjonalistami, fachowcami z różnych dziedzin działających w otoczeniu biznesowym, jak usługi księgowe, podatkowe, prawne, cyberbezpieczeństwo, przedstawicielami Krajowej Administracji Skarbowej, którzy również byli i będą obecni w tym roku na tym wydarzeniu. Czyli ma być to taka przestrzeń, która integruje przedsiębiorców z terenu Dolnego Śląska. W związku z tym, że jest to bezpłatne wydarzenie, zapewniamy szeroki dostęp. W zeszłym roku mieliśmy ponad 800 zgłoszeń. W tym roku liczymy na to, że liczba uczestników będzie się zamykała liczbą około 1000. W związku z tym, że już startuje rejestracja do tego wydarzenia, wszystkich przedsiębiorców bardzo serdecznie zapraszamy, aby rzeczywiście pojawili się już 8 października na Bielanach Wrocławskich i wzięli czynny udział w tym przedsięwzięciu dla swojej korzyści i również z możliwością nabrania doświadczeń, które będą pomagały im prowadzić biznes.
2: To tylko taka kwestia techniczna, zanim pójdziemy dalej. Rejestracja, ona do konkretnego momentu trwa, czy prawie do samego konkretu?
4: Oczywiście w zeszłym roku musieliśmy w pewnym momencie zamknąć rejestrację z uwagi na ograniczenia lokalowe. Dlatego też w tym roku przeznaczyliśmy trochę więcej powierzchni, aby przyjąć więcej przedsiębiorców. I dopóki będziemy mieli wolne miejsca, będziemy tą rejestrację prowadzić. W momencie, kiedy rzeczywiście okaże się, że liczba zgłoszeń przekracza nasze możliwości lokalowe, no z czysto powodów takich bezpieczeństwa będziemy musieli zamknąć rejestrację, o czym będziemy wtedy informować przedsiębiorców, choć mam nadzieję, że wszyscy ci, którzy są chętni, będą chętni, uda im się wziąć udział w tym przedsięwzięciu.
2: Mamy hasło tego wydarzenia, Dolny Śląsk w gospodarczym sercu Europy. Co to w praktyce oznacza i jakie konkretne kwestie będą poruszane na tym wydarzeniu?
4: Tematem przewodnim tegorocznego kongresu ma być promowanie dolnośląskich mikro, małych i średnich przedsiębiorców na rynku europejskim, czyli coś, z czym nie tylko dolnośląscy mali i średni przedsiębiorcy mają problem, aby zaoferować swoją produkcję, swoje usługi nie tylko w granicach naszego kraju, ale również na rynkach europejskich w ramach Unii Europejskiej. Temu służą również te produkty finansowe, które oferujemy, ale również w ramach kongresu chcemy pokazywać, rozwijać odpowiedzi, przedstawiać również decydentom, którzy będą brali udział w tym wydarzeniu, jak likwidować te bariery, które być może uniemożliwiają wyjście na szerokie wody naszym przedsiębiorcom tutaj z Dolnego Śląska, tak aby mogli osiągać swój sukces nie tylko na terenie naszego województwa i w naszym kraju, ale również poza granicami.
2: Promocja, coś jeszcze?
4: Szkolenia, panele, możliwość spotkania z instytucjami otoczenia biznesu, z agencjami rozwoju regionalnego, możliwość spotkania również z przedstawicielami samorządu, czyli takie grono, które rzeczywiście będzie umożliwiało szerokie spektrum różnych rodzajów opinii i rozwiązywanie problemów.
2: Ile my mamy tych małych, średnich przedsiębiorstw na Dolnym Śląsku?
4: Na terenie Dolnego Śląska mamy zarejestrowanych ponad 200 tysięcy przedsiębiorstw tego rodzaju. Zdecydowana większość to są mikroprzedsiębiorcy, czyli tacy, którzy zatrudniają do 9 osób i osiągają przychody w skali roku do 2 milionów euro. Warto podkreślić, że w skali całego kraju jest to sektor, który wypracowuje prawie 50% produktu krajowego brutto, zatrudnia prawie 7 milionów osób, czyli mówimy o takim fundamencie polskiej gospodarki, o tych właśnie małych, średnich przedsiębiorstwach, często niedocenianych, często niedostrzeganych, często mówimy tylko o tych największych markach, o inwestorach zagranicznych, a mało kto wie właśnie, że te 50% naszego PKB to właśnie ci mali przedsiębiorcy, którzy ciężko pracują, którzy są bardzo mocno związani ze swoimi też lokalnymi ojczyznami, którzy tu płacą podatki, tu mieszkają, tu pomagają w sytuacjach kryzysowych, choćby w czasie powodzi w 2024 roku, gdzie również my jako DFR uczestniczyliśmy w uruchamianiu takich produktów interwencyjnych, gdzie mieliśmy kontakt z wieloma przedsiębiorcami. polski kapitał, który też warto wspierać, dlatego instytucja taka jak Dolnośląski Fundusz Rozwoju należąca do samorządu województwa dolnośląskiego stara się w różny, szeroki sposób wspierać właśnie w ten sektor, zarówno poprzez te preferencyjne produkty finansowe, ale również poprzez te działania edukacyjno-informacyjne, takie jak kongres MŚP.
2: Jeszcze odnośnie tej diagnozy czy informacji o tym, jak to jest właśnie na Dolnym Śląsku, jeśli chodzi o małe, średnie firmy. Czy można mówić o jakichś branżach, które generalnie przeważają, albo na przykład ich przedstawiciele przeważali na poprzednim kongresie?
4: Tutaj szerokie spektrum przedsiębiorców. Ciężko wskazać jakąś jedną konkretną branżę, która uczestniczyła, albo która wzięła udział, albo chciała wziąć udział w tym wydarzeniu. Patrząc tak statystycznie małych, średnich przedsiębiorców na terenie naszego województwa, no to jest to przede wszystkim sektor usług, bardzo mocno rozwinięty, ale również sektor produkcyjny, branże, które na przykład współpracują z branżą automotive na terenie Dolnego Śląska. I to, co podkreślałem, większość przedsiębiorców z tego sektora to mikroprzedsiębiorcy. 99% tych zarejestrowanych przedsiębiorców z tego sektora ogólnie określonego jako MŚP to są właśnie ci najmniejsi i do nich staramy się dotrzeć, choćby likwidując tą barierę w dostępie do kapitału. Do tego został powołany właśnie Dolnośląski Fundusz Rozwoju, aby przedsiębiorcy mogli uzyskiwać na preferencyjnych warunkach choćby pożyczki, które ciężko uzyskać dla takich osób, które być może startują z biznesu, nie mają do końca dobrej sytuacji finansowej w komercyjnych bankach. Po to ten dostęp do kapitału ma być zapewniany przez instytucje samorządowe i przez środki publiczne, którymi dysponuje DFR.
2: Jakie jest zainteresowanie tymi pożyczkami?
4: Bardzo duże. W zeszłym roku wypuściliśmy poprzez naszych pośredników finansowych dolnośląską pożyczkę obrotową. Została ona przewidziana na 3 transze po 60 milionów złotych i ten pierwszy nabór, który był prowadzony na jesieni tego roku i uruchamiane poszczególne umowy w pierwszym kwartale i w drugim kwartale tego roku rozeszły się jak na pniu, można powiedzieć, bardzo szybko. Ten nabór się skończył w ciągu kilku dni. W związku z tym na pewno po zakończeniu tej pierwszej transzy będziemy starali się poprzez pośredników uruchamiać drugą transzę. W maju tego roku natomiast skierowaliśmy na rynek już bezpośrednio jako DFR inwestycyjną pożyczkę obronnościową, czyli tutaj cele inwestycyjne związane z podwójnym zastosowaniem na przykład inwestycji w sektor obronny, ale również cywilny, w cyberbezpieczeństwo, inwestycje zwiększające odporność przedsiębiorstwa na różnego rodzaju zagrożenia kryzysowe, inwestycja w nieruchomości, które mogą być przeznaczone na podwójne zastosowanie, czyli tutaj wychodząc naprzeciw wyzwaniom, z którymi mamy do czynienia obecnie, zdecydowaliśmy, aby właśnie taką hybrydową pożyczkę na cele obronnościowe skierować do sektora również MŚP.
2: Są chętni na tę obronną pożyczkę, tak?
4: Jak najbardziej. Tutaj niecały miesiąc trwa nabór i mamy już szereg wniosków, które właśnie poddajemy analizie, tak aby wnioski, to uzasadnienie odpowiadało regulaminowi pożyczki, ale zainteresowanie jest na pewno duże. Tutaj kreatywność przedsiębiorców będzie jedynie ograniczała możliwość udzielenia tego typu wsparcia. To podwójne zastosowanie, które jest wymogiem, tutaj przedsiębiorcy mogą się wykazać bardzo dużą kreatywnością, aby taką pożyczkę uzyskać.
2: Jeszcze chciałam zapytać o spotkania liderów biznesu. Na jakim etapie jest ten projekt?
4: Jest to projekt, który wystartował w 2025 roku. W zeszłym roku od lutego do grudnia odwiedziliśmy 10 miejscowości, 2 razy byliśmy we Wrocławiu. W tym roku kontynuujemy ten cykl od lutego. W tym miesiącu odwiedziliśmy już chociażby Lubin, przed wakacjami odwiedzimy jeszcze Jawor. W okresie wakacyjnym mamy krótką przerwę i po wakacjach wznawiamy cykl. Staramy się co miesiąc odwiedzać jedno miasto powiatowe naszego województwa, czyli jest to taki projekt rozpisany co najmniej na 3 lata, tak aby można było odwiedzić prawie 30 powiatów, które mamy na terenie naszego województwa.
2: Legnica już była?
4: Legnica już była w zeszłym roku. Tutaj z Zagłębia Miedziowego była Legnica, był Głogów, był teraz Lubin. Tutaj staramy się tak te miejscowości wybierać, aby one były od siebie oddalone, aby z miesiąca na miesiąc nie były to powiaty sąsiadujące ze sobą, tak aby przedsiębiorcy ewentualnie, bo też z tym mieliśmy do czynienia, spotkania, na przykład odwiedzali sąsiednie miejscowości i korzystali z tych spotkań.
2: Jeszcze na koniec, wracając do głównego wątku naszej rozmowy, czyli kongresu, on jest związany też z nagrodami. Proszę powiedzieć o nich.
4: Tak, w tym roku będziemy mieli 6 kategorii nagradzających małych i średnich przedsiębiorców. W zeszłym roku takich kategorii mieliśmy 4. Staramy się dostrzegać takie firmy, które wykonały bardzo duży skok, jeśli chodzi o rok do roku porównanie skali działalności, przychodów, zysków, ale również takie, które w sposób zauważalny potrafiły rozszerzyć swoją działalność również poza rynek województwa, poza rynek krajowy. Tutaj będziemy starali się duży nacisk kłaść w tym roku właśnie na takie przedsiębiorstwa, które zaczynają zdobywać sukcesy i osiągnięcia na rynkach Unii Europejskiej.
5: Marcin Lerner, prezes zarządu Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna Inwestpark. Jako główny partner Kongresu MŚP będziemy mówili o kolejnej edycji. O kolejnej edycji wydarzenia, które osiągnęło wielki sukces na Dolnym Śląsku w ubiegłym roku. W tym roku 3 sceny tematyczne, strefa lifestyle, strefa biznes, ale też strefa odporności. Strefa odporność jest bardzo ważnym obszarem. Dzisiaj się mówi dużo o local contencie, dużo się mówi o dual use, ale nie ma odporności bez lokalnego, silnego łańcucha dostaw i to właśnie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa są kluczowe do tego obszaru.
2: Państwo zachęcają do udziału w tym wydarzeniu te kilka miesięcy wcześniej. Dlaczego teraz?
5: Mówimy o tym już teraz, dlatego że chcielibyśmy, żeby dotarło to do bardzo szerokiego grona. Pamiętajmy, że MŚP cały czas to blisko połowa PKB krajowego. To ponad 95% wszystkich przedsiębiorców w Polsce. Obszar startupowy, który jest bardzo silny na Dolnym Śląsku. Obszar MŚP, który urósł w długim czasie przy dużych międzynarodowych koncernach, które się właśnie tutaj ulokowały i dzisiaj oferuje już zupełnie inną jakość produktów, procesów w zakresie tego dużego łańcucha dostaw, ale chcielibyśmy, żeby właśnie te spółki, te firmy MŚP były wyżej w wartości tego łańcucha dostaw. I jest na to realna szansa. Mówimy o tym już dzisiaj. Zapraszamy 8 października.
2: Te małe i średnie przedsiębiorstwa na Dolnym Śląsku, czy możemy powiedzieć, jakie to są najczęściej branże?
5: To są bardzo różne branże, bo strefy kojarzą się oczywiście z dużymi przedsiębiorcami, z tymi największymi przemysłowcami. Natomiast oczywiście jest tu mocny obszar automotive, jest mocny obszar związany z przetwórstwem choćby w metalu, przetwórstwo plastiku. Natomiast jest też dużo firm usługowych. My wydajemy decyzje nie tylko dla tych największych przedsiębiorstw wielomilionowe, ale są też decyzje rzędu 700-600 tysięcy złotych w zakresie deklarowanych nakładów inwestycyjnych dla tych mniejszych przedsiębiorstw. Dlatego bardzo zachęcamy do tego, żeby się firmy zapoznały z naszą ofertą. To, co my oferujemy i konsultacje, które są u nas dostępne, są zupełnie bezpłatne. Decyzje o wsparciu najczęściej to jest mniej więcej 30 dni od momentu, kiedy trafia do nas kontakt. Jeżeli firma się kwalifikuje, oczywiście są pewne warunki, jesteśmy w stanie najczęściej w terminie 30 dni taką decyzję wydać. I to jest bardzo realna pomoc. Zapraszamy do kontaktu.
2: Z Państwa doświadczenia, z jakimi wyzwaniami, no mówimy o pieniądzach i to jest pewnie główny temat, z jakimi wyzwaniami te małe i średnie przedsiębiorstwa na Dolnym Śląsku się mierzą teraz?
5: Oczywiście element, który słyszymy najczęściej, to jest obszar energetyki i zasilania. To jest bardzo ważny obszar, jeżeli chodzi o moce przyłączeniowe, nie tyle o ich dostępność, ale ich dostępność w czasie, jak szybko jesteśmy w stanie w różnych obszarach, szczególnie nowych obszarach, terenach, które my oferujemy, uzbrajamy całkowicie nowe tereny, nie tylko w tych największych aglomeracjach, ale też w obszarach w regionie. No i na pewno dostępność do finansowania. Natomiast i tutaj warto wspomnieć o tym, że strefa oferuje ulgi podatkowe, natomiast jest cały szereg innych narzędzi finansowych oferowane przez inne jednostki, takie jak fundusze regionalne, narzędzia oferowane na przykład przez DFR, narzędzia oferowane przez takie instytucje jak BGK. Warto spotkać się, rozmawiać o tym, bo połączenie tych narzędzi w wielu obszarach daje realne możliwości i czasem może być tym elementem decyzyjnym do tego, czy ten przedsiębiorca będzie inwestował, czy nie.
2: Na Dolnośląski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorców trzeba będzie dojechać z Legnicy do Bielan Wrocławskich. Wydarzenie odbędzie się, jak już było mówione, 8 października.
3: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
2: Dyskutują o ciekawych książkach, tańczą, malują. Wcale nie tak rzadko odkrywają zupełnie nowe pasje. Mowa o seniorach. o nich teraz trochę więcej w programie Tydzień w Legnicy, a powodem są pieniądze rozdane w ramach programu Aktywni Seniorzy ASY. Legnica otrzymała 20 tysięcy złotych na zadanie Silna Rada Seniorów Aktywni Seniorzy w Legnicy. Pieniądze dostały również Prochowice.
3: Aktywnie na Dolnym Śląsku.
6: Alicja Sielicka, burmistrz miasta i gminy Prochowice.
2: Proszę powiedzieć, jak Państwo aktywizują, czy zamierzają aktywizować seniorów?
6: My od zawsze aktywizujemy seniorów, mamy różne formy aktywizacji. Zanim powstał Klub Seniora, mieliśmy już dyskusyjny klub książki, który ogromadzi, już ponad 20 lat mamy taki klub, który ogromadza właśnie seniorów. Oprócz tego dwa lata temu założyliśmy Klub Senior Plus, przystosowaliśmy pomieszczenia specjalnie dla naszych seniorów, dla emerytów. Przygotowaliśmy takie miejsce, które pozwoli czuć się seniorom jak w domu. I nasze zamierzenie naprawdę się udało, ponieważ bardzo chętnie seniorzy przychodzą i mówią, że jak nie ma, jak jest dzień, w którym nie idą, to nie jest udany dzień. Także polubili to miejsce, przystosowaliśmy je do dobrych warunków. Jest zaplecze, jest kuchnia, jest jadalnia, salon, obrazy, no tak nastrojowo. No tutaj akurat są zajęcia programowe, czyli są warsztaty różne, rozwijają pasje swoje. Najczęściej to są kulinarne, ale nie tylko, bo bardzo rękodzieło u nas się rozwinęło, bardzo piękne prace wykonują nasi seniorzy, ale oni nie są sami sobie, bo się włączają w nasze życie społeczne, w społeczność gminy, biorą udział aktywny w dożynkach, w festynach. Naprawdę ta działalność tego klubu bardzo i zintegrowała seniorów. Mają dwóch mężczyzn, reszta to są kobiety. I dzięki temu też seniorzy są taką integralną częścią naszej społeczności. Mamy też ten dyskusyjny klub książki działający przy bibliotece. To jest też bardzo ciekawa forma aktywności. Seniorzy czytają książki i potem przychodzą, dyskutują na temat tej książki. Wszyscy czytają tę samą. Zawsze jest prezentowana recenzja, ktoś przygotowuje, a potem po omówieniu książki fajnie się spierają, inne punkty widzenia. No i wiadomo, a potem już takie czysto ludzkie relacje, rozmowy.
2: A to jest tak, że ten klub był pomyślany jako sposób spotkań dla seniorów, czy to tak wyszło po prostu?
6: A jeśli chodzi o klub książki, to jest już ponad 20 lat. Mamy piękną bibliotekę, mamy piękną czytelnię i zamysł był taki, żeby zrobić coś właśnie dla ludzi, którzy chcą czas wypełnić. I to wspólny pomysł, prawda? Biblioteka, gmina i oczywiście wspieramy tę działalność, bo też są wycieczki, ostatnio wyjazdy, wzbogaciliśmy ofertę. Pozyskuję też pieniądze, często z różnych fundacji, żeby wzbogacić tę aktywność. No i kiedy zauważyłam, że to tak świetnie funkcjonuje, to jak mi się pojawił nowy lokal wolny, to pomyślałam, a wyremontujmy dla seniorów, żeby mieli na płasko, żeby było dobre, wygodne dojście. I wtedy podjęliśmy decyzję. Jeszcze nawet nie było wtedy programu, ale dobrym trafem pojawił się świetny program, na który pozyskaliśmy właśnie środki. Trochę dołożyliśmy swoich i już ponad 2 lata działa u nas ten Senior Plus. No, mamy też dofinansowanie, ale z budżetu gminy wydajemy około 100 tysięcy na klub Senior Plus. No bo po prostu warto. I ci seniorzy, jak są uroczystości gminne, czy imprezy takie różnego typu, oni są tacy wdzięczni, tacy otwarci, cieszą się, a ja razem z nimi przychodzą właśnie z życzeniami. Naprawdę to jest coś bardzo dobre, pożyteczne działanie, ale też chodzi o to, żeby integrować, bo są zajęcia też, spotkania, przychodzą na przykład do przedszkola, do szkoły. No naprawdę świetna forma aktywności. I myślę, że ona się będzie jeszcze rozwijała, ponieważ jest zapotrzebowanie, społeczeństwo chce wychodzić, chce być razem, także bardzo się z tego powodu cieszymy, że mamy taki pomysł. No oprócz tego nawet ten bal seniora zawsze był u nas i też pozostał. Włączamy te zajęcia, które były wcześniej, czy pomysły w działalność klubu. To wszystko idzie od ludzi. To nie są ramki, to nie jest jakiś sztywny program, tylko realizujemy to, co też lubią, prawda? Oprócz tych wymogów takich, jak mamy dotacje, to są wymogi takie kryterialne, to oczywiście stosujemy i te projekty realizujemy, które są obowiązkowe. Natomiast no, bardzo dużo jest takich nowych, innowacyjnych pomysłów i to wszystko się po prostu dzieje. Naprawdę świetna atmosfera jest wokół Klubu Seniora i naszych seniorów.
2: No właśnie, można mieć wpływ na to, co się dzieje w klubie, zasugerować?
6: Można, dlatego że oni mówią, co by chcieli. A to parzenie kawy, a to parzenie herbaty, a dzisiaj szydełkujemy, a dzisiaj gotujemy, albo są dożynki, to będziemy piec ciasta. No też można, oczywiście. No to inspiracja jest od wewnątrz, ale też z zewnątrz, bo jakby życie narzuca trochę te potrzeby, a oni to akceptują, no to jest no, seniorzy, no to są nasi mieszkańcy, bardzo ważni, oni też dzielą się swoimi wartościami, tradycje kultywują, przekazują młodemu pokoleniu, no to fajnie się tak zazębia, niektórzy działają w koła gospodyń, no naprawdę nawet ze wsi przyjeżdżają od nas sołectw na spotkania w klubie seniora.
2: No i rzeczywiście mówimy seniorzy, ale powinnyśmy mówić seniorki bardziej?
6: A nie, myślę, że to nazwa to jest sprawa umowna, to nie ma w ogóle znaczenia. No to są nasi ludzie, to są czyjeś babcie, dziadkowie, także to w ogóle nie ma znaczenia.
2: A jak bogata to jest grupa? Jak liczna?
6: Jak liczna? No jeśli chodzi o program, o projekt, to jest 15 osób, natomiast tak naprawdę jest dużo więcej tych osób. U nas to tak się oscyluje wokół 25-27. My nikogo nie odpędzamy, prawda? Włączamy w nasze działania. Co wynika z projektu, to z projektu, ale jest więcej różnych innych działań, bo my nie, tak mówię, nie trzymamy się takiej sztampy, ramki, tylko tworzymy naprawdę coś więcej. Bo to się ma rozwijać. To nie jest tak, że mamy projekt, trwałość i się skończy. Nie, u nas to się rozwija i będzie żyło, bo jest potrzeba. No i to od ludzi zależy. Chcą, są twórczy, fajni, otwarci. I to tak trzeba.
2: Pojawił się w naszej rozmowie temat finansowania, zdobywania funduszy. Ta promesa to pieniądze i na co państwo będą je wykorzystywać?
6: Znaczy tak, to są pieniądze, ta promesa. Mamy od kilku lat, chyba już trzecia promesa, na bieżącą działalność. To jest bieżąca działalność. No oczywiście musimy się rozliczyć też na zajęcia, bo są różne warsztatowe, fachowe, psychologiczne. Więc to jest jakaś namiastka tej, no jak jest coś, to zawsze łatwiej dołożyć z budżetu. No oczywiście my z budżetu dajemy, tak mówię, około 100 tysięcy. To jest teraz większa część, ale to w ogóle nie ma takiego znaczenia. Mi się wydaje, że tu chodzi o coś takiego, żeby jak jest pomysł, to pieniądze muszą się znaleźć. I my tak się staramy. Nieważne, czy my dostaniemy 15 czy 20, po prostu to żyje, działa i tyle. I reszta musi być, nie? Więc staramy się szukać i w fundacjach różnych. No i też prawda jest taka, że seniorzy są tacy wdzięczni i operatywni, że sobie świetnie radzą. Także na pewno są bardzo, to jest bardzo fajna działalność. Dużo czasu jej poświęcam. Lubię tych seniorów, naprawdę są ważni i są życzliwi i nie można oddzielić, zostawić ich samych sobie. Właśnie teraz rozmawialiśmy, że za granicą, w południowych krajach, starsi ludzie są dowartościowani bardziej, wychodzą więcej z domu, jest ich więcej w kawiarniach, jest to większa otwartość. U nas to powoli też przyjdzie, ale musimy do tego, tego się musimy dopracować. Bo to jest, wiadomo, że wiek ten dojrzały, to jest no, zacny wiek, ktoś przeżył życie i nigdy nie ma jakiejś granicy. No, każdy do ostatniej chwili życia chce dobrze żyć i my mamy taką moralną odpowiedzialność, prawda, stworzyć te warunki. Także myślę, że ja jestem bardzo zadowolona, myślę, że seniorzy nasi też, bo to nie o mnie chodzi, tylko o nich, prawda? Myślę, że oni też od czego dają wyraz wielokrotnie podczas spotkań, rozmów. To się czuje po prostu.
2: Seniorzy z Prochowic czy seniorzy z Legnicy dostali właśnie pieniądze w ramach programu Aktywni Seniorzy. Po środki z tego programu jeszcze można zresztą się zgłaszać.
7: Anna Żabska, wojewoda Dolnośląska. Po pierwsze, program ASY, czyli Aktywni Seniorzy, to program wieloletni. Od 2026 roku do 2030, na co rząd polski przeznacza ponad 600 milionów w skali całego kraju. Teraz wręczamy decyzję dla 12 samorządów z priorytetu trzeciego. tylko i 73 podmiotów z priorytetu 5, ale jeszcze 3 programy będą także rozstrzygane, więc tą finalną liczbę samorządów i podmiotów możemy podać dopiero po rozstrzygnięciu wszystkich zadań z poszczególnych priorytetów tego programu. Bo ten program przede wszystkim skierowany jest do samorządów, do podmiotów, które zajmują się szeroko pojętą polityką senioralną. I stąd też poszczególne priorytety z programu ASY, czyli aktywni seniorzy. Bo mówimy tu o nie tylko opiece dziennej, mówimy tutaj nie tylko też o podnoszeniu kompetencji dla seniorów, ale także o ich edukacji, o wspieraniu opieki nad nimi, ale przede wszystkim chodzi o aktywizację samych seniorów z terenu Dolnego Śląska. Ja cieszę się, że tak wiele samorządów i tak wiele podmiotów składa wnioski do tego, by naszych seniorów dolnośląskich wspierać, bo mówimy tutaj także o projektach, które o priorytecie trzecim, edukacja senioralna, na którą ogłosiliśmy nabór 15 czerwca. Do końca miesiąca można składać swoje propozycje, więc będzie kolejna okazja do tego, by tym samorządom i tym podmiotom, które zgłoszą swój udział w tym projekcie, przekazać środki.
2: Na co to są pieniądze, tak przykładowo?
7: Jeśli chodzi o aktywnych seniorów i o pierwszy priorytet, który jest realizowany, to mówimy tutaj o integracji międzypokoleniowej, czyli na wszystkie zadania związane z tego, by tworzyć warunki do tego, by seniorzy mieli opiekę, a po drugie także wykorzystywać ich wiedzę, doświadczenie, kompetencje w tak zwanej komunikacji międzypokoleniowej, czyli na przykład w kontaktach czy w projektach miękkich z młodszymi pokoleniami, czyli nawet maluchami czy osobami w średnim wieku. Mamy też priorytet dotyczący edukacji seniorów, czyli tutaj wprost, choćby za finansowanie Uniwersytetu Trzeciego Wieku, ale mamy także priorytet dotyczący opieki nad seniorami, czyli dziennymi domami opieki, które tworzą, tak naprawdę pomagają seniorom w ich funkcjonowaniu codziennym, ale także są to też priorytety dotyczące ich szkoleń, warsztatów, bo pamiętajmy, że te wyzwania dotyczące seniorów w naszym kraju są ogromne. Mamy też starzejące się społeczeństwo. W związku z tym tych wyzwań, tych zadań do realizacji jest bardzo wiele i stąd też tak rozległa tematyka tego programu Aktywni Seniorzy.
8: Generalnie chodzi o to, żeby aktywizować seniorów.
2: Mówi Ewa Oleniacz z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.
8: Z naszego doświadczenia, z informacji, które przekazują nam gminy i powiaty, wynika, że jeżeli senior już wyjdzie z domu, to wtedy naprawdę korzysta z tych programów. Może mi wnieść tutaj programy wnoszą bardzo dużo pozytywnej takiej energii i o to też chodzi. Oczywiście były pewne ograniczenia związane z tym, że nie wszystkie na przykład gminy mogły partycypować i wnioskować o te programy, bo ta dwójka akurat dotyczyła tych programów, przepraszam, gmin, w których działały już rady seniorów. Więc to był taki warunek kluczowy, tak? Czyli było wcześniej coś zainicjowane i wówczas mogli jakby z tego skorzystać. Różne są propozycje, naprawdę. Także jest tutaj bardzo szeroki aspekt, dużo możliwości, tylko po prostu ważne jest, żeby gminy i powiaty chciały sięgnąć po te środki, chciały wnioskować.
2: A dużo jest tych rad seniorów na Dolnym Śląsku?
8: Wie pani co? Na 169 gmin w województwie liczba gmin, w których funkcjonują rady seniorów jest 51. Czyli mamy 30%, tak? A w powiatach, bo to też jest kluczowe, powiatów mamy 26, a 5 tylko prowadzi rady senioralne.
2: W Legnicy Miejska Rada Seniorów działa już od 12 lat. A skoro mowa o czasie, kończy się już czas programu Tydzień w Legnicy. Dziękuję i żegnam się więc z wami. Do usłyszenia.
3: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.

0: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
2: Reklama. Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
3: Program Tydzień w Legnicy, przy mikrofonie Joanna Struteńska. Witam Was gorąco i miło mi, że to ja będę z Wami w najbliższym czasie. A co dla Was przygotowaliśmy? Posłuchacie między innymi o najnowszym numerze muzycznego pisma Legnickiego Centrum Kultury, czy o sekretach, które skrywa siedziba Legnickiej Biblioteki Publicznej. Najpierw jednak porozmawiamy o placach zabaw na Dolnym Śląsku i o pieniądzach na ich stworzenie i rozbudowę.
2: Edukacja na Dolnym Śląsku.
4: Anna Żabska, wojewoda Dolnośląska. Ponad 5 milionów złotych do 18 żłobków czy klubów dziecięcych na terenie Dolnego Śląska zostało rozdysponowane na budowę, modernizację aktywnych placów zabaw. To taki prezent na Dzień Dziecka, do tego, by właśnie w placówkach, gdzie jest opieka dla dzieci do lat 3, rozwijać infrastrukturę, przygotowywać, przede wszystkim dbać o rozwój, prawidłowy rozwój maluchów, o poprawę też warunków do zabawy i temu służy program Aktywne Place Zabaw. W większości przypadków powstaną nowe obiekty i co ważne, praktycznie większość dzisiaj samorządów, które podpisują umowę, dostało maksymalną wartość dofinansowania do takiego zadania, bo program określa już do 300 tysięcy na powstanie czy na modernizację takiego obiektu można sfinansować takie zadanie. W związku z tym, tak jak mówię, ponad 5 milionów złotych to dla samorządów bardzo duży zastrzyk finansowy, co umożliwia jeszcze uatrakcyjniać ofertę właśnie opieki dla maluchów do lat 3. Pieniądze muszą być wykorzystane do końca tego roku, więc teraz czas na to, by podpisać, wyłonić wykonawców, podpisać umowy, ale mamy też doświadczenia z poprzednich lat, że ten czas jest absolutnie wystarczający do tego, żeby taką modernizację czy w ogóle budowę wykonać.
3: Jakie było zainteresowanie tymi pieniędzmi na place zabaw? Czy wszyscy, którzy chcieli, dostali te fundusze?
4: Jeśli chodzi o zainteresowanie, bo to pamiętajmy, że to jest kolejna edycja aktywnych placów zabaw i co roku taki nabór na aktywne place zabaw był ogłaszany. W tym roku większość tych samorządów, które zgłosiły swój akces, otrzymało dofinansowanie.
3: Dostała je między innymi gmina Wądroże Wielkie.
5: Tomasz Głowicki, sekretarz gminy Wądroże Wielkie.
3: Proszę powiedzieć, ile Państwo dostali pieniędzy i co z nimi zrobią?
5: Otrzymaliśmy promesę 270 tysięcy złotych na aktywne place zabaw. W naszym przypadku jest to doposażenie żłobka w miejscowości Postolicy. Są to tereny wiejskie, więc tym bardziej nas to cieszy, że tego typu inicjatywy i te pieniążki są również kierowane do nas, gdzie dzieci, które na terenach wiejskich są, mogą korzystać z tego typu infrastruktury.
3: Jakie jest zapotrzebowanie? Czy trudny był wybór tej placówki, która zdaniem Państwa powinna dostać te fundusze?
5: Jeżeli chodzi o gminę Wądroże Wielkie, no wybór był jasny, prosty i przyjemny, ponieważ mamy jeden żłobek, który skorzystał z tego programu, więc jakby doposażamy cały czas nasz żłobek po to, żeby jak najwięcej dzieci można było przyjmować i żeby te dzieci miały odpowiednie warunki do rozwoju.
3: 270 tysięcy, co będzie zrobione za te pieniądze?
5: Planujemy realizację zadania, doposażenie go w różne elementy zabawowe, które przyczynią się do tego, żeby te dzieciaki mogły się fajnie bawić, fajnie rozwijać i mile spędzać czas w żłobku.
3: Doposażenie, czyli też powiększenie, czy...?
5: Planujemy również nieznaczne powiększenie tego żłobka, tak.
3: Trzeba szybko się z tym wyrobić, z tą inwestycją. Do końca roku to wyzwanie?
5: Na pewno jest to wyzwanie. Na szczęście mamy połowę roku, więc myślę, że sobie świetnie poradzimy i będą te środki wydatkowane mądrze, rozsądnie i na pewno do końca roku to rozliczymy.
3: Czy taka forma, że właśnie jest ogólna pula, trzeba aplikować krótkie terminy, czy to jest dobre rozwiązanie, takie wsparcie, czy może jakoś inaczej by dało się to lepiej rozwiązać?
5: My samorządowcy musimy się wbijać jeszcze w te reguły, które są ustalane. Staramy sobie świetnie sobie z tym poradzić i jak widać radzimy sobie z tym doskonale.
3: Tyle o pieniądzach na place zabaw na Dolnym Śląsku. A teraz najważniejsze informacje z ostatnich dni z Legnicy. Przedstawi Wam Urszula Miszczak.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia w Legnicy. Poniedziałek.
6: Kolejne ulice na Legnickim Tarninowie idą do remontu, które konkretnie wie Małgorzata Mura.
7: Miasto ogłosiło przetarg na modernizację nawierzchni czterech dróg: Orzeszkowej od Andersa do Grunwaldzkiej, Wojska Polskiego, Tadeusza Kościuszki od Rataja do Muzealnej oraz generała Władysława Andersa.
6: Remont obejmie regulację pionową wpustów deszczowych i włazów studni kanalizacyjnych, miejscową wymianę i regulację uszkodzonych krawężników oraz płyt chodnikowych. Bezpieczeństwo dzieci na drodze było głównym tematem spotkania profilaktycznego w ramach Dnia Rowerowego w przedszkolu Mali Odkrywcy w Legnicy. Dzieci dowiedziały się m.in. jak prawidłowo korzystać ze ścieżek rowerowych, przejść dla pieszych oraz dlaczego tak ważne jest noszenie kasku ochronnego. Przyjechały na rowerkach i hulajnogach, dzięki czemu mogły w praktyce wykorzystać zdobytą wiedzę. Wkrótce nad ich i naszym bezpieczeństwem czuwać będą nowi policjanci. O 70 wzbogacił się Dolnośląski Garnizon. Po szkoleniu podstawowym zasilą m.in. komendę w Legnicy.
2: Wtorek.
6: Kolejna ważna inwestycja w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy. Poinformował o niej w mediach społecznościowych dyrektor Maciej Leszkowicz.
8: Podpisaliśmy umowę na kwotę 10 milionów złotych na przebudowę szpitala tymczasowego. Powstanie tutaj najnowocześniejsze na Dolnym Śląsku Centrum Rehabilitacji Kardiologicznej.
6: Pacjenci mają być przyjmowani od stycznia przyszłego roku. Czerwiec to ostatni miesiąc na złożenie wniosku o 800+ na nowy okres świadczeniowy. Jeśli wniosek trafi do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych po 30 czerwca, świadczenie będzie przysługiwało dopiero od miesiąca złożenia wniosku, czyli na przykład od lipca albo od sierpnia, bez wyrównania za czerwiec. Do 11 czerwca na terenie Legnickiego Oddziału ZUS-u złożono 10 400 wniosków na 13,5 tysiąca dzieci. Niecodzienny pasażer pojawił się w niedzielę w policyjnym radiowozie Koźle Sarny, które przestraszone biegało pomiędzy samochodami na jednej z legnickich ulic. Dzięki szybkiej reakcji policjantów malec został złapany. Trafił do ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt Klekusiowo w Tomaszowie Bolesławieckim.
2: Środa.
6: Do bardzo poważnej awarii sieci wodociągowej doszło wczoraj na ulicy Kościuszki w Wińsku w ciągu drogi krajowej 36 na zwężeniu przy policji. Droga przez wiele godzin była zamknięta, obowiązywały objazdy. Awaria jest już usunięta, dostawy wody wznowione. Coraz mniej czasu mają rodzice, którzy dotąd nie złożyli wniosku o 800+ na nowy okres rozliczeniowy, który rozpoczął się 1 czerwca. Powinni to zrobić do końca miesiąca, mówi Iwona Kowalska-Matis, rzeczniczka ZUS-u na Dolnym Śląsku.
9: Przerwy w wypłacie 800+ nie zobaczą ci rodzice, którzy się pośpieszyli i złożyli wniosek do końca kwietnia. Ci, którzy jeszcze taki wniosek wysłali w maju i teraz do końca czerwca go jeszcze wyślą, dostaną pieniądze, być może z małym opóźnieniem, ale jednak z wyrównaniem za czerwiec. Potem już będziemy wypłacać 800+ od tego miesiąca, w którym wpłynął do nas wniosek.
6: Do Legnickiego Oddziału ZUS-u złożono 10 400 wniosków. Zbliżają się dni Legnicy, potrwają od 26 do 28 czerwca. Wśród muzycznych gwiazd m.in. Trips, Lady Punk, Dawid Kwiatkowski.
2: Czwartek.
6: Trwa rewitalizacja Legnickiej Palmiarni. Na środku, w miejscu, w którym dach jest najwyższy, będzie rósł daktylowiec kanaryjski. Więcej wie Małgorzata Mura.
7: Okazała palma, która od dawna nie mieściła się w dotychczasowym miejscu, została przesadzona. Daktylowiec będzie teraz miał dużo przestrzeni na dalszy wzrost. Istnieje pewne ryzyko, że roślina może się nie przyjąć, ale botanicy wierzą, że wszystko będzie dobrze. Tym bardziej, że palma dobrze przetrwała zimę i dotychczasowe warunki. Lada dzień rozpocznie się szklenie pierwszej części obiektu głównego.
6: Remont potrwa do października. Nie każdy wakacyjny wyjazd trzeba planować miesiącami. Legnicki Oddział Towarzystwa Przyjaciół Dzieci ma jeszcze wolne miejsca na kolonie nad morzem dla dzieci w wieku od 8 do 15 lat, donosi portal lca.pl. To propozycja dla rodzin, które chcą, aby dziecko spędziło część lata poza domem, wśród rówieśników, pod opieką wychowawców i z gotowym programem wypoczynku. Rodzice mają do wyboru Międzyzdroje, Pogorzelice i Mrzeżyno. Ogólnodostępny park rekreacyjny otwarto w Wińsku. Są w nim m.in. tężnia solankowa, alejki spacerowe, ścieżki zdrowia dla ludzi i zwierząt. Zakład Ubezpieczeń Społecznych społecznych ostrzega przed fałszywymi SMS-ami z linkiem do rzekomego portalu e-ZUS. To próba wyłudzenia danych, ostrzega Iwona Kowalska-Matis, rzeczniczka ZUS-u na Dolnym Śląsku.
10: Nigdy nie wysyłamy wiadomości zawierających jakiekolwiek linki do stron zewnętrznych. Nigdy też nie prosimy o podanie loginów, haseł czy danych kart płatniczych przez telefon.
6: Jeśli macie wątpliwości co do autentyczności wiadomości, skontaktujcie się bezpośrednio z ZUS-em. W Legnicy siedziba znajduje się przy ulicy Grabskiego.
3: To był przegląd wydarzeń tygodnia w Legnicy. A teraz zaproszenie na całoroczną wystawę i warsztaty, jakie będą się na niej odbywać. Wernisaż Kliniki Wspólnych Wyobrażeń już w piątek 26 czerwca w ramach przeglądu sztuki Survival. To co prawda we Wrocławiu, ale plan jest taki, by wystawę odwiedzały dzieci i młodzież z całego Dolnego Śląska.
2: Ciekawe wydarzenie na Dolnym Śląsku.
11: Magdalena Basak, przegląd sztuki Survival. Klinika Wspólnych Wyobrażeń to wystawa o tworzeniu wspólnoty. Jest to wystawa o charakterze takim edukacyjnym. Znajduje się tam 8 prac artystycznych, które przygotowaliśmy razem z Michałem Bieńkiem, to znaczy kuratorujemy tę wystawę, a prace oczywiście przygotowały osoby artystyczne. I na wystawie przez cały rok będziemy prowadzić warsztaty dla dzieci i młodzieży z Dolnego Śląska. I w trakcie survivalu będzie możliwość wzięcia udziału w takich warsztatach. Również trwają na nie zapisy na stronie survivalart.pl. Więc jeśli jakiś rodzic nas teraz słucha i chciałby, żeby jego dziecko wzięło udział w tym artystycznym działaniu, to serdecznie zapraszamy.
3: Powiedzmy coś więcej o tej wystawie.
11: Klinika Wspólnych Wyobrażeń to jest nowy projekt Fundacji Art Transparent. Jest to wystawa oraz szereg warsztatów antydyskryminacyjnych. Dzięki dotacji, którą pozyskaliśmy, możemy przez najbliższy rok przeprowadzić warsztaty dla ponad 6 tysięcy dzieci i młodzieży z Dolnego Śląska. Warsztaty są przygotowane we współpracy z edukatorkami kulturalnymi oraz z profesor Urszulą Markowską-Manistą z Uniwersytetu Warszawskiego. Ona specjalizuje się w tworzeniu treści dostępnych dla dzieci w różnych grupach wiekowych, takich, żeby one były bezpieczne dla ich psychiki, dla etapu rozwoju, w którym są. Na wystawie prezentujemy prace między innymi Joanny Pawlik, Gosi Mycek, Kuby Stępnia, Anastazji Rydlewskiej, Agnieszki Wolny-Hamkało, czyli wrocławskiej poetki, Izy Rutkowskiej, czy Karoliny Balcer. To są prace, które opowiadają o rzeczach trudnych, ale w przystępny dla dzieci i młodzieży sposób, bo uważamy, że bardzo ważne jest budowanie w naszym społeczeństwie takich umiejętności społecznych, które polegają na tym, aby rozumieć drugą osobę, aby spojrzeć na nią przychylnym okiem, aby nie oceniać po okładce przysłowiowej. Zależy nam na tym, żeby młode osoby mogły czuć się bezpiecznie i nie być dyskryminowane, więc chcemy, aby te dzieci i młodzież z Dolnego Śląska zostały w takie umiejętności wyposażone.
3: I ta wystawa będzie przez rok dokładnie na Bujwida?
11: Tak, ta wystawa będzie przez rok przy ulicy Bujwida 44 w budynku dawnego zakładu chemii ogólnej, więc mamy tutaj trochę połączenie survivalu z tą sytuacją wystawy edukacyjnej. Właśnie przygotowujemy przestrzeń, trwają prace nad remontem budynku. 26 czerwca wystawę otwieramy tego roku i 25 czerwca 2027 wystawa się zakończy, więc mamy cały rok na działania edukacyjne.
3: To rzeczywiście pierwszy raz, kiedy survival tak trochę, no częściowo może nie survival, ale zostaje w jakiejś części w tym miejscu, w którym się odbywa.
11: Tak, jest to pierwsza wystawa Fundacji Art Transparent, która potrwa aż tak długo. Natomiast uważamy, że temat, nad którym się pochyliliśmy, jest bardzo ważny społecznie. Łączy się też w jakiś sposób z działaniami Uniwersytetu Medycznego, który jest partnerem wystawy, ponieważ współczesny świat, w którym social media jednak grają bardzo dużą rolę i wpływają na psychikę dzieci i młodzieży, są dość destrukcyjne. Więc wyposażenie dzieci i młodzieży w umiejętności krytycznego myślenia, ale też umiejętności społeczne, budowanie relacji jest w tym momencie bardzo ważne. Więc Partnerem wystawy Klinika Wspólnych Wyobrażeń właśnie jest Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, który także zapewni konsultacje psychologiczne podczas warsztatów. Jeśli znajdzie się taka potrzeba, to psycholodzy z Uniwersytetu Medycznego będą w pogotowiu, aby pomóc osobom biorącym udział w warsztatach. Ponadto wystawa Klinika Wspólnych Wyobrażeń została objęta patronatem honorowym Rzecznika Praw Dziecka i Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, co jest dla nas bardzo miłym gestem i cieszymy się, że ta praca merytoryczna, która została przedstawiona tym podmiotom, została przez nie uznana i odznaczona patronatem honorowym.
3: Przypomnę, wernisaż Kliniki Wspólnych Wyobrażeń w piątek 26 czerwca, ale na zobaczenie wystawy i wzięcie udziału w warsztatach jest cały rok.
2: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
3: Dwa miejsca odwiedzimy teraz w programie Tydzień w Legnicy. Najpierw będzie to najstarsza zachowana świątynia Legnickiego Pola, w której, jak pewnie wiecie, mieści się Muzeum Bitwy Legnickiej. O tym miejscu w rozmowie z Maciejem Czujko opowie wam Konrad Byś z Muzeum Miedzi.
12: To jest bardzo ważne miejsce. To jest miejscowość symbol. Symbol przez wiele set lat dla wielu dziesiątek pokoleń Ślązaków, którzy widzieli w tym miejscu pamiątkę, symbol krwawej bitwy pod Legnicą z 9 kwietnia 1241 roku. Jak zapewne większość naszej publiczności wie, bitwy stoczonej pomiędzy rycerstwem księcia Henryka II Pobożnego a armią mongolską, która pustoszyła wówczas dzielnicową Polskę.
13: Uwaga, żeby przykuć uwagę słuchacza, od razu posłużę się metodą prowokacji. Bitwy, której według niektórych nie było.
12: Niektórych, ale niektórzy są w zdecydowanej mniejszości i no co tu dużo mówić, nie przekonali większości swoimi argumentami.
13: Argumenty jak argumenty, materiały co mówią, materiały.
12: Materiały, czyli źródła. Źródła mówią, że bitwa była, a problem dotyczy lokalizacji, przebiegu. Wynik jest znany i data też jest znana.
13: Czyli a problem lokalizacji Muzeum Miedzi próbuje właśnie w trakcie rozstrzygania.
12: Tak, nasi pracownicy, archeologowie od kilku lat biorą udział w badaniach terenowych mających przybliżyć czy określić ten rejon starcia z Mongołami. Te badania, no, trzeba sobie zdawać sprawę, toczą się po upływie prawie 800 lat od bitwy i przez ten czas to dokładne miejsce starcia było przez dziesiątki lat przeczesywane przez zbieraczy metali, chociażby chłopów, którzy te miecze poległych zabierali i przekuwali na narzędzia gospodarcze. Także to jest zadanie trudne, ale wciąż widzimy tutaj szansę.
13: Tym bardziej, że z tego, co mówią panowie z Archeo, którzy to właśnie te badania prowadzą, no to też źródła nie precyzują dokładnie, gdzie miałoby to być i teren badań też jest dosyć szeroki.
12: Tak, jak najbardziej. Najstarsze źródła mówią o bitwie w okolicach, bitwie pod Legnicą, a to jest pojęcie bardzo, bardzo szerokie. Więc to jest dodatkowa trudność. Czy Legnickie Pole jest uważane według tradycji za miejsce starcia? Chociaż wcale tak nie musi być. Ono stało się symbolem tej bitwy. Tutaj można powiedzieć, nastąpiła swego rodzaju takie zagęszczenie tej tkanki kulturowej dotyczącej bitwy, między innymi za sprawą obiektu, w którym dziś mieści się Muzeum Bitwy Legnickiej, za sprawą dawnego kościoła pod wezwaniem Trójcy Świętej i Najświętszej Marii Panny.
13: Ja też korzystając z okazji, bo oczywiście rozmawiam o tej kłopocie ze znalezieniem miejsca pola bitwy z panami z działu archeologii. Oni wtedy oczywiście trzymają fason, chociaż badania trwają już długo, zresztą uzasadnienie, bo to rzeczywiście i duży teren, żeby już sobie nie żartować. Co sądzi Konrad Byś? Czy uda się znaleźć to? Jakbym miał stawiać duże pieniądze, Konrad Byś, to postawiłby na to, że się znajdzie to pole? O, widzę też nerwowość w oczach.
12: Nie mam dużych pieniędzy, więc nie mam.
13: Na szczęście.
12: Może i na szczęście. Czuję się bogaty w inny sposób. Ale jestem optymistą. Jestem optymistą. Uważam, może też trochę to będzie taki kompromisowe i wykrętne dla części z Państwa stwierdzenie, ale uważam, że jakieś artefakty, które można by powiązać z tą kampanią mongolską w Polsce, uda się znaleźć. Czy to wystarczy do precyzyjnego wykreślenia miejsca starcia, jakie chówce, w którą stronę się poruszały? Raczej nie sądzę, ale jestem optymistą. Uważam, że no, sam ten teren jest tak rozległy, że na pewno gdzieś jakieś pozostałości oręża, czy rycerskiego, czy oręża mongolskiego uda się znaleźć i uda się potwierdzić, że rzeczywiście w okolicach Legnicy grasowały hordy mongolskie w XIII wieku.
13: Konrad, ty jako historyk pewnie możesz nam to wszystkim potwierdzić, że w ogóle w historii spora część tego, co uznajemy za fakty, opiera się gdzieś pewnie częściowo na domysłach.

0: że 9 kwietnia 1241 roku miała miejsce bitwa pod Legnicą. I to w zupełności wystarczało, żeby odnotować ten fakt, żeby go upamiętnić. Nie zastanawiano się nad przebiegiem. Nie poświęcano temu większej uwagi. Dzisiaj na tym cierpimy my, ale inaczej człowiek średniowiecza to postrzegał.
1: Kiedyś domyślam się, że jeśli już coś zostało zapisane, to miało pewnie dużo większe prawdopodobieństwo osadzenie w prawdzie.
0: I tak, i nie, ponieważ w ogóle pisanie o historii w średniowieczu to była zupełnie inna dziedzina, sztuka wręcz niż obecnie. Dzisiaj historykom, młodym historykom wpaja się reguły, kanony, metody krytyki źródeł, a to są koncepcje nieistniejące w średniowieczu. W średniowiecze to jest taki świat z pogranicza świata metafizycznego i fizycznego, w którym wydarzenia mają wpływ rzeczy niematerialne, duchowe, że wydarzenia to jakieś takie zmagania tego dobra ze złem w człowieku i w ogóle w historii. Dlatego no, taka wizja historii często prowadzi też do deprecjonowania tych wysiłków kronikarzy średniowiecznych. Niektórzy uważają, że oni po prostu piszą bajki z naszego punktu widzenia, że pewnych rzeczy nie da się udowodnić albo są to rzeczy wyssane z palca. Być może z dzisiejszego punktu widzenia tak, ale no, miejmy świadomość tego, jak różnił się ten świat sprzed kilkuset lat, w przypadku bitwy pod Legnicą prawie 8 wieków, do tych realiów, w których jesteśmy zatopieni.
2: Do sprawy bitwy legnickiej, w tym między innymi tego, gdzie się dokładnie rozgrywała, jeszcze wrócimy w programie Tydzień w Legnicy, ale póki co o dobrze pewnie znanym Wam budynku, siedzibie Legnickiej Biblioteki Publicznej przy ulicy Piastowskiej. Maciej Czujko porozmawia o nim z dyrektorką tej instytucji, Anną Gontowską.
3: Ciekawostki o Legnicy.
1: No i dziś będziemy mówili o wybitnie ciekawej historii budynku siedziby głównej Legnickiej Biblioteki Publicznej, Loża Masońska. Pani się bała, że to dosyć kontrowersyjny temat.
4: No tak, bo miałam tutaj różne reakcje. Legniczan chociażby po remoncie biblioteki, kiedy może egzorcyzmów jeszcze nie musieliśmy robić, ale były osoby, które uważały, że tutaj jest jakaś energia specjalna, że coś się w tym budynku dzieje. Zapewniam, że nic takiego. Pracuje nam się bardzo dobrze w siedzibie dawnej Loży Masońskiej. Budynek jest przepiękny i ma bardzo ciekawą historię.
1: A ja może jeszcze zanim do historii budynku, to wykorzystam fakt, że jest pani erudytką. Czy może pani słuchaczom troszeczkę o lożach masońskich powiedzieć, skąd wzięła się ta zła sława?
4: No nie wiem, czy jestem aż taką erudytką, nie jestem historykiem, ale zła sława to za chwilę, ale masoni uważali się za potomków budowniczych katedr. Budowniczowie katedr byli to ludzie wybitnie utalentowani i wykształceni, bo potrafili w wiekach średnich w gotyku wznosić katedry, które miały prowadzić człowieka do Boga, stąd tak wysokie budowle, a wtedy właściwie takich budowli nie potrafiono jeszcze często budować, więc byli to ludzie wybitnie utalentowani i przekazywali swoją wiedzę trochę w sposób taki tajny. Nie każdy mógł taką wiedzę uzyskać. Trzeba było być w cechu, trzeba było przez długie lata pracować, żeby móc budować katedry.
1: Czy my wiemy, ile tu w Legnicy było członków loży?
4: Do końca nie wiemy. Mamy taką informację o powstaniu tej loży masońskiej, ale myślę, że było ich bardzo wielu, bo masonami byli urzędnicy miejscy i rejencji legnickiej, bo Legnica była w XIX wieku bardzo bogatym miastem. Byli burmistrzowie, byli pastorzy ewangeliccy, wyżsi rangą wojskowi, bo Legnica była miastem garnizonowym, nauczyciele, ludzie utalentowani, przemysłowcy przede wszystkim. Także jeżeli mówi się o tym, że wolnomularze, że masoni to są ci, którzy chcą przejąć władzę nad światem, to mam wrażenie, że jeśli chodzi o niemieckich wolnomularzy, to raczej, przynajmniej tutaj w Legnicy, było to takie towarzystwo, takie zrzeszenie towarzysko-biznesowe, może tak to nazwijmy. Oni się bardzo mocno wspierali przy realizacji różnego rodzaju przedsięwzięć, które miały przynosić korzyści, ale też trzeba przyznać, że w XIX wieku, w schyłku XIX wieku, bo nie przez cały wiek, Legnica była kwitnącym i bogatym miastem. Nie dość, że stolicą rejencji, to jeszcze większość tych pięknych budynków,

0: kamienic, które podziwiamy dzisiaj w Legnicy, powstała właśnie w tym okresie.
1: I oni sobie tutaj ten budynek wybudowali.
0: Oni sobie ten budynek wybudowali, bo byli już tak bogaci, że nie musieli spotykać się. Wcześniej spotykali się w swoich zakładach, których byli właścicielami, czy w mieszkaniach, ale w pewnym momencie byli już tak bogaci, że mogli wybudować budynek, który ma powierzchnię kilku tysięcy metrów kwadratowych. Kwadratowych to mniej, sześciennych. Wykupić działkę przede wszystkim, bo znajdujemy się przy ulicy Piastowskiej i ten rejon był, to była pozostałość po dawnej fosie miejskiej. Wykupić działkę, gdzie nie tylko duży obiekt postawiono, ale również piękny ogród stworzono. A wszystko to się działo za sprawą jednego z wolnomularzy, który przybył do Legnicy spoza miasta, był wrocławianinem. Nazywał się Karl Gottlieb Zelbster, który w roku 1808 roku, kiedy Izba Wojny w Głogowie została przekształcona w rząd prowincjonalny i przeniesiona do ówczesnej stolicy księstwa Legnicy, to młody pracownik tego urzędu, asesor rządu, Karl Gottlieb Zelbster, zajął się w 1810 roku pracami przygotowawczymi do założenia loży legnickiej. On był wrocławianinem i należał już do wrocławskiej loży Friedrich zu Goldenen Zepter. Oczywiście te przygotowania musiały dosyć długo trwać. Był wspierany przez swoją wrocławską lożę. W każdym razie utworzono legnicką lożę i na początku, tak jak mówiłam, spotykali się w miejscach prywatnych, a po około 20 latach loża przeniosła się na ulicę Piastowską. Wtedy to się nazywało Herzog Heinrichstrasse. Teren z dużym ogrodem, plac budowy tworzył trójkątny grunt ziemi pomiędzy ulicą Piastowską, Jadwigi i Waltera o powierzchni około 2000 metrów kwadratowych. Nasadzone już były na tym placu piękne drzewa liściaste, no i te platany, które były dwa, niestety ostał nam się tylko jeden, to była taka wizytówka nie tylko Legnicy całej, bo wiele platanów w mieście się znajduje, ale właśnie tej loży milczenia. Budynek został wybudowany w stylu neogotyckim. Drzwi opatrzone były, jak piszą dawni legniczanie, którzy przedrukowali w Legnicer Heimatblatcie wspomnienia, zarys historii wolnomularzy autorstwa Erwina Klausa. Drzwi były opatrzone różą milczenia z kolorowego szkła o średnicy około 2 metrów. Nad wejściem rzeczywiście znajduje się przepiękna rozeta. Dzisiaj niestety tylko białe szkło jest tam wstawione, nie zachowały się kolorowe elementy i nie zachowało się żaden szkic czy rysunek kolorowy tego miejsca, więc nie mogliśmy odtworzyć tych kolorowych szkieł oprawionych w róży milczenia w rozecie nad drzwiami wejściowymi.
1: To był symbol tej tajemnicy?
0: Tak, ta róża milczenia to właśnie to wolnomularze to tajemnica. Oni odprawiali tutaj swoje ceremonie, przyjmowali wtajemniczali nowych członków.
2: O malarzu, który ozdabiał siedzibę Legnickiej Biblioteki Publicznej, no i więcej o historii tego miejsca już w następnej części programu Tydzień w Legnicy. Zapraszam więc, byście zostali z nami.
3: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
2: W programie Tydzień w Legnicy pozostajemy przy ulicy Piastowskiej, gdzie Maciej Czujko razem z dyrektorką Legnickiej Biblioteki Publicznej Anną Gontowską zgłębiają tajniki przeszłości siedziby tej instytucji.
3: Ciekawa Legnica.
0: Architekt, który stworzył budynek, był również wolnomularzem. Jego grób znajduje się na jednym z cmentarzy berlińskich i także opatrzony jest insygniami wolnomularskimi, czyli jest tam cyrkiel, kielnia, czasami również węgielnica. W takich miejscach się znajduje. Malarz, który upiększał budynek, także był masonem, był jednym z ciekawszych malarzy na Dolnym Śląsku. I co ciekawe, wtedy była taka estetyka, że właściwie wszystkie ściany i każdy element możliwy do pomalowania był w tym budynku pomalowany, więc i elementy drewniane, i ściany, jakieś wzory kolorowe, geometryczne czy roślinne. To wszystko było bardzo mocno określone zgodnie z potrzebami i założeniami masonerii. A okazało się, że ktoś poświęcił bardzo dużo czasu, żeby te malunki ze ścian i z innych miejsc zedrzeć. Zostało bardzo niewiele miejsc, gdzie jakieś resztki kolorowych malowideł się zachowały. Po prostu zbito tynki, bądź nawet usunięto z elementów drewnianych różnego rodzaju malunki. Między innymi w dawnej jadalni masońskiej odnaleźliśmy podczas remontu wzory geometryczne, takie w kolorze sepi i ochry, czyli dla mężczyzn słuchających radia powiemy, że to jest kolor ceglasty i seledynowy, bo trochę prościej to będzie.
1: Troszeczkę.
0: Prawda? One zostały zabezpieczone i znajdują się pod specjalnie nałożonymi tękami, natomiast ponieważ tam znajduje się czytelnia, uzgodniliśmy z konserwatorem zabytków, że będą tam jasne ściany, jednolite, bo nie wszystkie malunki bylibyśmy w tym budynku w stanie odtworzyć.
1: No jest też diabeł.
0: Tak, ale może najpierw systematycznie powiemy o historii tego budynku.
1: Bo to ja się już nie wtrącam.
0: Diabeł nam się ujawnił na końcu. Proszę sobie wyobrazić, że kiedy wybudowano już budynek i znajdujemy się tutaj w sali ceremonialnej. Dopiero zaczęliśmy uczyć się tego budynku my, którzy tutaj przybyli po wojnie. Okazuje się, że sala ceremonialna jest wybudowana tak jak kaplica albo kościół. Bo ma nawę główną, ma dwie nawy boczne, ma kolumny, które oddzielają od siebie te nawy. Jest orientowana na wschód, tak jak kościoły zgodnie ze sztuką powinny być orientowane. No, czyli mamy tutaj ewidentne odniesienie do kultury chrześcijańskiej, ale też do właśnie budowniczych katedr. W sali ceremonialnej znajdowała się apsyda. W tej apsydzie znajdują się dwa przepiękne, malutkie okienka. Kiedy kwitną kasztany, to właśnie odniesienie do tych pięknych drzew liściastych, o których pisze autor niemieckiej historii Erwin Klaus. Te okienka wyglądają bardzo, bardzo romantycznie. Ta ceremonialna sala dekorowana jest dodatkowo cyrklami, ma przepiękne sklepienie, takie w kształcie trapeza i wiszą pod tym sklepieniem dwa cyrkle, czyli symbol masonerii. Te cyrkle udekorowane są makówkami. Makówki miały przynieść wiele bogactwa i dobra przebywającym w tym pomieszczeniu ludziom. No powiem Państwu w tajemnicy, że w przypadku biblioteki i kultury to nie zawsze się sprawdza, ale czujemy się tutaj dobrze i pracuje nam się bardzo dobrze. Z ramion cyrkli wystają takie dziwne, malutkie rurki. Okazało się, że jest to pozostałość po oświetleniu gazowym, bo na początku jeszcze, kiedy ten budynek powstał, Legnica nie była zelektryfikowana. I jeszcze drugą tajemnicę kryje ten budynek, a raczej bardzo ciekawe, techniczne rozwiązanie, bo coś w rodzaju starorzymskiego hipokaustum, czyli w piwnicy, w kotłowni podgrzewane było powietrze i specjalnie wybudowanymi w budynku kanałami ono przenoszone było, podnosiło się do góry i ogrzewało w ten sposób wyżej położone sale. I w sali ceremonialnej zachowały się dwie szufle wychodzące ze ścian z piękną gałką, za którą można było pociągnąć i otworzyć szuflę w zimie, kiedy należało pomieszczenie ogrzać, a zamykano te szufle, kiedy już było nieco cieplej. Zaręczam Państwu, że na pewno nie było wtedy tak ciepło w budynku jak obecnie, no ale myślę, że również ówcześni tubylcy troszkę mniejsze mieli wymagania, jeżeli chodzi o temperaturę pomieszczeń. Wiemy, że oprócz tej sali ceremonialnej na pierwszym piętrze znajdowały się pomieszczenia i na parterze także do pracy wewnętrznej, bo jednym z założeń masonerii jest doskonalenie się, samodoskonalenie się. Była tutaj podobno spora biblioteka, oczywiście ona się nie zachowała do czasów powojennych. Ale też na parterze znajdowało się drugie bardzo duże pomieszczenie i to była jadalnia. Jadalnia służyła między innymi w wydawaniu posiłków uboższej ludności, bo tym się zajmowali masoni legnicy. Oni niekoniecznie chcieli zniszczyć władzę. Chyba Niemcy nigdy nie mieli takich zamiarów do końca. Natomiast rzeczywiście zajmowano się ubogą ludnością. I w tej jadalni odbywały się także wesela, chociażby, być może wesela masońskie. Mamy takie zdjęcie upozowanego na schodkach wychodzących na ogród wesela, piękna panna młoda, weselnicy. Obecnie w tej sali znajduje się nasza czytelnia.
2: Opowieści o malowidłach, które zniknęły i o tym, co przydaje legnickiej bibliotece publicznej romantyzmu, zamieniamy teraz na temat bitwy pod Legnicą. O micie tego wydarzenia i o tym, czy zasługuje ono na film na miarę Władcy Pierścieni, Maciej Czujko rozmawia z Konradem Bysiem z Muzeum Miedzi.
3: Ciekawostki o Legnicy.
1: Obaj już przed rozmową, jeszcze kiedy umawialiśmy się na tę rozmowę, zgodnie przyznaliśmy, że jeśli uda się znaleźć miejsce pola bitwy, miejsce, gdzie rozegrała się bitwa pod Legnicą, Legnica będzie świętowała podobnie, jakby udało się Miedzi zdobyć tytuł mistrza Ligi Mistrzów.
4: Myślę, że bardziej. Myślę, że bardziej, tak.
1: To prawda.
4: No na pewno będzie to wielkie wydarzenie, na pewno ściągnie uwagę, myślę, że nie tylko w kraju, ale i za granicą. No ale pytanie, czy mit bitwy legnickiej, mit rozumiany jako pewna taka nić, taka opowieść snująca się przez stulecia, czy mit bitwy legnickiej nie straci przy tym, ponieważ przez wieki może przyciągał ludzi taką tajemnicą, że był trochę niedookreślony, niedopowiedziany i każdy mógł coś znaleźć dla siebie w tej szarej sferze, w tej mgle, która nie była taka oczywista. I o tym też między innymi opowiada nasza wystawa w Muzeum Bitwy Legnickiej. To jest opowieść nie tyle o bitwie pod względem militarnym, politycznym, co jest opowieść o tym, jak bitwa została zapamiętana. Dlaczego była uważana za godną, za ważne wydarzenie, jako wydarzenie godne upamiętnienia, kultywowania, pamiętania o tym. Każde pokolenie czerpało coś innego z bitwy pod Legnicą. Ci rycerze walczący z Mongołami byli wzorcami rycerskich cnót i ideałów w średniowieczu. Później zaczęto w nich widzieć obrońców kraju, obrońców ojczyzny, więc jest ten niuans, który na przestrzeni kilkuset lat zmieniał się dosyć znacznie. I może właśnie tajemnica bitwy pod Legnicą to jest coś, z czego powinniśmy być najbardziej dumni.
1: No to spieszcie się Państwo w takim razie do legnickiego pola, zanim ta symbolika utraci tę mgłę tajemniczości.
4: A propos mgły, no to też warto tutaj podkreślić, że wśród eksponatów, wśród takich może elementów aranżacyjnych naszej wystawy jest taka wizyjna scena, czy takie wizyjne wyobrażenie Henryka Pobożnego według projektu witraża, który swego czasu ponad 100 lat temu wykonał Stanisław Wyspiański. Ta wizja została urzeczywistniona po raz pierwszy w Krakowie na początku XXI wieku. Zapewne wielu z Państwa widziało pawilon Wyspiańskiego w Krakowie i drugi egzemplarz tego witraża na podstawie projektu Wyspiańskiego jest w Muzeum Bitwy Legnickiej i ta mgła, te dymy pożaru, dymy bitwy osnuwają postać księcia, więc jest to takie też pewnego rodzaju doświadczenie metafizyczne w naszym muzeum.
1: Co jeszcze możemy zobaczyć, jeśli wybierzemy się do legnickiego pola?
4: Tradycyjnym elementem ekspozycji, bo ekspozycja tu w Muzeum Bitwy Legnickiej to jest historia już całkiem słuszna, bo w 1961 roku otwarło swoje podwoje Muzeum Bitwy Legnickiej. 10 lat później stało się oddziałem naszego muzeum, Muzeum Miedzi. I tradycyjnym, centralnym wręcz elementem ekspozycji była kopia nagrobka księcia. Oryginał szczęśliwie się zachował, znajduje się w zbiorach Muzeum Narodowego we Wrocławiu i też pokazuje właśnie symbolicznie postać księcia, postrzeganie postaci księcia, bo oto rycerz pełnej zbroi, z głową, A wiemy, że z historii, że nie do końca tak było, depcze pod stopami postać, taką skarlałą postać Tatara. I to nam wiele mówi o tym, jak widziano księcia jako rycerza, jako wielkiego wodza, obrońcę chrześcijaństwa, tego, który poświęcił dla chrześcijaństwa swoje życie. Więc to postrzeganie miało taki bardzo, bardzo solidną podbudowę duchową. Dzisiaj jest to oczywiście, wygląda to trochę inaczej, w nawiązaniu oczywiście do tego, o czym rozmawialiśmy wcześniej, że każda epoka inaczej wyobrażała sobie bitwę pod Legnicą i znaczenie tej bitwy tkwiło w nieco innych elementach. Ale oprócz nagrobka Henryka Pobożnego można w naszym muzeum oglądać projekcję, która przybliża najsłynniejszy i najbardziej kontrowersyjny obraz tej bitwy, jaki wyszedł spod pióra 15-wiecznego kronikarza Jana Długosza. I wiele pokoleń Polaków, słysząc o bitwie pod Legnicą, słyszało właśnie opowieści o cegle, który obsunął się z kościoła w Legnicy, upadając tuż przed księciem, omal nie roztrzaskując mu głowy, co zostało odczytane jako złowróżbny znak przed nadchodzącą bitwą. Właśnie z tej kroniki Jana Długosza wziął się passus o sześciu palcach u lewej stopy księcia, po której miał być rozpoznany. I wiele o ataku, słynnym ataku gazowym Mongołów, który przeważył szale zwycięstwa na ich stronę. To są informacje zaczerpnięte z Jana Długosza. I mówię o tym, że jest to najbardziej znany opis, ale jednocześnie najbardziej kontrowersyjny wśród historyków. Rozmawialiśmy o tym, że rozbierając te średniowieczne przekazy na czynniki pierwsze, dostrzegamy wiele elementów, które my uznajemy dzisiaj za fikcyjne. I tak jest rzeczywiście z kroniką Jana Długosza. Sceptycznie patrzą na nią historycy, zwłaszcza historycy współcześni. Niemniej jednak w ramach naszej narracji, w ramach naszej wystawy traktujemy to, oczywiście przyjmujemy zastrzeżenia i jakieś oczywiste nieprawdziwości tej relacji, ale traktujemy ją jako cenny przekaz kulturowy. Tak jak częścią tradycji jest legenda o smoku wawelskim w Krakowie, tak częścią bitwy legnickiej są te legendy czy podania osnute na podstawie kroniki Jana Długosza.
1: Częścią tej historii już po prostu.
4: Jak najbardziej. To jest taki przykład tego, jak historia żyje swoim własnym życiem już po tym, gdy się rozegra. Tak w skrócie można powiedzieć, tego dotyczy nasza wystawa. I w otoczeniu rekonstrukcji replik broni średniowiecznej, w otoczeniu reprodukcji dzieł sztuki, mogą Państwo zanurzyć się właśnie w tę historię życia po życiu bitwy pod Legnicą z 1241 roku.
1: No to też chyba historia bardzo dramatyczna, to też ci, którzy emocjonalnie chcą do tego podejść, też tam odnajdą się jak najbardziej.
4: Myślę, że tak, bo to jest, gdyby według kroniki Jana Długosza nakręcić film batalistyczny na miarę Władcy Pierścieni, czy na miarę Troi, czy innych tego rodzaju produkcji, to mogłoby to porwać publiczność, myślę dzisiaj. Oczywiście z odpowiednią obsadą, budżetem i efektami.
2: Wybralibyście się na taki film? Kto wie, może kiedyś będzie taka okazja.
3: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
2: Już nie o filmach, a o muzyce w programie Tydzień w Legnicy. O najnowszy numer muzycznego pisma Legnickiego Centrum Kultury. Swojego gościa wypytuje dla Was Maciej Czujko.
3: Co jest grane w Legnicy?
5: Michał Przechera, Legnickie Centrum Kultury. Witam Państwa serdecznie.
1: No i jest kolejny zin. Który to już numer?
5: Nominalnie to jest numer 15, natomiast formalnie to już jest chyba 16 albo 17, bo mieliśmy numery specjalne po drodze, które nie były oznaczone cyferkami, natomiast przyjmujemy, że to jest numer 15, czyli tak jubileuszowy trochę.
1: Co tam w tych zinach było jubileuszowych, tych takich wyjątkowych?
5: Wcześniejszych numerów nie traktowaliśmy jako specjalnie wyjątkowych, czy to był 5 czy 10, i ten 15 też właściwie jest normalnym numerem. Na jakieś podsumowanie jeszcze będzie czas. Natomiast ten numer, tak jak ostatnie, tradycyjnie już poświęcony jest w dużej mierze przeglądowi kapel rockowych, bo właśnie przy okazji przeglądu nasze gazetki kolejne się ukazują.
1: Właśnie, bo to trzeba powiedzieć, że to jest rocznik, czyli z rzadka jest ta okazja, żeby poczytać. Teraz jest okazja, żeby poczytać prezentowane są wszystkie kapele przeglądu?
5: Ja wolę raczej określenie nieregularnik, bo ten rocznik to jest tak bardziej kwestia wygody pewnej i wygody może nie brzmi najlepiej, ale wygody takiej, że ludzie wtedy mają największą szansę spotkać się z tą naszą twórczością. Natomiast jeśli chodzi o przegląd, to jest to całkiem ciekawie rozwiązane, no bo z racji, że w dniu przeglądu ukazuje się kolejny numer, a właściwie nawet dzień przed przeglądem, bo przedpremiera miała miejsce na koncercie Suchego Pionu, już drugi rok z rzędu podczas festiwalu Srebro w klubu kawiarni Modrzeska. Także mamy opisy właściwie tylko kapel, które występują, natomiast więcej można przeczytać o kapelach z zeszłego roku. Bo my mieliśmy czas, żeby z tymi kapelami na spokojnie po legnickim festiwalu, przeglądzie porozmawiać, zebrać ich wspomnienia, zebrać ich plany. Także te kapele, które zostały wyróżnione w tym roku, więcej o nich będzie w roku przyszłym. Także to jest takie przesunięcie, no ale no, niestety nie jesteśmy w stanie przewidzieć, kto wygra, czy przeprowadzić wcześniejszych wywiadów ze wszystkimi. Także myślę, że taka forma też jest ciekawa i tym bardziej, że na przykład zeszłoroczny zwycięzca przeglądu kapel rockowych, The Stalk, rozpocznie drugi dzień Dni Legnicy w parku, kiedy gwiazdą będzie Lady Punk. Także te kapele wracają do naszego miasta. RAF, który w zeszłym roku zajął drugie miejsce, w tym roku wystąpił jako gość specjalny przeglądu. I też są z tymi kapelami wywiady, także to nie jest tak, że to są kapele, które były, zagrały i zniknęły, tylko jak najbardziej one cały czas w tym muzycznym życiu Legnicy istnieją i z pewnością grupy, które zostały wyróżnione w tym roku, też jeszcze się u nas pojawią z pełnym setem.
1: No dobrze, czyli rozumiem, że będą wracali. A jak w ogóle przegląd kapel się udał? Ile było? 8? 8 się zaprezentowało?
5: 8 kapel.
1: Ze 120?
5: 123 zgłoszonych. Plus RAF jako gość specjalny. No i na koniec Flapjack, czyli gwiazda wieczoru. No śmiem zaryzykować tezę, że tylu kapel rockowych podczas jednego wydarzenia, jednego dnia w Legnicy nie było jeszcze nigdy, więc myślę, że tutaj mamy bez wątpienia rekord.
1: Wszystko tak rockowo? No nie, bo to tak mówiliśmy ostatnio, że nie tylko rockowo, że szukacie takiego szerokiego zestawu różnych brzmi.
5: Generalnie, tak jakby to powiedział Waldemar Kasta, generalnie no to jest to jednak muzyka szeroko pojęta gitarowa. No trudno wybrać jakiś wspólny punkt, jakąś styczną, bo na przykład grupa 30Z, nasi niemalże krajanie ze Strzegomia, którzy wygrali, to grali tak dosyć punkowo, natomiast wokalista trochę rapował, trochę podśpiewywał. Grupa na przykład Fluffy Moss z wokalistką taką liryczną, z klawiszami w składzie, drugie miejsce to zupełnie inne granie. Trzecie miejsce Stany Pośrednie, czyli taki typowy indie, które mógłby zagrać już dzisiaj na Openerze. Czwarte miejsce Populares z Górnego Śląska, czyli takie energetyczne punkiska. Także no, rozstrzał był duży. No, mieliśmy też folk rock, folk metal właściwie w postaci 4 mil lasu. Także rozstrzał ogromny. Natomiast co mi się rzuciło w oczy, to to, że w pewnym sensie widać powrót do new metalu, który był 25 lat temu bardzo popularny. Potem przez moment był traktowany jako taka no, wiocha trochę, jako coś takiego, co się kojarzy właśnie z Limp Bizkit i Rolling i z szerokimi gaciami. Natomiast teraz mam wrażenie, że ta muzyka właśnie przez takich naszych rówieśników 40 plus grających najczęściej, tych młodych chłopaków właśnie przeżywających drugą młodość, to właśnie wraca do tych swoich czasów nastoletnich, kiedy słuchali tych wszystkich kapel od Korna przez Deftones właśnie po nawet Linkin Park. I teraz starają się pokłonić właśnie tym swoim sentymentom i robią to naprawdę fajnie, sprawnie i naturalnie. Także wydaje mi się, że właśnie ten taki przez lata krytykowany new metal teraz był trochę bardziej hołubiony. Natomiast nawet jeśli nie w takiej formie, jak to robi zespół Hope, czyli zespół wokalisty Flapjacka, który wystąpił jako gwiazda, to jednak nawet jeśli właśnie 30Z, gdzieś to punkowe brzmienie jest, ale jednak to new gdzieś tam w tle się przebija. Także to tak gdybym miał wybrać jakiś taki jeden kierunek, w którym te zespoły szły i co można było zauważyć, to jest na pewno to i z pewnością też fakt, że dużo dziewczyn śpiewa. W jury mieliśmy teraz Orcze, czyli laureatkę nagrody indywidualnej z zeszłego roku. Drugie miejsce zajęła grupa Fluffy Moss właśnie z Agnieszką na wokalu, także widać, że dziewczyny też zaczynają się coraz mocniej przebijać na tej scenie i bardzo fajnie.
1: No właśnie, jedna z tych dziewczyn w zinie, w wywiadzie.
5: Tak, to właśnie jest Orcze, czyli wokalistka zespołu After Nine, która po koncercie tutaj, po swoim jurorowaniu powiedziała nam, że właśnie opuszcza swój zespół. Także tutaj też taka ciekawostka, że właściwie jeden z tych ostatnich koncertów razem dali w Legnicy. No i też jest, jeśli chodzi o dziewczyny na wokalu, to jest też legnicka kapela Mudglas, całkiem nowa, z całkiem znaną już tutaj wokalistką na legnickiej scenie, czyli Moniką Zapaśnik, znaną jako Mątwa. Także no tak, jest coraz więcej dziewczyn i na scenie, i w zinie.
1: No właśnie, co jeszcze w zinie oprócz tego, co już powiedzieliśmy?
5: Oprócz tego na przykład jeszcze jest recenzja. Jest recenzja jednej z moich ulubionych płyt zeszłego roku, czyli grupa Viagra Boys i tytuł płyty Viagra A Boys. To także było przeglądarkowo przyjaźnie. Także tutaj z pewnością, jeśli ktoś nie zna tych szwedzkich wariatów, no to serdecznie polecam i mam nadzieję, że ten krótki tekst zachęci Państwa do tego, żeby rzucić okiem. Mamy oprócz tego też tradycyjną już relację z Castle Party. Mamy też legnicki bardzo istotny akcent, bo mamy duży wywiad z Erykiem, który jest założycielem i gitarzystą Strefy Destrukcji, pierwszej legnickiej punkowej kapeli, która w zeszłym roku po 40 latach od rozpadu de facto doczekała się swojego debiutu. Także
1: debiutuje, jeśli chodzi o wydawnictwo Czerwone Miasto.
5: Tak, dokładnie tak. Aczkolwiek, a może nic nie powiem, może jeszcze coś będzie więcej, ale to chyba tutaj się ugryzę w język, bo może Eryk byłby na mnie zły, że jakieś tutaj spoilery rzucam, więc na razie nic nie mówię, ale z pewnością, jeśli ktoś jeszcze nie słyszał tych starych nagrań Strefy Destrukcji, to niech po nie sięgnie i najlepiej niech da znać gdzieś tam na socjalach, jak się podoba, bo to jest też taka ciekawostka, że jednak grupa legnicka, a sprzedawana czy to nakładem Pasażera, czy to sklepu Zima, czyli dawnego Mami Records, także to poszło w Polskę i ludzie są rzeczywiście tym zainteresowani. Na różnych blogach widać komentarze, widać takie ciepłe głosy, że bardzo dobrze, że te takie stare rzeczy, stare kapele, które już wydawałoby się, że gdzieś tam na strychach, na starych taśmach zostały zamknięte i zapomniane, jednak dostają drugie życie, a właśnie być może nawet jeszcze trzecie. Kto to wie, co przyniesie przyszłość.
1: Dobra. Czy jesteś jedynym autorem, jeśli chodzi o zina, czy pojawiają się też inni autorzy? Czy ktoś do ciebie dołączył, ktoś ci pomaga? Bo myśmy ostatnio, jak rozmawiali, to mówiliśmy o tym, że zachęcasz gorąco, że jeśli ktoś ma ochotę, to proszę bardzo.
5: Są autorzy, którzy pragną zachować anonimowość, ale są jeszcze dwie osoby, które dopisują swoje teksty, natomiast no, nie chcę tutaj cytować pewnego króla i mówić zin to ja. Natomiast no, w większości jednak to tak, to ja tutaj napędzam te teksty i moje pomysły są też tymi, które ten zin w jakimś stopniu pchają muzycznie, chociażby właśnie dlatego, że często piszę o zespołach, których sam słucham i bardzo mi się podobają i chcę się dzielić tym też z ludźmi.
1: Czyli teraz rozumiem, taka będzie tradycja, że to będzie w okolicach przeglądu kapel.
5: Zobaczymy. Może coś będzie wcześniej. To też trochę szkoda jest marnować potencjału i wrzucać to tak w trakcie sezonu ogórkowego, kiedy nic się nie dzieje i nie ma jakiegoś eventu, pod którego można byłoby to przypiąć, mówiąc kolokwialnie, i jakoś ludzi zachęcić. No, promocja też w samym internecie jest trudna, jak doskonale wiemy. Mamy wszystko na wyciągnięcie ręki, więc przebicie się z czymś, co trzeba czytać, nie jest wcale tak łatwe, więc jednak znacznie, mam wrażenie, bardziej zachęca ten żywy egzemplarz, ten wolumin, który można wziąć w dłoń i sobie przejrzeć ten właśnie czarno-biały skład. Czy będzie za rok, czy będzie wcześniej? No nie wiem, zobaczę, może się okaże, że na zimę coś zrobimy, a jeśli nie, no to gwarantuję, że za rok będzie jeszcze grubszy i jeszcze potężniejszy numer, to co do tego nie mam wątpliwości.
1: Ale przegląd kapel rockowych w maju przyszłego roku.
5: Tradycyjnie, czekajcie na informacje, bo to pewnie już tak po wakacjach będziemy pierwsze szlify, bo niestety przygotowanie takiej imprezy jest praktycznie całoroczne, także tutaj trzeba zacząć pracę bardzo, bardzo szybko, ale tak, tradycyjnie maj przyszłego roku kapele mogą już stroić sobie gitary i naciągi perkusyjne, także w Legnicy znowu będzie głośno.
3: Zmieniamy temat.
2: W programie Tydzień w Legnicy teraz historia ku przestrodze. Aspirant Anna Tersa z legnickiej policji.
3: Kryminalna Legnica.
6: W ostatnim czasie na terenie Legnicy doszło do oszustwa, którego ofiarą padła 92-letnia kobieta. Do jej mieszkania przyszedł mężczyzna, który podawał się za nowego listonosza. Tłumaczył, że dotychczasowy listonosz zachorował, a on ma do przekazania dodatek do emerytury. Oszust przekonywał seniorkę, że posiada jedynie banknoty o wysokich nominałach i potrzebuje gotówki, aby rozmienić pieniądze. Kobieta, działając w zaufaniu do mężczyzny, przekazała mu łącznie 570 zł. Sprawca oddalił się z pieniędzmi i już nie wrócił. Przypominamy, aby nie wpuszczać do mieszkań osób, których tożsamości nie jesteśmy pewni. Nie przekazywać pieniędzy obcym osobom, nawet jeśli podają się za listonosza, pracownika instytucji czy urzędu. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości skontaktujmy się z rodziną, sąsiadami lub bezpośrednio z daną instytucją i sprawdźmy to. Pamiętajmy, że oszuści często wywierają presję czasu i próbują wzbudzić zaufanie, aby uniemożliwić spokojne zweryfikowanie informacji. Apelujemy szczególnie do rodzin i opiekunów osób starszych. Rozmawiajcie z seniorami o metodach działania oszustów. Kilka minut rozmowy może uchronić przed utratą oszczędności gromadzonych przez całe życie.
2: No i jeszcze kilka wskazówek oraz informacji dotyczących jazdy na rowerze i hulajnodze, bo jak pewnie wiecie, zmieniły się przepisy tego dotyczące.
6: Od 3 czerwca obowiązują nowe przepisy nakładające obowiązek używania kasków ochronnych przez osoby, które nie ukończyły 16 roku życia, poruszające się między innymi hulajnogami elektrycznymi. Niestety już pierwszego dnia obowiązywania nowych przepisów na terenie Legnicy doszło do zdarzenia drogowego z udziałem 2 czternastolatków jadących jedną hulajnogą elektryczną. Jeden z nich nie posiadał wymaganego kasku ochronnego. Do zdarzenia doszło na ulicy Piłsudskiego w Legnicy. Mimo że w tym kierunku przebiega ścieżka rowerowa, chłopcy jechali chodnikiem. W pewnym momencie nastolatkowie z impetem wjechali na przejście dla pieszych, gdzie znajdował się już samochód osobowy, którego kierujący wykonywał manewr skrętu z ulicy Piłsudskiego w ulicę Karkonoską. Doszło do kolizji pomiędzy hulajnogą a pojazdem. Na szczęście nikomu nic poważnego się nie stało. Przepisy zabraniają przewożenia pasażerów na hulajnogach elektrycznych. W związku z tym, że 14-letni pasażer nie posiadał wymaganego kasku ochronnego, policjanci ukarali jego mamę mandatem karnym w wysokości 50 zł. Natomiast wobec kierującego hulajnogą sporządzono materiały dotyczące przewożenia pasażera oraz spowodowania kolizji drogowej, które zostały przekazane do Wydziału do Spraw Nieletnich i Patologii. Apelujemy do wszystkich użytkowników hulajnóg elektrycznych o przestrzeganie obowiązujących przepisów. Kask ochronny, jazda zgodnie z zasadami ruchu drogowego oraz korzystanie z wyznaczonej infrastruktury rowerowej mogą znacząco ograniczyć ryzyko poważnych obrażeń i niebezpiecznych zdarzeń na drodze. Hulajnogą elektryczną, oprócz niektórych wyjątków, mogą poruszać się osoby, które ukończyły 13 rok życia i posiadają kartę rowerową lub stosowne prawo jazdy w przypadku osób niepełnoletnich.
2: A przypominała o tym aspirant Anna Tersa z legnickiej policji. A ja dziękuję już za Waszą uwagę, bo program Tydzień w Legnicy dobiega końca. Zapraszam oczywiście na kolejne w Radiu Złote Przeboje 90 FM.
3: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.

0: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
1: Tak, to jest program Tydzień w Legnicy w Radiu Złote Przeboje 90 FM. Joanna Struteńska przy mikrofonie. Bardzo mi miło być z wami i zaprosić was do posłuchania, jak to u nas, o wielu rzeczach, które dzieją się w Legnicy i na Dolnym Śląsku. Będzie o tym, co gwiazdki i inne wyróżnienia Michelin dla dolnośląskich restauracji mogą zmienić w turystyce naszego regionu, czy o tym, w co angażują się seniorzy z Prochowic. Odwiedzimy też z mikrofonem Legnickie Muzeum Miedzi. Choć na początek nie o wystawach, a o filmach, jakie będzie można obejrzeć za darmo na Legnickim Zamku.
0: Co jest grane w Legnicy?
2: Aneta Muńska-Wójcik, Dolnośląskie Centrum Filmowe.
1: Wraca kino na Legnicki Zamek, druga edycja, czyli pierwsza była udana.
2: Oczywiście, spotkała się z wielkim entuzjazmem legniczan, co nas cieszy, jak to się mówi potocznie, walili drzwiami i oknami. Było przepięknie, było pełno, była cudowna atmosfera. Naprawdę poczuliśmy, że to był jakiś element kultury legnickiej, którego jeszcze brakowało na tej mapie kulturalnej miasta.
1: Właśnie, bo to taka nietypowa lokalizacja dosyć, jeśli chodzi o kino, ale też przez to ciekawa.
2: Nietypowa, bo jeszcze nie wykorzystywana chyba w takich kontekstach, chociaż z tego co wiem, były tam już jakieś pokazy teatralne. Przyszedł czas na kino pod chmurką, na kino wakacyjne. Wydaje mi się, że to jest też kwestia właśnie tego sezonu i możliwości spędzenia czasu na zewnątrz, na świeżym powietrzu, przy wspaniałej pogodzie, bo ostatnio lata nam dopisują. No i mamy tutaj dodatkową atrakcję, jeden z najstarszych zabytków na Dolnym Śląsku.
1: No i co będziemy mogli zobaczyć na terenie zamku?
2: Zapraszamy na 5 wakacyjnych piątkowych wieczorów, w tym aż 2 filmy zobaczymy dzięki wyborom mieszkańców miasta Legnicy. Zaczniemy sobie Totalitarnym Światem Kobiet 3 lipca, czyli kultową dla nas wszystkich seksmisją z Jerzym Szturem w jednej z głównych ról. Następnie 17 obejrzymy wspaniałą historię o relacji w obliczu choroby, w obliczu komplikacji, o relacji między dwojgiem ludzi i poszukiwaniu swojego miejsca na świecie w obliczu właśnie kryzysu, czyli film Ścieżki Życia Marianne Elliot.
1: No właśnie, bo to jest tak, że ten repertuar to jest trochę taki miks starego i nowego, klasyki i nowości.
2: Tak nam wyszło w tym roku. Trochę tego nie planowaliśmy, ale dzięki temu, że legniczanie wzięli udział i oddawali głosy na różne tytuły, trochę wyszedł nam właśnie miks starego, kultowego polskiego kina z kinem światowym, międzynarodowym. Nawet kończymy filmem oscarowym.
1: No to opowiadajmy dalej.
2: Dobrze. Dalej mamy wspaniałą, inteligentną, hiszpańską komedię Skomplikowani, która dzieje się tak właściwie na dwóch poziomach, relacji damsko-męskich i takiej relacji abstrakcyjnej. Jest bardzo zabawnie i bardzo inteligentnie przy tym. 7, czyli już na początek sierpnia, znowu wracamy do wyborów legniczan i obejrzymy poszukiwanego i poszukiwaną kolejną kultową komedię Stanisława Barei. Wszyscy chyba pamiętamy pana Stanisława, który w przewrotnej sytuacji, w której zostaje oskarżony o kradzież dzieła sztuki, musi się przeobrazić w panią Marysię, co generuje oczywiście bardzo wiele perypetii. Te filmy znamy, kochamy i po prostu do nich wracamy. I to, że je oglądaliśmy 5 razy, czasami okazuje się, że jest ciągle mało. No i kino na zamku w Legnicy zamkniemy filmem pięknym, wspaniałym, wzruszającym o relacji ojca z córkami po śmierci matki. Filmem też nagradzanym Oscarem, Złotym Globem, wartością sentymentalną. Ważna informacja jest taka, że podobnie jak w zeszłym roku, wszystkie seanse będą się odbywały o 21:00. Wstęp na wszystkie seanse jest oczywiście bezpłatny, ale organizatorzy zastrzegają sobie ograniczoną ilość leżaków, a tym samym zachęcają mocno legniczan do przychodzenia z własnymi leżaczkami i kocykami.
1: No właśnie, lepiej sobie zabezpieczyć to, na czym będziemy siedzieć.
2: Zgadza się. Było bardzo dużo zainteresowania w zeszłym roku, stąd takie komunikaty. Oczywiście każdy się zmieści na dziedzińcu zamkowym, ale chodzi o wygodę, komfort i właśnie o to, żeby wspólnie miło przeżywać te filmowe emocje, płakać, wzruszać się, oglądać piękne krajobrazy, tak jak w wypadku ścieżek życia, żeby to było takie kolektywne po prostu doznanie.
1: Godzina 21, czyli tak, kiedy trochę już się ściemni?
2: No tak, to jest właśnie taka techniczna bardzo kwestia. Oczywiście mogłyby wcześniej odbywać się pokazy, ale zależy nam na tym, żeby filmy były wyświetlane dobrze, żeby wszystko było wyraźne, więc o tej porze roku musi być to gdzieś tam właśnie ta okolica 21.
1: Tak sobie próbowałam odtworzyć kalendarz w głowie. To są weekendy?
2: To są piątki. To są piątki, to są wakacyjne piątki pod chmurką, do tego bardzo zachęcamy.
1: Te wybory mieszkańców Legnicy, to które to są filmy?
2: Oczywiście dwie polskie komedie.
1: Czyli można było wybierać z jakiejś puli?
2: Tam była jakaś pula propozycji, które wrzucali widzowie.
1: A powspominajmy jeszcze tą pierwszą edycję, porównując ją właśnie z tą, która nadchodzi. Wtedy było też tak, że były to stare, nowe filmy?
2: Podobno. Też mieliśmy dwie polskie propozycje i dwie zagraniczne. W tym roku, ze względu na duże zainteresowanie, jest tych pokazów aż 5.
1: I ten harmonogram na spokojnie można sobie jeszcze sprawdzić.
2: Tak, zapraszamy na social media Zamku Piastowskiego przede wszystkim. Tam na pewno wszystkie aktualne sytuacje, ale oczywiście też na socialach Dolnośląskiego Centrum Filmowego też będą się te informacje pojawiały, w tym Kina Piast w Legnicy.
1: Pierwszy seans, pokaz Seks Misji w piątek 3 lipca. A u nas czas na informacje o najważniejszych wydarzeniach w Legnicy w tym tygodniu.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia w Legnicy. Poniedziałek.
3: Urszula Miszczak. Znana jest ostateczna lista projektów zakwalifikowanych do głosowania w ramach 14. edycji Legnickiego Budżetu Obywatelskiego. Justyna Rudzka.
4: Spośród 78 zgłoszonych propozycji pozytywną ocenę uzyskały 44 zadania. Szczegółowy wykaz dopuszczonych do głosowania projektów oraz ich opisy są dostępne na oficjalnej stronie internetowej lbo.legnica.eu. Głosowanie rozpocznie się 11 września i potrwa do 25 września.
3: 3 dni później ogłoszenie oficjalnych wyników. Trwa budowa centrum przesiadkowego przy dworcu kolejowym w Legnicy. Obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu. Koszt inwestycji to 35 milionów złotych. Finał w listopadzie przyszłego roku. Dużo zdjęć z miejsca pracy jest na portalu Nasze Miasto. Prace postępują także na ulicy Działkowej w Legnicy. Kompleksowy remont dotyczy odcinka od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z ulicą Chojnowską. Prace obejmują m.in. ułożenie nowego asfaltu, przebrukowanie nierówności oraz uzupełnienie ubytków w podbudowie drogi, częściowy remont chodników, doświetlenie przejść dla pieszych.
0: Wtorek.
3: Kolejna ważna inwestycja w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy. Poinformował o niej w mediach społecznościowych dyrektor Maciej Leszkowicz.
5: Podpisaliśmy umowę na kwotę 10 milionów złotych na przebudowę szpitala tymczasowego. Powstanie tutaj najnowocześniejsze na Dolnym Śląsku Centrum Rehabilitacji Kardiologicznej.
3: Pacjenci mają być przyjmowani od stycznia przyszłego roku. Czerwiec to ostatni miesiąc na złożenie wniosku o 800+ na nowy okres świadczeniowy. Jeśli wniosek trafi do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych po 30 czerwca, świadczenie będzie przysługiwał dopiero od miesiąca złożenia wniosku, czyli na przykład od lipca albo od sierpnia, bez wyrównania za czerwiec.
0: Środa.
3: Legnica będzie jeszcze piękniejsza. Miasto przeznaczy w tym roku prawie 6,5 miliona złotych na dotacje do remontu 40 zabytków. Pieniądze trafią do wspólnot mieszkaniowych, parafii, instytucji oraz osób fizycznych. Które obiekty otrzymają wsparcie, możecie sprawdzić na facebookowym profilu miasta. Z kolei Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy wdraża e-usługi, mówi dyrektor lecznicy Maciej Leszkowicz.
5: Wymieniamy 400 starych komputerów na nowe, zmieniamy system systemy informatyczne. Wszystko to z myślą o naszych pacjentach, aby jak najkrócej czekali na czynności administracyjne w naszym szpitalu, jak najszybciej uzyskali wyniki laboratoryjne oraz jak najszybciej uzyskali historię choroby z naszego szpitala.
3: Wartość projektu to blisko 11 milionów złotych. Do bardzo poważnej awarii sieci wodociągowej doszło wczoraj na ulicy Kościuszki w Wińsku w ciągu drogi krajowej 36 na zwężeniu przy policji. Droga przez wiele godzin była zamknięta, obowiązywały objazdy. Awaria jest już usunięta, dostawy wody wznowione. Zbliżają się dni Legnicy, potrwają od 26 do 28 czerwca. Wśród muzycznych gwiazd m.in. Trips, Lady Punk, Dawid Kwiatkowski.
0: Czwartek.
3: Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega przed fałszywymi SMS-ami z linkiem do rzekomego portalu e-ZUS. To próba wyłudzenia danych, ostrzega Iwona Kowalska-Matis, rzeczniczka ZUS-u na Dolnym Śląsku.
6: Nigdy nie wysyłamy wiadomości zawierających jakiekolwiek linki do stron zewnętrznych. Nigdy też nie prosimy o podanie loginów, haseł czy danych kart płatniczych przez telefon.
3: Jeśli macie wątpliwości co do autentyczności wiadomości, skontaktujcie się bezpośrednio z ZUS-em. W Legnicy siedziba znajduje się przy ulicy Grabskiego. Rusza kolejna edycja projektu Lato z głową. To otwarte spotkania dla młodzieży, podczas których rozmawia się o emocjach, relacjach i sposobach na zachowanie równowagi na co dzień. Będą w każdy czwartek o 16 w Urzędzie Miasta Legnicy przy Rynku 19. Potrwają do 30 lipca. Nie ma zapisów, wstęp wolny.
1: Urszula Miszczak przedstawiła Wam przegląd wydarzeń tygodnia w Legnicy. Tymczasem u nas o wakacyjnym już rozkładzie kolei dolnośląskich i o tym, że łatwiej teraz dostać się z Legnicy nad Jezioro Bielawskie i do szlaków górsowych. A to dlatego, że gotowe są dwie nowe stacje kolejowe w Bielawie.
0: Dolnośląskie wędrówki.
7: Po 49 latach pociąg wraca na te dwa przystanki, wraca na tą trasę.
8: Michał Rado, wicemarszałek województwa dolnośląskiego.
7: Całość tego odcinka to jest 4 km. Całość zadania liczy 16 km, ponieważ trwa remont, trwa rewitalizacja linii od Bielawy Góry Sowie do Srebrnej Góry. Całość inwestycji 60 milionów złotych. Ten odcinek, o którym dzisiaj mówimy, kosztował nas blisko 18 milionów złotych. Odcinek do Srebrnej Góry kosztuje 41 milionów złotych i zostanie oddany do końca tego roku, więc mamy się z czego cieszyć. Jest to jedna z najbardziej malowniczych tras, ponieważ czy to wysiadamy nad jeziorem, czy wysiadamy na trasie na Góry Sowie, więc naprawdę warto tutaj przyjechać. Sam miałem przyjemność niedawno tutaj gościć i zapraszam z rodzinami samemu. Warto. Ale też muszę zaznaczyć, że jest to pierwsza linia, która została przejęta przez samorząd województwa dolnośląskiego i została zrewitalizowana, więc tutaj też możemy się tym pochwalić.
9: Mateusz Masłowski, dyrektor Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei. Przełomowy moment, ten 4-kilometrowy pierwszy etap rewitalizacji linii 318 dobiegł końca. Jest to etap bardzo trudny wykonawczo, bo jest to linia trudna geometrycznie. Jest geometria miejscami taka, że promień łuku jest mniejszy niż 300 metrów. Jest to bardzo trudny promień jak na warunki kolejowe. Bardzo, bardzo mocny zakręt, mówiąc kolokwialnie. Do tego mamy również bardzo duże różnice terenowe, czyli ten spadek miejscami jest na 21 promili. To jest oczywiście nic w porównaniu do Karpacza, gdzie to było prawie 40 promili. To już w ogóle pociąg, no nie chcę powiedzieć, że ledwo podjeżdżał, ale miał bardzo duże problemy, żeby podjechać. Na przykład przystanek Bielawa Jezioro jest to przystanek, na który musieliśmy uzyskać odstępstwo od Ministerstwa Infrastruktury, dlatego że on jest na pochyleniu 18-promilowym, więc też trudna inwestycja, ciekawa inwestycja. Pierwszy etap dobiega końca, drugi etap, 12-kilometrowy odcinek do Srebrnej Góry, będzie zakończony w tym roku, myślę, że w grudniu. Z tego co pamiętam, pierwszy etap 18 milionów 4 km, drugi etap 44 miliony 12 km.
10: Bardzo ważne połączenie pod względem turystycznym, ale też takim, które dopuszcza tlen właśnie do takich gmin, takich miast jak Bielawa.
11: Paweł Gancarz, marszałek województwa dolnośląskiego.
10: To, co myślę istotne, charakterystyczne, to nazwy przystanków, które są. Pan burmistrz bardzo mocno zabiegał i walczył o to, pomimo tego, że wszyscy kolejarze się uwzięli i nie chcieli tych nazw sprofilować pod kątem turystycznym, tak jak Bielawa Jezioro czy Bielawa Góry Sowie, które jednoznacznie wskazuje na atrakcję turystyczną, ale też daje jasny komunikat pasażerowi, gdzie ma wysiąść, w którym punkcie podróży.
1: No a podróż pociągiem bezpośrednio ze stacji Legnica nad Jezioro Bielawskie zajmie nam najkrócej niecałe 2 godziny.
0: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
1: Te rzeczy, których nawet jako mieszkańcy Legnicy możecie nie wiedzieć o Muzeum Miedzi, zdradzi Wam u nas w programie Tydzień w Legnicy Tomasz Grabowski z tego właśnie muzeum. Ale zanim to nastąpi, to jeszcze o jedzeniu na chwilę, może nawet bardziej o biznesie gastronomicznym na Dolnym Śląsku. Bo do przewodnika Michelin trafiły w tym roku 34 restauracje z naszego regionu, z czego zdecydowana większość z Wrocławia, ale jest też 6 spoza stolicy Dolnego Śląska. Najbliżej z Legnicy jest chyba do wyróżnionego lokalu ze Szczawna Zdroju.
0: Kulinaria na Dolnym Śląsku.
12: Michał Tomaszewski, właściciel kompleksu Dworzysko, w tym właśnie restauracji Babinicz, która dostała rekomendację Michelin oraz prestiżową nagrodę za najlepszy serwis w Polsce 2026. Jest to praca całego zespołu. Bierze się na początku, myślę, z pasji.
1: Jak to jest? Czy Państwo, będąc świadomymi tej doskonałości swojego serwisu, spodziewali się, że tutaj właśnie może być nagroda? Czy to jest zaskoczenie, że nie za całość?
12: Powiem tak, no, jadąc na galę, byliśmy pewni, że dostaniemy rekomendację. To było jakby pewne, no, zostaliśmy zaproszeni, ale sama nagroda za serwis była wielkim zaskoczeniem, szokiem, co było może widać, że ktoś oglądał galę. Że byliśmy bardzo zaskoczeni.
13: Jakub Fejga, Dolnośląska Organizacja Turystyczna.
1: Co te wszystkie nagrody, właściwie już drugi rok, tak? Co one oznaczają i co możemy na bazie tego, co już się wydarzyło wcześniej, powiedzieć o tym, co one zmieniają w turystyce na Dolnym Śląsku?
13: Wszelkie nagrody, a już na pewno właśnie wyróżnienia Michelin, potwierdzają to, co my, Dolnoślązacy, już wiemy, że jakość usług, naszych usług turystycznych jest bardzo wysoka. Michelin to jest najwyższej klasy wyróżnienie dla gastronomii i jest to doskonałe poparcie naszej narracji o wysokiej jakości usług turystycznych w regionie. To nas bardzo cieszy, bo chociaż wydawałoby się, że już tak nie powinno być, niektórzy jeszcze pamiętają o powodzi i zastanawiają się, czy na pewno wszystko jest w porządku. Tak, jest wszystko w porządku na całym Dolnym Śląsku i czy to właśnie restauracje, czy usługi gastronomiczne, czy usługi hotelarskie, czy atrakcje turystyczne przyjmują gości w taki sposób, że turyści, czy to krajowi, czy zagraniczni, są naprawdę zadowoleni. Mamy ten efekt wow.
1: Jak silnym trendem jest gastroturystyka, czy po prostu ona jest ponadczasowa i można powiedzieć, że zawsze ludzie jeżdżą i będą jeździli za dobrym jedzeniem?
13: Jedzenie jest od zawsze elementem turystyki. Nie da się uprawiać turystyki nie jedząc. A jeżeli, tak jak w przypadku Dolnego Śląska, jest bardzo duży wybór dobrych restauracji i porządnych produktów regionalnych, to jest to tym lepsze, tym lepiej, ponieważ uzupełnia całą ofertę. Natomiast trzeba też powiedzieć wyraźnie, że jest duże grono ludzi, dla których kuchnia jest powodem do wyjazdu w dany region. I tutaj właśnie to połączenie bogactwa regionalnego z certyfikatami takimi jak Michelin powoduje, że Dolny Śląsk jest lepiej widoczny na mapie dla tych osób, które uprawiają turystykę kulinarną.
1: No właśnie, jak do tej pory pozycja Dolnego Śląska, jeśli chodzi o tego rodzaju turystów, się plasuje?
13: Oczywiście nie ma badań typowo nakierowanych na turystykę kulinarną, więc nie mogę powiedzieć, jaka jest wielkość tego ruchu kulinarnego. Natomiast widzimy to chociażby po ilości powstających restauracji. Widzimy to po tym, że już nawet w regionie, tak jak wyróżniona restauracja Boreczna czy restauracja Babinicz, w weekendy są pełne i trzeba rezerwować miejsca. To są dowody na to, że ten ruch turystyki kulinarnej rośnie.
1: A już prawie wakacje. Sezon turystyczny w zasadzie już się rozpoczyna. Można się też czasem trochę poczuć jak turysta we własnym mieście i odwiedzić na przykład Legnickie Muzeum Miedzi, do czego w swojej rozmowie spróbuję Was przekonać Maciej Czujko.
0: Ciekawa Legnica.
14: Tomasz Grabowski, Muzeum Miedzi w Legnicy, dział edukacji i promocji.
15: Ja właściwie w programie polecam Muzeum Miedzi regularnie. My właściwie, bo przecież i pan się pojawia na antenie i pracownicy Muzeum Miedzi, mówimy o poszczególnych wystawach, ale ja bym chciał też tak w ogóle podsumować troszeczkę, żeby kto chociaż odrobinę zainteresowany Muzeum Miedzi, a jeszcze nie bywał, żeby się dowiedział, co tutaj ciekawego można robić. No, podstawa działalności to wystawy czasowe, czyli te, które pokazujecie raz na jakiś czas, raz na dłuższy czas, to jest...
14: Tak, przeważnie u nas tych wystaw rocznie mamy od kilku do nawet czasami kilkunastu, nawet przesadzając, może kilkunastu to nawet za dużo, ale bardzo często się one zmieniają.
15: Czyli do 10 się zbliża czasami.
14: Tak, 10 tak, bardzo często mamy tych wystaw naprawdę dużo, często są po prostu

0: wiele takich wystaw, na które ci, którzy chodzą, czasem po prostu nie zdążą, no bo z takiego zwykłego przekonania, a jest jeszcze czas, skoro wystawa na przykład 3-4 miesiące.
1: Dokładnie tak, bo nam się wydaje, każdemu się wydaje, nawet nam jako organizatorom oraz osobom, które od nas odwiedzają, że o, jak wystawa jest na przykład, nie wiem, od marca do września, to jest dużo czasu, wakacje, wszystko można sobie zobaczyć, ale później jak się te właśnie poplanuje ten swój czas, to później się faktycznie nagle ten czas nam ucieka i nagle się okazuje, że tej wystawy już nie ma albo zostały parę dni do jej trwania, do końca jej trwania, więc naprawdę my zawsze polecamy, że jeśli jest nowa wystawa, to najlepiej od razu się też na niej pojawić, bo czasami też, tak swoją drogą też w ogóle, czasami te wystawy się czasami też zmieniają, na przykład, nie wiem, są obiekty, które są wypożyczane przykładowo na początek wystawy i muszą ze względów konserwatorskich wrócić do magazynów jakiegoś muzeum czy naszego muzeum, są czasami te obiekty podmieniane na podobne lub kopie, więc czasami też warto przyjść. Mamy teraz taką obecnie wystawę właśnie czasową, gdzie są wypożyczone grafiki takiego artysty, który udokumentował Legnicę i te obrazki, te grafiki za jakiś czas zostaną podmienione przez inne, bo właśnie ze względów konserwatorskich muszą zostać wymienione, więc są poniekąd unikatowe, bo teraz są, za miesiąc będą inne, więc właśnie zawsze polecamy odwiedzać nasze muzeum, jeśli jest jakaś ciekawa wystawa, która kogoś interesuje bardziej, to zawsze warto przyjść sobie raz, a później sobie jeszcze obejrzeć drugi raz przed końcem, bo czasami może coś się zmienić.
0: No właśnie, czyli same wystawy też się zmieniają, się zdarza. Jakie to są wystawy? No jest sztuka, jest historia.
1: Niekiedy mamy wystawy też biżuterii, tak, w ramach Festiwalu Srebro, który tutaj od wielu, wielu lat w Legnicy gości. Mamy rokrocznie, odbywa się też u nas oczywiście międzynarodowa wystawa Satyrykon, która dosłownie niedawno została u nas otwarta. No, oczywiście mamy wystawy właśnie poświęcone historii Legnicy. No i tak czasami właśnie też robimy też wystawy malarstwa, ale też naszą główną wystawą, poza tymi czasowymi, no oczywiście też jest nasza wystawa stała, no bo w końcu jesteśmy Muzeum Miedzi, to ta miedź musi też być, więc mamy tutaj dużo wystaw właśnie. Myślę, że dla każdego coś ciekawego, bo i malarstwo, i sztuka ogólnie szeroko pojęta. Mamy też techniczne też elementy na wystawach, właśnie też historyczne ekspozycje, więc mi się zdaje, że każdy odwiedzający nasze muzeum, przyjeżdżający, czy przyjechał, nie wiem, parę lat temu, czym co odwiedza je często, to zawsze znajdzie coś dla siebie nowego, ale też może też dawna rzecz też go zaskoczyć, bo tak jak mówię, czasami nawet czy stałe wystawy, czy czasowe się też czasami zmieniają, nowe obiekty są kupowane, więc to też my też dostosowujemy tą ofertę dla każdego odwiedzającego.
0: No, ja myślę też, że dużo legniczan wystaw stałych pewnie też nie widziała. Ja pamiętam, że jak zaczynałem pracę i Muzeum Miedzi, sama nazwa, to myślałem, że to tylko i wyłącznie miedź, a sama miedź to nie najciekawsza. Na wystawie Miedź Dzieje Szlachetnego Metalu można się naprawdę świetnie bawić.
1: Tak, nasza wystawa Miedź Dzieje Niezwykłego Metalu jest naprawdę wystawą, która no, trwa już trochę czasu. Ona zawsze była modernizowana, wcześniej też miała nazwy inne, bo zawsze ta nasze muzeum musi mieć tą miedź, chce mieć po prostu miedź prezentowaną. I wiadomo, to były różne nazwy. Teraz obecnie ta nasza stała wystawa już od bodajże 19 roku u nas jest, ale ona też czasami jest modernizowana i każdy właśnie może tam coś znaleźć. No mamy przepiękną na wejściu, od razu wchodzi się po schodach, to widoczna jest ta przepiękna miedziana wanna, ale też każdy czy też znajdzie coś dla siebie, bo są i minerały, i zastosowanie miedzi w sztuce, w tym zastosowaniu domowym. Też są nawet elementy tutaj przedstawienia też numizmatyki, więc naprawdę i też zastosowania miedzi, nie wiem, w kuchni, w łazience, w kościele, więc tych eksponatów jest naprawdę dużo i mogą też zadziwić swoją formą, bo każdy, kto przychodzi, się zastanawia, no jak ta miedź wygląda, no, każdy sobie ma jakieś wyobrażenie, ale na tej wystawie może zobaczyć, jak różne kształty ona i zastosowanie może przybrać. No i tak jak to stare przysłowie też mówi, kto miedź przy sobie nosi, o zdrowie nie prosi, więc to cały czas na naszej też wystawie można pokazywać poprzez właśnie też właśnie biżuterię, bo mało to też każdy wie, że dawniej przynajmniej mówiono, że właśnie miedź też noszono, aby tą miedź dostarczać do organizmu, więc naprawdę tej miedzi, jej zastosowania i wykorzystywania na przestrzeni lat można tutaj zaobserwować na tej wystawie bardzo dużych rodzajach.
0: Jest też wystawa, która opowiada o Akademii Rycerskiej, miejscu, w którym mieści się część Muzeum Miedzi.
1: Dokładnie tak. Teraz Akademia Rycerska po dziś dzień oczywiście monumentalny gmach, w którym teraz się obecnie znajdują różne instytucje, tak, bo jesteśmy my, czyli Muzeum Miedzi, jest Urząd Miasta, ale jest Legnickie Centrum Kultury, który organizuje świetne imprezy, między innymi właśnie wcześniej wspomniany Satyrykon rokrocznie.

0: I szkoła jeszcze jest muzyczna, więc naprawdę budynek o wielkiej historii, obecnie wykorzystywany w inny nieco sposób, chociaż poniekąd w sumie dalej ta edukacja jest w środku, w tym obiekcie, a my właśnie w części muzealnej opowiadamy między innymi poza salą pod wystawy czasowe, to my właśnie też tam mamy tą wystawę stałą, opowiadającą o dziejach i historii tego gmachu, o tym jak ona się zmieniała na przestrzeni lat, jak wyszła od małego budynku Fundacji Świętojańskiej po ten ogromny monumentalny czworoboczny budynek z dziedzińcem na środku, z przepięknymi wnętrzami sali królewskiej czy też sali maneżowej, więc naprawdę tutaj na naszej wystawie, która być może nie jest duża, ale jest bogata w ogromną historię i przybliża tą historię tego monumentalnego gmachu.
1: Muzeum Miedzi to też najróżniejsze wydarzenia dodatkowe, organizowane z różnych okazji, ale czasami i bez okazji.
0: Tak, no my patrząc na nasz harmonogram roczny, czy też w ubiegłych latach, to naprawdę tych wydarzeń takich nie tylko właśnie wernisaży, otwarć wystaw, przygotowań wystaw, mamy też różne rodzaje różnych imprez, typu właśnie rokrocznie odbywa się Noc Muzealna, w tym roku, właśnie w 26 roku mamy już 20. Noc Muzealną, która się tutaj w naszych murach naszego muzeum odbywa. Oczywiście mamy też koncerty we współpracy z różnymi instytucjami oraz też sami organizujemy. Mamy różne debaty, wykłady, mamy promocję książek, wydawnictw naszych, ale też jeśli jest jakaś ciekawa książka regionalna, to oczywiście też organizujemy tego typu spotkanie. No mamy oczywiście też imprezy w naszych placówkach podległych, bo nasze muzeum ma kilka oddziałów. To jest jedna Akademia Rycerska, drugi to jest Zamek Piastowski Legnickie, Pole Muzeum Bitwy Legnickiej, więc tam też czasami organizujemy różne wydarzenia. Na zamku oczywiście to się przychodzi myśl, jakieś pikniki średniowieczne, więc nasza oferta w ciągu roku jest bardzo bogata. No, naszym też taką poniekąd też można powiedzieć chlubą jest też od paru lat organizowane legnickie spacery historyczne, gdzie właśnie mieszkańców, turystów zabieramy w podróż po naszym mieście, po nieoczywistych miejscach, zabytkach, na co dzień czasami niedostępnych, zamkniętych niekiedy, więc one też przyciągają ogromną falę zainteresowanych tych tematem i tak samo te inne wydarzenia tak samo ściągają dużo naszych odwiedzających, naszych sympatyków, ale też nie tylko, bo często zaobserwujemy, że ta publiczność się czasami zmienia, więc to też nas cieszy, że też docieramy do nowych odbiorców.
1: No, Muzeum Bitwy Legnickiej, tam też warto zaprosić gorąco.
0: Tak, gdzie bitwą żyje się na co dzień. Nasze legnickie pole, gdzie jak doskonale wiemy, w 1241 roku w kwietniu odbyła się ważna dla kart historii bitwa. No niestety dla nas nieszczęśliwa, bo zginął w niej Henryk Pobożny, nasz książę legnicki. Niemniej właśnie to nasze muzeum, które no, już od ponad 60 lat funkcjonuje w dawnym kościele, w którym według legend odnaleziono zwłoki Henryka Pobożnego i w miejscu tego znaleziska, że tak powiem, można tak powiedzieć, wybudowano kościół, to tam się nasze Muzeum Bitwy Legnickiej mieści. Tam opowiadamy historię właśnie tej ważnej dla naszego regionu i w ogóle dla historii Polski bitwie.
2: A zapraszał do niego, ale też przede wszystkim do Muzeum Miedzi w rozmowie z Maciejem Czujko, Tomasz Grabowski z działu edukacji i promocji tej instytucji.
3: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
2: O wydarzeniu adresowanym do mikro, małych i średnich firm z Dolnego Śląska, ale też o kondycji tychże spółek w naszym regionie będzie teraz w programie Tydzień w Legnicy. Kongres małych i średnich przedsiębiorców dopiero jesienią, ale rekrutacja już ruszyła.
3: Co słychać na Dolnym Śląsku?
4: Robert Koszut, prezes zarządu Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju.
2: Czym jest kongres? Dlaczego warto, żeby przedstawiciele, właściciele małych i średnich firm z Dolnego Śląska przyjechali na to wydarzenie?
4: Jest to niejako rozwinięcie innego naszego projektu Dolnośląskich Liderów Biznesu, gdzie odwiedzając poszczególne powiaty na terenie naszego województwa staramy się zachęcić mikro, małych i średnich przedsiębiorców, aby zapoznali się zarówno z ofertą Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju, produktów finansowych, pożyczek, raporęcznej na preferencyjnych warunkach oferowanych takim przedsiębiorcom, aby również mieli możliwość spotkania się z przedsiębiorcami innymi, którzy prowadzą biznes, z profesjonalistami, fachowcami z różnych dziedzin działających w otoczeniu biznesowym, jak usługi księgowe, podatkowe, prawne, cyberbezpieczeństwo, przedstawicielami Krajowej Administracji Skarbowej, którzy również byli i będą obecni w tym roku na tym wydarzeniu. Czyli ma być to taka przestrzeń, która integruje przedsiębiorców z terenu Dolnego Śląska, W związku z tym, że jest to bezpłatne wydarzenie, zapewniamy szeroki dostęp. W zeszłym roku mieliśmy ponad 800 zgłoszeń. W tym roku liczymy na to, że liczba uczestników będzie się zamykała liczbą około 1000. W związku z tym, że już startuje rejestracja do tego wydarzenia, wszystkich przedsiębiorców bardzo serdecznie zapraszamy, aby rzeczywiście pojawili się już 8 października na Bielanach Wrocławskich i wzięli czynny udział w tym przedsięwzięciu dla swojej korzyści i również z możliwością nabrania doświadczeń, które będą pomagały im prowadzić biznes.
2: To tylko taka kwestia techniczna, zanim pójdziemy dalej. Rejestracja, ona do konkretnego momentu trwa, czy prawie do samego konkretu?
4: Oczywiście w zeszłym roku musieliśmy w pewnym momencie zamknąć rejestrację z uwagi na ograniczenia lokalowe. Dlatego też w tym roku przeznaczyliśmy trochę więcej powierzchni, aby przyjąć więcej przedsiębiorców. I dopóki będziemy mieli wolne miejsca, będziemy tą rejestrację prowadzić. W momencie, kiedy rzeczywiście okaże się, że liczba zgłoszeń przekracza nasze możliwości lokalowe, no z czysto powodów takich bezpieczeństwa będziemy musieli zamknąć rejestrację, o czym będziemy wtedy informować przedsiębiorców. Choć mam nadzieję, że wszyscy ci, którzy są chętni, będą chętni, uda im się wziąć udział w tym przedsięwzięciu.
2: Mamy hasło tego wydarzenia, Dolny Śląsk w gospodarczym sercu Europy. Co to w praktyce oznacza i jakie konkretne kwestie będą poruszane na tym?
4: Tematem przewodnim tegorocznego kongresu ma być promowanie dolnośląskich mikro, małych i średnich przedsiębiorców na rynku europejskim, czyli coś, z czym nie tylko dolnośląscy mali i średni przedsiębiorcy mają problem, aby zaoferować swoją produkcję, swoje usługi nie tylko w granicach naszego kraju, ale również na rynkach europejskich w ramach Unii Europejskiej. Temu służą również te produkty finansowe, które oferujemy, ale również w ramach kongresu chcemy pokazywać, rozwijać odpowiedzi, przedstawiać również decydentom, którzy będą brali udział w tym wydarzeniu, jak likwidować te bariery, które być może uniemożliwiają wyjście na szerokie wody naszym przedsiębiorcom tutaj z Dolnego Śląska, tak aby mogli osiągać swój sukces nie tylko na terenie naszego województwa i w naszym kraju, ale również poza granicami.
2: Promocja, coś jeszcze?
4: Szkolenia, panele, możliwość spotkania z instytucjami otoczenia biznesu, z agencjami rozwoju regionalnego, możliwość spotkania również z przedstawicielami samorządu, czyli takie grono, które rzeczywiście będzie umożliwiało szerokie spektrum różnych rodzajów opinii i rozwiązywanie problemów.
2: Ile my mamy tych małych, średnich przedsiębiorstw na Dolnym Śląsku?
4: Na terenie Dolnego Śląska mamy zarejestrowanych ponad 200 tysięcy przedsiębiorstw tego rodzaju. Zdecydowana większość to są mikroprzedsiębiorcy, czyli tacy, którzy zatrudniają do 9 osób i osiągają przychody w skali roku do 2 milionów euro. Warto podkreślić, że w skali całego kraju jest to sektor, który wypracowuje prawie 50% produktu krajowego brutto, zatrudnia prawie 7 milionów osób, czyli mówimy o takim fundamencie polskiej gospodarki, o tych właśnie małych, średnich przedsiębiorstwach, często niedocenianych, często niedostrzeganych, często mówimy tylko o tych największych markach, o inwestorach zagranicznych, a mało kto wie właśnie, że te 50% naszego PKB to właśnie ci mali przedsiębiorcy, którzy ciężko pracują, którzy są bardzo mocno związani ze swoimi też lokalnymi ojczyznami, którzy tu płacą podatki, tu mieszkają, tu pomagają w sytuacjach kryzysowych, choćby w czasie powodzi w 2024 roku, gdzie również my jako DFR uczestniczyliśmy w uruchamianiu takich produktów interwencyjnych, gdzie mieliśmy kontakt z wieloma przedsiębiorcami. Polski kapitał, który też warto wspierać, dlatego instytucja taka jak Dolnośląski Fundusz Rozwoju należąca do samorządu województwa dolnośląskiego stara się w różny, szeroki sposób wspierać właśnie w ten sektor, zarówno poprzez te preferencyjne produkty finansowe, ale również poprzez te działania edukacyjno-informacyjne, takie jak kongres MŚP.
2: Jeszcze odnośnie tej diagnozy czy informacji o tym, jak to jest właśnie na Dolnym Śląsku, jeśli chodzi o małe, średnie firmy, czy można mówić o jakichś branżach, które generalnie przeważają? Albo na przykład ich przedstawiciele przeważali na poprzednim kongresie?
4: Tutaj szerokie spektrum przedsiębiorców. Ciężko wskazać jakąś jedną konkretną branżę, która uczestniczyła albo która wzięła udział albo chciała wziąć udział w tym wydarzeniu. Patrząc tak statystycznie małych, średnich przedsiębiorstw na terenie naszego województwa, no to jest to przede wszystkim sektor usług, bardzo mocno rozwinięty, ale również sektor produkcyjny, branże, które na przykład współpracują z branżą automotive na terenie Dolnego Śląska. I to, co podkreślałem, większość przedsiębiorców z tego sektora to mikroprzedsiębiorcy. 99% tych zarejestrowanych przedsiębiorców z tego sektora ogólnie określonego jako MŚP to są właśnie ci najmniejsi i do nich staramy się dotrzeć, choćby likwidując tą barierę w dostępie do kapitału. Do tego został powołany właśnie Dolnośląski Fundusz Rozwoju, aby przedsiębiorcy mogli uzyskiwać na preferencyjnych warunkach choćby pożyczki, które ciężko uzyskać dla takich osób, które być może startują z biznesem, nie mają do końca dobrej sytuacji finansowej w komercyjnych bankach. Po to ten dostęp do kapitału ma być zapewniany przez instytucje samorządowe i przez środki publiczne, którymi dysponuje DFR.
2: Jakie jest zainteresowanie tymi pożyczkami?
4: Bardzo duże. W zeszłym roku wypuściliśmy poprzez naszych pośredników finansowych dolnośląską pożyczkę obrotową. Została ona przewidziana na 3 transze po 60 milionów złotych i ten pierwszy nabór, który był prowadzony na jesieni tego roku i uruchamiane poszczególne umowy w pierwszym kwartale i w drugim kwartale tego roku, rozeszły się jak na pniu, można powiedzieć, bardzo szybko. Ten nabór się skończył w ciągu kilku dni. W związku z tym na pewno po zakończeniu tej pierwszej transzy będziemy starali się poprzez pośredników uruchamiać drugą transzę. W maju tego roku natomiast skierowaliśmy na rynek już bezpośrednio jako DFR inwestycyjną pożyczkę obronnościową, czyli tutaj cele inwestycyjne związane z podwójnym zastosowaniem na przykład inwestycji w sektor obronny, ale również cywilny, w cyberbezpieczeństwo, inwestycje zwiększające odporność przedsiębiorstwa na różnego rodzaju zagrożenia kryzysowe, inwestycja w nieruchomości, które mogą być przeznaczone na podwójne zastosowanie, czyli tutaj wychodząc naprzeciw wyzwaniom, z którymi mamy do czynienia obecnie, zdecydowaliśmy, aby właśnie taką hybrydową pożyczkę na cele obronnościowe skierować do sektora również MŚP.
2: Są chętni na tę obronną pożyczkę, tak?
4: Jak najbardziej. Tutaj niecały miesiąc trwa nabór i mamy już szereg wniosków, które właśnie poddajemy analizie, tak aby wnioski, to uzasadnienie odpowiadało regulaminowi pożyczki, ale zainteresowanie jest na pewno duże. Tutaj kreatywność przedsiębiorców będzie jedynie ograniczała możliwość udzielenia tego typu wsparcia. To podwójne zastosowanie, które jest wymogiem, tutaj przedsiębiorcy mogą się wykazać bardzo dużą kreatywnością, aby taką pożyczkę uzyskać.
2: Jeszcze chciałam zapytać o spotkania liderów biznesu. Na jakim etapie jest ten projekt?
4: Jest to projekt, który wystartował w 2025 roku. W zeszłym roku od lutego do grudnia odwiedziliśmy 10 miejscowości. Dwa razy byliśmy we Wrocławiu. W tym roku kontynuujemy ten cykl od lutego. W tym miesiącu odwiedziliśmy już chociażby Lubin. Przed wakacjami odwiedzimy jeszcze Jawor. W okresie wakacyjnym mamy krótką przerwę i po wakacjach wznawiamy cykl. Staramy się co miesiąc odwiedzać jedno miasto powiatowe naszego województwa, czyli jest to taki projekt rozpisany co najmniej na 3 lata, tak aby można było odwiedzić prawie 30 powiatów, które mamy na terenie naszego województwa.
2: Legnica już była?
4: Legnica już była w zeszłym roku. Tutaj z Zagłębia Miedziowego była Legnica, był Głogów, był teraz Lubin. Tutaj staramy się tak te miejscowości wybierać, aby one były od siebie oddalone, aby z miesiąca na miesiąc nie były to powiaty sąsiadujące ze sobą, tak aby przedsiębiorcy ewentualnie, bo też z tym mieliśmy do czynienia, na przykład odwiedzali sąsiednie miejscowości i korzystali z tych spotkań.
2: Jeszcze na koniec, wracając do głównego wątku naszej rozmowy, czyli kongresu, on jest związany też z nagrodami. Proszę powiedzieć o nich.
4: Tak, w tym roku będziemy mieli 6 kategorii nagradzających małych i średnich przedsiębiorców. W zeszłym roku takich kategorii mieliśmy 4. Staramy się dostrzegać takie firmy, które wykonały bardzo duży skok, jeśli chodzi o rok do roku porównanie skali działalności, przychodów, zysków, ale również takie, które w sposób zauważalny potrafiły rozszerzyć swoją działalność również poza rynek województwa, poza rynek krajowy. Tutaj będziemy starali się duży nacisk kłaść w tym roku właśnie na takie przedsiębiorstwa, które zaczynają zdobywać sukcesy i osiągnięcia na rynkach Unii Europejskiej.
5: Marcin Lerner, prezes zarządu Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna Inwestpark. Jako główny partner Kongresu MŚP będziemy mówili o kolejnej edycji, wydarzenia, które osiągnęło wielki sukces na Dolnym Śląsku w ubiegłym roku. W tym roku 3 sceny tematyczne, strefa lifestyle, strefa biznes, ale też strefa odporności. Strefa odporność jest bardzo ważnym obszarem. Dzisiaj się mówi dużo o local contencie, dużo się mówi o dual use, ale nie ma odporności bez lokalnego, silnego łańcucha dostaw i to właśnie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa są kluczowe do tego obszaru.
2: Państwo zachęcają do udziału w tym wydarzeniu te kilka miesięcy wcześniej. Dlaczego teraz?
5: Mówimy o tym już teraz, dlatego że chcielibyśmy, żeby dotarło to do bardzo szerokiego grona. Pamiętajmy, że MŚP cały czas to blisko połowa PKB krajowego. To ponad 95% wszystkich przedsiębiorców w Polsce. Obszar startupowy, który jest bardzo silny na Dolnym Śląsku. Obszar MŚP, który urósł w długim czasie przy dużych międzynarodowych koncernach, które się właśnie tutaj ulokowały i dzisiaj oferuje już zupełnie inną jakość produktów, procesów w zakresie tego dużego łańcucha dostaw, ale chcielibyśmy, żeby właśnie te spółki, te firmy MŚP były wyżej w wartości tego łańcucha dostaw. I jest na to realna szansa. Mówimy o tym już dzisiaj. Zapraszamy 8 października.
2: Te małe i średnie przedsiębiorstwa na Dolnym Śląsku, czy możemy powiedzieć, jakie to są najczęściej branże?
5: To są bardzo różne branże, bo strefy kojarzą się oczywiście z dużymi przedsiębiorcami, z tymi największymi przemysłowcami. Natomiast oczywiście jest tu mocny obszar automotive, jest mocny obszar związany z przetwórstwem choćby metalu, przetwórstwo plastiku. Natomiast jest też dużo firm usługowych. My wydajemy decyzje nie tylko dla tych największych przedsiębiorstw wielomilionowe, ale są też decyzje rzędu 700-600 tysięcy złotych w zakresie deklarowanych nakładów inwestycyjnych dla tych mniejszych przedsiębiorstw. Dlatego bardzo zachęcamy do tego, żeby się firmy zapoznały z naszą ofertą. To, co my oferujemy i konsultacje, które są u nas dostępne, są zupełnie bezpłatne. Decyzje o wsparciu najczęściej to jest mniej więcej 30 dni od momentu, kiedy trafia do nas kontakt. Jeżeli firma się kwalifikuje, oczywiście są pewne warunki, jesteśmy w stanie najczęściej w terminie 30 dni taką decyzję wydać. I to jest bardzo realna pomoc. Zapraszamy do kontaktu.
2: Z Państwa doświadczenia, z jakimi wyzwaniami, no mówimy o pieniądzach i to jest pewnie główny temat, z jakimi wyzwaniami te małe i średnie przedsiębiorstwa na Dolnym Śląsku się mierzą teraz?
5: Oczywiście element, który słyszymy najczęściej, to jest obszar energetyki i zasilania. To jest bardzo ważny obszar, jeżeli chodzi o moce przyłączeniowe, nie tyle o ich dostępność, ale ich dostępność w czasie, jak szybko jesteśmy w stanie w różnych obszarach, szczególnie nowych obszarach, terenach, które my oferujemy, uzbrajamy całkowicie nowe tereny, nie tylko w tych największych aglomeracjach, ale też w obszarach w regionie. No i na pewno dostępność do finansowania. Natomiast i tutaj warto wspomnieć o tym, że strefa oferuje ulgi podatkowe, natomiast jest cały szereg innych narzędzi finansowych oferowane przez inne jednostki, takie jak fundusze regionalne, narzędzia oferowane na przykład przez DFR, narzędzia oferowane przez takie instytucje jak BGK. Warto spotkać się, rozmawiać o tym, bo połączenie tych narzędzi w wielu obszarach daje realne możliwości i czasem może być tym elementem decyzyjnym do tego, czy ten przedsiębiorca będzie inwestował, czy nie.
2: Na Dolnośląski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorców trzeba będzie dojechać z Legnicy do Bielan Wrocławskich. Wydarzenie odbędzie się, jak już było mówione, 8 października.
3: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
2: Dyskutują o ciekawych książkach, tańczą, malują. Wcale nie tak rzadko odkrywają zupełnie nowe pasje. Mowa o seniorach. O nich teraz trochę więcej w programie Tydzień w Legnicy, a powodem są pieniądze rozdane w ramach programu Aktywni Seniorzy ASY. Legnica otrzymała 20 tysięcy złotych na zadanie Silna Rada Seniorów Aktywni Seniorzy w Legnicy. Pieniądze dostały również Prochowice.
3: Aktywnie na Dolnym Śląsku.
6: Alicja Sielicka, burmistrz miasta i gminy Prochowice.
2: Proszę powiedzieć, jak Państwo aktywizują, czy zamierzają aktywizować seniorów?
6: My od zawsze aktywizujemy seniorów, mamy różne formy aktywizacji. Zanim powstał Klub Seniora, mieliśmy już dyskusyjny klub książki, który ogromadzi, już ponad 20 lat mamy taki klub, który ogromadza właśnie seniorów. Oprócz tego dwa lata temu założyliśmy Klub Senior Plus, przystosowaliśmy pomieszczenia specjalnie dla naszych seniorów, dla emerytów. Przygotowaliśmy takie miejsce, które pozwoli czuć się seniorom jak w domu. I nasze zamierzenie naprawdę się udało, ponieważ bardzo chętnie seniorzy przychodzą i mówią, że jak jest dzień, w którym nie idą, to nie jest udany. dzień. Także polubili to miejsce, przystosowaliśmy je do dobrych warunków. Jest zaplecze, jest kuchnia, jest jadalnia, salon, obrazy, no tak nastrojowo. No tutaj akurat są zajęcia programowe, czyli są warsztaty różne, rozwijają pasje swoje. Najczęściej to są kulinarne, ale nie tylko, bo bardzo rękodzieło u nas się rozwinęło, bardzo piękne prace wykonują nasi seniorzy, ale oni nie są sami sobie, bo się włączają w nasze życie społeczne, w społeczność gminy, biorą udział aktywny w dożynkach, w festynach. Naprawdę ta działalność tego klubu bardzo i zintegrowała seniorów, mają dwóch mężczyzn, reszta to są kobiety i dzięki temu też seniorzy są taką integralną częścią naszej społeczności. Mamy też ten dyskusyjny klub książki działający przy bibliotece, to jest też bardzo ciekawa forma aktywności. Seniorzy czytają książki i potem przychodzą, dyskutują na temat tej książki. Wszyscy czytają tę samą. Zawsze jest prezentowana recenzja, ktoś przygotowuje, a potem no, po omówieniu książki fajnie się spierają, inne punkty widzenia. No i wiadomo, a potem już takie czysto ludzkie relacje, rozmowy.
2: A to jest tak, że ten klub był pomyślany jako sposób spotkań dla seniorów, czy to tak wyszło po prostu?
6: A jeśli chodzi o klub książki, to jest już ponad 20 lat. Mamy piękną bibliotekę, mamy piękną czytelnię i zamysł był taki, żeby zrobić coś właśnie dla ludzi, którzy no, chcą czas wypełnić. I no to wspólny pomysł, prawda? Biblioteka, gmina i oczywiście wspieramy tę działalność, bo też są wycieczki, ostatnio wyjazdy, wzbogaciliśmy ofertę. Pozyskuję też pieniądze, często z różnych fundacji, żeby wzbogacić tę aktywność. No i kiedy zauważyłam, że to tak świetnie funkcjonuje, to jak się pojawił nowy lokal wolny, to pomyślałam, a wyremontujmy dla seniorów, żeby mieli na płasko, żeby było dobre, wygodne dojście. I wtedy podjęliśmy decyzję. Jeszcze nawet nie było wtedy programu, ale dobrym trafem pojawił się świetny program, na który pozyskaliśmy właśnie środki. Trochę dołożyliśmy swoich i już ponad 2 lata działa u nas ten Senior Plus. No, mamy też dofinansowanie, ale z budżetu gminy wydajemy około 100 tysięcy na klub Senior Plus. No bo po prostu warto. I ci seniorzy, jak są uroczystości gminne, czy imprezy takie różnego typu, oni są tacy wdzięczni, tacy otwarci, cieszą się, a ja razem z nimi przychodzą właśnie z życzeniami. Naprawdę to jest coś bardzo dobre, pożyteczne działanie, ale też chodzi o to, żeby integrować, bo są zajęcia też, spotkania, przychodzą na przykład do przedszkola, do szkoły. No naprawdę świetna forma aktywności. I myślę, że ona się będzie jeszcze rozwijała, ponieważ jest zapotrzebowanie, społeczeństwo chce wychodzić, chce być razem, także bardzo się z tego powodu cieszymy, że mamy taki pomysł. No oprócz tego nawet też bal seniora zawsze był u nas i też pozostał. Włączamy te zajęcia, które były wcześniej, czy pomysły, w działalność klubu. To wszystko idzie od ludzi, to nie są ramki, to nie jest jakiś sztywny program, tylko realizujemy to, co też lubią, prawda? Oprócz tych wymogów takich, jak mamy dotacje, to są wymogi takie kryterialne, to oczywiście stosujemy i te projekty realizujemy, które są obowiązkowe, natomiast no, bardzo dużo jest takich nowych, innowacyjnych pomysłów i to wszystko się po prostu dzieje. Naprawdę świetna atmosfera jest wokół klubu seniora i naszych seniorów.
2: No właśnie, można mieć wpływ na to, co się dzieje w klubie, zasugerować?
6: Można, dlatego że no, oni mówią, co by chcieli. A to parzenie kawy, a to parzenie herbaty, a dzisiaj szydełkujemy, a dzisiaj gotujemy, albo są dożynki, to weźmy piec ciasta. No też można, oczywiście. No to inspiracja jest od wewnątrz, ale też z zewnątrz, bo jakby życie narzuca trochę te potrzeby, a oni to akceptują, no to jest no, seniorzy, no to są nasi mieszkańcy, bardzo ważni, oni też dzielą się swoimi wartościami, tradycje kultywują, przekazują młodemu pokoleniu, no to fajnie się tak zazębia, niektórzy działają w koła gospodyń, no naprawdę nawet ze wsi przyjeżdżają od nas sołectw na spotkania w klubie seniora.
2: No i rzeczywiście mówimy seniorzy, ale powinnyśmy mówić seniorki bardziej?
6: Myślę, że to nazwa to jest sprawa umowna. to nie ma w ogóle znaczenia. No to są nasi, to są czyjeś babcie, dziadkowie, także to w ogóle nie ma znaczenia.
2: A jak bogata to jest grupa? Jak liczna?
6: Jak liczna? No jeśli chodzi o program, o projekt, to jest 15 osób, natomiast tak naprawdę jest dużo więcej tych osób. U nas to tak się oscyluje wokół 25-27. My nikogo nie odpędzamy, prawda? Włączamy w nasze działania. Co wynika z projektu, to z projektu, ale jest więcej różnych innych działań, bo my nie, tak mówię, nie trzymamy się takiej sztampy, ramki, tylko tworzymy naprawdę coś więcej. Bo to się ma rozwijać. To nie jest tak, że mamy projekt, trwałość i się skończy. Nie, u nas to się rozwija i będzie żyło, bo jest potrzeba. No i to od ludzi zależy. Chcą, są twórczy, fajni, otwarci. I to tak trzeba.
2: Pojawił się w naszej rozmowie temat finansowania, zdobywania funduszy. Ta promesa to pieniądze i na co państwo będą je wykorzystywać?
6: Znaczy tak, to są pieniądze, ta promesa. Mamy od kilku lat, chyba już trzecia promesa, na bieżącą działalność. To jest bieżąca działalność. No oczywiście musimy się rozliczyć też na zajęcia, bo są różne warsztatowe, fachowe, psychologiczne. Więc to jest jakaś namiastka tej, no jak jest coś, to zawsze łatwiej dołożyć z budżetu. No oczywiście my z budżetu dajemy, tak mówię, około 100 tysięcy. To jest teraz większa część, ale to w ogóle nie ma takiego znaczenia. Mi się wydaje, że tu chodzi o coś takiego, żeby jak jest pomysł, to pieniądze muszą się znaleźć. I my tak się staramy. Nieważne, czy my dostaniemy 15 czy 20, po prostu to żyje, działa i tyle. I reszta musi być, nie? Więc staramy się szukać i w fundacjach różnych. No i też prawda jest taka, że seniorzy są tacy wdzięczni i operatywni, że sobie świetnie radzą. Także na pewno są bardzo, to jest bardzo fajna działalność. Dużo czasu jej poświęcam. Lubię tych seniorów, naprawdę są ważni i są życzliwi i nie można oddzielić, zostawić ich samych sobie. Właśnie teraz rozmawialiśmy, że za granicą, w południowych krajach, starsi ludzie są dowartościowani bardziej, wychodzą więcej z domu, jest ich więcej w kawiarniach, jest to większa otwartość. U nas to powoli też przyjdzie, ale musimy do tego się musimy dopracować. Bo to jest, wiadomo, że wiek ten dojrzały, to jest no, zacny wiek, ktoś przeżył życie i nigdy nie ma jakiejś granicy. No, każdy do ostatniej chwili życia chce dobrze żyć i my mamy taką moralną odpowiedzialność, prawda, stworzyć te warunki. Także myślę, że ja jestem bardzo zadowolona, myślę, że seniorzy nasi też, bo to nie o mnie chodzi, tylko o nich, prawda? Myślę, że oni też od czego dają wyraz wielokrotnie podczas spotkań, rozmów. To się czuje po prostu.
2: Seniorzy z Prochowic czy seniorzy z Legnicy dostali właśnie pieniądze w ramach programu Aktywni Seniorzy. Po środki z tego programu jeszcze można zresztą się zgłaszać.
7: Anna Żabska, wojewoda Dolnośląska. Po pierwsze, program ASY, czyli Aktywni Seniorzy, to program wieloletni. Od 2026 roku do 2030, a rząd polski przeznacza ponad 600 milionów w skali całego kraju. Teraz wręczamy decyzję dla 12 samorządów z priorytetu trzeciego i 73 podmiotów z priorytetu 5, ale jeszcze 3 programy będą także rozstrzygane, więc tą finalną liczbę samorządów i podmiotów możemy podać dopiero po rozstrzygnięciu wszystkich zadań z poszczególnych priorytetów tego programu. Bo ten program przede wszystkim skierowany jest do samorządów, do podmiotów, które zajmują się szeroko pojętą polityką senioralną. I stąd też poszczególne priorytety z programu ASY, czyli Aktywni Seniorzy, bo mówimy tu nie tylko o opiece dziennej, mówimy tutaj nie tylko też o podnoszeniu kompetencji dla seniorów, ale także o ich edukacji, o wspieraniu opieki nad nimi, ale przede wszystkim chodzi o aktywizację samych seniorów z terenu Dolnego Śląska. Ja cieszę się, że tak wiele samorządów i tak wiele podmiotów składa wnioski do tego, by naszych seniorów dolnośląskich wspierać, bo mówimy tutaj także o projektach, które o priorytecie trzecim. Edukacja senioralna, na którą ogłosiliśmy nabór 15 czerwca. Do końca miesiąca można składać swoje propozycje, więc będzie kolejna okazja do tego, by tym samorządom i tym podmiotom, które zgłoszą swój udział w tym projekcie, przekazać środki.
2: Na co to są pieniądze, tak przykładowo?
7: Jeśli chodzi o aktywnych seniorów i o pierwszy priorytet, który jest realizowany, to mówimy tutaj o integracji międzypokoleniowej, czyli na wszystkie zadania związane z tego, by tworzyć warunki do tego, by seniorzy mieli opiekę, a po drugie także wykorzystywać ich wiedzę, doświadczenie, kompetencje w tak zwanej komunikacji międzypokoleniowej, czyli na przykład w kontaktach czy w projektach miękkich z młodszymi pokoleniami, czyli nawet maluchami czy osobami w średnim wieku. Mamy też priorytet dotyczący edukacji seniorów, czyli tutaj wprost, choćby za finansowanie Uniwersytetu Trzeciego Wieku, ale mamy także priorytet dotyczący opieki nad seniorami, czyli dziennymi domami opieki, które tworzą, tak naprawdę pomagają seniorom w ich funkcjonowaniu codziennym, ale także są to też priorytety dotyczące ich szkoleń, warsztatów, bo pamiętajmy, że te wyzwania dotyczące seniorów w naszym kraju są ogromne. Mamy też starzejące się społeczeństwo, w związku z tym tych wyzwań, tych zadań do realizacji jest bardzo wiele i stąd też tak rozległa tematyka tego programu Aktywni Seniorzy.
8: Generalnie chodzi o to, żeby aktywizować seniorów.
2: Mówi Ewa Oleniacz z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.
8: Z naszego doświadczenia, z informacji, które przekazują nam gminy i powiaty, wynika, że jeżeli senior już wyjdzie z domu, to wtedy naprawdę korzysta z tych programów. Może mi wnieść tutaj bardzo, programy wnoszą bardzo dużo pozytywnej takiej energii i o to też chodzi. Oczywiście były pewne ograniczenia związane z tym, że nie wszystkie na przykład gminy mogły partycypować i wnioskować o te programy, bo to, ta dwójka akurat dotyczyła tych programów, których przepraszam, gmin, w których działały już rady seniorów. Więc to był taki warunek kluczowy, tak? Czyli było wcześniej coś zainicjowane i wówczas mogli jakby z tego skorzystać. Różne są propozycje, naprawdę. Także jest tutaj bardzo szeroki aspekt, dużo możliwości, tylko po prostu ważne jest, żeby gminy i powiaty chciały sięgnąć po te środki, chciały wnioskować.
2: A dużo jest tych rad seniorów na Dolnym Śląsku?
8: Wie pani co? Na 169 gmin w województwie liczba gmin, w których funkcjonują rady seniorów, jest 51. Czyli mamy 30%, tak? A w powiatach, bo to też jest kluczowe, powiatów mamy 26, a 5 tylko prowadzi rady senioralne.
2: W Legnicy Miejska Rada Seniorów działa już od 12 lat. A skoro mowa o czasie, kończy się już czas programu Tydzień w Legnicy. Dziękuję i żegnam się więc z wami. Do usłyszenia.
3: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.

już pod koniec dnia widzę obraz swój, widzę miejsca, w których byłem, widzę ludzi tłum. Już pod koniec dnia